0: Często, no i to też musimy powiedzieć, często w ich domach rodzinnych.
1: No tak, bo wszystko wskazuje na to i statystyki tak pokazują, że najczęściej, tak jak powiedziałaś, do wykorzystania seksualnego dochodzi w domu rodzinnym. No bo to jest sytuacja, gdzie rzeczywiście najłatwiej ukryć się osobie, która wykorzystuje dziecko. No bo jeżeli to jest sytuacja społeczna, gdzieś taka na zewnątrz, to częściej to się jednak wydaje, chociaż też oczywiście nie zawsze. Trzeba pamiętać, że osoby, które są pedofilami, o skłonnościach pedofilskich, to są osoby, które przepięknie potrafią się chować, kryć i stwarzać takie sytuacje, które utrudniają dziecku powiedzenie o tym komuś, do kogo ma zaufanie.
0: No ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc, pewnie łatwiej będzie dziecku powiedzieć o tym, że ktoś się skrzywdził, ktoś, kogo ono nie zna, czyli obcy człowiek, który zrobił mi krzywdę gdzieś w ciemnej ulicy, niż powiedzieć, skrzywdziła mnie osoba najbliższa.
1: Tak, przede wszystkim jeszcze dlatego, że dziecko musi wiedzieć, że zostało skrzywdzone. Natomiast jeżeli to są małe dzieci i mówi się im, że to jest taka forma...
0: Zabawy może?
1: Zabawy, pieszczot, okazywania uczuć. Mhm. No to one przez czasami długie lata nie wiedzą, że były krzywdzone. No bo dla dziecka staje się to normą, że tego rodzaju kontakt jest. Mhm. No więc to jest jeszcze duży problem, nie? Że najpierw dzieci muszą wiedzieć, co jest normą, a co jest nienormą. I tu wracamy znowu do tematu edukacji seksualnej, to znaczy im wcześniej, tym lepiej. Rozmawiamy o tym, co wykorzystaniem jest, a co nie jest i jaki dotyk jest okej, a jaki nie jest. I jeżeli my cały czas boimy się z dziećmi rozmawiać o tych kwestiach, no to dzieciaki są po prostu bezbronne wobec sytuacji przemocowych, których doświadczają. Bo one nie wiedzą, że ich doświadczają bardzo często, a czasami wiedzą, że coś jest nie tak, ale nie wiedzą, co, o co chodzi.
0: Dorosły trzeba mówi, to jakoś nazwać.
1: Tak, tak, tak. A my nawet mamy problem w naszym społeczeństwie nazwać narządy intymne, jak przy dziecku. Jakoś nazwać to. Więc jak dziecko idzie nawet i mówi, że ktoś go dotykał, no to ono musi wypowiedzieć, gdzie. Mhm. Żebyśmy mogli wzmożyć czujność, że to było jakieś, nie w porządku był ten dotyk. W związku z tym, no im bardziej będziemy dzieciom mówić, co jest w porządku, a co jest nie w porządku, tym bardziej one będą mogły się obronić i będą mogły poszukać pomocy. Ja pamiętam, po internecie krążył taki film z brytyjskiej albo amerykańskiej szkoły, gdzie przedszkolanka śpiewała piosenkę o tym, które to są moje miejsca intymne i których to nie można dotykać. Mhm. I z dziećmi śpiewała tą piosenkę, dotykając tych miejsc i bawiąc się po prostu, jak na zasadzie głowa, ramiona, kolana, palce. I ja wiem, że się uniósł, jakieś oburzenie się uniosło w naszym polskim internecie, że jak to w ogóle można tak i co to są za piosenki. No ale nie ma innej drogi, jak powiedzieć dziecku wprost, co jest okej, a co jest nie okej. No bo skąd ono ma to wiedzieć? Małe dziecko po prostu przyjmuje świat takim, jakim pokażą mu dorośli ten świat. Jeżeli uznamy, powiemy dziecku, że coś jest normą i że może tak być, że możemy w ten sposób z nim postępować, to ono bardzo długo nie wie, że to nie jest w porządku.
0: Hmm. Ja myślę, że w ogóle granica też bywa płynna również dla osób dorosłych. Nie wiem, czy kojarzysz taką sprawę adoptowanej chyba córki Woody Allena, która jako osoba dorosła powiedziała, że no, ojciec bawił się z nią w jakiś nie do końca jasny sposób. Niby to były takie przytulańce, ale gdzieś zbyt blisko pewnych okolic, które ona uznałaby za intymne. Z drugiej strony no, on twierdził, że to absolutnie molestowanie nie jest. Trudno było nawet ocenić, kto tu ma rację.
1: Rację zawsze ma ofiara. To, że ten, kto doświadcza, bo jeżeli my czujemy, że jesteśmy przekraczeni, to prawdopodobnie jesteśmy. Jest coś takiego, że my czujemy, kiedy zabawa jest po prostu zabawą, a kiedy zabawa jest jakoś przekraczająca i dzieci też to czują. I mówią później o tym, nawet ja spotykając się z kobietami, mężczyznami zresztą też, w terapii, oni mówią o tym, że jako dzieci, kiedy byli przekraczani, oni czuli, że coś jest nie tak. Oni nie umieli tego nazwać, bo nikt z nimi o tym nie rozmawiał. I czasami to było bardzo subtelne, tak jak ty mówisz o tej sytuacji. Ona była subtelna, no może... Ale kiedy ta intencja nie jest czysta, to dziecko o tym wie. Czuje po prostu podskórnie i później przypomina sobie tę sytuację, chociaż czasami na lata zapominamy, bo my traumatyczne doświadczenia potrafimy bardzo głęboko wyprzeć do podświadomości. Mamy czasami jakieś dziwne flashbacki, których nie rozumiemy, sny, których nie rozumiemy. No ale dopiero w procesie na przykład terapeutycznym albo pod wpływem innego wydarzenia przypomina nam się coś, co budzi nasz niepokój.
0: Jasne. Dzieci, jak powiedziałaś, niechętnie przyznają się, niechętnie mówią, niechętnie, nie wiem czy niechętnie, być może po prostu nie wiedzą jak to zrobić, żeby powiedzieć o tym, że były molestowane z różnych pewnie powodów. Niektórzy z nas będą mieli teraz skojarzenie z dokumentem też braci Sekielskich. Mhm. Gdzie mowa jest o wykorzystywaniu seksualnym przez duchownych. I tutaj jest mowa trochę o takiej tajemnicy. To jest nasz wspólny taki temat, który nie powinien wyjść nigdzie dalej.
1: No tak. I to jest coś, czego powinniśmy uczyć dzieci od początku, odkąd ono w ogóle łapie jakiś kontakt. Że ono nie może mieć żadnej tajemnicy z dorosłym. Oprócz oczywiście mamy, czy mamy i taty, nie wiem, chociaż też niekoniecznie. Przed mamą, z tatą nie możemy mieć tajemnic, z tatą przed mamą też nie. Jakby tego rodzaju jakieś uwikłania powodują, że zawsze ta intencja jest jakaś taka nieczysta, nie? No bo nawet jeżeli to chodzi o czekoladę, którą nie wolno nam jeść, no to jak się umawiamy na coś w rodzinie, no to po prostu, nie wiem, nie jemy tej czekolady albo jedzmy ją wtedy, kiedy...
0: Umawiam się tak z mamą, a tata mi ją podrzuca.
1: Tak, tak.
0: I mówi, nie mów mamie.
1: Właśnie, więc nie uczmy tego dzieci. To jest właśnie fajne, żeby się nauczyć w rodzinie nie robić takich rzeczy po to, żeby nasze dziecko wiedziało, że taka sytuacja jest jakaś budząca niepokój, że to jest coś, o coś tu chodzi, że ten dorosły ma jakieś nieczyste intencje. No bo nie wyobrażam sobie dorosłego, który ma tajemnicę z dzieckiem, I że to jest tajemnica, która jest, no nie wiem, no chyba, że to jest, nie wiem, robimy niespodziankę mamie na urodziny, nie? No ale to jest inna sytuacja. No wtedy jakby ostatecznie i tak okazuje się, że mama wie. Natomiast żadna inna nie przychodzi mi do głowy, oprócz właśnie tego typu robimy coś, żeby komuś sprawić frajdę, która byłaby w porządku i która byłaby czysta i która byłaby dobra dla dziecka. Bo dziecko nie ma... siły, przestrzeni, nie jest dojrzałe na to, żeby chować jakiekolwiek tajemnice rodzinne. Ono nie jest do tego przeznaczone.
0: Jasne.
1: I jeżeli nauczymy dziecko tego, że ono nie może mieć tajemnicy z dorosłym, to ono będzie ciut bezpieczniejsze. Bo jeżeli przyjdzie jakiś dorosły i powie, wiesz, my się tutaj tak bawimy, ale ty nie możesz tego nikomu powiedzieć, to jemu się zapali czerwona lampka, bo mama i tato mówili, że tak nie może być. I to będzie pierwsza rzecz, którą prawdopodobnie dziecko powie rodzicom. Tylko ono też musi mieć pewność, że jak powie, to ono zostanie po pierwsze zrozumiane, to będzie uwierzone, to będzie to co powie, to ktoś uwierzy w to.
0: No właśnie.
1: No i kolejna rzecz bardzo ważna, że nie zostanie za to skarcone. No bo jeśli raz skarcimy dziecko za to, że powie, że coś go niepokoi w zachowaniu dorosłego, no to jest duża szansa, że nigdy więcej nam nie powie. A nawet jeśli dziecko czasem coś znadinterpretuje, to lepiej, żeby raz powiedziało coś za bardzo, nie wiem, coś nie do końca tak, jak rzeczywistość wyglądała, ale my lepiej, żebyśmy o tym wiedzieli i wytłumaczyli dziecku tą sytuację, jeśli je to zaniepokoiło, niż zaryzykowali, że drugi raz, kiedy coś się rzeczywiście wydarzy, to ona nam nie powie.
0: W tym wspomnianym dokumencie Sekielskich było dosyć mocno widoczne to, że się dzieciom właśnie nie wierzy. Że dziecko przychodzi, mówi, to jest taka dziwna zabawa, to jest trochę dziwny układ, a rodzice mówią, no nie, no wiesz, tu mówimy o autorytecie, a ty nie wymyślaj.
1: To jest bardzo ważne, żeby dziecku wierzyć. To znaczy, oczywiście sprawdźmy później, co się dzieje, ale lepiej 10 razy sprawdzić, kiedy dziecko coś nawet konfabuluje, niż raz przeoczyć. Ale poza tym to jest bardzo ważna rzecz, żeby przyjrzeć się, jeżeli nawet dziecko coś wymyśla, to dlaczego ono to robi? Bo jeżeli dziecko wymyśla jakieś takie poważne historie, to znaczy, że o coś w tym chodzi. To znaczy, to nie jest tak, że dziecko po prostu budzi się rano
0: i takie ma fantazje.
1: Nie ma takie fantazje, że sobie powie o molestowaniu seksualnym, mając lat 6. No zwykle to się nie dzieje. W związku z czym, jeżeli tak się dzieje, to albo ono coś widziało, albo je coś przestraszyło, albo jeśli wymyśla, to po coś. To my się zastanówmy po co. Jeżeli nie wiemy jako rodzice, to poszukajmy specjalisty, który nam pomoże przyjrzeć się tej sytuacji. Co się z tym naszym dzieckiem dzieje, że ono opowiada historie, które być może nie są prawdziwe, ale które są trochę straszne. Albo bardzo straszne. Więc ja bym nigdy nie odpuszczała takiej sytuacji, kiedy dziecko nam opowiada, że dzieje się coś złego i nie przechodziła nad tym do porządku dziennego. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to jest jeden temat. Bardzo często to jest prawda. Ale druga rzecz, jeśli nawet nie, to sprawdzić, co z naszym dzieckiem się dzieje, co powoduje, że ono mówi takie rzeczy.
0: Jeśli w ogóle mówi, bo tak jak wspomniałaś, często dzieci, nie wiem, być może w jakiś sposób boją się konsekwencji wyjawienia takiej tajemnicy, czują się, jeżeli to molestowanie ma miejsce w domu rodzinnym na przykład, to pewnie będą się czuły w jakiś sposób nie w porządku względem swoich najbliższych.
1: No tak, to znaczy one boją się przede wszystkim tego, że jeśli to wyjdzie na jaw, to ta rodzina się rozpadnie. Zwłaszcza, jeżeli są już trochę starsze i zaczynają
0: rozumieć. W jakiś sposób
1: rozumieć.
0: Chronią tych bliskich również.
1: Tak, tak. Znaczy zawsze, jeżeli mamy w rodzinie taką sytuację, że dziecko zaczyna nas chronić, to my powinniśmy szybciutko zacząć sprzątać w tej rodzinie i robić porządki, bo to znaczy, że coś jest bardzo niedobrego dzieje się w naszej rodzinie. Jeżeli dziecko zaczyna chronić którekolwiek z rodziców, jeżeli dziecko zaczyna dbać w taki sposób nadmiarowy o mamę albo tatę, chronić, żeby ona się czuła dobrze albo on się czuł dobrze, to znaczy, że nam się jakieś role zamieniają w rodzinie. I wtedy czerwona lampka każdemu z rodziców powinna się zapalać. I szukać pomocy, najlepiej w jakiejś terapii rodzinnej, ale przynajmniej pójść z kimś pogadać, co się w naszej rodzinie dzieje, że nasze dziecko zaczyna być odpowiedzialne za naszą rodzinę, a ono ma lat, nie wiem, 8, 10, 11. To zawsze jest sygnał, że w naszej rodzinie
0: dzieje się źle.
1: Dzieje się źle, tak.
0: Tak myślę, że kiedy przemocy takiej seksualnej dopuszczają się osoby nam najbliższe, to są często osoby, którym ufamy, które się o nas troszczą, które, no, powiedzieć lubimy, to pewnie mało. To są osoby, które kochamy. Dlatego ta sytuacja wydaje się taka kuriozalna trochę. Trochę jak zdrada.
1: To właśnie to chciałam powiedzieć. To jest zdrada, absolutnie. Taka bardzo głęboka zdrada osoby, która miała o mnie dbać, która miała sprawić, że ja będę bezpieczny, bezpieczna. Ta właśnie osoba powoduje, że ja jestem wykorzystywany, doświadczam przemocy. To jest bardzo trudne i to jest bardzo też później trudne terapeutycznie, żeby to sobie poukładać.
0: Z drugiej strony taka osoba ma najlepszy dostęp pewnie do swojego dziecka, któremu po prostu ufa.
1: Tak, i łatwe jest też to, żeby to przez lata ukrywać wtedy. Nie? No też trzeba powiedzieć, że bardzo często się zdarza, że nie tylko dziecko nie mówi, ale że cała rodzina milczy. Że jak się tak dobrze przyjrzeć tym rodzinom, to bardzo często jednak ludzie wiedzą. Później, po latach, jak się tak rozmawia, że jednak ktoś tam w tej rodzinie wiedział i nic z tym nie zrobił. No i nagle się okazuje, że ta zdrada robi się szersza, że nie tylko ta osoba, która dokonuje aktu, jest zdradza, ale zdradzają też ci, którzy wiedzą, a nic z tym nie robią. Bo się boją konsekwencji, bo się boją rozbicia rodziny, bo są jakoś uzależnieni od tej osoby. No ale dla dziecka to jest naprawdę bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia przez wszystkich.
0: A dlaczego właściwie dorosłe osoby wchodzą w takie intymne relacje z dziećmi, bo już pomijając problem pedofilii, to nie zawsze jest pedofilia.
1: No nie. Mamy coś takiego jak zawsze to jest jakiś rodzaj pedofilii, ale być może, może by to być pedofilia tak zwana zastępcza. Mhm. Czyli jeśli nie mam...
0: W zastępstwie dorosłego partnera.
1: Tak. Jeśli nie mam dostępu do dorosłej osoby, jeśli z jakiegoś powodu mam to utrudnione, czasami psychologicznie mam to utrudnione, bo się boję. Albo, no, tak jak w przypadku księży, to jest sytuacja, gdzie ksiądz ma na przykład dostęp do dzieci, no ale gdyby on zaczął spotykać się z dorosłą kobietą, to byłoby larum na całej parafii. A jak on spotyka się z dziećmi, bo one przychodzą do jakiejś scholi czy innego tam zgromadzenia, to nagle się okazuje, że to jest dopuszczalne. W związku z tym osoba, która ma niezaspokojone potrzeby seksualne, z którymi sobie nie radzi, a jeszcze wie o tym, że no w jakiś sposób jest chroniona ta osoba, nie? Więc bo to jest też ten kawałek, że ona się czuje bezkarna. No to są też takie sytuacje. Ale też takie sytuacje pojawiają się właśnie w domach rodzinnych, że na przykład partner traci dostęp do partnerki, która, nie wiem, gdzieś tam z jakiegoś powodu go odtrąca, ale jest młoda dziewczynka w domu i ona jest dostępna dla odmiany. Więc to są też takie sytuacje. Więc to są sytuacje, kiedy ktoś dokonuje w jakimś sensie wyboru. Natomiast no, kiedy mówimy o pedofilii stricte, no to mówimy o sytuacji, kiedy ktoś naprawdę ma pociąg do dzieci seksualny i nie ma do dorosłej osoby. To jest, powiem szczerze, że kiedy ja studiowałam seksuologię i myśmy pracowali też z pedofilami, też mieliśmy wywiady z osobami, które były też skazane za pedofilię, to powiem szczerze, że to było dla mnie bardzo przejmujące. Po pierwsze, historie tych ludzi są bardzo trudne, takie z dzieciństwa często. Mhm. A drugie, że jak już sobie ci ludzie uświadamiają, co się z nimi dzieje, to oczywiście nie wszyscy, no bo jeżeli za tym idzie jeszcze jakaś inna psychopatologia, no to nie. Ale jeśli ktoś jest oprócz tego w miarę zdrowy psychicznie, to on odczuwa też ogromne wyrzuty sumienia, nie wie, co z tym zrobić. Leczenie takiej osoby jest trudne bądź właściwie niemożliwe, czyli podawane są leki, które są obniżają libido. To są osoby, które przychodzą na terapię w rozpaczy. Więc to jest też taki kawałek. To nie jest tylko to, że ktoś po prostu to robi i nie ma w ogóle żadnego poczucia, że krzywdzi. Ale są też osoby, ale są też osoby, które właśnie snują to. I to też jest przejmujące bardzo. Natomiast no, to nie zmienia postaci rzeczy, że krzywda jest ogromna. Krzywda seksualna, szczególnie w kontekście dziecka, ale nie tylko, w ogóle krzywda seksualna, jest bardzo traumatycznym doświadczeniem, które bardzo wpływa na naszą psychikę i które potrafi zrujnować człowieka właściwie na całe życie, jeżeli on nie doświadczy później porządnej terapii, wsparcia, pomocy, no to są to często osoby, które nie wchodzą w normalne relacje zdrowe. No które
0: tak, bo boją gdzieś tam się. Rozmywają się te granice.
1: Tak, tak, tak. Więc albo mogą iść w taką stronę, gdzie tam ta seksualność jest jakaś rozbuchana w takim rozumieniu, że ja nie umiem właśnie zachować granic, albo w ogóle nie korzystam ze swojej seksualności, bo się boję. Albo boję się w ogóle wchodzić w relacje. No różnie bywa, ale tak czy owak, ci ludzie potrzebują naprawdę ogromnego wsparcia, co było zresztą widać w filmie Sekielskich, nie? Że tam te osoby, które opowiadały o swoim życiu.
0: To prawda, zwykle nie ułożyły sobie życia.
1: To ogromnie przejmujące historie. Więc warto o tym myśleć, kiedy mamy przeczucie, że coś się dzieje z dzieckiem. Że mamy poczucie, że coś nas niepokoi. Żeby jednak zawiadamiać organy ścigania. Jak już nam dziecko mówi o tym wprost, to naprawdę nie wahać się, bo my nie jesteśmy od tego oczywiście jako obywatele, żeby sprawdzać, od tego jest prokuratura. Ale lepiej raz za często zawiadomić, niż przeoczyć, kiedy mamy jakoś podskórnie poczucie, że coś dzieje się niepokojącego.
0: To jeszcze bym cię dopytała odnośnie osób, które wykorzystują dzieci. Na ile to są też osoby, które same były wykorzystywane w dzieciństwie?
1: Nie znam statystyk niestety, nie pamiętam, ale tak, to się często zdarza, że tak właśnie jest. Znaczy, to są często osoby, które doświadczyły czegoś niepokojącego, czegoś, jakiejś traumy, jakiejś przemocy, jakiegoś rodzaju przemocy, przekroczenia granic. Oczywiście mówię, nie zawsze, ale często tak jest. Tak jak powiedziałam, te historie, które ja poznałam, gdzie osoby opowiadały o swoich doświadczeniach z dzieciństwa, to były bardzo przejmujące historie doświadczanej przemocy.
0: Tak, ja myślę, że to jest taki w ogóle powtarzający się motyw co nieco, że na przykład te dzieci, które trafiają do domów dziecka, to są często dzieci, tych dzieci, które też wychowały się w domach dziecka, więc dlatego pomyślałam, że to wykorzystywanie seksualne być może też jest efektem tego, że w jakiś sposób zostaliśmy tego nauczeni.
1: To jest też tak, że jeżeli my doświadczamy jakiegoś traumatycznego doświadczenia w dzieciństwie, to bywa tak, że my się zatrzymujemy w jakimś kawałku rozwojowym w tym momencie traumatycznym. Czyli jeżeli to było 6, 7, 8, 10, 12 lat, to kawałek naszej osobowości zostaje tam. No i teraz, kiedy wchodzimy w dorosłe życie, my na przykład poszukujemy osób, które gdzieś tam mentalnie są nam bliższe niż dorosła osoba, którą realnie jesteśmy, ponieważ my do końca nie dojrzeliśmy, bo ta trauma nam nie pozwoliła dojrzeć. No często tak się zdarza, zresztą każdemu z nas to się zdarza, że my reagujemy jakby nie z dorosłego naszego, tylko z jakiegoś kawałka dziecięcego. Wtedy warto się zastanowić, co to było, nie? Dlaczego ja zareagowałam tak? Dlaczego się czegoś przestraszyłam? Albo dlaczego z takim wybuchem nastoletnim na coś zareagowałam? Prawdopodobnie sytuacja, której doświadczam, jest podobna do czegoś trudnego, czego doświadczyłam wcześniej. I ja w związku z tym z tego schematu reaguję. Ścieżka neuronalna powstała w mózgu i mimo tego, że ja dorosłam i już właściwie mam zasoby, żeby zareagować inaczej, reaguję z tego poziomu. Dokładnie tak samo jest z traumą.
0: Wróćmy jeszcze do tematu uwodzenia, takiego uwodzenia, no chyba trzeba by to tak nazwać, w domach rodzinnych, bo myślę, że początkowo taki czas uwodzenia to może być dla dziecka bardzo przyjemny. Dlatego, że ono będzie na przykład wyjątkowo. Ono będzie tym ukochanym dzieckiem, prawda? Mamusi, tatusia.
1: Tak.
0: Tym, któremu się daje więcej prezentów, którego się częściej przytula.
1: Tak.
0: Można łatwo przekroczyć granice.
1: Tak, i to jest ten paskudny kawałek w wykorzystaniu seksualnym. To znaczy, trudno dziecku wtedy przyjąć, że ktoś jest tylko zły, bo robi mi krzywdę.
0: Właśnie.
1: Bo ta osoba też jest dla mnie cudowna, opiekuńcza, zajmuje się mną, zabiera mnie do cukierni, na spacery i robi fantastyczne rzeczy ze mną. I oprócz tego robi coś, co mi się do końca nie podoba i co mnie niepokoi, no ale przecież robi tyle fantastycznych rzeczy. To jest w ogóle kawałek, który dotyczy każdego rodzaju przemocy. Kiedy przemoc idzie w parze z czymś, co jest miłe, sympatyczne, ciepłe i czułe. To dotyczy też ludzi, którzy są w relacjach, nie? Każda taka relacja, kiedy mamy rodzica, który jest tylko zły, nie wiem, pije, bije, przepija wszystko w domu i jakby to jest łatwo nam się wtedy ustosunkować do tego rodzica. Ale jeżeli to jest rodzic, który krzywdzi, nie wiem, czasami uderzy albo dokonuje jakiejś przemocy seksualnej, ale jednocześnie jest rodzicem bardzo opiekuńczym, broniącym nas, pójdzie za nas do szkoły i nas wybroni z czegoś, to wtedy naprawdę to pomieszanie, które się w człowieku jakoś kształtuje, jest bardzo trudne do ułożenia sobie. I później w dorosłym życiu też ludzie, którzy przychodzą na terapię, mówią...
0: robi trochę błędne koło.
1: Tak, tak. Ludzie przychodzą na terapię i mówią, no ale moja mama była taka fantastyczna. No ale mnie biła. Ale mój ojciec był naprawdę dobrym człowiekiem i robił fantastyczne rzeczy dla mnie, dla innych. No ale wykorzystywał mnie seksualnie. Jak ja mam sobie to poukładać w głowie?
0: Tak. No i nazwać właśnie to, co następuje, bo jeśli ktoś mnie przytula i potrafi to zrobić z dużą czułością, a później robi to trochę inaczej, to jednak dalej przytula.
1: Tak. Bo jeżeli mamy taką sytuację, że mamy realną przemoc, nie? Że jest bicie, jakieś nie wiem, przypalanie papierosami, takie rzeczy też się zdarzają. Nie? I nawet dzieciom, a już na pewno nastolatkom. To temu człowiekowi łatwiej jest ocenić, to jest przemoc. Ktoś mi robi krzywdę. Ale jeżeli to jest właśnie tak, jak mówisz, przytulanie, ale to przytulanie nagle robi się takim przytulaniem, gdzie ktoś nam dotyka miejsc intymnych. No ale to stale jest jednak miłe. To jest jeszcze ten kawałek.
0: Może to było przypadkiem. Może ta pierś tylko się tak zahaczyła, prawda?
1: Dokładnie. Mm-hmm. A w którymś momencie jeszcze jest jeden kawałek bardzo istotny w wykorzystaniu seksualnym, że to jest też dla dziecka przyjemne. Że jeżeli to jest delikatne, a nie bolesne, no to ono zaczyna odczuwać przyjemność seksualną. No cudów nie ma. I wtedy to pomieszanie, które się pojawia, i to wyrzut sumienia, który się pojawia potem we wspomnieniu. No przecież ja odczuwałem przyjemność z tego doświadczenia.
0: Czyli poniekąd prowokowałem również.
1: I później tak, jeżeli już usłyszy, prowokowałem, albo no przecież były w środkach masowego przekazu, był ten element, tak? No przecież dzieci prowokują. No więc jeżeli jeszcze usłyszy coś takiego, no to on sobie może to, że ona socjalizować bardzo głęboko, nie? Że no tak, no taki jestem, no jeszcze mi to sprawia przyjemność. No a nasze ciało odczuwa, co odczuwa. Cudów nie ma. Natomiast to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest wykorzystanie. Pamiętajmy o tym, że dziecko nie może wyrazić zgody na seks, ponieważ ono nie ma tych struktur jeszcze ukształtowanych mózgowych, które mu pozwalają na przewidzenie konsekwencji tego działania. Dziecko po prostu nie może, bo jest za słabe, za małe, za niedojrzałe na to, żeby wyrazić zgodę. Bo to też jest jakiś czasami argument padający ze strony właśnie pedofilii. Przecież to dziecko nie protestowało. Pamiętajmy też o bardzo ważnej rzeczy, że nasz organizm w trzy sposoby reaguje na przemoc. Reaguje ucieczką, reaguje walką i reaguje zamrożeniem. I to nie my decydujemy jako osoby, który ze sposobów reakcji wybierze nasz system nerwowy. W danej sytuacji nasz system nerwowy wybierze ten, który wydaje mu się najbardziej skutecznym sposobem na przetrwanie i przeżycie. Czyli bardzo często ten rodzaj zamrożenia będzie najlepszy, bo jak ja jestem słaby i mały i miałbym zacząć walczyć, to prawdopodobnie ktoś mi zrobi krzywdę albo mnie zabije. Więc żeby nie doświadczyć tego, to mnie zamraża, a zamrożenie oznacza, że ja nie protestuję, nie mówię, że nie chcę, tylko po prostu jakby wychodzę ze swojego ciała na chwilę i nie mogę zareagować w żaden sposób.
0: No tak, ja myślę, że wiele z nas będzie miało skojarzenie z tym, kiedy nie może z siebie wydusić głosu w różnych sytuacjach.
1: Tak.
0: No a przypomina mi się też historia tej zgwałconej kobiety, o której głośno była historia, bo nie krzyczała, prawda? Wtedy wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać, czy gwałcona kobieta koniecznie musi krzyczeć.
1: Tak, tak. No, na szczęście tutaj prawo nam się trochę zmieniło. Nie wiem, czy już idealnie jest, natomiast sam fakt, że nie ma zgody, to musi być tak, dlatego że nie możemy oczekiwać od ofiary przemocy, że ona będzie się bronić i krzyczeć, gdyż może nie mieć zasobów na to. Może nie móc tego zrobić, po prostu.
0: Z tego, co mówisz, wynika też, że częściowo przynajmniej dzieci biorą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli zdarza się tak, że to mnie będzie się wydawało, że to ja byłam prowodyrem całego zamieszania, że ta tajemnica gdzieś jest także moją odpowiedzialnością.
1: Biorą i czasami słyszą, że mają wziąć odpowiedzialność, bo gdybyś mnie nie prowokowała, to by tak się nie wydarzyło. No przecież to jest dokładnie ten tekst, który słyszą osoby, które doświadczają też przemocy takiej fizycznej, no bo to też jest przemoc fizyczna, no ale nie seksualnej. No sprowokowałaś mnie. Przecież dzieci, na które się nawrzeszczy, też czasem słyszą, gdybyś się tak nie odezwał, to ja bym na ciebie nie musiała wrzeszczeć. Więc dorośli, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny, to jest o tym. I znowu, nie uczmy dzieci tego, no bo to będzie oznaczało, że ono, kiedy doświadczy tego typu przemocy, weźmie to na siebie. Nie uczmy dzieci odpowiedzialności za to, że mama wrzeszczy. Mama wrzeszczy, bo podjęła taką decyzję, że będzie wrzeszczeć. Czasami nas oczywiście poniesie, no ale to powiedzmy, przepraszam, nie powinnam się tak zachować. No bo też nie możemy oczekiwać od rodziców, że zawsze będą zachowywać się wzorcowo. No bo cudów nie ma. No, te dzieci czasami potrafią nas wyprowadzić z równowagi. Sytuacja, bezsilność, którą odczuwamy. Ale nie uczmy dzieci, że to przez nie mama krzyczy, ponieważ zabrakło jej zasobów na inną reakcję. No i powiedzmy o tym dziecku po prostu. Bo jeżeli nauczymy, że to ono odpowiada za dorosłego, no to jest prosta droga do tego, żeby brało na siebie winę, kiedy ktoś naprawdę zrobi mu krzywdę, nie tylko tam matka ochrzani przy obiedzie, nie?
0: No jasne. Tak jak wspomniałaś, nie zawsze dzieci będą mówić o tym, co się dzieje. Zazwyczaj nie będą mówić, może w ten sposób. Są jakieś takie symptomy, na które powinniśmy być uwrażliwieni. Krótko mówiąc, myślę tutaj również na przykład o nauczycielach. Jakieś zachowania dzieci, które mogą wskazywać na to, że coś się dzieje nie tak?
1: Na pewno sytuacje, kiedy dziecko coś zaczyna przed nami chować, ukrywać, nie pozwala nam dotknąć swojego telefonu. Oczywiście to może być też zupełnie coś innego, ale bądźmy na to czujni. Kiedy wiemy, że nie wiem, ma jakichś znajomych, kolegów, których ukrywa przed nami. Kiedy dziecko się zaczyna zamykać bardzo przed nami, nie opowiada, nie mówi, smutnieje, albo wręcz przeciwnie, zaczyna zachowywać się jakoś nadmiarowo ekspansywnie, chociaż do tej pory było raczej introwertyczne. Czyli każda zmiana dziwna zachowania powinna nas niepokoić. I oczywiście, z drugiej strony, to nie jest tak, że każda tego typu zmiana zachowania to będzie molestowanie seksualne.
0: No właśnie.
1: Bo to może być zwykłe dojrzewanie. Ale no, my powinniśmy w ogóle być czujni i czujne na nasze dzieci, kiedy coś takiego się dzieje, co nas niepokoi. No, a już w trakcie dojrzewania to w ogóle powinniśmy być na nie czujni, ponieważ no, to jest trudny okres w ich życiu. Natomiast w dzieciństwie też, kiedy dziecko zaczyna nadmiernie na przykład interesować się sferą seksualną, albo kiedy zaczyna się masturbować, no to też przyjrzyjmy się, o co tu chodzi. Bo dzieci się oczywiście masturbują, bo nie wiem, bo im się nudzi, bo nie wiem, bo mają jakiś taki okres w życiu, że coś tam odkryły i to jest po prostu przyjemne, albo bo nie mogą sobie z emocjami poradzić i one to robią. Natomiast no warto się temu przyjrzeć i nie zamiatać wszystkiego pod dywan, tylko sprawdzić, o co tu chodzi. Bo bywa tak, że dziecko zaczyna być nadmiernie pobudzone seksualnie, w sposób niedostosowany do swojego wieku, nadmiarowy, no z powodu tego, że ktoś je rozbudził seksualnie, albo ktoś im pokazał jakieś treści seksualne. No bo trzeba pamiętać, że molestowanie seksualne to nie jest tylko sytuacja, kiedy ktoś nas dotyka, ale na przykład kiedy ktoś nam pokazuje pornografię, a mamy lat 5, 6 albo 7. To też jest przemoc seksualna. Bo to jest co innego, kiedy dziewczynki albo chłopcy sobie tam w grupie rówieśniczej coś tam znajdą i sobie pokażą, a to jest coś innego, kiedy dorosły to zrobi. Więc za każdym razem, kiedy jakiś kawałek związany z seksualnością, nieedukacyjny oczywiście, wiąże dziecko z dorosłą osobą, powinno nas niepokoić i budzić naszą czujność.
0: To zdumiewające, to co mówisz, że dorosły człowiek może oglądać z dzieckiem pornografię.
1: No też.
0: Większość z nas, nawet jak oglądała filmy takie, w których jakaś scena była, to była, uwaga, scena zasłonioczy, prawda?
1: Tak,
0: a tu teraz mówimy, że możemy usiąść, nie wiem, z pięciolatkiem i włączyć film pornograficzny.
1: No, trzeba też
0: trudno
1: pamiętać
0: sobie wyobrazić
1: o naszym życiu seksualnym, które też może być nadużywające dla dziecka, jeśli ono na to patrzy. W związku z tym chowajmy się jednak ze swoim życiem seksualnym do sypialni własnej i niech to dziecko nie leży między nami, kiedy my uprawiamy seks. Bo to też jest nadużywające. I ja rozumiem
0: miłość.
1: Wiesz,
0: w różnych sytuacjach ludzie mieszkają, bo ja myślę, że i w tej chwili zdarzają się takie rodziny, gdzie tych dzieci jest sporo, a jest na przykład jeden pokój.
1: Tak, ale no wtedy musimy kombinować. No od tego jesteśmy dorośli. Naprawdę są różne sposoby i możliwości. Natomiast dbajmy o swoje dzieci. Bo dla nich oglądanie dorosłych w akcie seksualnych jest nadużyciem, po prostu. To je krzywdzi. Więc musimy mieć to z tyłu głowy, że nawet w przypływie dużych namiętności postarajmy się nie włączać w to naszych dzieci.
0: Tak by było cudownie. Są takie pewnie sytuacje społeczne, które będą sprzyjać tworzeniu takich intymnych chwil. tutaj mówiłyśmy dom rodzinny, jakiś bliski kontakt z osobą dorosłą, no ale także z osobą dorosłą, która jest dla nas autorytetem. Pojawili się tutaj, no siłą rzeczy, pewnie osoby duchowne również w naszej rozmowie, no ale to są często jacyś trenerzy,
1: tak,
0: na przykład,
1: nauczyciele,
0: jacyś opiekunowie gdzieś, prawda?
1: No wszędzie tam, gdzie są dorośli ludzie i dzieci, tam może pojawić się pedofil. No bo on będzie jakby szukał takich miejsc, gdzie będzie miał dostęp do dzieci. No nie pójdzie pracować w wojsku, tylko pójdzie pracować w miejsce, gdzie ma dostęp do dzieci. Więc no to siłą rzeczy tak się dzieje,

0: które chcą krzywdzić dzieci, tak robią i tak kombinują, żeby po prostu mieć na jak największy dostęp do dzieci, jak najmniejsze szanse na to, że ktoś to odkryje.
1: Tak sobie pomyślałam jeszcze na koniec naszej rozmowy, że jeszcze pewnie oddzielnym tematem jest dziecięca prostytucja i będą też takie rodziny, które będą chciały na swoich dzieciach zarobić na przykład.
0: Ojej, to jest w ogóle duży temat, to by trzeba było pewnie prawników oddzielny. Też i w ogóle, bo to jest, no ale to jest
1: to już... się też poniekąd łączy z tą dziecięcą pornografią, o której w ogóle wspomniałyśmy.
0: Tak, no ale no to są też sytuacje, gdzie dzieci są właśnie wykorzystywane seksualnie w domach, gdzie robione są zdjęcia i te zdjęcia są następnie sprzedawane, no ale to już jest w ogóle czarny rynek, który jest i my staramy się o tym nie myśleć wszyscy, ale niestety no to jest kawał takiej kryminalnego świata, który jest i który ma się doskonale.
1: My sobie radzimy w ogóle z tymi problemami, z molestowaniem seksualnym dzieci. Żyjemy w takim kraju, w którym mówi się rodzina, jest święta. I ta święta rodzina, przepraszam, celowo mówię tutaj cudzysłów, no jest taką rodziną, z której pewne rzeczy nie wychodzą. My cały czas mamy trochę moralność pani Dulskiej, mam wrażenie, i nam się trudno rozmawia o pewnych rzeczach. Ja celowo dzisiaj zaproponowałam temat, o którym myślę, większość z nas nie chce rozmawiać, nie chce myśleć o tym, że takie rzeczy mogą się dziać.
0: No nie radzimy sobie,
1: po sąsiedzku.
0: Nie będziemy sobie
1: albo
0: radzić.
1: Może nawet w naszych rodzinach.
0: Tak długo, jak długo nie powiemy sobie wprost, naprawdę edukacja seksualna chroni dzieci przed molestowaniem seksualnym. Kiedy dziecko od samego początku wie, rozumie i to jest normalne, że my o tym rozmawiamy, to ono powie. No kraje, w których edukacja seksualna jest normą, mają mniejszy odsetek nadużyć seksualnych. Po prostu. No więc nie ma innej drogi i przykro mi to mówić, ale wszystkie osoby, które boją się edukacji seksualnej albo są jej przeciwne, szczególnie politycy, bo moim zdaniem to jest akurat cyniczne w przypadku polityków, bo inne osoby to możemy powiedzieć, dobra, nie wiedzą, nie rozumieją, trzeba edukacji, trzeba porozmawiać. Natomiast ja nie chcę mi się wierzyć, że polityk, który mówi, że jest przeciwny, nie rozumie i co, nie rozumie również statystyk, że dzieci, które mają edukację seksualną, po prostu zgłaszają, kiedy dzieje się coś niepokojącego, a dzieci, które jej nie mają, nie zgłaszają. Więc moim zdaniem to jest cyniczna gra, która niestety albo w niektórych środowiskach specjalnie, a w niektórych niespecjalnie, ale prowadzi do tego, że my chronimy pedofilów, nie chroniąc dzieci.
1: Proponuję zastanowić się nad tematem, tym bardziej, że zbliża się pewnie kolejny rok szkolny i będzie można zdecydować, czy uczestniczyć także w edukacji seksualnej. Bardzo dziękuję. Seksuolożka, terapeutka, interwentka kryzysowa Aleksandra Dulas. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu na początku tygodnia i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, przyjechał pan do nas samochodem, było tankowanie po drodze?
2: No nie było, bardzo blisko mieszkam na Księżymłynie, więc...
1: Ale rozpieszczają nas tymi promocjami na stacjach benzynowych, czy jeszcze niekoniecznie, jeżeli popatrzymy na to, co widzimy?
2: Sytuacja jest ciężka, bo prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału, zablokował tak naprawdę wejście ważnej ustawy, elementu pakietu ceny paliw niżej.
1: Od ponad nadmiarowych zysków koncernów.
2: Tak, ja tę ustawę pilotowałem w Sejmie, więc wydawało mi się, kiedy ten projekt został złożony, że to jest element czegoś, na co się umówiliśmy, czyli zmniejszamy akcyzy, zmniejszamy VAT, maksymalna cena, no i oczywiście skądś trzeba to sfinansować. Chodziło o to, żeby te ciężary kryzysu, bo wszyscy ponosimy ten ciężar w formie tych wyższych cen paliw, no ale rozłożyć sprawiedliwie, no bo z jednej strony mamy zmniejszone przychody do budżetu i płacimy za to wszyscy podatnicy, bo nie mamy pieniędzy przez to na inne ważne zadania, a z drugiej strony firmy paliwowe osiągają ponadnormatywne zyski. Mamy te informacje, jak one wyglądają, jak się kształtują po pierwszym i drugim kwartale tego roku.
1: Ale gdyby doszedł ten podatek, to prawdopodobnie my mielibyśmy, jako konsumenci, też byśmy go mogli odczuć, bo po prostu koncerny by go na nas przełożyły.
2: Tak, znaczy tu już bardzo, bardzo jasno i wyraźnie chciałbym wyjaśnić. Jeżeli chodzi o ten podatek, on miał być tylko i wyłącznie od ponadnormatywnych zysków, jeszcze liczonych o 20% więcej niż te zyski z zeszłego roku. Więc tutaj firmy nie miałyby powodu, szczerze mówiąc, żeby szukać tych środków u konsumentów. Widać ogromny wzrost zysków, chociażby na podstawie Orlenu, bo Orlen ostatnio opublikował swój wynik za drugi kwartał. I te zyski są gigantyczne. Więc to był plan, na który chcieliśmy się umówić i wydawało się, że mamy taką umowę, że zmniejszamy obciążenia kryzysu z konsumentów, z tych, którzy, z wszystkich kierowców tankujących na stacjach. I to firmy, które uzyskują te zyski, nie przez lepsze zarządzanie, lepszą, nie wiem, technologię, jakiś pomysł
1: tylko
2: nowatorski,
1: przez wykorzystywanie trudnej
2: tylko przez sytuację,
1: na rynku,
2: tak? Jeżeli chodzi o ceny na rynku globalnym, ceny ropy naftowej i tą sytuację na Bliskim Wschodzie. I to było uczciwe i sprawiedliwe. Znaczy, kierowcy płacą mniej, natomiast firmy po prostu od tych zysków, które wynikają tylko i wyłącznie z sytuacji geopolitycznej, częściowo, bo też nie wszystko najprawdopodobniej udałoby się z tego tytułu pokryć.
1: No ale prezydent postawił weto, mówiąc między innymi
2: nie było weto,
1: o tym,
2: tylko
1: że ta ustawa by
2: skierował do skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, ale, tutaj prezydent ma dwie opcje, podpisać i skierować do Trybunału w trybie kontroli następczej i nie podpisać i skierować do Trybunału w trybie kontroli uprzedniej.
2: Tak, argument był tylko z mojej perspektywy technicznej, bo mamy sytuację, gdzie były opinie prawników, konstytucjonalistów również, bo te kwestie i te zagadnienia się pojawiały. Ze strony Ministerstwa Finansów jasno i wyraźnie wskazywano, że tego typu rozwiązanie jest dopuszczalne w świetle obowiązującego prawa. Znaczy tutaj absolutnie zła wola polityczna spowodowała, że dzisiaj tankując do samochodu możemy mówić o cenach Karola Nawrockiego,
1: no dobrze,
2: ponieważ on zatrzymał i zablokował
1: nie było
2: ten system.
1: Tej ustawy wprowadzonej?
2: Ale ta ustawa wymagała czasu. Znaczy też uczciwie powiedzmy, jakie są koszty CPN. To jest około 1,6 mld miesięcznie. To jest obniżony VAT i obniżona akcyza. Łącznie szacuje się, że przychody zmniejszyły się budżetu państwa o co najmniej 4,6 miliarda złotych. Planowaliśmy z tego podatku od ponadnormatywnych zysków uzyskać kwotę około 4 miliardów. Natomiast to były szacunki jeszcze przed tą drugą turą, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. I widać,
1: to
2: że te zyski będą wyższe. Ja uważam, że CPN powinniśmy pracować nad jakąś formą tego podatku i szukać rozwiązań równolegle, które ulżą polskim kierowcom. Moim zdaniem, patrząc na te doświadczenia, być może w przyszłości tego typu ustawy, chociaż tutaj z powodów formalnych, nie chcę tutaj o tym opowiadać więcej, nie dało się tak zrobić, ale trzeba było po prostu te wszystkie ustawy przedstawić jako jeden projekt kompleksowy i nie liczyć na to, że ktoś z punktu widzenia interesu polskich kierowców, polskich obywateli będzie później wprowadzał te rozwiązania, które jednak były kompleksowe.
3: No właśnie, bo kierowcy jak nas dzisiaj słuchają, to się na pewno zastanawiają, ile jeszcze trzeba czekać, żeby uznać, że sytuacja na stacjach paliw jest zła. Ale skoro już rozmawiamy o prezydencie z naszym porannym gościem, którym przypomnę jest poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, Karol Nawrocki w podkrakowskiej Skawinie powiedział, że nie chce być strażnikiem żyrandola, że pilnowanie żyrandola nie jest dla niego. Niedawno minął rok od objęcia urzędu przez nową głowę państwa, przez Karola Nawrockiego i prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że drugi rok swojej kadencji poświęci na spotkania z mieszkańcami i objazd po kraju. Pana cieszy fakt, że głowa państwa chce być aktywna, spotykać się z Polakami, rozmawiać z nimi?
2: Znaczy, mam nadzieję, że pan prezydent przede wszystkim wyjaśni, jakie były powody tych 41 wet i też blokowania innych ustaw, bo przed chwilą rozmawialiśmy o ustawie skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego. I to jest kilka takich bardzo fundamentalnych spraw, jeżeli chodzi o ten rok prezydentury. Jak zaczynał prezydenturę, to mówił też o tym, że no jego otoczenie nie ukrywało tego w momencie zaprzysiężenia, że jednym z jego głównych celów będzie atakowanie i walka z rządem i większością parlamentarną. I rozpoczęła się seria wet, która trwa do dzisiaj i ja myślę, że o niektórych to on powinien jednak porozmawiać z Polkami i Polakami i wytłumaczyć, dlaczego na przykład próbował zablokować środki na nasze bezpieczeństwo, próbował zablokować środki na sejf. Pamiętamy weto, ono wyłączało możliwość w ogóle wykorzystania środków z Unii Europejskiej na rzecz policji, straży granicznej i straży pożarnej. Udało się znaleźć tutaj rozwiązanie i jakoś te środki przekierować. Rozmawialiśmy teraz o cenach paliw. Dlaczego skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która dawała nam środki na obniżkę cen już paliwa na stacjach benzynowych. No i z mojej perspektywy również ustawa o statusie osoby najbliższej. Mówił w trakcie kampanii, że jest to możliwe do podpisania. Teraz jego otoczenie próbuje się jakoś wytłumaczyć z tego, no ale to weto naprawdę jest totalnie niezrozumiałe. No
3: blokowanie też kwestii... że jego ustawy też są mrożone, chociażby przez kancelarię
2: to
3: Sejmu.
2: Tutaj to nieprawda. To nieprawda.
3: Dwie zostały w polskim sejfie z Narodowego Banku Polskiego.
2: Jeżeli chodzi o polski sejf, to przypomnijmy, że pan prezydent z prezesem Narodowego Banku Polskiego wymyślili, że będziemy finansować zbrojenia z zysku Narodowego Banku Polskiego. A wiecie państwo, jaki jest zysk Narodowego Banku Polskiego za 2025 rok? Minus 35 miliardów złotych. Strata. Czyli jeżeli pan prezydent przedstawia jako swój pomysł, żeby finansować polskie zbrojenia ze straty 35 miliardów, ja mu serdecznie gratuluję. Naprawdę, powinien to wyjaśnić i mam nadzieję, że to będzie temat jego rozmów i mam nadzieję, że ten temat będzie się pojawiał za każdym razem, kiedy będzie pojawiał się w Polsce.
3: Panie pośle,
2: dlaczego chciał zablokować środki na polskie bezpieczeństwo, na polskie zbrojenia?
3: A to, co widzieliśmy w piątek na krakowskim przedmieściu, to, co zapowiedział Karol Nawrocki, prezydent Nawrocki w Skawinie, to jest początek prekampanii parlamentarnej, czy być może już parlamentarnej?
2: Oczywiście,
3: bo
2: prezydent...
3: Nie ukrywajmy tego,
2: prezydent,
3: że część partii prawicowych chce, żeby to Karol Nawrocki jako głowa państwa był formalnym lub nieformalnym, bardziej lub mniej oczywistym patronem takiego wspólnego, konserwatywnego, prawicowego bloku.
2: Ja nie mam żadnych złudzeń. Prezydent Karol Nawrocki jest reprezentantem środowiska przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, no ale próbuje też być taką głową, liderem również Konfederatów. I to, co zrobił, znaczy wyobraźmy sobie, że nie wiem, marszałek Czarzasty wyprawia sobie taką uroczystość, bo premier Donald Tusk na rok od objęcia władzy, taką celebrację. Znaczy suchej nitki prawicowe media mnie nie zostawiły na takich pomysłach, więc już zostawię całą tą ceremonię, aczkolwiek pewne elementy mi się tam muzyczne podobały. Jestem wielkim fanem Eldo, więc to jest jedyny pozytyw, jeżeli chodzi o tę uroczystość i rok prezydentury z mojej perspektywy. Natomiast tutaj twarda rozmowa na temat bezpieczeństwa, przyszłości Polski w Unii Europejskiej, spraw społecznych, ale również kwestii praw obywatelskich, jak status osoby najbliższej, bo rozumiem, że no prezydent powinien coś zaproponować, położyć swoją ustawę. No jeżeli mu się ta nie podoba, to niech przedstawi swoją propozycję związków partnerskich w Polsce w jakimś wydaniu. No dodatkowo jeszcze kwestia, o czym też warto pamiętać, regulacji rynku kryptoaktywów. Trzykrotne weto i też pewne niejasności związane z finansowaniem kampanii wtedy jeszcze prezesa IPN-u Karola Nawrockiego i w ogóle środowiska prawicy przez podmioty powiązane z firmą Zonda Krypto.
3: A jakiś jeden plus tej wyjaśnienie. Prezydentury pan może wskazać oprócz Eldo? Bo Robert Telus był naszym gościem w czwartek z Prawa i Sprawiedliwości. Jemu zadałem to samo pytanie, tylko że w drugą stronę. Czy pan może wskazać jakiś jeden najmocniejszy moment tej prezydentury?
2: Ciężko i to też świadczy troszkę o tym roku, ale zajmuję się polityką zagraniczną i uważam, że takie wielowymiarowe relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone, to jest coś, z czego warto korzystać. Może nie zawsze wszystkim nam w Polsce się to podoba, że to przyjmuje taką formę uczestnictwa w różnych wydarzeniach, nazwijmy to kulturowych, w Białym Domu, ale to są ważne relacje i uważam, że dobrze, że tutaj są na każdym poziomie i rządowym, i prezydenckim prowadzone. Uważam, że taka jest racja stanu i te kwestie zawsze powinny być wyłączone spoza nawiasu. Niestety, szczególnie otoczenie pana prezydenta próbuje cały czas również w tym obszarze szukać jakichś podziałów i braku zgody i porozumienia. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim polityka zagraniczna w wymiarze bezpieczeństwa absolutnie musi być wyłączona spoza sporu politycznego.
3: Panie pośle, czy oba łódzkie tunele kolejowe są bezpieczne? I ten średnicowy, i ten dalekobieżny dla kolei dużych prędkości? Bo w minionym tygodniu naszym gościem był wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Właśnie wiemy już, że część środków z unijnego programu Fenix nie trafi na łódzki tunel średnicowy opóźniony o wiele lat, tylko na dwa projekty. Jeden w Lubuskiem, drugi na Pomorzu. Są też zmiany w zarządzie spółki Centralny Port Komunikacyjny budujące i ten drugi tunel dalekobieżny. Wiemy, że z Money.pl między innymi o tym, że zarząd miał być w pewnym sporze z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie unijne, bo ma już brakować pieniędzy w spółce. To jest trudny czas dla kolei w Łódzkiem?
2: Przede wszystkim wszyscy to widzimy, że no niestety, ale budowa tego jednego tunelu jest opóźniona. Wiemy, jakie są powody. Wiemy też, kiedy projektowano ten tunel i kto decyzję podejmował. Nie chcę tutaj wchodzić w kwestie polityczne. Jeżeli chodzi o to, o czym pan redaktor mówi, no to jest tutaj rozmowa o montażu finansowym. I z tych środków unijnych musimy się w pewnym momencie rozliczyć. I tutaj są terminy, więc ci, którzy zarządzają tymi finansami, proponują rozwiązania, które gwarantują, że nie stracimy żadnych środków unijnych. Natomiast inwestycja jedna i druga tunelowa pod Łodzią nie są w żaden sposób zagrożone. Będą realizowane. No jest kwestia tylko opóźnienia tej inwestycji tunelu, nazwijmy kolei konwencjonalnej. To niestety jest największe wyzwanie. W tym miesiącu postępowanie przetargowe, taka jest zapowiedź. I zobaczymy też, tutaj nie chcę wróżyć z fusów, bo musi znaleźć się podmiot i liczę na to, że się znajdzie, który w sposób wiarygodny i taki bardzo solidny podejdzie do realizacji tej inwestycji, ale też być może będzie potrzebne przejrzenie w ogóle całego projektu i przeanalizowanie, w jaki sposób zrealizować ten projekt, żeby był jak najbardziej bezpieczny z punktu widzenia mieszkańców Łodzi, ale również gwarantował nam normalne, na ile to jest możliwe przy takiej inwestycji, funkcjonowanie miasta.
3: Więc a zmiana zarządu CPK to jest coś, co niepokoi?
2: To jest również konsekwencja zmiany pełnomocnika, bo tutaj też doszło do zmiany. I myślę, że tutaj osoba, która jest odpowiedzialna, pan wiceminister
3: Malepszak,
2: który przejął funkcję również pełnomocnika do spraw CPK, no chcę współpracować z osobami, do których mam pełne zaufanie. I jakby to jest naturalne, jeżeli mamy nowego szefa, to zawsze może dobrać sobie swoich współpracowników. Najważniejsze z punktu widzenia naszego miasta i regionu jest to, że te inwestycje będą realizowane, a mówimy tylko tutaj o finansowaniu unijnym, gdzie musimy się po prostu z tych środków rozliczyć i jeżeli zostaną te środki przesunięte na inną inwestycję, no to wiadomo, że jeżeli będziemy realizować ten łódzki projekt, no to będziemy się głównie wtedy opierać na środkach własnych, ale tutaj zagrożenia dla samego
3: projektu. Panie pośle, to już na koniec krótko bardzo poproszę. Samorządy powinny mieć prawo do wprowadzania tak zwanych stref wolnych od Airbnb. Chodzi o ustawę o najmie krótkoterminowym. Wiemy, że premier powiedział, że są potrzebne zmiany, bo ani ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ani wiceminister Ireneusz Raś nie byli w stanie wypracować tutaj kompromisu.
2: Ja mam podobne zdanie tutaj do premiera, bo uważam, że ten pierwotny projekt nie był satysfakcjonujący. Jestem w tej grupie parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że tutaj są potrzebne zmiany, żeby lokalne społeczności mogły o tym decydować.
1: Samorządy będziemy, czy wspólnoty mieszkaniowe?
2: Mamy pracować nad tym rozwiązaniem w Sejmie, natomiast ma być jeszcze autopoprawka rządowa. Poczekajmy na finalny projekt, natomiast też zapowiadaliśmy już, że do tej pierwotnej wersji będziemy składać poprawki i w ramach prac w komisjach ten projekt będzie ulegał zmianie tak, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
1: Poseł Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję. Wspaniałego dnia życzę.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

tego, że noc może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniła. Nie widzę.

Wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 6.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Przed nami pierwszy o poranku informacje w Radiu Łódź. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Tragiczne odkrycie Przekopcińskiego w Łodzi. W mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Prezes łódzkiego lotniska pod lupą magistratu. Za tydzień decyzja w sprawie jej stanowiska. Historyczne zwycięstwo Unii Skierniewice w pierwszej lidze. Beniaminek pokonał Arkę Gdynia 2-0. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 23 stopni. Ciała dwóch osób w mieszkaniu Przekopcińskiego w Łodzi. Zwłoki kobiety i mężczyzny znaleźli strażacy po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonego sąsiada, który od pewnego czasu nie miał kontaktu z mieszkającymi obok ludźmi, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
7: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy siłowo weszli do mieszkania. Niestety w środku ujawnili ciała dwóch osób. Była to 72-letnia kobieta oraz 42-letni mężczyzna.
6: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
3: Więcej na radiołódź.pl.
6: Łodzianie krytykują remont ulicy Tkackiej na radiostacji. Nie podoba im się, że zamiast kostki brukowej położono masę bitumiczną. Remont trwa, drogowcy wymieniają zniszczoną nawierzchnię jezdni, modernizują chodniki i zajmują się wjazdami do posesji. Mieszkańcy wyrażają obawy dotyczące użycia masy bitumicznej na chodnikach, bo między innymi uważają, że może być toksyczna.
8: Kładą właśnie ten asfalt bez sensu.
9: A dlaczego bez sensu?
8: Nie pasuje w ogóle do tych starych domów.
9: A jest obawa, że będą mieć rowery elektryczne?
10: To nie mam obawy, tylko mam pewność. No bo już nawet jak teraz były tutaj te stara nawierzchnia nierówne, to i tak jeździły, a po takiej autostradzie to aż się prosi, żeby jeździć.
11: Uważam, że kostka jest przyjazna dla mieszkańców niż masa bitumiczna.
6: Mieszkańcy krytykują też sposób prowadzenia prac przy zieleni. Materiały składowano w pobliżu drzew posadzonych za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Remont ma zakończyć się do końca wakacji. Prezes łódzkiego lotniska może stracić stanowisko. Magistrat chce wycofać rekomendacje dla dr Anny Midery. To efekt kontroli, która wykazała m.in. niewystarczający nadzór, liczne delegacje i rosnące koszty funkcjonowania portu, o czym jako pierwsze poinformowało Radio Łódź.
12: Z naszej inicjatywy na najbliższy poniedziałek zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym to posiedzeniu cofniemy rekomendacje dla prezes dr Anny Midery.
6: Mówi Aleksandra Hac z Urzędu Miasta Łodzi. Prezes lotniska Anna Midera nie zgadza się z zarzutami z raportu pokontrolnego. O jej odwołaniu Rada Nadzorcza zdecyduje za tydzień. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej, co ma przełożyć się na niższe ceny oleju napędowego i benzyny za litr diesla. Na wielu stacjach w Polsce trzeba zapłacić obecnie sporo, ponad 8 zł.
13: Trzeba lać i jechać.
14: Program CPN pan wspomina?
13: Był dobry, ale ile może państwo sponsorować?
15: Przydałoby się, żeby wróciło.
16: Ja liczę, że spadnie, bo jednak dość duży koszt, się dużo jeździ.
6: Pierwszą odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy działał do końca czerwca. Kolejny transfer z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus w Łódzkiem. Do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołącza radny powiatu zgierskiego i były wicestarosta Dominik Gabrysiak. Czy za nim pójdą kolejni samorządowcy? O tym po 8.10 porozmawiamy z naszym porannym gościem, samym zainteresowanym, Dominikiem Gabrysiakiem. Unia Skierniewice wygrała historyczny mecz w pierwszej lidze. Debiutująca na zapleczu ekstraklasy drużyna pokonała 2-0 Arkę Gdynia, a zwycięstwo zapewnili gospodarzom Damian Gąska i Kamil Sabiło. O szczegółach opowiada Michał Malinowski.
17: Postronni obserwatorzy mogli pomyśleć, że Arka i Unia zamieniły się koszulkami. Faworyt, spadkowicz z ekstraklasy, który w dwóch pierwszych kolejkach wygrywał, przyjechał bowiem na stadion Kopciuszka, Beniaminka, który jeszcze w tym sezonie nie punktował. Ale to nie drużyna z Gdyni dała lekcję gry Unitom, a piłkarze Kamila Sochy po raz kolejny udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, że żaden rywal nie jest im straszny, a do tego pokazali, że można grać w piłkę efektownie i efektywnie jednocześnie. A i tak po spotkaniu jest spory niedosyt, bo Arka powinna wrócić nad morze z dużo większym bagażem bramek.
6: Unia Skierniewice zajmuje 13 miejsce w pierwszoligowej tabeli, 10 jest łódzki klub sportowy. Więcej sportu po 7 w Radiu Łódź, kolejne wiadomości za pół godziny.
18: Z
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Pewnie sporo osób czeka na wiadomości pogodowe, no to to jest ten moment. W dzień w regionie, w województwie łódzkim zachmurzenie mało i umiarkowane. Jeżeli chodzi o temperaturę, to bardzo przyjemne. Teraz na termometrach mamy 16 stopni, no a w ciągu dnia od 21 do 23 stopni, no a więc znowu zmiana, bo wczoraj ponad 30 stopni na termometrach w województwie łódzkim. Poza tym wiatr umiarkowany, okresami porwisty, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni. Burz raczej się dzisiaj i w nocy i wieczorem nie przewiduje. I jeszcze rzut oka na barometr, na nim 995 hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: No to oficjalnie niech ten dzień radiowo się zacznie. Wtorek, 11 dzień sierpnia w kalendarzu. Piotr Śliwiński przy konsolecie, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. No i w tym składzie będziemy z Państwem w Radiu Łódź do godziny 9. Proszę koniecznie zostać z nami.

10 minut po godzinie 6, no to pierwsza piosenka realna za nami, to była grupa Pulp, która śpiewała o latach 2000. No, piękny czas i my trochę w tym tygodniu podróżujemy po latach 80. Też piękny czas, czas pięknej muzyki. Wczoraj rok 1985 i przypomnę dla tych, którzy nie słuchali, że to było Money for Nothing, a więc Dire Straits i Sting. Dziś wspaniały rok 1984, kto się wtedy urodził, ręka do góry. No i wtedy w kinach hitem był film Pogromcy Duchów, czyli Ghostbusters, promowany przez hitową piosenkę o tym samym tytule, po prostu Ghostbusters. No i jej autorem tej piosenki był gitarzysta sesyjny w zespole Stevie'ego Wondera, także Marvina Gaye, pan Parker. No i tutaj małe drugie dno, jeżeli chodzi o ten utwór Ghostbusters, no bo jego autor został oskarżony o plagiat. Miała być to kompozycja splagiatowana grupy Huey Lewis and the News, I Want a New Drug, łudząco podobnej do hitu Parkera Ghostbusters. Sprawę na szczęście załatwiono polubownie w 1985 roku, no a więc z czystym sumieniem w Radiu Łódź o poranku Ghostbusters.

0: Ghostbusters w Radiu Cioparanku. No i odezwał się wspaniały Orlowski, jakby nie patrzeć, rok 1984, a właściwie rocznik.
1: Dzień dobry, ja czuję się wywołana do tablicy, jestem rocznik 84 i odnośnie muzyki, to chyba królowała wtedy Andzia oddziału zamkniętego, bo tak właśnie mam na imię.
0: Jest duża szansa, że tak właśnie było. Bardzo pani dziękujemy za telefon i pozdrawiamy serdecznie. Proszę się trzymać, a co jeszcze się wydarzyło w 1984 roku? No między innymi w styczniu 1984 roku zaprezentowano rewolucyjny komputer osobisty z interfejsem graficznym. Był to Apple Macintosh. To także rok 1984. ZSRR i kraje bloku wschodniego zbojkotowały letnie Igrzyska Olimpijskie w odwecie za bojkot Olimpiady w Moskwie w 1980 roku. No i w kwietniu, 17 kwietnia 1984 roku w towarzyskim meczu piłkarskim Polska-Belgia po raz ostatni, setny w reprezentacji wystąpił Grzegorz Lato. No dużo, dużo się działo w tym roku 1984. To tylko kilka przykładów z tego właśnie roku. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6.

0: 20 minut po godzinie 6, no bardzo ciekawie rozpoczyna się ten dzień. Zajrzałem do porannej prasy, a tam między innymi na pierwszej stronie taki oto tytuł: Muchomor w jajecznicy. No takie problemy też się zdarzają. Na szczęście ta sprawa od razu uprzedzę dobrze się skończyła. No i być może do niej w przeglądzie prasy wrócimy, to po godzinie 6.30. Na co jeszcze przed nami, poza muchomorem w jajecznicy? Miejskie toalety w Łodzi mają zostać zautomatyzowane. Rozstrzygnięto przetarg w tej sprawie. No pytanie, jak sprawy mają się teraz?
1: Dzieci często wołają do toalety i nie ma gdzie z nimi iść.
2: Powinno być więcej, ale wydaje mi się, że jakby było ich więcej, to byłoby jeszcze gorzej.
3: XXI wiek w łódzkich toaletach. To mały remont dla łodzianina, ale 4 zautomatyzowane szalety dla Łodzi.
4: Wykonawca będzie miał 90 dni na modernizację 4 publicznych toalet w Łodzi.
0: A co jeszcze przed nami? Wątpliwości wokół remontu ulicy Tkackiej na radiostacji. Mieszkańcom nie podoba się m.in. to, że zamiast kostki brukowej na chodnikach pojawiła się masa bitumiczna.
5: Kładą właśnie ten asfalt bez sensu.
6: A dlaczego bez sensu?
5: Nie pasuje w ogóle do tych starych domów.
6: A jest obawa, że będą jeździły rowery elektryczne?
7: To nie mam obawy, tylko mam pewność. Aha. Po takiej autostradzie to aż się prosi, żeby jeździć.
8: Uważam, że kostka jest przyjazna dla mieszkańców niż masa bitumiczna.
0: Także w tej sprawie polecamy kontakt z nami. Można pisać, można dzwonić. Około 8.40 tradycyjnie nasze radiowe podróże po Polsce. Dziś znów odwiedzimy południowy wschód kraju, a więc Podlasie i widzimy zamek Sobień.
9: Idziemy na wzgórze zamkowe w tej chwili, ładnie podsypaną dróżką. Tej drogi tutaj za naszych, jak to się mówi, czasów nie kojarzymy. Jej tutaj nie było. Natomiast w świetle tego, co mówią historycy, archeologowie, to właśnie tędy prowadziła droga do zamku.
0: Wakacje w pełni, ale polityka krajowa jak najbardziej rozpędzona. Mamy kolejne transfery z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus w Łódzkiem. Ugrupowanie byłego premiera zasilił samorządowiec z powiatu zgierskiego. Chodzi o Dominika Gabrysiaka, radnego powiatu zgierskiego, wielu kadencji, także byłego wicestarostę. No właśnie, czy będą kolejne transfery z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego? O to zapytamy byłego wicestarostę zgierskiego, wspomnianego Dominika Gabrysiaka. Już teraz na to spotkanie zapraszam po godzinie 8.00.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze 6:30.

0: A to oznacza, że przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: Prezes łódzkiego lotniska Anna Midera może stracić stanowisko. Magistrat chce wycofać rekomendacje po kontroli, która wykazała m.in. niewystarczający nadzór i rosnące koszty. Midera nie zgadza się z zarzutami. O jej odwołaniu Rada Nadzorcza zdecyduje za tydzień, a więcej na ten temat powiem w wiadomościach Radia Łódź za pół godziny. Turyści dewastują zabezpieczenia jaskiń w rezerwacie Węże pod Działoszynem w Łódzkiem. Leśnicy regularnie muszą naprawiać kratownice i kłódki. Zejście do jaskiń sięgających 14 metrów głębokości jest zabronione i grozi wypadkiem. Ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia dzieci i tego, co będą mogły one kupić w szkolnych sklepikach. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Swoboda uzyskała czas 11 sekund i 2 setne. Złoty medal wywalczyła Brytyjka Amy Hunt z czasem 11 sekund. Dla 29-letniej Swobody to trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy. Polka to także halowa wicemistrzyni świata w biegu na 60 metrów. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7.
0: W dzień zachmurzenie mało umiarkowane, jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach około 16 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna w województwie łódzkim do 23 stopni. Poza tym wiatr umiarkowany, okresami porwisty. Pod wieczór słabnący zachodni i północno-zachodni. Dzisiaj raczej bez opadów, a na barometrze 995 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. studio@radiolodz.pl, także oczywiście 606 78 78 78. No i trzeci sposób, by się z nami kontaktować: wiadomości głosowe za pośrednictwem radiolodz.pl, także naszej aplikacji głosowej. W każdej sprawie, którą poruszamy na antenie, polecamy się z kontaktem do godziny 9. Radio Łódź, audycja poranna.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra i nareszcie. 23 minuty do godziny 7.
2: Przegląd prasy.
1: Tak zatytułowana jest ta piosenka, no ale nareszcie mamy także poranną prasę i na początek Dziennik Łódzki. Tutaj o wspomnianym już muchomorze w jajecznicy. 40-latek z Łódzkiego zjadł jajecznicę z muchomorem, którą przygotowała mu jego mama. Miał dużo szczęścia, trafił na tyle wcześnie do szpitala w Łodzi, że udało uniknąć się uszkodzenia narządów wewnętrznych, czytamy w dzienniku. 40-latek tym samym jest pierwszą ofiarą zatrucia grzybami w Łódzkiem w tym roku. Był hospitalizowany w szpitalu przy ulicy Pomorskiej 251 w Łodzi. Badania potwierdziły, że pacjent spożył muchomora trującego, mówi profesor Waldemar Machała, który kieruje kliniką anestezjologii i intensywnej terapii z pododdziałem ostrych zatruć w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przebieg tego zatrucia był na szczęście bardzo łagodny. Muchomor sromotnikowy zawiera kilkanaście różnych toksyn, wśród nich amanityny. Są one odporne na wysoką temperaturę i nie ulegają też zneutralizowaniu w procesie suszenia czy marynowania grzyba. Muchomor sromotnikowy bywa często mylony, między innymi z gąską zieloną. Odpowiada za ponad 90% przypadków zatruć grzybami w Polsce. Muchomor w jajecznicy. Proszę uważać, ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. My zaglądamy jeszcze do prasy ogólnopolskiej i do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj o Kolumbijczykach, którzy już przed Gruzinami, jeżeli chodzi o liczbę osób zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. No a jak się okazuje, rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS-ie. Na koniec czerwca było ich już niemal 1 340 000 i to o ponad 8% więcej niż rok wcześniej. Z danych wynika też, że zmienia się struktura narodowościowa tej grupy. Najwięcej jest nadal obywateli Ukrainy. W ciągu roku ich liczba wzrosła o ponad 10% do 900 000. Na drugim miejscu znajdują się Białorusini, na trzecie awansowali zaś obywatele Indii, którzy rok wcześniej zajmowali czwartą pozycję za Gruzinami. Tych jednak w skali roku było w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o niemal 17%, co uplasowało ich na piątej pozycji. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Kolumbijczycy, którzy z piątego miejsca przesunęli się na czwarte i to najszybciej rosnąca grupa pracowników. W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 1/3. I jeszcze rzut oka do Rzeczpospolitej, tutaj o tym, że fiskus może zmienić rozliczenia najmu. Budzący duże kontrowersje projekt o uporządkowaniu najmu na doby może spowodować spore zamieszanie w podatkach. Pojawiają się już głosy, że przychody z najmu krótkoterminowego nie będą mogły być opodatkowane zwykłym, prostym ryczałtem, jako tak zwany najem prywatny. Właściciel będzie musiał założyć działalność gospodarczą i rozliczać się tak jak przedsiębiorca. Taka jest propozycja. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. Fiskus może zmienić rozliczenia najmu. Na zegarze 20 minut do godziny 7.

0: Tu Radio Ucie na zegarze 14 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: No i dzisiaj rok 1892, wtedy to 11 sierpnia w Błoniu, obecnie jest to część Krośniewic w powiecie kutnowskim, urodził się Władysław Anders.

przyszły generał dowódca Armii Polskiej w ZSRR i drugiego Korpusu Polskiego, także naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych. Anders karierę wojskową zaczynał w Armii Carskiej, do której zgłosił się na ochotnika podczas I wojny światowej. No i w tej carskiej armii szybko awansował. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego i walczył z bolszewikami. Krytycznie oceniał chociażby brak przygotowania Polski do wojny z Niemcami. 30 września 1939 roku ranny trafił do niewoli sowieckiej. Przez wiele miesięcy, prawie przez 2 lata, był więziony w centralnym więzieniu NKWD w Moskwie, gdzie bezskutecznie namawiano go do wstąpienia do Armii Czerwonej. Po napaści Niemiec na ZSRR został zwolniony i został dowódcą Armii Polskiej w Związku Radzieckim. Podjął decyzję o ewakuacji do Iranu 78 tysięcy polskich żołnierzy, także ponad 35 tysięcy cywilów uratowanych z więzień i łagrów. Stworzony przez niego drugi Korpus Polski przetransportowany z Bliskiego Wschodu do Włoch w 1944 roku zdobył Monte Cassino. Brał udział także w bitwie o Ancone. Anders był zdecydowanym przeciwnikiem wywołania powstania warszawskiego. Jak pisał, jestem na kolanach przed walczącą Warszawą, jednak sam fakt powstania w Warszawie uważam za zbrodnię. Po wojnie został na emigracji. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany wśród swoich żołnierzy na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Radio Udział, audycja poranna, 12 minut do godziny 7 teraz.

To Ania Dąbrowska, teraz na zegarze 8 minut do godziny 7. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Wcześniej pierwszy o poranku raport drogowy. Warto posłuchać. Także nie zabraknie doniesień ze świata sportu i prognozy pogody. Słowem, ranek w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
12: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
13: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
14: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14:30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
15: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
16: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 7, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Murzyński. Dzień dobry, witam cię, Adam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja.
18: Na najważniejszych trasach w Łodzi widać już wzmożony ruch i właśnie na tych drogach mamy pierwsze poranne utrudnienia. Na przykład na Limanowskiego od strony Aleksandrowa przed krzyżówką z Włókniarzy. Tu poczekamy około 5 minut. Do 5 minut także na Pabianickiej i na wyjeździe ze Zgierza w stronę Łodzi. W Kutnie kilka minut stracimy na wylocie w stronę Drogi Wojewódzkiej w kierunku Piątku. No i jak co rano mamy też utrudnienia na trasie ze Skierniewic do Łowicza na przejeździe kolejowym w Arkadii. Trzeba będzie trochę poczekać. Cały czas sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Więcej za pół godziny.
17: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
19: Niepewna przyszłość prezes łódzkiego lotniska może zostać odwołana ze stanowiska. Kontrowersje wokół remontu ulicy Tkackiej w Łodzi mieszkańcy wskazują na kilka problemów. Susza uderza w ceny warzyw i owoców, na targowiskach jest coraz drożej. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Prezes łódzkiego lotniska może zostać odwołana. O losach dr Anny Midery zdecyduje Rada Nadzorcza Portu Lotniczego w Łodzi. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź jako pierwsi, w ubiegłym roku magistrat przeprowadził kontrolę w spółce i miasto nie jest zadowolone z wyników. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
20: Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest miasto Łódź. Według kontrolerów zarząd spółki w 2024 roku nieodpowiednio nadzorował działania firmy, nie liczył się z kosztami oraz często przebywał w delegacjach i podróżach służbowych.
21: Zarząd nie podziela żadnego z wymienionych przez pana w raporcie zarzutów.
20: Odpowiada prezes lotniska Anna Midera. Magistrat poinformował, że chce wycofać rekomendacje dla prezes Midery.
22: Rada Nadzorcza może zdecydować o zakończeniu współpracy z panią prezes.
20: Mówi Aleksandra. Aleksandra Hac z magistratu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: Łódzkie lotnisko przesłało Radio Łódź oświadczenie. Można je przeczytać na naszej stronie internetowej. Rada Nadzorcza Lotniska zbiera się za tydzień.
1: Więcej na radiołódź.pl.
19: Remont ulicy Tkackiej w Łodzi dobiega końca, ale mieszkańcy mają duże zastrzeżenia. Chodzi m.in. o asfaltową nawierzchnię chodników, ale nie tylko. Mieszkańcy narzekają na zbyt wysoki krawężnik, co może utrudniać prawidłowe odprowadzanie wody. Innym problemem jest sposób, w jaki drogowcy obchodzili się z zielenią. Materiały budowlane były ustawiane na korzeniach drzew, a także przy nowych nasadzeniach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Prace na ulicy Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji. A więcej o tej sprawie piszemy na www.radioloc.pl. Ciała dwóch osób w mieszkaniu Przykopcińskiego w Łodzi. Zwłoki kobiety i mężczyźni znaleźli strażacy po otrzymaniu zgłoszenia od zaniepokojonego sąsiada, który od pewnego czasu nie miał kontaktu z mieszkającymi obok ludźmi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Susze dają się we znaki producentom rolnym, a także konsumentom. Z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest coraz mniej, a na straganach jest coraz drożej. Klienci, choć mówią, że ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach muszą płacić odczuwalnie więcej.
3: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i wszystko. I ziemniaki drogie, pomidory.
22: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy borówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
19: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie ustala cen na stoiskach i podaje koszt wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. Kolejny samorządowiec z Łódzkiego przechodzi z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. To radny powiatu Zgierskiego i były wicestarosta Dominik Gabrysiak. Czy za nim pójdą kolejni politycy? Zapytamy o to w Radiu Łódź radnego Gabrysiaka. To po 8.10. Zaćmienie słońca już jutro. W Polsce księżyc zasłoni najbliższą nam gwiazdę częściowo. Całkowicie zasłoni ją m.in. w Hiszpanii. To właśnie do tego kraju wybiera się najwięcej miłośników astronomicznych zjawisk. Większość noclegów jest już niedostępna. Jeśli ktoś w ostatniej chwili zdecyduje się na wyjazd, jeszcze nic straconego, ale portfel odczuje to na pewno. Szczegóły zna Agata Król.
23: Turyści na Majorce podekscytowani obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca wkomponowali w swój urlop. Przyjechaliśmy tu na wakacje i chcemy zobaczyć zaćmienie słońca. Jesteśmy podekscytowani, nigdy wcześniej nie widzieliśmy całkowitego zaćmienia. Wyjazd na ostatnią chwilę staje się kosztowny. Na bilet lotniczy w tanich liniach właśnie na tę wyspę trzeba przeznaczyć ponad 2000 zł. Cena za nocleg w hotelu w odpowiednim miejscu do obserwacji to blisko 1000 zł za dobę lub więcej. W niektórych lokalizacjach wszystkie wolne miejsca są już zajęte.
24: Władze Hiszpanii spodziewają się przyjazdu setek tysięcy turystów i ich bezpieczeństwa pilnować będą dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy.
19: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny.
17: A my nie czekamy i już teraz zapraszamy na wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
25: Dzień dobry i zaczynamy też od świetnych informacji. Piłkarze Unii Skierniewice zdobyli historyczne punkty w pierwszej lidze. Zwycięstwo z Arką Gdynia dały gole Damiana Gąski i Kamila Sabiły. Beniaminek rozegrał świetne spotkanie, a wygrana gospodarzy 2-0 to najniższy wymiar kary dla spadkowicza z Ekstraklasy. Z postawy swoich podopiecznych zadowolony był trener Kamil Socha.
26: Myślę, że mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wygrał zespół lepszy i to nas przede wszystkim bardzo cieszy, bo słyszałem już te różne opinie i między innymi rady, że może cofnąć się, zamurować bramkę i spróbować coś z kontrataku. No to nie jest nasze granie i my tak nie będziemy robić.
25: Unia zajmuje 13 miejsce w tabeli pierwszoligowej, 10 jest ŁKS Łódź, a na prowadzeniu Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kolejne mecze drużyn z naszego regionu już w najbliższą niedzielę. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Dla 29-latki to już trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy.
27: Jestem bardzo szczęśliwa, jestem z siebie dumna. Jakby przyjechałam tutaj bronić srebrny medal, udało mi się to zrobić. Tutaj głowa po prostu wytrzymuje, ja byłam pewna siebie.
25: Złoty medal wywalczyła Brytyjka Amy Hunt, a brąz zdobyła Belgijka Delphine Nkansa. Do finału biegu na 3000 metrów z przeszkodami awansowała natomiast m.in. Pabianiczanka Kinga Królika. W półfinale na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed. Zawodnik AZS-u Łódź wystąpił też wczoraj w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Zajęła ona czwarte miejsce. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Iga Świątek pewnie pokonała Dianę Schneider 2-0 w setach 6-2 i 6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. W półfinale Polka zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną, która wygrała z Jekateriną Aleksandrową 2-1. Łukasz Masłowski rozpoczął oficjalnie pracę w Widzewie Łódź. Były zawodnik czerwono-biało-czerwonych został dyrektorem pionu sportowego. O jego planach w tej roli piszemy na radioloc.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Wtorek w regionie przeważnie pogodny, jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 15-16 stopni, w ciągu dnia maksymalnie od 21 do 23 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porwisty, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni na barometrze 995 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, 7 minut po godzinie 7. No i przypominamy, że w kalendarzu wtorek to jest 11 dzień sierpnia. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jesteśmy z Państwem do 9.

0: Sexy Doni, Republika Poranko w Radiu Ci na zegarze 11 minut po godzinie 7. No to teraz ważny temat. 21 wiek w łódzkich szaletach. Miejskie toalety zostaną zautomatyzowane. Miasto Łódź rozstrzygnęło przetarg na modernizację 4 takich właśnie obiektów. Teoretycznie w Łodzi jest około 50 szaletów, ale praktycznie nie wszystkie działają lub są otwarte.
1: Jak jest w Łodzi z toaletami miejskimi, publicznie dostępnymi?
2: No, wydaje mi się, że nie są w najlepszej kondycji. Jeśli chodzi o czystość i dbałość, no to raczej nie przypomina tych publicznych toalet, których byśmy oczekiwali.
3: Nigdzie praktycznie nie ma toalet, a jak już gdzieś jest, to jest nieczynna.
4: No właśnie, widzi pan, stanęłam chwilę, bo idę z dość daleka, jest byle jak. Jak pan nie wejdzie na Piotrkowskiej w restauracji i raczej się płaci, nie ma tak, że można wejść, bo ja kiedyś skorzystałam, ponieważ biorę leki, które wymagają dużo picia, skorzystałam. A teraz idę kawał drogi, idę do urzędu dzisiaj. Ciekawa jestem, czy tam będzie dla petentów toaleta.
3: Dzieci często wołają do toalety i nie ma gdzie z nimi iść.
5: XXI wiek w łódzkich toaletach. To mały remont dla łodzianina, ale 4 zautomatyzowane szalety dla Łodzi.
6: Wykonawca będzie miał 90 dni od podpisania umowy na modernizację 4 publicznych toalet w Łodzi. Tomasz Korowczyk, Urząd Miasta Łodzi. Chodzi o toalety przy ulicach Rydzowej Lnianej, na Rondzie Inwalidów, przy Dworcu Kaliskim oraz przy zbiegu Alei Palki i ulicy Wojska Polskiego. Po zakończeniu tego remontu będzie można płacić tam nie tylko gotówką, ale również kartą, blikiem. Czyli tak naprawdę otworzymy łodzianom możliwość płacenia w dowolny, wygodny sposób, by skorzystać z tych szaletów. Dodatkowo remont zakłada wykonanie wyjątkowo odpornych drzwi oraz ścian, które łatwo się czyści, tak żeby ewentualne akty wandalizmu można było po prostu bardzo szybko usunąć. Będzie zamontowany tam monitoring wizyjny. Oczywiście nie będzie obejmował kabin, ale wyłącznie wejście. I ma być również aktywny system powiadomienia o próbach wandalizmu oraz o awariach.
4: Przecież kiedyś była taka bodajże na Ogrodowej publiczna. Nie wiem, czy jest przy placu Barlickim. Też była taki w dół się schodziło. Ale powiem panu, ogólnie
1: jest
4: źle.
1: To jest ale duży problem przy spacerowaniu, przy przemieszczaniu się po mieście?
4: W ogóle, ja uważam, że jest w ogóle, bo wie pan, później narzekają, że gdzieś tam stoi obsika czy coś, tak? No jest. Nie wiem dlaczego. Powinny być, było kiedyś więcej, ja takie tu pamiętam po drodze i teraz mówię, idę do urzędu, już kawał drogi.
2: Powinno być więcej, ale wydaje mi się, że jakby było ich więcej, to byłoby jeszcze gorzej.
0: Tym tematem zajął się nasz reporter Michał Dąbrowski. A jak to wygląda z państwa perspektywy? Proszę dać znać, zapraszamy do rozmowy. Na zegarze już prawie kwadrans po 7:00.

17 minut po godzinie 7. Bardzo lubimy odkrycia amerykańskich naukowców. Dziś ciekawe badanie brytyjskich uczonych, które warto wziąć sobie nomen omen do serca. Zalecane 150 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo, jak się okazuje, zapewnia jedynie niewielką ochronę przed zawałami serca czy udarami mózgu. Znacznie większe korzyści mogą przynieść ćwiczenia trwające około 9 do 10 godzin tygodniowo. Tak wynika z badania, które właśnie zostało opublikowane w British Journal of Sports Medicine. Naukowcy przeanalizowali dane 17 tysięcy uczestników w średnim wieku 57 lat. Każda z badanych osób przez 7 kolejnych dni nosiła na nadgarstku urządzenie mierzące aktywność fizyczną, a także wykonywała test wydolnościowy na rowerze stacjonarnym. Uczestników obserwowano bagatela przez prawie 8 lat. No i okazało się, że osoby, które wykonywały zalecane obecnie 150 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo, miały o 8-9% niższe ryzyko chorób układu krążenia niż te, które jeszcze mniej się ruszały. No i naukowców bardzo zaskoczyło to, że uczestnicy najbardziej aktywni osiągali znacznie większe korzyści niż wynikałoby to z obowiązujących wytycznych. Przy 9-10 godzinach umiarkowanej lub intensywnej aktywności w tygodniu ryzyko chorób układu krążenia spadało bowiem o ponad 30%. Jak podsumowali naukowcy, 150 minut aktywności tygodniowo należy uznać za minimum, które wiąże się z pewną poprawą zdrowia. Nie jest to jednak poziom, przy którym korzyści są największe. Słowem, ruch to zdrowie. No i do ruchu oczywiście serdecznie zachęcamy. 19 minut po 7 teraz.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 7.30, czas na raport drogowy, Jada Murzyński.
8: Dla kierowców nie mam niestety najlepszych informacji. Na najważniejszych drogach w Łodzi przybywa porannych utrudnień. No i tak jest właśnie na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Tu poczekamy około 5 minut. Korkuje się też Aleja Włókniarzy na Żubardzi, czyli przed krzyżówkami z ulicami Powstańców Wielkopolskich, przed Lutomierską i z Limanowskiego. No i tutaj można stracić ponad 5 minut. Pamiętajmy też o remontach w Łodzi, m.in. na Broniewskiej na Łódzkiej Dąbrowie. Tam mamy zwężenie, wyboje, no i niestety trzeba będzie pojechać wolniej. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
7: Na zegarze 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
9: Dokumenty pracowników znalezione na parkingu, dane wrażliwe osób do niedawna zatrudnionych w łódzkiej firmie Aquinos miały być ogólnodostępne. To dalszy ciąg głośnej sprawy zakładu produkującego materace w Łodzi. W pewnym momencie właściciel zawiesił działalność, ale nie zwolnił pracowników. Jednocześnie przez wiele miesięcy nie wypłacał im wynagrodzenia. W czerwcu sąd ogłosił upadłość firmy Aquinos, a niedawno dokumentację pracowniczą znaleziono na parkingu przed fabryką. Zabezpieczona dokumentacja zostanie dołączona do prokuratorskiego śledztwa w sprawie tej firmy. firmy. Kierowcy liczą na tańsze paliwo. W tym tygodniu rząd ma zdecydować o kolejnej odsłonie programu ceny paliwa niżej. Ma ona obniżyć ceny benzyny i diesla, za którego litr na wielu stacjach trzeba dziś zapłacić ponad 8 zł. Pierwsza edycja programu z niższą akcyzą i VAT-em obowiązywała do końca czerwca. Strażacy z Łodzi pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Łódzki moduł Ground Forest Firefighting jest częścią polskiego zespołu wysłanego na Półwysep Iberyjski. Polska wysłała do Hiszpanii 105 strażaków, w tym 14 z Łodzi. Ratownicy są podzieleni na 3 zmiany, po 35 osób każda. Beneficjenci programu Czyste Powietrze, którzy zostali oszukani przez nieuczciwych wykonawców, będą mogli liczyć na pomoc rządu. Państwo ma przejąć ciężar ich długów. Projektem ustawy w tej sprawie zajmie się dziś rząd. Ministrowie omówią także projekt ustawy, który zakłada umorzenie zaległości składkowych wobec ZUS powstałych przed 1999 rokiem, których spłata nie jest zabezpieczona hipoteką. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
7: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzień zachmurzenie mały i miarkowany. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach mamy 16 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Poza tym wiatr umiarkowany, okresami porwisty. Pod wieczór słabnący zachodni i północno-zachodni. Na barometrze 996 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: 28 minut do godziny 8 teraz, a my niebawem porozmawiamy o wątpliwościach wokół remontu ulicy Tkackiej na radiostacji. Mieszkańcom nie podoba się m.in. to, że zamiast kostki brukowej na chodnikach pojawiła się masa bitumiczna. Skarżą się także na to, że nikt nie konsultował z nimi tego, jak wyremontowana ma być ulica. Ulica w ich sąsiedztwie. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem.
10: Czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
11: Post.
10: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat, na pewno nie.
11: Post.
10: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
11: Post.
10: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak.
11: Post.

0: 21 minut do godziny 8, a przed nami kolejny temat w Radiu Łódź. Remont ulicy Tkackiej w Łodzi na finiszu. Tymczasem mieszkańcy mają pewne zastrzeżenia. Zakres prac obejmował przede wszystkim wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni, remont chodników wzdłuż drogi oraz wjazdów do posesji. Dodatkowo zapowiedziano nasadzenia nowej zieleni. Mieszkańcy są niezadowoleni, bo na chodnikach zamiast kostki brukowej zastosowano masę bitumiczną, którą mieszkańcy uważają za toksyczną, a jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź radna osiedla Śródmieście Wschód Justyna Makowska, mieszkańcy radiostacji nie rozumieją, dlaczego to rozwiązanie nie było wcześniej z nikim konsultowane.
1: Panowie budowlańcy jasno nam powiedzieli, że początkowo był pomysł położenia normalnie kostki po obu stronach ulicy, tak żeby były dwa chodniki. W pewnym momencie została zmieniona koncepcja, dlatego też na początku Tkackiej przy ulicy Kopcińskiego widać ewidentnie, że krawężnik jest wyższy niż powinien być. No, będzie blokował przepływ wody całkowicie. Poza tym mieszkańcy skarżą się ewidentnie na kwestię toksyczności tej masy oraz przede wszystkim na wzmożony ruch rowerów elektrycznych, bo nie mówię tu nawet takich rowerzystach takich miejskich, tylko głównie rowerzyści dostarczający jedzenie do nas, do mieszkańców. Tak? Oni nie przestrzegają żadnych przepisów, więc wykorzystują każdą drogę.
2: Niedawno była tam kładziona kostka chodnikowa, kilka lat temu, i nie wiem dlaczego ją zrywali, poszerzali tą ulicę. Ten asfalt bez sensu.
3: A dlaczego bez sensu?
2: Nie pasuje w ogóle do tych starych domów z lat 20. ubiegłego wieku.
4: Uważam, że kostka jest przyjazna dla mieszkańców niż masa bitumiczna. Przy tych temperaturach dla poruszania się wydaje mi się, że kostka jest korzystniejsza.
5: No bo będzie się nagrzewało, są w łapy, będzie parzyło, co nie. No i ogólnie to zbyteczne. To jest tutaj, to nie potrzebujemy.
3: A jest obawa, że będą jeździły rowery elektryczne?
5: To nie mam obawy, tylko mam pewność. No bo już nawet jak teraz były tutaj te stara nawierzchnia nierówne, to i tak jeździły, a po takiej autostradzie to aż się prosi, żeby jeździć.
6: Wykorzystywanie chodników z nawierzchni bitumicznej to sprawdzona i bezpieczna metoda, którą coraz częściej stosujemy podczas modernizacji ulic w naszym mieście.
7: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
6: Takie rozwiązania wykorzystywane są również w innych polskich czy europejskich miastach, gdzie zdają egzamin. Obecnie wykorzystywane masy bitumiczne znacząco różnią się od tych wykorzystywanych przed laty, chociażby ze względu na brak substancji smolistych. Sam chodnik w docelowym kształcie będzie odpowiednio wyprofilowany, tak aby znajdująca się na nim woda mogła spłynąć na pas zieleni.
1: Przede wszystkim są składowane materiały budowlane w okolicach drzew. Niestety też, co mamy dokumentację fotograficzną, wjeżdżają samochody bardzo ciężkiego kalibru również w okolice drzew. Dodatkowo niestety są rozjeżdżane ulice, które są nieopodal ulicy Tkackiej, w tym Solskiego, która była niedawno remontowana.
6: Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni, tak aby wróciła ona do stanu pierwotnego sprzed remontu, uzupełniając ją o nowe nasadzenia. W przypadku uszkodzenia przez niego sąsiadującej infrastruktury drogowej zostanie zobligowany do naprawienia powstałych usterek.
0: A ja tylko dodam, że prace na ulicy Tkackiej mają zakończyć się do końca wakacji. Tym tematem zainteresował się nasz reporter Kacper Józefowicz. Polecamy także radiouć.pl. Tam na bieżąco informacje z Łodzi regionu, także z naszego kraju. No i to jest pewne źródło informacji na temat tego, co dzieje się w Łodzi i regionie. Słowem gorąco polecam radiouć.pl. 18 minut do 8 teraz.

0: To pan tak stukał na tej szklance na koniec? Nie, tylko to nie, ja. To
1: nie.
0: Oryginał.
1: Nie mam nawet szklanki tutaj w studiu przy sobie. Błąd. Do naprawienia.
0: Dobrze, to jednak oryginał. I Will Follow i grupa U2. Jakiś ulubiony album tego zespołu?
1: Songs of Innocence.
0: Dobrze, dobrze. War. To jest moja odpowiedź. Michał Dąbrowski, serwus.
1: Kłaniam dzień się, dobry. Serwus. Dzień dobry, o poranku.
0: My tu o muzyce, tak, ale także
1: ale zaraz
0: czeka.
1: O polityce. Jasne, dokładnie. Tak. Bo okazuje się, że jest kolejny transfer z PiSu Jarosława Kaczyńskiego do PiSu Mateusza Morawieckiego w Łódzkiem. Tym razem chodzi o radnego powiatu zgierskiego, byłego wicestarostę Dominika Gabrysiaka, który do niedawna był w Prawie i Sprawiedliwości, a dziś jest w Rozwoju Plus. Napisał w serwisie X, dawniej Twitterze, że przyszłość należy do ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, energię do działania i potrafią rozmawiać z każdą stroną. Młodzi, otwarty samorząd. Zapytam, czy to jest nowa wersja Wybierzmy przyszłość oraz styl i czy to jest początek marszu Mateusza Morawieckiego po powiaty i lokalne struktury, czy może ten marsz rzeczywiście trwa już od dawna i kto jeszcze może się znaleźć na tej liście samorządowców, którzy dołączą do byłego premiera, bo mówi się o prezydentach Tomaszowa, czyli o Marcinie Witko, o włodarzu Sieradza, Pawle Osiewale, czy też o włodarzu Zgierza, Przemysławie Staniszewskim. Porozmawiamy także o śniętych rybach znalezionych na Malince w Zgierzu oraz o tramwaju na trasie Łódź-Zgierz i wydaje się, że coraz dalej odjeżdża perspektywa powrotu ruchu szynowego aż do Ozorkowa, ale o tym wszystkim porozmawiamy już po 8:10 z naszym gościem, którym będzie radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta Dominik Gabrysiak z Rozwoju Plus.
0: Polecamy to spotkanie. Michał Dąbrowski tę rozmowę przeprowadzi. 8:10 punktualnie. Proszę nas słuchać. Teraz 13 minut do 8:00.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
7: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się 8 czas na raporty drogowy. Adam Łużyński.
9: Jest coraz gorzej na łódzkim rondzie Solidarności. Tam na Alei Palki poczekamy około 10 minut. Podobnie długo postoimy też na Włókniarzy przed skrzyżowaniem z Limanowskiego i z Lutomierską. Do Łodzi wciąż nadjeżdżają kierowcy z okolicznych miast i miejscowości. No i widać to na Zgierskiej, na Konstantynowskiej i na Strykowskiej. Na tych drogach wciąż możliwe są poranne utrudnienia. W Wieluniu poczekamy na skrzyżowaniach z drogami prowadzącymi w kierunku Częstochowej i Kluczborka. W Sieradzu mamy miejscowe utrudnienia na trasie w kierunku Złoczewa i Wrocławia. Wciąż sporo samochodów jedzie też starą krajówką w kierunku Zduńskiej Woli. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
8: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje. Małgorzata Błażewicz.
10: Nielegalne składowisko pod Bełchatowem w Łódzkiem. Śledczy badają ryzyko wycieku i pożaru. Niepewna przyszłość prezes łódzkiego lotniska. Magistrat wskazuje na nieprawidłowości. Wyciek ropy w cieśninie Ormus. Impas w rozmowach USA z Iranem. Dziś chłodniej. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Ponad 50 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów w Rogowcu pod Bełchatowem. To jedno z największych nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Europie. Śledczy, policjanci i biegli sprawdzają m.in. stan pojemników, ryzyko wycieku oraz zagrożenie pożarem. Jak powiedział Radiu Łódź Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach, została sporządzona szczegółowa dokumentacja przestrzenna terenu.
11: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów i osób odpowiedzialnych za ich transport oraz porzucenie.
10: W śledztwach zarzuty usłyszało już ponad 150 osób. W sprawie składowiska w Rogowcu zatrzymano 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który nadal przebywa w areszcie. W całym kraju ujawniono ponad 50 nielegalnych składowisk.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Prezes łódzkiego lotniska może zostać odwołana. O losach dr Anny Midery zdecyduje Rada Nadzorcza Portu Lotniczego w Łodzi. Jak informowaliśmy jako pierwsi, w ubiegłym roku magistrat przeprowadził kontrolę w spółce. Miasto nie jest zadowolone z wyników. Lotnisko w Łodzi to spółka, w której większościowym udziałowcem jest miasto Łódź. Według kontrolerów zarząd spółki w 2024 roku nieodpowiednio nadzorował działania firmy, nie liczył się z kosztami oraz często przebywał w delegacjach i podróżach służbowych. Łódzkie lotnisko przesłało Radiu Łódź oświadczenie i można je przeczytać na www.radioloc.pl.
4: Więcej na radiołódź.pl.
10: Wyciek ropy w cieśninę Ormus, impas w negocjacjach. Cieśnina Ormus została oczyszczona z min, poinformował prezydent Donald Trump. Pomimo zapewnień Teheranu o końcowej fazie negocjacji dotyczących żeglugi na tym akwenie, irańskich warunków nie akceptuje Waszyngton. Tymczasem u wybrzeży Omanu doszło do wycieku ropy naftowej, jednego z trafionych wczoraj irańską rakietą tankowców. O szczegółach mówi Tomasz Sajewicz.
12: Trafiona jednostka najprawdopodobniej była częścią tzw. rosyjskiej floty cieni. To zazwyczaj wysłużone tankowce i gazowce, które starają się omijać nałożone na Rosję przez Zachód sankcje. Plama ropy u wybrzeży Omanu ma wielkość około 400 km². Iran twierdzi, że jest bliski osiągnięcia porozumienia z Omanem w sprawie alternatywnych tras żeglugi w Ormuz. Uzależnia je jednak od spełnienia warunków przez władze USA. Pośród nich są m.in. reparacje wojenne, których sumę określono na $300 miliardów. Prezydent Trump w odpowiedzi na te roszczenia zażądał zaś, aby Teheran wypłacił reparacje wojenne krajom, które podczas irańskich ostrzałów poniosły straty.
10: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest główną przyczyną wysokich cen paliw. Stany Zjednoczone nie negocjują obecnie z Irańczykami. Jak zapowiedział Trump, czekają na załamanie irańskiej gospodarki, do czego miałoby dojść w najbliższym czasie. Kolejne transfery z PiS-u do Rozwoju Plus w Łódzkiem. Ugrupowanie byłego premiera zasilił samorządowiec z powiatu Zgierskiego, Dominik Gabrysiak, to radny powiatu Zgierskiego wielu kadencji i były wicestarosta. W ostatnich wyborach odnowił mandat z list Prawa i Sprawiedliwości, a teraz dołącza do stowarzyszenia, a wkrótce partii Mateusza Morawieckiego. Czy będą kolejne transfery między PiS-em i Rozwojem Plus? Między innymi o tym za chwilę porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim właśnie były wicestarosta Zgierski, Dominik Gabrysiak. Turyści niszczą przyrodę, niszczą zabezpieczenia jaskiń w rezerwacie Węże pod Działoszynem w Łódzkiem. Kratownice i kłódki są regularnie dewastowane, choć zejście do jaskiń sięgających 14 metrów jest zabronione i niebezpieczne. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, kiedyś zabezpieczeń w ogóle nie było.
13: Jak ja byłam dzieckiem, to dostęp do tych jaskiń był w pełni udostępniony dla każdego, kto tu przyszedł, bez względu na to, czy był przygotowany, czy przyjechał w szpilkach.
14: My za czasów dzieciństwa często tam chodziliśmy. No teraz obecnie dawno nie byłam. Tam pozarastane pewnie krzaków różnych jest, no nie.
15: Jak pani to wspomina?
14: No bardzo fajne czasy. Była tak wieża widokowa, też ją pamiętam, też chodziłam na nią.
15: A jest taki fundament, prawda, po niej
14: tak,
15: chyba?
14: Tak. Bardzo fajne czasy, ja wspominam fajnie.
10: Na miejscu był nasz reporter Adam Łużyński. Góra Zelce, na szczycie której znajdują się jaskinie, znajduje się niedaleko Działoszyna, tuż przy granicy z województwem śląskim. Choć zejście pod ziemię jest zabronione, tamtejsze rejony co roku przyciągają turystów chcących zaznać namiastki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 8.30. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Przed nami dość pogodny dzień. W regionie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj bez zmian. Teraz na termometrach mamy 16 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty, pod wieczór słabnący, zachodni i północno-zachodni, dzisiaj bez burz, a na barometrze 996 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, a niebawem u nas spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta Dominik Gabrysiak, do niedawna Prawo i Sprawiedliwość, dziś Rozwój Plus. Nic nie pomyliłem.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Myślę, że tak. Co do Prawa i Sprawiedliwości, to tak szczerze mówiąc mam wątpliwości, nie wiem.
1: A nie sprawdzał pan tego? Nie pytał pan, czy nadal jest pan członkiem partii?
2: Jestem, ale wiem, że tam jest, delikatnie to ujmując, tak... mówiąc kolokwialnie, bałagan, więc...
1: A zajmuje to pana jeszcze... jakoś? Martwi się pan tym, czy wciąż jest pan w Prawie Sprawiedliwości?
2: Myślę, że sobie jakoś poradzą ze mną, jak będą chcieli uporządkować temat kiedyś.
1: Przyszłość należy do ludzi, którzy mają szerokie horyzonty, energię do działania i potrafią rozmawiać z każdą stroną. Młodzi, otwarty samorząd, współpraca ponad podziałami. To pan napisał w serwisie X, dawniej Twitter, brzmi trochę jak nowa odsłona Wybierzmy przyszłość oraz styl. Czy to jest początek tego marszu premiera Mateusza Morawieckiego, który wiemy już, że będzie tworzył swoją partię? To jest początek marszu po struktury powiatowe, lokalne?
2: Myślę, że to jest początek marszu po osoby, które właśnie tak szerzej patrzą na politykę i widzą, że nadszedł taki naturalny moment na takie nowe otwarcie, na to, żeby rozmawiać szeroko, nie zamykać się tylko w swoim środowisku, bo nie da się przekonać przekonanych jeszcze bardziej.
1: A dlaczego postanowił pan pójść razem, no, mówiąc tymi nazwami frakcji, razem z harcerzami, a nie z Prawem i Sprawiedliwością Jarosława Kaczyńskiego?
2: No, tak się naturalnie składa, rzeczywiście z tymi osobami ja się od bardzo dawna znam i świetnie mi się z nimi współpracowało w czasach, kiedy Zjednoczona Prawica rządziła. Mam tutaj na myśli europosła Waldemara Budę, więc
1: naturalnie widzę się
2: we współpracy z takimi osobami patrzącymi tak realnie, znającymi bieżące, naturalne, normalne życie ludzi.
1: Spoglądam na serwis X, dawniej Twitter, i tam użytkownik Olgierd Gawron pod pańskim wpisem pyta, czy odda pan mandat radnego, bo część wyborców rzeczywiście może powiedzieć, że głosowali na jeden PiS, a nie na półtora.
2: Myślę, że miałbym takie powody, gdybym startował z pierwszego miejsca, bo to rzeczywiście pierwsze miejsce powoduje, że po prostu część osób nie głosuje na tą osobę, tylko na partię. Ale mnie w ostatnich wyborach wstępnie w ogóle nie było na listach. Ostatecznie wylądowałem na drugim miejscu, a z tego drugiego miejsca i tak wziąłem wynik kilkukrotnie wyższy niż jedynka i jedynki z innych partii.
1: A czy pan może powiedzieć to samo, co koledzy Widę, Marcin Chorała chociażby, że trwał proces wypychania was z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Nie, chciałbym tej telenoweli tutaj, panie redaktorze, toczyć. Mogę tylko powiedzieć, że tutaj lokalnie mnie to spotkało jakieś 2,5 roku temu, więc przećwiczyłem to przed kolegami.
1: A nie obawia się pan, że w Łódzkiem to może nie do końca być nowa jakość, tylko bardziej, żeby było tak, jak było? Spoglądamy na zdjęcia z grilla Mateusza Morawieckiego i tam pojawiła się część działaczy niedawno wyrzuconych z łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj absolutną furorę zrobiła przez lata wszechwładna w łódzkim PiS-ie pani mecenas Janina Goss. Chyba nawet informacja o tym, że arcymistrz szachowy Garry Kasparow brał udział w tym wydarzeniu. Się tak nie przebiła
2: panie
1: do mediów, jak to, że Janina
2: ja
1: Goss się
2: tak.
1: pojawiła.
2: Takie wydarzenia zawsze przyciągają szerokie grono ludzi. Tam każdy mógł być, każdy mógł się zapisać w odpowiednim momencie i być. Ale no to rozumiem, że władze tutaj w stowarzyszeniu będą dobierać sobie osoby do pewnych działań według własnego uznania. Dlatego no każdy tam mógł być.
1: A Janina Goss mogłaby być wsparciem dla Rozwoju Plus w regionie łódzkim?
2: To będzie decyzja władz stowarzyszenia.
1: Ale nie pytam o decyzję, tylko o opinię pańską.
2: Myślę, że jest zorientowana w strukturach, ale to myślę, że nie jest najważniejszy temat, panie redaktorze, jeżeli chodzi o przyszłość stowarzyszenia.
1: A kto następny? Bo mówi się o kolejnych samorządowcach. Częściowo możemy zakładać, że to ci, którzy brali udział w jednym z pierwszych spotkań Stowarzyszenia Rozwój Plus tutaj na miejscu w Łodzi, czyli prezydenci Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko, Sieradza, Paweł Osiewała. Mówi się także nieoficjalnie coraz bardziej o bliższemu panu, przynajmniej geograficznie, prezydencie Zgierza, Przemysławie Staniszewskim.
2: Ja, panie redaktorze, z żadnym z panów prezydentów w tym temacie nie rozmawiałem, chociaż ze wszystkimi się znam. I myślę, że jeżeli taka decyzja z jakiegoś z panów prezydentów będzie, to oni o niej będą informować. Ja nie czuję się rzecznikiem ich absolutnie.
1: A Przemysław Staniszewski byłby dużym wsparciem dla Rozwoju Plus?
2: Myślę, że jest, że tak powiem, poglądowo bardzo bliski właśnie tym ideałom, ale to będzie decyzja pana prezydenta.
1: Tak, ale pytam pana, czy pan, gdyby z nim rozmawiał, nie wiem, czy jesteście na ty, ale załóżmy, tak. Mógłby pan powiedzieć, Przemek, potrzebujemy cię. Bo myślę, to i to.
2: Myślę, że byłby dużym wsparciem. Tak.
1: Dlaczego?
2: Ma ogromne doświadczenie, od wielu lat jest prezydentem. Myślę, że prezydentem, który to miasto, mam na myśli Zgierz, rzeczywiście zmienia, ale też pokazuje, że potrafi współpracować szeroko ze środowiskiem i prawej strony, i lewej, i obecnie rządzącej. Myślę, że ta współpraca nieźle się układa.
1: A gdyby pan miał powiedzieć, gdzie pan się widzi w przyszłym roku, konkretnie pod koniec, no w październiku są wybory parlamentarne. Mhm. Pan chciałby być na listach Rozwoju Plus, bo wiemy, że do 15 października bieżącego roku ma powstać partia.
2: Ja w przyszłym roku na pewno będę, jeżeli będzie partia, to będę wspierał ją, ale ja się na listy wyborczej do Warszawy nie wybieram, bo za 2,5 roku są wybory samorządowe i wtedy będę się ubiegał o stanowisko burmistrza miasta Ozorkowa. Tak jak zresztą mieszkańcy wiedzą, nie zmieniam planów, nigdzie się nie wybieram.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta Dominik Gabrysiak z Rozwoju Plus. Dziesiątki śniętych ryb pojawiły się na Malince w Zgierzu. Martwe ryby dryfowały przy brzegu i po mostach, a w niektórych miejscach unosił się nieprzyjemny zapach. O sytuacji informuje portal tuzgierz.pl. Według jednego z pracowników sprawa miała nie ujrzeć światła dziennego, bo pracownicy miasta mieli otrzymać wytyczne, żeby zakopywać te ryby, żeby nikt ich później nie znalazł. Najprawdopodobniej po prostu były to młode ryby, tak mówi zresztą rzeczniczka Urzędu Miasta Zgierza. Były to młode ryby, które nie przetrwały po prostu ogromnej fali upałów, ale rzeczywiście te obrazki tych śniętych ryb to jest coś, co budzi na pewno niepokój u mieszkańców.
2: Tak, panie redaktorze, ja tematu bliżej nie znam, ale myślę, że to jest spowodowane no, wysoką temperaturą i po prostu tym rybom brakuje tlenu, ale to jest do wyjaśnienia absolutnie. Ja myślę, że byłbym daleki od takich jakichś teorii spiskowych
1: zakopywaniu
2: gdzieś tam, bo to myślę nikomu by nie służyło i myślę, że to absolutnie czasem pracownicy też na własną rękę niektóre działania prowadzą. Ja wiem, jak to wygląda w samorządzie, dlatego naprawdę jestem daleki od tego, żeby takie oskarżenia rzucać.
1: Ja tylko zacytuję wiadomość, która trafiła do portalu tuzgierz.pl. Kierownictwo wydało zalecenie, że ma być tak, żeby nikt się nie dowiedział, żeby nie robić afery, że są pozdychane ryby, więc nakazano je wyłowić i zakopać. Do maila dołączono zdjęcia. Na jednym z nich widać kilkadziesiąt niewielkich ryb w jakimś pojemniku, a na kolejnym jest już znacznie więcej.
2: Myślę, że to związane z temperaturą w ostatnich dniach. No i rozumiem, że dobrze też, że ktoś te ryby pozbierał po prostu, żeby one tam w tej wodzie nie były i nie zagrażały mieszkańcom.
1: Wiemy, że tramwaj linii 46 powróci w Zgierzu do Proboszczewic, ale już nie do Ozorkowa. Czy gdyby pan jako mieszkaniec tej miejscowości miał postawić swoje pieniądze, czy tramwaj linii 46 kiedyś wróci na trasę Łódź, Zgierz, Ozorków? Swego czasu to była jedna z najdłuższych linii w Europie, jeśli nawet nie najdłuższa linia tramwajowa.
2: Była najdłuższa linia tramwajowa. Myślę, że dla mieszkańców i dla mnie najważniejsze jest, żeby powrócił taki regularny transport na linii Ozorków-Łódź, a ta część trasy może się odbywać autobusami, bo po prostu linia tramwajowa jest do odbudowy kompletnej. Przez długi odcinek gminy Zgierz idzie przez kompletne pola, a każdy kilometr to jest, nie wiem, 6-8 milionów złotych.
1: Nie mówimy o mówimy o zapewnieniu zaspokojenia tej potrzeby komunikacji między Łodzią a Ozorkowem autobusem, czy łódzką koleją aglomeracyjną, czy też tramwajem docelowo?
2: W tym momencie to się odbywa w sposób hybrydowy. Mam wrażenie, że to jest sposób, który nie wszystkich satysfakcjonuje, bo częściowo mieszkańcy są dowożeni do dworca w Ozorkowie, którym mogą jechać łódzką koleją aglomeracyjną. Częściowo jadą autobusem do Zgierza, skąd mogą się przesiąść na tramwaj, co powoduje zimą, że muszą dość długi czas, czasem przy niektórych rozkładach stać na mrozie. Więc to wszystko jest do poukładania tak, żeby funkcjonowało lepiej po prostu.
1: A myśli pan, że to jest realne w latach 30? Może to będzie pański postulat, żeby do końca nadchodzącej kadencji samorządowej wrócił tramwaj?
2: To jest takie bardzo, nie tramwaj, ale komunikacja, która będzie bezpośrednio jeździła do Łodzi, myślę, że jest bardzo ważna.
1: A tramwaj, no koniec nadchodzącej kadencji samorządowej, to jest 2034 rok, jak dobrze liczę. To może być realny termin, czy też pan by się nie upierał tutaj przy tym tramwaju rzeczywiście, że to nie jest coś, co powinno wrócić? Dodam tylko, że na początku lat 2000 Aleksandrów Łódzki między innymi, też w powiecie zgierskim zresztą, pożegnał tramwaj, torowisko zostało zlikwidowane i teraz szanse na powrót są bliskie zeru. I dzisiaj, jak się rozmawia z niektórymi mieszkańcami, to oni żałują na przykład, że ten tramwaj zniknął na zawsze i na wieczność.
2: Gdybym miał, panie redaktorze, odłożyć na bok pieniądze, to rzeczywiście ten tramwaj byłby najlepszy. Ale myślę, że musimy wybierać coś, na co patrzę realnie, że miasto będzie stać, bo wszyscy wiemy, że też ta nowa perspektywa finansowa, to tam nie będzie pieniędzy na transport. Mówię o unijnej perspektywie finansowej.
1: Ta jest obecna do 2029 roku, natomiast tramwaje, rzeczywiście te prace torowe są jednymi z droższych, jeśli nie najdroższymi. Pytanie, czy... Nawet nie jest to pytanie, bo wiemy, że te gminy, miejscowości, przez które też przechodzi ta linia tramwajowa na odcinku Zgierz-Ozorków, nie stać ich na to, żeby mieć taki wkład własny do tej inwestycji.
2: Ale myślę, że gdyby tutaj można było liczyć na współpracę, dobrą wolę ze strony chociażby pani prezydent Zdanowskiej, to przy kosztach wozokilometru to mogłoby funkcjonować na zasadzie takiej, że po prostu autobusy, na przykład MPK, jeździłyby bezpośrednio z Łodzi do Ozorkowa. Teraz ta przesiadka w Zgierzu no jest kłopotliwa dla mieszkańców.
1: Dominik Gabrysiak, radny powiatu zgierskiego, były wicestarosta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo
1: Rozwój
2: dziękuję.
1: Plus. Do usłyszenia, dobrego dnia.
2: Pozdrawiam serdecznie.

0: 26 minut po godzinie 8.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
7: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Adam Łużyński.
14: Chyba w końcu mogę przekazać kierowcom pozytywne informacje, bo Łódź się odkorkowuje. Na drogach jest coraz mniej utrudnień. Wszyscy stopniowo docieramy do pracy i teraz w Łodzi pozostaje kilka miejsc, w których mamy poważniejsze utrudnienia. Do 10 minut na Piłsudskiego przy Palmiarni, łącznie ponad 5 minut straty na Alei Włókniarzy i 5 minut opóźnienia na trasie ze Zgierza. Kto na co dzień po Łodzi jeździ, ten wie, że właśnie te czasy oczekiwania, czyli mniej więcej 2, 3 lub 5 minut, to wcale nie jest aż tak dużo. Ruch maleje także w okolicach Łodzi. Szybciej przejedziemy przez Konstantynów Łódzki i Pabianice. No i uspokoiło się też w Nowosolnej, czyli po drodze z Brzezin do Łodzi. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
0: Na zegarze 8.30.
15: Same dobre wiadomości.
0: I Małgorzata Błażewicz.
16: Strażacy z Łodzi pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Łódzki moduł Ground Forest Firefighting jest częścią polskiego zespołu wysłanego na Półwysep Iberyjski. Polska wysłała do Hiszpanii 105 strażaków. Ratownicy są podzieleni na 3 zmiany, po 35 osób każda. Wczoraj rano do Warszawy wyruszyła druga grupa. Stamtąd polecieli do Hiszpanii pomagać, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
17: Wśród nich również znaleźli się strażacy z Łodzi, którzy wylecieli do Hiszpanii jako druga zmiana i będą tam przebywać do 20 sierpnia po dotarciu do rejonu Castilla La Mancha.
16: Z województwa łódzkiego jest 14 mundurowych. Strażacy z modułu GFFF gaszą ogień przede wszystkim przy użyciu sprzętu ręcznego i pracują bezpośrednio na linii pożaru. Działania prowadzone są w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Plaża w Strykowie po modernizacji. Mieszkańcy już od kilku dni mogą korzystać z dodatkowych atrakcji. Nad zalewem pojawiły się m.in. boiska do koszykówki, siatkówki plażowej czy pump track dla rowerów i hulajnóg. Jest też nowa infrastruktura plażowa, leżaki, toalety, szatnie i budynek gastronomiczny. Dla miasta był to spory wydatek, ponad 7 milionów złotych. Inwestycje ukończono ze sporym wyprzedzeniem. Modernizacja łódzkich toalet miejskich. 4 szalety zostaną zautomatyzowane. Zamontowane zostaną w nich systemy do płatności gotówką, kartą czy blikiem. Zautomatyzowane zostaną szalety u zbiegu Palki i Wojska Polskiego, Rydzowej i Lnianej, przy Dworcu Kaliskim oraz Rondzie Inwalidów. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Teoretycznie w Łodzi jest około 50 szaletów, ale w praktyce nie wszystkie działają. A więcej na ten temat powiem w wiadomościach Radia Łódź za godzinę.
0: Dzień zachmurzenie mało i miarkowane, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 16 stopni, a więc bez zmian. W ciągu dnia od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty. Pod wieczór słabnący zachodni i północno-zachodni na barometrze 996 hektopaskali.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Na zegarze 28 minut do godziny 9, a my niebawem w naszych radiowych podróżach odwiedzimy raz jeszcze południowy wschód Polski, a konkretnie oczywiście będzie to Podlasie. Zwiedzimy zamek Sobień.

0: 21 minuty do godziny 9 mamy piękne lato, mamy wakacje, no i mamy nasze radiowe podróże o poranku około godziny 8.40. No i to jest ten moment, kiedy znów wyruszamy w drogę. No i na tę drogę bardzo się cieszymy. Dzisiaj kolejny przystanek to Podlasie. Wczoraj twierdza Przemyśl, dzisiaj kolejne miejsce, bardzo ciekawe miejsce w tym regionie. Ma ponad 650 lat. Wznosi się nad samym u podnóża Bieszczadów, kilka kilometrów od Leska. Mowa o zamku Kmitów Sobień. Dziś pozostały po zamku ruiny, ale chętnie odwiedzane przez turystów z całego kraju. Na początku tych wakacji ścieżki turystyczne wiodące przez ruiny zostały odnowione. No właśnie, dlaczego warto tymi ścieżkami powędrować? Posłuchajmy.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
5: Podróżowanie.
6: Podróżowanie.
7: Podróżowanie z radiem.
8: Jesteśmy pod górą Sobień, wysokość niewielka, bo to zaledwie 360 metrów.
9: Pierwsze informacje o zamku na górze Sobień niedaleko Leska pochodzą z drugiej połowy XIV wieku.
8: Wojciech Jankowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lesko.
9: Tutaj na rubieżach Rzeczypospolitej, na obronnym wzgórzu nad rzeką San, powstaje warownia. Niewielka, ale znacząca. Tak przyglądam się teraz wzgórzu zamkowemu, otoczeniu zamku. Podobnie jak wiele osób tutaj z tego terenu znam to od ponad 30 lat. W porównaniu do obrazu, który możemy znać sprzed kilku lat, to zmieniło się wszystko. Przede wszystkim teren samych ruin został odsłonięty, prześwietlone to wszystko zostało. Ruiny zostały po prostu odsłonięte.
8: No to co, w takim razie podejdziemy sobie na górę, zobaczymy jak wygląda Sobień po tych pracach renowacyjnych.
9: Idziemy na wzgórze zamkowe w tej chwili, ładnie podsypaną dróżką. Tej drogi tutaj za naszych, jak to się mówi, czasów nie kojarzymy. Jej tutaj nie było. Natomiast w świetle tego, co mówią historycy, archeologowie, to właśnie tędy prowadziła droga do zamku.
8: No, jeśli tak wyglądało podejście do zamku, to możemy się domyślać, że sforsowanie go nie było prostą sprawą.
9: No więc właśnie, późne średniowiecze, zamek obronny na rubieżach Rzeczypospolitej, trudny do zdobycia, takie założenie.
8: Dotarliśmy na górę, chwila na uspokojenie oddechu, za to w nagrodę przepiękny widok na wijący się u podnóża góry Sobień San.
9: Widok ten jest jedną z wizytówek zamku Sobień w ogóle Podkarpacia w wielu folderach, jakichś wydawnictwach turystycznych. Tutaj ta charakterystyczna drewniana bariera. No i widok na naszą piękną główną rzekę Bieszczadów, na rzekę San. No i przy dobrej pogodzie głębokie Bieszczady, gdzieś tam pasmo Łupiennika Durnej, gdzieś tam Połoniny w oddali. Udajemy się na dziedziniec zamkowy. Pięknie nam się tutaj on otwiera, taka bardzo szeroka przestrzeń. Jak się okazuje, zamek był dosyć duży. Nie wygląda tak z daleka, że tu jest tyle miejsca, prawda? Baszta była połączona z częścią mieszkalną takimi murami obwodowymi, których relikty zostały tutaj odtworzone. Gdzieś tu pod nami prawdopodobnie znajdowała się też studnia.
8: Mijamy, zdaje się, pozostałości po kaplicy.
9: Myśmy właśnie teraz przeszli przez taki niewielki

Podróże po Polsce i po drodze w Bieszczady warto wstąpić do ruin Zamku Sobień koło Leska, gdzie był z mikrofonem reporter Polskiego Radia Rzeszów Piotr Olechniewicz. Bardzo dziękujemy za tę relację. 17 minut do godziny 9, a bym zapomniał jeszcze wszystkie relacje, jeżeli chodzi o nasze podróże poranne na radiouć.pl. Można odnaleźć ciekawe miejsca w naszym kraju, odsłuchać, sprawdzić, no i najlepiej wybrać się w nie i zobaczyć i posłuchać samemu, jak to wygląda i jak to brzmi. 16 minut do 9 teraz.

12:00 do godziny 9:00. Bardzo dziękuję słuchaczom za czujność. Zamek Sobień oczywiście na Podkarpaciu. Gdzieś to Podlasie mi się zaplątało, ale na Podlasie także się wybierzemy w naszych podróżach po Polsce codziennie od poniedziałku do piątku około godziny 8:40, a wszystkie odcinki na radiouć.pl. Do posłuchania nasz ostatni to Podkarpacie i Zamek Sobień.

Teraz jeszcze rzut oka do porannej prasy i do Dziennika Łódzkiego. Tutaj o tym, że Parada Wolności 2026 ma być największą od czasu reaktywacją. Potrwa 3 dni, a na ulicy Piotrkowskiej pojawi się aż 16 miejsc z muzyką, a kulminacyjnym punktem będzie parada ulicą od Tuwima do EC1. W tym roku Parada Wolności zajmie cały ostatni weekend wakacji i rozpocznie się już w piątek 28 sierpnia pod znanym już miłośnikom tańca balkonem przy ulicy Piotrkowskiej 102. Więcej na ten temat dzisiaj w Dzienniku.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
11: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
12: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
13: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się 9:00, czas na raport drogowy. Jada Murzyński.
15: Sytuacja drogowa w Łodzi się unormowała i pozostaje zaledwie kilka miejsc, w których możemy spotkać większe korki. Do 5 minut poczekamy na Limanowskiego od strony Aleksandrowa. 5 minut także na Rondzie Solidarności, no i na Zachodniej obok Manufaktury. Poranne utrudnienia znikają też z dróg w regionie. Bez problemów przejedziemy krajówką od Łęczycy przez Ozorków do Zgierza. No a w samym Zgierzu mogą zdarzyć się miejscowe, nieduże utrudnienia. O tym, co dzieje się na drogach, informujemy przez cały czas na naszej antenie i na radiołódź.pl.
14: Minęła godzina 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
16: Mateusz Morawiecki idzie po łódzkie. Kolejny polityk PiSu w Rozwoju Plus. Ekologiczna bomba w Rogowcu. Śledczy wracają na trop mafii śmieciowej. Łódzkie szalety wchodzą w XXI wiek. Będzie można zapłacić kartą i blikiem. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Kolejny transfer z PiSu do Rozwoju Plus w Łódzkiem. Do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołączył były wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak. Dlaczego zmienił barwy i kto jeszcze może pójść w jego ślady? Oto porannego gościa pytał Michał Dąbrowski, który jest znów w studiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Dominik Gabrysiak jest radnym powiatu zgierskiego i od 2010 roku był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Przy wyborach samorządowych miało się zacząć jego wypychanie z partii. Dodaje, że bliżej mu do wizji Mateusza Morawieckiego niż obecnego PiSu. Jak nieoficjalnie słyszymy, do Rozwoju Plus mogą dołączyć prezydenci miast w Łódzkiem. Marcin Witko z Tomaszowa Mazowieckiego, Paweł Osiewała z Sieradza, a od niedawna mówi się coraz głośniej o Przemysławie Staniszewskim ze Zgierza.
6: jest poglądowo bardzo bliski właśnie tym ideałom, ale to będzie decyzja pana prezydenta. Ma ogromne doświadczenie od wielu lat, jest prezydentem. Myślę, że prezydentem, który to miasto Zgierz rzeczywiście zmienia, ale też potrafił współpracować szeroko ze środowiskiem i prawej strony, i lewej, i obecnie rządzącej. Myślę, że ta współpraca nieźle się układa.
17: Rozmawialiśmy też o dalszych losach linii tramwajowej numer 46. Czy powróci ona na trasę Łódź, Zgierz, Ozorków? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl.
16: Śledczy wrócili na największe składowisko niebezpiecznych odpadów w Europie. Katowicka prokuratura pod koniec lipca prowadziła kolejne działania związane z tak zwaną mafią śmieciową, odpowiedzialną za nielegalne składowanie odpadów. W Rogowcu pod Bełchatowem w Łódzkiem znajduje się ponad 50 tysięcy ton zbiorników z chemikaliami. To ekologiczna bomba, która znajduje się w pobliżu elektrowni Bełchatów. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
18: Wcześniejsze czynności przeprowadzone w tym miejscu w 2021 roku obejmowały przede wszystkim pobranie próbek oraz analizę rodzaju i właściwości zgromadzonych odpadów. Teraz śledczy sprawdzali m.in. stan pojemników, szczelność zabezpieczeń oraz ryzyko wycieku niebezpiecznych substancji i powstania pożaru, mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
19: W ramach oględzin wykonana została szczegółowa dokumentacja przestrzenna terenu. Opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D.
18: Jak informuje nadkomisarz Sabina Hyra-Gieres z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w sprawie tego składowiska policjanci zatrzymali 4 osoby, w tym głównego podejrzanego,
20: który od 2018 roku, kierując zorganizowaną grupą przestępczą, odpowiada za ten proceder. 50-latek nadal przebywa w areszcie.
18: W całym kraju ujawniono 56 miejsc, w których nielegalnie porzucano odpady. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: W Rogowcu trwa częściowa utylizacja zgromadzonych zbiorników z chemikaliami. Do tej pory wywieziono stąd prawie 850 ton niebezpiecznych odpadów. Turyści notorycznie niszczą zabezpieczenia wejść do jaskiń na terenie rezerwatu w Łódzkiem. Rezerwat Węże znajduje się niedaleko Działoszyna w powiecie pajęczańskim. Na jego terenie znajduje się z kolei kilka wapiennych jaskiń. Leśnicy muszą regularnie wymieniać kłódki i naprawiać kratownice. Jak mówi Przemysław Wysocki z Nadleśnictwa Wieluń, turyści notorycznie niszczą zabezpieczenia.
21: Notorycznie niszczone są tam zabezpieczenia związane z zabezpieczeniem wejścia do jaskini. Są te jaskinie niebezpieczne, bo one są do głębokości nawet 14 metrów, ale ludzie tego nie rozumieją, niszczą zabezpieczenia i corocznie wymieniamy i kłódki, i kraty, no i naprawiamy tablice informacyjne.
16: W ostatnich latach nie odnotowano poważniejszych wypadków i zdarzeń na terenie jaskiń obok Działoszyna. Jak informują tabliczki na miejscu, okolice jaskiń są monitorowane przez Nadleśnictwo Wieluń.
22: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: Modernizacja łódzkich toalet miejskich. 4 szalety zostaną zautomatyzowane. XXI wiek w łódzkich szaletach. Zamontowane zostaną w nich systemy do płatności gotówką, kartą czy blikiem, mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta.
23: Dodatkowo będzie zamontowany tam monitoring wizyjny. Oczywiście nie będzie obejmował kabin, ale wyłącznie wejścia. I ma być również aktywny system powiadomienia o próbach wandalizmu oraz o awariach.
16: Zautomatyzowane zostaną szalety u zbiegu Palki i Wojska Polskiego, Rydzowej i Lnianej przy Dworcu Kaliskim oraz Rondzie Inwalidów. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Teoretycznie w Łodzi jest około 50 szaletów, ale w praktyce nie wszystkie działają. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 10:00. Zapraszam.
14: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
24: Unia Skierniewice z historycznym zwycięstwem. Unici wygrali po raz pierwszy w swojej historii w piłkarskiej pierwszej lidze. W meczu trzeciej kolejki tego sezonu pokonali Arkę Gdynia 2-0. Oba gole padły w pierwszej połowie, a strzelili je Damian Gąska i Kamil Sabiło. Goście kończyli mecz w 10, a gospodarze mogli wygrać o wiele wyżej. Po 3 kolejkach Unia jest 13. Na 10 pozycji UKS, a prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Już 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie po raz kolejny zostanie rozegrany Super Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. Prezes Superligi, czyli organizatora tych rozgrywek, Piotr Należyty, kolejny raz spodziewa się zaciętych spotkań.
25: No przede wszystkim 2 spotkania sportowe na najwyższym poziomie, no bo czołowe zawodniczki, reprezentantki Polski, europejskie zawodniczki, no i fantastyczne 2 nasze męskie zespoły, których celem jest awans do turnieju finałowego Ligi Mistrzów.
24: U pań KGHM Zagłębie Lubin zagra z MKS-em Lublin, u panów kolejny rozdział tak zwanej Świętej Wojny. Industria Kielce zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. Meczom o trofea towarzyszyć będą także różne atrakcje, również umiejscowione przed Atlas Areną. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Dla 29-latki to trzeci srebrny medal Mistrzostw Europy. Adrian Heliński oficjalnie pozostanie trenerem siatkarek UKS-u Comerscon Łódź w nowym sezonie. Łódzkie Wiewióry od kilku dni już trenują, ale na razie w bardzo okrojonym składzie. Część zawodniczek przebywa bowiem na zgrupowaniach swoich reprezentacji. A koszykarze UKS-u Kulpak Łódź rozpoczęli wczoraj przygotowania do nowego sezonu. Treningi prowadzi na razie Nikola Awramowicz, choć do zespołu dołączy jeszcze nowy trener. Będą także nowi gracze, a pierwszy sparing zaplanowano pod koniec sierpnia. Początek pierwszoligowego sezonu 18 września.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Za naszym radiowym oknem sporo słońca i to w ciągu dnia się nie zmieni. Temperatura też przyjemna. Teraz na termometrach około 17 stopni. W ciągu dnia od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty. Pod wieczór zachodni i północno-zachodni na barometrze 995 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: 7 minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Piotr Śliwiński, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. Słyszymy się jutro od 6 do 9. Dzisiaj bez pomyłki. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bez pomyłki również. Bez to pomyłki. Była jakaś pomyłka? Co tutaj wczoraj, się wydarzyło wczoraj? Naprawdę nie. Absolutnie. Nie było słychać. Ja czekam na prognozę pogody na godzinę 19.10, bo wtedy wszystko się zacznie. Zaraz się zacznie i tak dalej. Mm-hmm. To wyjątkowe zjawisko na niebie właśnie.
14: A, okej, okay, dobrze. Tak, już, tak, tak. Myślałem, wiadomo, że jakiś ważny mecz jest. Tak patrzę na Roberta, ale siedzi spokojnie.
3: Ewentualnie bieg, prawda?
14: Tak.
3: To też jest bardzo ważne. Dobrze.
14: Dobrego
3: czekamy,
14: dnia.
3: Czekamy?
14: Czekamy oczywiście. Dobrego dnia.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I to była pobudka, 16 minut po godzinie 9 już. To co, zaczyna się o godzinie 19.10, skoro od tego zaczęłam, trzeba się będzie wytłumaczyć. Sprawy słoneczno-księżycowe to po pierwsze, dzisiaj wtorek, kolejny dzień lata i wakacji. Już dzisiaj można powiedzieć bardzo muzycznego konkursu w Radiu Łódź, czyli wakacyjna jazda. Szczegóły na radiołódź.pl, tak, skojarzenia są najważniejsze, także wszystko sobie jeszcze omówimy. Podam dzisiaj trzy hasła, które mają naprowadzić na polską wakacyjną piosenkę do zdobycia zaproszenia do parku rozrywki, ale wszystko ma swój czas. Teraz jest czas na muzykę.

19 minut po godzinie 9, a podobno przed nami najbardziej atrakcyjne i piękne astronomiczne zjawisko tego roku. Słońce i Księżyc, początek o godzinie 19.10 i czegoś takiego nie widzieliśmy od 27 lat. Takie zaćmienie Słońca mogliśmy obserwować ostatnio w roku 1999 w takim wydaniu właśnie. Ten najbardziej wyczekiwany moment, około godziny 20.05. Jeszcze zerkam, jak to będzie w Łodzi, bo tutaj wszystko dokładnie można policzyć. Godzina 20.07, także jesteśmy umówieni.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
7: Jeździec konny, jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
8: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
7: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
6: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Dwadzieścia dziewięć minut po dziewiątej, to już za kilka minut ekonomiczna migawka w Radiu Łódź. Ile pieniędzy wydamy na tegoroczne wakacje? Jakie miejsca wybieramy na wakacyjne wyjazdy? O to będzie pytać Beata Janowska.

0: 26 minut mam jeszcze do godziny 10. To teraz wakacyjny klimat w wydaniu ekonomicznym i Beata Janowska.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Dzień dobry, gościem Radia Łódź jest dziekan kierunku ekonomia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, pani Anna Bojanowska-Sosnowska. Za półmetkiem wakacji porozmawiajmy o ich kosztach. Wydaje się, że urlopy w tym roku są droższe niż rok temu. Jak bardzo wzrosły takie koszty letniego wypoczynku Polaków i co nam najbardziej podrożało?
3: Witam serdecznie. Szanowni Państwo, to zależy, to jest moja ulubiona odpowiedź zawsze, dlatego że to jest bardzo złożone pytanie. Pytanie, czy mówimy o urlopach w Polsce, czy mówimy o urlopach za granicą, dlatego że rzeczywiście, biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową, chociażby wahania co do cen paliw, to widzimy tutaj wzrosty, jeżeli chodzi o koszty transportu. Widzimy też wzrosty związane z kwestiami bezpieczeństwa, kosztami ubezpieczeń oraz w ogóle życia, czyli tak naprawdę i zakwaterowania, czy też wyżywienia naszych gości, czyli produktów.
2: Ceny paliwa wpływają na wszystkie te produkty zdecydowanie.
3: Zdecydowanie ceny paliwa tak naprawdę wpływają na wszystko, co się dzieje na świecie, więc też tutaj chociażby w tej kwestii wakacyjnej grają bardzo, bardzo dużą i ważną rolę.
2: Ile wydaliśmy w tym roku, to się dowiemy dopiero po jakimś czasie, jeśli chodzi o statystyki, natomiast wiemy, ile Polacy spodziewali się wydać na początku wakacji. Spodziewali się, że wydadzą średnio 2042 zł, czyli o prawie 300 więcej niż w ubiegłym roku.
3: Rzeczywiście tak i też pamiętajmy o tym, że to też zależy od tego, kogo pytamy i jaką destynację wybiera, ale najczęściej wskazywali właśnie przedział między 2000 a 2500 na osobę. Kolejna kohorta, która odpowiada na to pytanie, mówi o tym, że wyda mniej. Jest to jak najbardziej zgodne z tym, co oferują nam biura podróży i hotele w Polsce. Widzimy ten wzrost i cóż, Polacy są na to gotowi, nie są z tego oczywiście faktu szczęśliwi, ale są na to przygotowani, są realistami, jeżeli chodzi o ceny w kontekście wypoczynku. Potrafią liczyć pieniądze, potrafią je oszczędzać, ale na wakacje nie chcą tego robić. Stąd właśnie wzrost zainteresowania ofertami związanymi z pełnym wyżywieniem, czy chęć korzystania z chociażby właśnie restauracji, czy tam barów, smażalni. To właśnie są te momenty, kiedy pokazujemy, że nie chcemy oszczędzać. Tak, najbardziej budżetowe wakacje w Polsce to wynajem domku bądź kwatery z miejscem do gotowania. Właśnie to gotowanie jest najczęstszą oszczędnością, jaką wskazujemy, mówiąc o oszczędnościach wakacyjnych. Ale tak naprawdę Polacy zdecydowali się w tym roku na wyjazd wakacyjny. Ponad 80% Polaków deklarowało, że z takiego wyjazdu skorzysta. W większości są to nadal wyjazdy związane z Polską, czyli niezmienny król Bałtyk, polskie morze, kolejno zaś góry, Mazury i chociażby city breaki. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, o kim mówimy, czyli o tym, w jakim wieku jest ten Polak, o którego pytamy, czy ma rodzinę, skąd pochodzi i tak dalej.
2: A jeżeli chodzi o łodzian, o mieszkańców naszego regionu, wolą spędzać wakacje w Polsce czy za granicą?
3: Łodzianie są dość statystycznymi mieszkańcami dużych miast i w większości decydują się na polskie wewnętrzne wyjazdy, czyli właśnie ten wspomniany Bałtyk, góry, Mazury, ale również chętnie korzystają z wyjazdów zagranicznych i tutaj nie różnimy się od reszty Polski, wybieramy głównie tą część europejską. Jeżeli jesteśmy rodziną z dziećmi, to decydujemy się dużo częściej na wakacje zorganizowane, najczęściej typu all inclusive, to wtedy będą właśnie kraje takie jak Turcja, Grecja, i te wszystkie, które związane są właśnie, chociażby Egipt, są związane tutaj z tą obsługą ogólną, tym, że nie musimy chociażby gotować, bo to jest takie najczęstsza bolączka rodziców na wakacjach, że trzeba znaleźć jedzenie. Jeżeli zaś jesteśmy chociażby singlem albo osobą w związku bez dzieci, tak około 25 do 30 lat, to dużo częściej decydujemy się na to, żeby samodzielnie zorganizować sobie taki wyjazd i szukamy wtedy, czy to okazji last minute na wyloty, czy to tanich linii i samodzielnie bukujemy wtedy hotel, żywimy się w restauracjach bądź kupując sobie jedzenie na lokalnych targach, w sklepach, w supermarketach, samodzielnie gdzieś tam to jedzenie sobie szykując i wtedy dużo częściej decydujemy się na takie kraje jak Włochy, Hiszpania, ale nadal gdzieś blisko.
2: Tutaj to wszystko. Zapraszamy do wysłuchania dalszej części naszej rozmowy na radiołódź.pl.

To Ania Dąbrowska w Radiu Ucie, 13 minut do godziny 10. Nam jeszcze pozostało, my już szykujemy się do tego, co zjawiskowe. Mam nadzieję, że w kalendarzu już zapisane. Środa około godziny 20 zaćmienie. Tak, jest już notatka. Proszę sobie ten czas zaplanować. Warto. My też wszystko opisaliśmy na stronie radiouć.pl, a do kompletu jeszcze Noc Spadających Gwiazd będzie. Także gdzie mamy w Łodzi i w regionie najlepsze punkty obserwacyjne, jak to wszystko zobaczyć bezpiecznie, dlaczego ta środa będzie wyjątkowa. Dobrze jest wszystko wiedzieć już we wtorek na chwilę przed. Trzymamy kciuki za pogodę, bo to też jest bardzo ważne w całej tej historii. W sprawie konkursu Wakacyjna Jazda to tuż po godzinie 10:00 będziemy poznawać hasła. One zostaną podane podczas jednego wejścia antenowego, także tutaj uwaga, uwaga. Potem będziemy grać w skojarzenia, także zdecydowanie polecamy się do słuchania.

0: Reklama.
1: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
2: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
13: Łódź będzie serwisować śmigłowce Apache. Jest umowa na Europejskie Centrum Serwisowe. Rozwój Plus rośnie w Łódzkiem. Do ugrupowania Mateusza Morawieckiego dołączył radny powiatu zgierskiego. Telefon rozprasza na drodze. Policja przypomina o mandatach dla kierowców i pieszych. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący. W łódzkich wojskowych zakładach lotniczych będą serwisowane śmigłowce Apache dla Polski i wszystkich europejskich sojuszników. O podpisaniu umów w sprawie Europejskiego Centrum Serwisowego Śmigłowców Apache poinformował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że to inwestycja oznaczająca wzrost bezpieczeństwa, rozwój przemysłu zbrojeniowego i skok technologiczny.
14: To, że możliwy był offset, to, że możliwe jest powstanie takiego centrum serwisowego, które będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, ale będzie także odgrywało kluczową rolę, jeśli chodzi o wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie. To jest ten prawdziwy skok w przyszłość i właśnie w bezpieczną przyszłość, to jeszcze raz pragnę podkreślić.
13: Umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Ich wartość to około 440 milionów złotych. Rozwój Plus rośnie w Łódzkiem. Do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego dołączył radny powiatu zgierskiego Dominik Gabrysiak. Były wicestarosta zgierski, był w Prawie i Sprawiedliwości od 2010 roku, a dziś był porannym gościem Radia Łódź. Od zawsze było mi bliżej do osób takich jak europoseł Waldemar Buda, mówi radny Gabrysiak.
15: Widzę się we współpracy z takimi osobami, patrzącymi tak realnie, znającymi bieżące, naturalne, normalne życie ludzi.
13: Rozmawialiśmy też o powrocie tramwaju w linii 46 na trasę od Łodzi przez Zgierz do Ozorkowa. Na razie brakuje pieniędzy na kompleksowy remont zgierzko-ozorkowskiego odcinka, ale ważne jest to, aby było jakiekolwiek stałe połączenie Łodzi z Ozorkowem.
15: Ta część trasy może się odbywać autobusami, bo po prostu linia tramwajowa jest do odbudowy kompletnej. Przez długi odcinek gminy Zgierz idzie przez kompletne pola, a każdy kilometr to jest, nie wiem, 6-8 milionów złotych.
13: A całej rozmowy można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Policja apeluje, by nie korzystać z telefonu za kierownicą i gdy przechodzimy przez jezdnię. To niebezpieczne, bo dekoncentruje użytkowników ruchu drogowego. Jak mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki, korzystanie z telefonu w ruchu drogowym rozprasza.
9: Kiedy skupiamy wzrok na ekranie, choćby na kilka sekund, przestajemy obserwować to, co się dzieje wokół nas. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego samochodu, rowerzysty, pieszego czy zmieniającej się sytuacji na drodze. W tym roku policjanci ujawnili 2280 kierujących korzystających z telefonu w trakcie jazdy.
13: Policja przypomina, że za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręce kierującemu grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Piesi także mogą zostać ukarani mandatem. Ten wyniesie maksymalnie 300 zł, jeśli pieszy korzysta z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze. Zduńska Wola staje się miastem rąd. W samym centrum miasta przy ratuszu pojawi się kolejne. Wydawało się, że po zakończeniu inwestycji na 200-lecie miasta samorządowcy zrezygnowali z planu budowy kolejnego ronda przy Placu Wolności i ulicy Juliusza. Jednak rondo powstanie. Władze powiatu i miasta porozumiały się już w tej kwestii. Drugie rondo przy ratuszu ma być nawet nieco większe niż to u Zbiegu Łaskiej z Kościelną. Będzie miało 25 metrów średnicy, żeby przejazd autobusów MPK czy samochodów ciężarowych był łatwiejszy. Projekt nowego ronda wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy jeszcze tej jesieni, a pracę samorządowcy zaplanowali na przyszły rok. Łódzcy strażacy gaszą pożary w Hiszpanii. Strażacy z Łodzi są częścią polskiego zespołu, który został skierowany na Półwysep Iberyjski w związku z rozległymi pożarami lasów. Wczoraj wyjechali do Warszawy, a stamtąd do Hiszpanii. Szczegóły zna Weronika Skibińska.
16: Polska wysłała do Hiszpanii łącznie 105 strażaków, z czego 14 z Łodzi. Działają w trzech rotacjach po 35 osób. Łódzki zespół Grand Forest Firefighting to grupa przeznaczona do gaszenia pożarów lasów z ziemi. Ich zadaniem będzie gaszenie ognia przede wszystkim w trudno dostępnych miejscach, gdzie nie mogą dotrzeć samochody gaśnicze.
13: Misja potrwa przez cały sierpień. Polscy ratownicy wspierają hiszpańskie służby w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: To jaką temperaturę mamy teraz? 17 stopni w Łodzi, ale temperatura odczuwalna 13-14 w ciągu dnia, zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie dzisiaj w województwie łódzkim od 21 do 23 stopni, wiatr początkowo słaby, potem stopniowo umiarkowany, porywisty, ciśnienie 997 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: 5 minut po godzinie 10:00 to ja już właściwie mogę powiedzieć, szukam muzyczne poszukiwania między godziną 10:00 a 11:00. To z pewnością w Radiu Łódź. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Piotr Śliwiński. Pozdrawiamy razem.

10 minut po 10, a z nami wciąż wakacyjny klimat i to widać i to słychać. Historie zjawiskowe omówione, jutro to dopiero będą wrażenia, ale najpierw to ten wtorek. Dzisiaj w kalendarzu Dziennik Konserwatora Zabytków o tym, jak ważna jest to funkcja, zadanie. Przekonujemy się nieraz, jeżeli ktoś sobie wymyślił coś, to dobrze, żeby to coś się zachowało. Warto, żeby w ogóle było, bo czasami też zdarzają się właśnie takie historie. To teraz zabytki. Co zabytkowego najbardziej rzuca się w oczy w Łodzi i w regionie? To jest pytanie. studio@radiowodzi.pl. Nie trzeba podróżować daleko, żeby spotkać się z historią. Jeżeli są zdjęcia z wypraw, to też bardzo proszę. Czekam na wiadomości.

get out of it. 17 minut po godzinie 10. Ja już widzę, że pojawiają się zabytkowe wątki, zabytkowe opowieści. Jakie zabytki warto zobaczyć w Łodzi i regionie? O to dzisiaj pytam. Pan Krzysztof poleca łódzkie Łagiewniki. Tak w ogóle, spacer po lesie to przede wszystkim, ale przy okazji taki drewniany, zabytkowy szlak. Bardzo lubię te historie, zdjęcia. Bardzo proszę. Ja proszę o jeszcze, proszę o więcej. studiomaupa.radiołódź.pl. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby również się pochwalić, na przykład tym, jak będzie spędzać ten nadchodzący weekend, bo wiemy, że taki świąteczny wyjątkowo będzie, to też można w tej sprawie napisać. Ja widzę, że już też takie historie się pojawiają, czyli po prostu planujemy.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
6: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
7: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
8: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
9: No tak, jakaś metafora.
8: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
6: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
8: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka.
11: Załogo, kurs na zatokę. To prawdziwa wyspa skarbów. Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
12: Ostatnia niedziela, tango milonga czy jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
13: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
14: Najdłuższa fala relaksu.
15: Dwadzieścia osiem minut po 10, a przed nami, jeszcze przed godziną 11 w końcu, nareszcie, wakacyjna jazda. Już za kilka minut zagramy w muzyczne skojarzenia trzy hasła, które mają naprowadzić na piosenkę. Ciekawe, jakie będzie zadanie.

0: To Kaśka Sochacka w Radiu Łódź. 23 minuty zostały do godziny 11.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Niektórzy już nie mogli się doczekać, tak wiem, oczywiście. To najpierw informacja o nagrodzie. Do zdobycia już teraz dwuosobowe zaproszenie na całodzienną wyprawę do Parku Rozrywki. I teraz wakacyjna jazda. Jak to działa? Szukamy przede wszystkim tytułu piosenki. Tytuły, ponieważ z piosenkami tak jest, że często sięgają po nie różni wykonawcy. Ja za chwilę podam trzy hasła, które trzeba będzie skojarzyć z konkretną piosenką. Odpowiedź, imię, nazwisko, numer telefonu proszę przesłać na adres konkurs@radiołódź.pl. To żeby nie przedłużać, nie ma na co czekać, podaję hasła: Włochy, uczucie, dziewczyna. konkurs@radiołódź.pl. Jaka to może być piosenka?
2: Everything begins with consciousness.

19 minut zostało do godziny 11. Czy tu i teraz wszystko się wyjaśni? Jeszcze nie. Konkurs @radiouci.pl. Czekam na tytuł wyjątkowej polskiej piosenki. Hasła już znamy, a jeżeli miałabym dodać coś od siebie, to w sumie można powiedzieć, że ta piosenka cieszy się też ogromną sławą. I tutaj była mała podpowiedź. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, konkurs @radiouci.pl. Wyjątkowy tytuł piosenki. Poproszę także o imię, nazwisko i numer telefonu, ponieważ będziemy wspólnie zapowiadać.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: Ja już teraz mogę śmiało powiedzieć, że po prostu gramy. Wakacyjna jazda w Radiu Łódź. Pani Moniko, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zagraliśmy już dzisiaj w skojarzenia i muszę powiedzieć, że wcale nie było tak

0: Łatwo, ponieważ tych skojarzeń muzycznych, jeżeli chodzi o polską piosenkę, która łączyła się z następującymi hasłami, ja tutaj za chwilę wszystko przypomnę, no to była wyjątkowa, prawda? I nie było łatwo, chociaż tutaj to naprowadzenie chyba z tego, co wiem, pomogło, prawda? Burza mózgów odbyła się?
1: Tak, tutaj oczywiście.
0: Była burza mózgów, była burza mózgów i bardzo, bardzo dobrze. To teraz sprawdzimy, jak to będzie, jeżeli chodzi o te hasła. Włochy, uczucie i dziewczyna. Tych piosenek mogło być mnóstwo, ale tutaj też pojawiła się taka jedna kluczowa informacja. I teraz pani Moniko, jaka to piosenka? O jaką piosenkę dzisiaj pytamy, jak jej poszukujemy?
1: Miłość Portofino.
0: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja wspominałam także o tym, że ta piosenka cieszy się wyjątkową sławą. I jeżeli chodzi o tytuł piosenki, wiem, że koleżanka też bardzo pomagała, prawda?
1: Tak, tutaj burza mózgów w pracy wspólnie, wspólnymi siłami, że się uda.
0: Bardzo dobrze. Jest taka niespodzianka, numer jeden, czyli to będzie podwójne zaproszenie do parku rozrywki, takie całodniowe. To po pierwsze, jest radość?
1: Oczywiście, no. Zwłaszcza, że planujemy wyjazd.
0: O, to bardzo, bardzo dobrze. A do tego jeszcze, pani Moniko, proszę zgadnąć, jaki będzie ten drugi upominek. On będzie taki bardzo muzyczny. Jaka to będzie piosenka?
1: Pewnie Miłość Portofino.
0: Tak jest, w wykonaniu Katarzyny Groniec. Pięknie dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
6: Łódzkie wojskowe zakłady lotnicze będą serwisować Apache dla Polski i europejskich sojuszników. Koniec remontu, ale tramwaje nie wrócą na Łódzki Plac Wolności. Pojadą objazdem do października. Upały we Włoszech uderzają w produkcję parmezanu, bo krowy dają mniej mleka. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Dzisiaj deszcz nie powinien padać. Łódzkie wojskowe zakłady lotnicze będą serwisować śmigłowce Apache dla Polski i wszystkich europejskich sojuszników. Polska coraz bardziej staje się partnerem Stanów Zjednoczonych, a umowy offsetowe pozwolą nam wykonać skok technologiczny, powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache, wykorzystujące technologie sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Rząd podpisał w tej sprawie dwie umowy offsetowe. Polska zakupiła 96 takich maszyn. Podpisane umowy wykonawcze to największy kontrakt z USA i zmiana generacyjna dla Wojska Polskiego, podkreślał Cezary Tomczyk.
7: Nie wiem dlaczego przez wiele lat offset nie był najpopularniejszą formą, mówiąc delikatnie, wyboru wtedy, kiedy kupowano sprzęt wojskowy. Dzięki offsetowi i tym inwestycjom w Łodzi i w Dęblinie możemy zrobić absolutny skok technologiczny dla naszego kraju i za to serdecznie dziękuję. Chciałbym też podziękować żołnierzom Wojska Polskiego, w szczególności pilotom śmigłowców, bo to również wasza zasługa, że utrzymywaliście zdolności mimo tego, że nie mieliście czym latać.
6: Umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Ich wartość to około 440 milionów złotych. Koniec remontu bez powrotu tramwajów. Ruch szynowy wróci na Plac Wolności w Łodzi dopiero w październiku. Od początku wakacji trwa naprawa torowiska w ważnym punkcie przesiadkowym w centrum stolicy regionu. Kostka już zniknęła, ale tramwaje nie wrócą jeszcze przez 2 miesiące. O szczegółach mówi Michał Dąbrowski.
8: Plac Wolności w Łodzi to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w stolicy regionu. Przejeżdża tamtędy wiele tramwajów i autobusów. Kilka lat temu po remoncie pojawiły się tam zieleń, plac zabaw, a asfalt został zastąpiony przez kostkę brukową. Ta niestety wielokrotnie wypadała z torowiska, dlatego konieczny był kolejny remont. Teraz kostkę zastąpi beton. Prace potrwają do września, ale konieczne są kolejne roboty na Nowomiejskiej i Legionów, dlatego tramwaje wrócą na Plac Wolności dopiero w październiku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Linie tramwajowe kursujące zazwyczaj przez Plac Wolności do października będą kierowane objazdem przez ulicę Północną.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Dwa ciała zostały odnalezione w jednym z mieszkań w Łodzi. Lekarz nie wyklucza udziału osób trzecich. Przypomnijmy, wczoraj w lokalu przy ulicy Kopcińskiego strażacy oraz policjanci odkryli ciała 72-latki i 42-latka. Jak informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, policję wezwali zaniepokojeni sąsiedzi, którzy od dłuższego czasu nie widzieli lokatorów jednego z mieszkań.
10: Wezwany na miejsce lekarz medycyny sądowej potwierdził zgon kobiety i mężczyzny, jednocześnie nie wykluczając udziału osób trzecich ze względu na znaczny stopień rozkładu ciał.
6: Okoliczności tej sprawy wyjaśniają śródmiejscy śledczy pod nadzorem prokuratora. Uprowadzenie rodzicielskie zakończone zatrzymaniem 4 osób. Dzieciom nic się nie stało. 32-letnia matka podczas spotkania z trojgiem swoich dzieci w Wieluniu wykorzystała nieuwagę kuratora i zabrała dzieci. W uprowadzeniu pomagało jej 3 mężczyzn. Policjanci szybko namierzyli grupę na Dolnym Śląsku. Cała trójka dzieci została odnaleziona, były bezpieczne. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z uprowadzeniem małoletnich. Grozi im do 5 lat więzienia. Upał we Włoszech uderza w bank sera Parmigiano-Reggiano. Krowy dają mniej mleka, a ponadto rosną koszty magazynowania tego produktu. O szczegółach mówi Aleksandra Nietopiel.
11: Fale upałów wpływają na jeden z najbardziej znanych włoskich produktów, Parmigiano-Reggiano. W klimatyzowanych magazynach Banca del Parmigiano na północy Włoch przechowywanych jest ponad 500 000 kręgów sera o łącznej wartości przekraczającej 300 milionów euro. Samemu serowi składowanemu w odpowiednich warunkach chłodzenia wysokie temperatury bezpośrednio nie zagrażają. Problemem są jednak rosnące koszty energii. Podczas tegorocznych fal upałów zużycie prądu w magazynach wzrosło o około 30%. Temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza wpływają również na krowy. Jak podaje agencja Reutersa, zwierzęta jedzą mniej i produkują nawet o 10% mniej mleka, co oznacza mniej surowca do produkcji Parmigiano-Reggiano. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 12:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: A dzisiaj trochę chłodniej. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie w Łódzkiem do 23 stopni. Teraz mamy 17 stopni na termometrach, ale temperatura odczuwalna 13. Wiatr początkowo słaby, potem stopniowo umiarkowany. Porywisty, jeszcze sprawdzimy ciśnienie, 997 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: 11:05, już za kilka minut czas na kulturę w Radiu Łódź, to tak z myślą o przyszłości. A tu i teraz Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Piotr Śliwiński od nas. Dzień dobry.

0: Czas na kulturę.
1: 10 minut po godzinie 11 w studiu Anna Grobińska. Dzień dobry,
2: Aniu. Dzień dobry.
1: Dzisiaj mamy wtorek, tak zerkam, żeby dni się nie pomyliły, ponieważ w wakacje takie sytuacje też się zdarzają, ale przede wszystkim. Aniu, jakie wydarzenia dzisiaj można polecić?
2: Przede wszystkim wybieramy się na ulicę Hufcową, bo tam przy Tężniach kolejny koncert z cyklu Respiro Muzyka. Takich koncertów łącznie będzie 6. Dzisiaj drugi, tym razem koncert folkowy. Ten poprzedni był taki relaksacyjny, rozluźniający, a dzisiaj będzie muzyka łódzkich podwórek z okresu międzywojnia. Wybierzemy się do wsi, na pola, będą opowieści prosto z zapiecka, coś dla duszy, coś dla ciała, coś pod nóżkę i coś do śpiewania. A wystąpią naprawdę bardzo ciekawi wykonawcy. Samuel Szatkowski, etnograf z wykształcenia, dokumentalista, pieśniarz, bajarz, multiinstrumentalista i Paweł Odorowicz, czyli w ogóle pomysłodawca całego przedsięwzięcia, altowiolista, sideman, performer, kompozytor, aranżer, muzyk wielu specjalności. O godzinie 19 przy Tężniach, przy ulicy Hufcowej, rzecz cała się rozpocznie, a kolejny koncert już 13 sierpnia, jazz tym razem zabrzmi. Ale i dzisiaj można jazzu posłuchać w ramach innego cyklu, czyli Jazzowe Wtorki. Realizowany jest ten cykl w Pasażu Róży, czyli przy ulicy Piotrkowskiej 3 w Łodzi w Podwórku. No i znakomity gość dzisiaj, Witold Janiak, który całkiem niedawno ze swoim triem nagrał płytę Trzej Królowie. Tak zresztą to trio właśnie się nazwało. Zresztą to jest ciekawa historia, bo jeden z muzyków na próbę przyniósł 3 kartonowe korony. Panowie je założyli i postanowili...
1: I wszystko się zgadzało po prostu.
2: Tak, wszystko się zgadzało i odtąd zmierzają w jednym muzycznym kierunku i dlatego udało się 3 indywidualnościom nagrać wspólną płytę. Dziś Witold Janiak o godzinie 19 właśnie z materiałem nawiązującym do tego albumu. To jest Piotrkowska 3. Przypomnę. Przegląd filmów Federica Felliniego w kinach studyjnych w Polsce się odbywa w Łodzi w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Ciao a tutti. I taki tytuł nosi cały przegląd, a dzisiaj chyba najsłynniejszy film tego znakomitego reżysera, czyli 8,5. O godzinie 19.30 można obejrzeć właśnie w NCKF-ie nagradzany między innymi Oscarami i innymi nagrodami film, czyli portret artysty, który w chwili twórczego kryzysu gubi się między rzeczywistością a marzeniami. Znakomity Marcello Mastroianni w tym filmie występuje w głównej roli. 19.30 to początek projekcji w NCKF-ie. No i oczywiście trwa polówka. Króciutko na zakończenie o tym, że w Parku na Zdrowiu dzisiaj Smashing Machine. Tu wielbiciele Dwayna Johnsona i Emily Blunt na pewno się wybiorą na tę opowieść opartą na biografii mistrza mieszanych sztuk walki Marka Kera, który musi zmierzyć się z wewnętrznymi demonami i z małżeńskim kryzysem i fragment jego kariery właśnie ten film przedstawia, a z kolei w Zgierzu przy ulicy Długiej 41, bo tam też zawędrowała nasza polówka, letni festiwal filmowy TME, Sing 2 to jest z kolei animacja, czyli familijna propozycja o misiu koala i gwiazdorskiej obsadzie jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk, muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Taka to historia dzisiaj w Zgierzu w ramach festiwalu Polówka.
1: A my pięknie dziękujemy za te podpowiedzi.
2: Dziękuję.
1: Anna Grubińska.

To grupa Manam w Radiu Łódź, 22 minuty po godzinie 11. Tak, gdzie nie spojrzeć, wszędzie miłość. Ta wakacyjna też się niekiedy przytrafia, ale jest też coś takiego jak miłość do upominków. Tak, to wtedy, kiedy ktoś kocha dostawać prezenty. Mam prezent, jestem przygotowana. Tym razem jest to voucher o wartości 100 zł do Parku Linowego. Można przejść dowolną trasę jeszcze do końca września. Można zorganizować sobie taką wyprawę właśnie. I teraz będzie oczywiście zadanie specjalne. Proszę nas przekonać, że jest ogromna chęć takiej wyprawy i w tej prośbie muszą się znaleźć następujące słowa: lato, lina, radio. Zawsze nas Państwo zaskakują. Czekamy, co wymyślą Państwo teraz. Studio @radiolodz.pl.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
10: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
11: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
12: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Dwadzieścia dziewięć minut po 11, a my tak będziemy jeszcze dzisiaj przed południem i nie tylko się relaksować. Do zadania specjalnego wrócimy już za moment. Będzie przypomnienie, jak to było lato, lina, radio. Mała prośba, za chwilę sprawdzimy, jak to dzisiaj działa.

I takie muzyczne letnie klimaty w Radiu Łódź. 25 minut mamy jeszcze do godziny 12. To przypomnienie, czeka voucher o wartości 100 zł do Parku Linowego. Można tutaj przejść dowolną trasę. Ja zaglądam już w Państwa propozycje. Przypomnę tylko, jakie było zadanie specjalne. Prośba jest taka, żeby nas przekonać, że jest taka ogromna chęć wyprawy i w tej prośbie muszą znaleźć się następujące słowa. Ja sprawdzam, czy są tak we wszystkich prośbach. Na razie tak, ale jest jeszcze chwila na to, żeby przemyśleć sprawę, zastanowić się po prostu. Lato Lina Radio, studio@radiołódź.pl. Dosłownie jeszcze przez chwilę. Czekam.

I już tylko 18 minut zostało do godziny 12. Pora rozwiązać pewną zagadkę. W sumie chyba można tak powiedzieć właśnie, ponieważ wciąż zagadkowa jest bardzo informacja, kto dzisiaj otrzyma upominek, czyli voucher o wartości 100 zł do Parku Linowego. Dla pani Natalii bardzo dobra wiadomość. Zadanie w radiu Spacer po Linie, taka zabawa latem nie minie. To się nie może zdarzyć. Bardzo proszę się zlitować. Bardzo proszę. Ja będę mieć jeszcze bardzo dobrą wiadomość dla pana Marka, także zachęcam do tego, żeby sprawdzić, co takiego znajduje się w skrzynce. Bardzo ważna informacja dla syna, pana Marka również serdeczne pozdrowienia. A jeżeli chodzi o upominki, które można otrzymać, słuchając Radia Łódź, to dzisiaj w tej sprawie nie powiedzieliśmy jeszcze przecież ostatniego słowa.

11 minut zostało do godziny 12. Wakacyjne muzyczne poszukiwania. Ten temat w formie pod tytułem Wakacyjna jazda wróci już jutro, tuż po godzinie 9. Ale skoro mowa o piosenkach, skoro mowa o wakacjach, to piosenki na walizkach tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
2: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Czy jeden dzień wakacji to luksus?
7: Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest południe.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Apache będą serwisowane w Łodzi, jest porozumienie z Amerykanami. Koniec charakterystycznych wierzb w Gorzkowicach, drzewa są w bardzo złym stanie. Wielka Brytania szykuje się na zaćmienie słońca, specjalne okulary znikają ze sklepów. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 23 stopni. W Łodzi powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache w wojskowych zakładach lotniczych. Premier Donald Tusk i wiceszef MON Cezary Tomczyk ogłosili współpracę, która ma wzmocnić polskie bezpieczeństwo. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska. Weroniko, dzień dobry. Powiedz, czy umowy zostały już podpisane?
11: Dzień dobry, tak, jestem na miejscu. Właśnie zakończyło się podpisywanie umów offsetowych z wojskowymi zakładami lotniczymi w Łodzi i Boeingiem. To historyczna chwila dla polskiej armii. Wojsko będzie miało możliwość produkowania części uzbrojenia i serwisowania śmigłowców Apache. Nie zabrakło najważniejszych osób polskiej polityki. Premier Donald Tusk podkreślał, jak ważne są inwestycje w polskie firmy i rozwój nowoczesnej armii. Dla łodzian to także nowe miejsca pracy i większe bezpieczeństwo Polski. Z wojskowych zakładów lotniczych w Łodzi, Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: Bardzo dziękuję. Umowa ma wzmocnić relacje między Polską i Ameryką oraz zapewnić bezpieczeństwo kraju. Plac Wolności w Łodzi bez tramwajów jeszcze przez 2 miesiące. Koniec remontu nie oznacza powrotu ruchu szynowego. Przez Plac Wolności na co dzień przejeżdża wiele linii tramwajowych i autobusowych. Kilka lat temu po remoncie tamtejszy asfalt został zastąpiony przez kostkę. Niestety kostka wypadała z torowiska i konieczny był kolejny remont.
12: Prace powinny zakończyć się z początkiem września. Natomiast jak wcześniej zapowiadaliśmy, w kolejnych etapach prowadzone będą prace na ulicy Nowomiejskiej i Legionów.
10: Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Ze względu na konieczność obsługi posesji przy ulicy Nowomiejskiej oraz zapewnienie dojazdu do Straży Pożarnej na Legionów, nie mogliśmy tutaj jednocześnie z Placem Wolności prowadzić prac.
10: Tramwaje mają wrócić na Plac Wolności w Łodzi od października. Charakterystyczne wierzby z rynku w Gorzkowicach w powiecie piotrkowskim zostaną usunięte. Powodem jest ich bardzo zły stan oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Problem ponownie dało sobie znać podczas ubiegłotygodniowej gwałtownej burzy. W Gorzkowicach jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Dzień dobry, jestem właśnie przy wspomnianych wierzbach w gorzkowickim rynku i widzę, jak bardzo drzewa ucierpiały podczas ostatniej wichury. Silny wiatr uszkodził drzewa i doprowadził do złamania kolejnych konarów. Władze gminy musiały podjąć trudną decyzję o konieczności usunięcia czterech wierzb. Decyzję poprzedziły oględziny oraz specjalistyczna ekspertyza przyrodnicza. Ta wykazała, że drzewa są w bardzo złym stanie zdrowotnym. Zostały zaatakowane przez grzyba pasożytniczego, który osłabił ich strukturę i stabilność. Władze Gorzkowic podkreślają, że najważniejsze jest bezpieczeństwo osób korzystających z rynku. W miejscu usuniętych wierzb mają pojawić się nowe nasadzenia, dzięki którym centrum miejscowości zachowa swój zielony charakter. Wycinka ma zostać przeprowadzona we wrześniu. Z Gorzkowic Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Bardzo dziękuję. Niewykluczone, że w przyszłości konieczna będzie wycinka pozostałych wierzb. Także wtedy będą uzupełniane nowymi nasadzeniami.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Okulary do obserwacji zaćmienia słońca znikają ze sklepowych półek w Wielkiej Brytanii. Internauci wymieniają się informacjami o najlepszych punktach widokowych, a miłośnicy astronomii skrzykują się na wspólne oglądanie. Rośnie również zainteresowanie noclegami w regionach, w których jutrzejsze zaćmienie będzie najlepiej widoczne. O szczegółach mówi Anna Rączkowska.
14: Wielu Brytyjczyków wybiera się do Cornwalli i na pobliskie wyspy Scilly, położone na południowo-zachodnim krańcu kraju. To właśnie tam księżyc zasłoni nawet 96% tarczy słońca. Wielu obserwatorów chce oglądać zjawisko z plaż i nadmorskich klifów, skąd dobrze widać zachodni horyzont. Tego samego dnia Brytyjczyków czeka jeszcze jedna atrakcja. Kilka godzin po zaćmieniu na niebie pojawią się Perseidy, czyli meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. To będzie niezwykły dzień dla wszystkich, którzy lubią patrzeć w niebo. Najpierw zobaczymy częściowe zaćmienie słońca, a później jeden z najlepszych rojów meteorów w roku. To będzie robić wrażenie. Mówił telewizji BBC Ben Marshall, kierownik obserwatorium Grisdale w północno-zachodniej Anglii. Eksperci przypominają, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią wzroku podczas zaćmienia. Potrzebne są specjalne okulary z filtrem przeznaczonym do bezpośredniej obserwacji słońca. W wielu brytyjskich sklepach już ich brakuje. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
10: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 13.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Ależ się będzie jutro działo, gdzie to słońce wygląda dziś zza chmur także. Jutro wieczorem, jak to będzie, na razie dobrze to wygląda. Ale do tematu zaćmienia jutro. Wrócimy dzisiaj zapowiedzi. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 21 do 23 stopni. Wiatr początkowo słaby, potem umiarkowany, porywisty. Ciśnienie sprawdzamy 997 hektopaskali.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 5 minut po godzinie 12, tak jak wspominałam jeszcze przed południem, do tematu muzyki, do tematu pewnych skojarzeń. Jeszcze dzisiaj wrócimy. Zdecydowanie tak, piosenki na walizkach już za chwilę, ale w studiu już Patryk Lewy. Patryku, witam bardzo serdecznie.
16: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Oczywiście nie mogłabym nie zapytać o to, jakie te piosenki dzisiaj będą, jaki będzie klimat. Taki trochę odlotowy z tego, co widziałam, tak? Podglądałam trochę, przyznaję.
16: Dokładnie tak. Będą podniebne podróże, lotnictwo i samoloty. Spojrzymy na tę tematykę z bardzo wielu różnych stron.
8: Czyli taki jest plan działania. Patryk Lewy z Państwem zostaje. Monika Borysow-Dudowicz. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia ode mnie.

Nasze muzyczne pasmo do godziny 13. Dzisiaj temat przewodni to właśnie podniebne podróże, lotniska i samoloty. Piotr Śliwiński, Patryk Lewy, zapraszamy. A na początek rok 1958, Frank Sinatra i utwór Come Fly With Me. Myślę, że dobrze znany przebój mający formę zaproszenia, co ciekawe, ukochanej osoby do wspólnej ucieczki od codzienności i wyruszenia w egzotyczną podróż po całym świecie. A zaczynamy właśnie od tego utworu, bo to właśnie koniec lat 50. XX wieku zapoczątkował erę odrzutowców i modę na podróże lotnicze, które wtedy szczególnie kojarzyły się z wolnością, nowoczesnością i prestiżem.

W Radiu Łucie teraz o podniebnych podróżach z nieco innej perspektywy. Już za chwilę zagramy utwór Beautiful Day formacji U2 z roku 2000. Tekst tego przeboju opowiada o człowieku, który dosłownie stracił wszystko. Mówimy tutaj o majątku, o gruncie pod nogami czy o dawnym życiu, ale w pewnej chwili ten człowiek doznaje olśnienia, a wspomniane olśnienie właśnie podczas spoglądania na świat z perspektywy pasażera samolotu. Warto też wspomnieć o teledysku do piosenki, bo został on w całości nakręcony na paryskim lotnisku Paris Charles de Gaulle. I tutaj też pewien symbol, bo lotnisko stało się miejscem między przeszłością a przyszłością.

19 minut po godzinie 12. Nasz wakacyjny program, czyli Piosenki na walizkach w Radiu Łódź trwa, a w nim przed momentem Samoloty, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. Utwór z ubiegłego roku o przemijaniu ulotności relacji i strachu przed tym, że to, co najlepsze w życiu, mamy niestety już za sobą. Tutaj te podniebne podróże zostawiają po sobie ślady na niebie, które powoli znikają. Podobnie jak wspomnienia czy bliskość drugiego człowieka. Piosenki@radiolot.pl to jest nasz adres mailowy. Tutaj czekamy także na Państwa propozycje, zarówno piosenek, jak i tematów właśnie do naszego wakacyjnego programu. Utworów, które chcieliby Państwo w Radiu Łódź usłyszeć. Kto wie, być może właśnie na podstawie tych propozycji przygotujemy kolejną audycję, bo Piosenki na walizkach od poniedziałku do piątku między 12 a 13 w Radiu Łódź. A teraz światowy hit z 2010 roku, czyli utwór Airplanes rapera B.O.B. i Hayley Williams. Tu z kolei tęsknota za prostszym życiem i także trochę o rozczarowaniu sukcesami przy jednoczesnym patrzeniu na nocne niebo pełne samolotów. I to właśnie te samoloty przybierają w utworze nieco inną formę, mianowicie spadających gwiazd, a co za tym idzie życzeń i marzeń na lepszą przyszłość.

W Radiu Łódź MIA i utwór Paper Planes, a przed nami teraz dwa utwory, co ciekawe, o tym samym tytule, czyli Learning to Fly. Pierwszy z nich autorstwa Pink Floyd, o fascynacji lataniem i wolności, ale również o życiowym przełomie, wkraczaniu w nowy rozdział i pokonywaniu pewnych lęków. Następnie również Learning to Fly, tym razem Tom Petty. I tutaj w wywiadach z artystą, jak przeczytałem, dowiadujemy się, że impulsem do napisania tego utworu, tej piosenki, były słowa pilota, którego artysta oglądał w telewizji. Wspomniany pilot powiedział, że nauka latania nie jest trudna, za to trudniejsze jest lądowanie. I właśnie Tom Petty w utworze przyrównuje to do radości w życiu i do pięknych chwil, po których niestety powrót do rzeczywistości potrafi czasami być bolesny.

mixtures bridge.

Radio Łódź i piosenki na walizkach. Dzisiaj samoloty, podniebne podróże i lotniska, a za chwilę w Radiu Łódź organek i utwór Samoloty. Artysta w wywiadach bardzo wyraźnie podkreślał, jaki przekaz ma nieść ze sobą ten utwór. Inspiracja oczywista, czyli patrzenie w niebo i lecący samolot, i powiązana z tym nostalgia, czyli tęsknota za podróżą, ale też ucieczką, lepszym życiem czy ludźmi, których niestety już z nami nie ma. A sam utwór jest też dla artysty bardzo ważny, bo został napisany właśnie z myślą o pewnej osobie, którą stracił podczas pandemii.

Red Hot Chili Peppers i Aeroplane w Radiu Łódź. Tutaj nieco inne spojrzenie na temat dzisiejszego programu, czyli piosenki na walizkach, na podniebne podróże. Główne przesłanie tej piosenki to przede wszystkim uzdrawiająca i wyzwalająca moc zarówno muzyki, jak i sztuki, które właśnie jak samoloty potrafią unieść człowieka ponad codzienne problemy, ból i smutek, dając mu pewną chwilę ucieczki i wolności. W tle jeszcze inny motyw, zagubienie w miłości, trudności z jej znalezieniem i niestety poczucia, że ten czas ucieka. Za chwilę w Radiu Łódź Fly Like an Eagle w wykonaniu Seala, utwór wydany w 1996 roku na ścieżce dźwiękowej do kultowego filmu Space Jam. Tutaj także kilka kluczowych zagadnień, które znajdują się w tym utworze. Przede wszystkim, tak jak przy poprzedniej piosence, refleksja o tym, jak szybko ten czas upływa, a co za tym idzie również życie, a to w porównaniu do orła, który pojawia się w tytule. Ten ma symbolizować wolność ponad ziemskimi problemami, pozwalając człowiekowi oderwać się od ograniczeń, trosk czy ciężarów codzienności. Fly Like an Eagle porusza także niesprawiedliwość i ludzkie potrzeby, bo oprócz tego wspomnianego wcześniej marzenia o tym, by oderwać się od ziemi, utwór ma stanowić też wezwanie do empatii, niesienia pomocy potrzebującym i poszukiwania realnych rozwiązań pewnych problemów społecznych. Seal i utwór Fly Like an Eagle już teraz w Radiu Łódź.

Na latanie, niebo czy samoloty można patrzeć z wielu różnych stron, o czym w ostatnich minutach na pewno mogli się Państwo przekonać. A na zakończenie programu Piosenki na walizkach w Radiu Łódź pojawi się jeszcze Lenny Kravitz i bardzo znany utwór o tytule Fly Away. Piosenka z 1998 roku, która na pewno zapisała się w historii muzyki rockowej właśnie jako motyw latania, będącego symbolem tej ostatecznej wolności i ucieczki. W tej piosence motyw pojawia się wprost, bo artysta patrzy w niebo i wyobraża sobie, że ucieka z obecnego miejsca, by poszukać nowego, lepszego życia i spokoju gdzieś wysoko ponad chmurami. A muzycznie i tekstowo Fly Away to przede wszystkim hymn optymizmu. W tym utworze szybkie, energetyczne riffy gitarowe i także prosta, chwytliwa struktura. To wszystko w połączeniu z tekstem sprawia, że utwór faktycznie oddaje to uczucie euforii i ekscytacji związanej z ruszaniem w drogę, dosłownie i w przenośni. A Państwa propozycje utworów i tematów do piosenek na walizkach można oczywiście podsyłać pod adres piosenki@radioloc.pl.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
1: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Niecodzienne historie,
6: problemy i ważne tematy łódzkiego,
5: ale nie tylko łódzkiego sportu.
7: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
5: Porozmawiajmy o sporcie.
6: Wtorki, godzina 20.
7: Zapraszamy Michał Malinowski,
5: Piotr Andrzejczak,
6: Robert Zwoliński,
8: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu, a dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lksloc.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
11: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
13: Wielka inwestycja w łódzkich zakładach. Powstanie tutaj centrum serwisowe śmigłowców Apache. Śnięte ryby w zbiorniku na Malince. Zgierski Mosir uspokaja. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego buduje struktury w Łódzkiem. Dołączają kolejni samorządowcy. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Wiatr początkowo słaby, wzmagający się do umiarkowanego. Łódź będzie naprawiać Apache. Łódzkie Wojskowe Zakłady Lotnicze podpisały z Boeingiem umowy w sprawie utworzenia centrum serwisowego Apache. Polski przemysł zyska dostęp do amerykańskich technologii i know-how. To ma być największe takie centrum w Europie, podkreślił premier Donald Tusk.
14: Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie.
13: Obecnie projekt oznacza nie tylko nowe kompetencje dla polskiego przemysłu obronnego, ale także znaczący wzrost zatrudnienia w łódzkich zakładach, dodaje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
15: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też to, o czym mówił pan premier, czyli dwukrotny wzrost zatrudnienia.
13: W 2024 roku Polska podpisała umowę na zakup 96 śmigłowców Apache. Wartość kontraktu to około 10 miliardów dolarów.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Śnięte ryby na Zgierskiej Malince. Kilka dni temu pojawiły się informacje o dużej ilości śniętych ryb na jednym ze zbiorników wodnych kompleksu Malinka w Zgierzu. Ryby miały dryfować na wodzie tuż przy brzegu zbiornika. Łączymy się teraz z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który jest teraz na terenie Malinki. Miłosz, powiedz proszę, jak teraz wygląda sytuacja na miejscu.
17: Właśnie okrążyłem zbiornik, gdzie doszło do incydentu. Po śniętych rybach nie ma już śladu. Akwen został uprzątnięty. Sytuacja miała miejsce na drugim zbiorniku wodnym, znajdującym się na Malince. W tym miejscu nie wolno się kąpać. Korzystają z niego głównie rybacy i osoby pływające na kajakach i rowerkach wodnych. Przy brzegu miała dryfować spora ilość martwych ryb. Jak przekazał mi dyrektor z gierskiego Mosiru, były to głównie młode, bardzo małe ryby. Przyczyną śnięcia prawdopodobnie była przyducha, czyli gwałtowny niedobór tlenu w wodzie. W ostatnim czasie mierzyliśmy się z falą ogromnych upałów. Im cieplejsza jest woda, tym mniejsza zawartość rozpuszczonego w niej tlenu, co z kolei może powodować padanie ryb w zbiorniku.
13: Bardzo dziękuję za informację. Władze z gierskiego Mosiru zapewniają, że sytuacja została opanowana. Łódzcy samorządowcy dołączają do Mateusza Morawieckiego. Chodzi o włodarzy największych miast regionu, ale nie tylko. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości były premier tworzy lokalne struktury Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według prezydenta Sieradza Pawła Osiewały to alternatywa.
18: Dla tych wszystkich, którzy niekoniecznie muszą być zadowoleni z tego, co dzieje się dzisiaj po stronie rządzących, dla tych wszystkich, którzy są gdzieś blisko środka, ale również i takich prezydentów, burmistrzów czy wójtów miast bezpartyjnych, którzy poszukują swojego miejsca i z nią chęcią by zaangażowali się chociażby w projekt taki jak Polska Jednej Prędkości.
13: Rozwój Plus ma się przerodzić ze stowarzyszenia w partię polityczną. Do Rozwoju Plus dołączył także prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko, były wicestarosta z Gierski Dominik Gabrysiak. Nieoficjalnie mówi się też o prezydencie Zgierza Przemysławie Staniszewskim, choć sam zainteresowany odpowiada Radiu Łódź, że ani tego nie rozważa, ani nie dostał propozycji. I na koniec mrożąca krew w żyłach historia. 80-letni łodzianin szedł pieszo wzdłuż drogi ekspresowej S14, a powodem miało być zepsute auto. Policjanci znaleźli mężczyznę w okolicach miejscowości Wincentów. Jak relacjonuje młodszy aspirant Jakub Gąsiorek z Komendy Powiatowej Policji w Pawianicach, funkcjonariusze ustalili, że pojazd mężczyzny miał problemy techniczne.
19: Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, nie wiedział co ma zrobić, więc postanowił wejść na wiadukt do najbliższej miejscowości i poszukać pomocy. Obecni na miejscu stróże prawa zaopiekowali się starszym mężczyzną i bezpiecznie sprowadzili go do samochodu, który pozostawił na pasie awaryjnym.
13: Policja apeluje do kierowców, aby przed wyruszeniem w podróż dokładnie sprawdzili stan techniczny swoich pojazdów. A kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 14. Zapraszam.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: W Łodzi i regionie 18 stopni, jednak temperatura odczuwalna kilka stopni niższa. Dobra wiadomość za to, bo jeszcze dzisiaj termometry mogą do 23 stopni pokazać. Będzie pogodnie, po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr umiarkowany, jednak pod wieczór ten wiatr już będzie nieco słabszy, zachodni i północno-zachodni. Przed nami za to chłodna noc, termometry pokażą od 8 do 10 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: To kolejna godzina naszego popołudniowego spotkania w Radiu Łódź przed nami. Patryk Lewy, Piotr Śliwiński. Teraz najdłuższa fala relaksu. Ten program do godziny 16. I już teraz powiem, że za kilka minut w naszym studiu pojawią się wyjątkowi goście. Zatem proszę z nami pozostać.

0: 12 minut po godzinie 13, tu Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu, a ja obiecałem Państwu, że będziemy mieli gości w studiu, no i właśnie mamy tutaj 5 osób, to na początek poproszę, żebyście się przedstawili, tutaj od Ciebie zaczniemy.
1: Dzień dobry, ja mam na imię Alicja i po wakacjach idę do 5 klasy, mam 10 lat.
0: O, no to super.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Marysia, mam 11 lat i po wakacjach też idę do 5 klasy.
0: Też do 5 klasy, no dobrze, to teraz kolega.
3: Dzień dobry, ja jestem Janek, mam 12 lat, po wakacjach idę do 7 klasy.
0: Do 7 klasy, no dobrze, a ty 7 klasa, 6, która?
4: Dzień dobry, mam na imię Ignacy i po wakacjach idę do 5 klasy.
0: Mhm. I jeszcze mamy tutaj koleżankę, jak masz na imię?
5: Dzień dobry, ja mam na imię Ula i po wakacjach także idę do 5 klasy.
0: No właśnie, ci goście nie bez powodu, bo w Radiu Łódź trwa Akademia Młodego Radiowca. Przez cały tydzień tutaj być może przyszli prezenterzy, serwisanci, zobaczymy, będą uczyli się i poznawali tajniki radia. No właśnie, co wy dzisiaj takiego ciekawego tutaj robiliście? Kto by chciał zacząć powiedzieć?
1: Ja mogę zacząć.
0: O, super, super.
1: My dzisiaj mieliśmy bardzo fajną grę terenową. Dobraliśmy się w 3 grupy i szukaliśmy różnych kartek, później musieliśmy je złożyć w kolejności alfabetycznej. Jakby nie alfabetycznej, ale na pytania musieliśmy odpowiedzieć tymi kartkami.
0: Mhm, a jakie to były pytania?
1: W sumie nie, jakby to były oznaki na przykład ciekawostka i musieliśmy ułożyć do tego zdanie opisujące ciekawostkę.
0: Okej, w porządku. Co wam się jeszcze podobało? Może teraz któryś z panów? O, śmiało, śmiało.
4: Dzisiaj robiliśmy swoje wizytówki.
0: Wizytówki? I na czym to polega? Co dokładnie robiliście?
4: No, że mówiliśmy tam na przykład, co lubimy robić i właśnie co najbardziej właśnie w wolnym czasie też i potem to wszystko było nagrywane.
0: To wszystko było nagrywane. Jak to nagrywaliście, to pojawił się jakiś stres? O, kto by chciał odpowiedzieć?
1: No,
0: śmiało.
1: Trochę stresu było według mnie.
4: Tak.
0: Trochę stresu było, ale bawicie się dobrze.
1: Tak, naprawdę super fajnie
4: jest.
0: A jak jesteście tutaj u nas w Radiu Łódź, to jaka jest taka najciekawsza rzecz, którą chcielibyście zrobić? Macie może jakieś pomysły, propozycje?
4: Ja.
0: O, super.
3: Bo jest taka sprawa, że przygotowujemy słuchowisko portalu, o jakim oczywiście nie będę mówił, ale jak to przygotujemy, to myślę, że naprawdę będzie to najlepsza rzecz, jaką zrobimy.
0: Mhm, ale temat jeszcze pozostanie tajemnicą,
3: no
0: tak?
3: No tak.
4: Tak.
0: No dobrze, ale na pewno w niedzielę po godzinie 11 to słuchowisko i efektów pracy naszych młodych radiowców będzie można posłuchać. Ja już teraz zachęcam. To na koniec może jeszcze każdy z was będzie miał okazję kogoś pozdrowić. To może teraz od tej strony zaczniemy?
2: No to ja pozdrawiam moją mamę, tatę, dziadka, babcię oraz brata.
0: Mhm.
2: Ja pozdrawiam mamę, tatę, babcię i dziadka.
0: Mamy tatę, babcię, dziadka, no dobrze.
3: Ja pozdrawiam moich rodziców, dziadków i pozdrawiam także pana Iwana Paziuka. Mam nadzieję, że to słyszysz, Iwan.
0: Dobrze, a tutaj kogo pozdrawiamy?
2: Ja bym bardzo serdecznie chciała pozdrowić moich rodziców, dziadków i wszystkich słuchaczy Radia Łódź.
0: No to pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy.
3: Tak,
0: i
3: oczywiście.
0: Oczywiście, dokładnie tak. No jeszcze tak. Ostatnie pozdrowienia.
1: Ja chciałam pozdrowić moich rodziców, mojego brata, który aktualnie jest na obozie, wszystkich słuchaczy Radia Łódź i moją ukochaną panią od matematyki.
0: No to ukochana pani od matematyki? To wiesz, takie trochę nietypowe, wiesz?
1: No, pani Turek, jeśli pani to słucha, to pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: No to oczywiście pozdrawiamy i rodziców, i słuchaczy, i wszystkich tych, o których pamiętaliście. Ja dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Trzymam kciuki, no i mam nadzieję, że do końca tygodnia będziecie się tutaj w Radiu Łódź świetnie bawić. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
7: Jeździec konny, jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
8: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
7: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
6: Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
10: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
11: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
12: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: W naszym popołudniowym programie nie tylko dużo dobrej muzyki, za chwilę lata 20 i bluszcz, a za kilka minut zajrzymy też na radioloc.pl i powiemy o tym, na co warto zwrócić tam uwagę i co warto przeczytać.

0: don't look. W radiu ucie Elvis Presley muzycznie, a w naszym studiu Filip Stachowicz z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry, Filipie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Który powie na pewno o tym, co warto przeczytać, bo na radiolot.pl zawsze sprawdzone informacje, ale też informacje ciekawe przede wszystkim.
1: Zgadza się. Zaczniemy może od takiej informacji, która na pewno jest ciekawa dla mieszkańców Łodzi i dla tych, których interesuje Plac Wolności, czy pojadą tam w końcu tramwaje. No okazuje się, że niestety nie pojadą wcześniej niż w październiku, czyli te trasy tramwajowe nie będą niestety gotowe na nowy rok szkolny, więc do października wciąż tramwaje mające swoje trasy przez Plac Wolności będą jeździć objazdem ulicą Północną.
0: Czyli no nie będzie to najlepszy początek roku szkolnego.
1: No, ci uczniowie, których szlaki wiodą przez Plac Wolności na pewno nie, no muszą sobie poradzić, no ale może studenci się wyrobią.
0: Miejmy nadzieję, ja też tak.
1: Będzie już tam okej.
0: Okay. Ja tak też myślę trochę o kierowcach, bo bardzo często w tych okolicach przejeżdżam, a tam przecież na Kilińskiego też w godzinach szczytu utrudnienia, północna jednokierunkowa. Oj, no to ja trzymam kciuki, żeby ten remont Placu Wolności jak najszybciej się zakończył.
1: Tak, no natomiast jeśli chodzi o sam Plac Wolności, no, trzeba pamiętać, że tam jednak główny ruch jest prowadzony właśnie przez tramwaje od ostatniej renowacji tego placu, no ale nie ostatniej, jak się później okazało. Powiem tutaj taka nieprzyjemna dosyć też informacja już z regionów. Z rynku w Gorzkowicach niestety znikną wierzby. A czemu? Ponieważ są coraz bardziej niebezpieczne. Ostatnie wichury pokazały, że wierzby niestety nie są stabilne, mogą stwarzać zagrożenie. No i niestety muszą z rynku zniknąć. Dobra informacja jest taka, że po ustabilizowaniu sytuacji mają pojawić się nowe nasadzenia. No miejmy nadzieję, że po prostu będą one bezpieczniejsze i będą cieszyć oko i mieszkańców Gorzkowic.
0: Oby tak się stało, ale też dobrze, że faktycznie te nowe nasadzenia się pojawią, że ta natura jednak będzie jakoś żyła, bo czy to w miastach, czy na różnych placach jednak tej zieleni, no, moim zdaniem przynajmniej, bardzo, bardzo brakuje.
1: Tak, zgadza się. I ostatnia taka informacja. No myślę, że nieczęsto zdarza się, aby mieszkańcy czekali na coś tak długo, a tyle właśnie czekają mieszkańcy ulicy Łąkowej w Szkowie na nowy asfalt przy swojej drodze. Dokładnie 50 lat i nie mogą się doczekać. Narzekają na kurz i błoto na drodze, a jak najbardziej ta ulica jest zamieszkana. Podobno ma się to zmienić, zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jaki budżet będzie gminy Żgów na przyszły rok. No 50 lat to jest, wow, to bardzo dużo.
0: Naprawdę kawał czasu. Ja sobie nawet nie jestem w stanie zobrazować, że jest jakaś droga, jakaś ulica i przez 50 lat nic się tam nie dzieje.
1: Przecież... Tak, ja sobie w ogóle nie mogę wyobrazić, ile to jest 50 lat.
0: Tak.
1: Z racji mojego wieku.
0: No, właściwie to ja też. Więcej newsów, informacji oczywiście na radiolot.pl i w naszej aplikacji. Warto tam zajrzeć.

0: 12 minut pozostało do godziny 14, a w Radiu Łódź teraz kilka propozycji, jak spędzić wtorkowe popołudnie. Na pewno wybrać można się na Stawy Jana, tam o godzinie 18 warsztaty z jogi dla zapracowanych. Jeżeli ktoś z Państwa nie próbował jeszcze tej aktywności, to myślę, że warto spróbować, bo jak czytam, zajęcia dla każdego. Dla fanów muzyki również coś się znajdzie. Będzie można się zasłuchać o godzinie 19 przy Piotrkowskiej 3 w rytmach jazzowych. Wystąpi tam Janiak, Trzej Królowie. Odwiedzić można również Park na Zdrowiu, tam oczywiście polówka o 21:00 i sekcja The Best Of, czyli te tytuły, które w minionym roku reprezentowały kino w tej absolutnie najlepszej formie. Dziś o 21:00 projekcja Smashing Machine, a w niej mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr, który musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i małżeńskim kryzysem, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze. To po godzinie 21:00 w Parku na Zdrowiu.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: to promocja.
1: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Kapitanie, przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
4: Załogo, kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź jest 14. Serwis informacyjny Małgorzata Błażewicz.
9: Paliwa mogą zdrożeć. Orlen podniósł ceny hurtowe benzyny i diesla. Kurz i dziury od pół wieku. Mieszkańcy Żgowa chcą remontu ulicy Łąkowej. Coraz więcej niechęci wobec Ukraińców w polskich mediach społecznościowych. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, po południu będzie coraz silniejszy. Kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN, a rząd wciąż się waha. Tymczasem na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw. Orlen bowiem podniósł dziś ceny hurtowe. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy zdrożały o 6 groszy, co do końca tygodnia przełoży się na wartości na pylonach. Zdaniem opozycji rząd nie powinien dłużej zwlekać i wdrożyć program CPN. Poseł PiS Andrzej Śliwka mówi, że i tak jest to już spóźniona decyzja.
10: Dzisiaj to, że rządzący od blisko miesiąca zwlekają z kolejnymi działaniami, które mają spowodować obniżkę tych horrendalnych stawek na pylonach, na stacjach benzynowych, no jest przykładem tego, że rządzący są skupieni na czubku własnego nosa i na tym, żeby się nachapać jak najwięcej i zabrać środki, zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
9: Obecnie za benzynę 95 kierowcy płacą powyżej 7 zł za litr, a cena oleju napędowego przekracza 8 zł za litr. Od 50 lat mieszkańcy Żgowa walczą o remont ulicy. Chodzi o Łąkową. Mieszkańcy mają dość kurzu i wyboistej nawierzchni na drodze, przy której mieszkają. Ulica Łąkowa ma około kilometra długości i znajduje się na obrzeżach Żgowa. To droga w pełni gruntowa. Mieszkańcy wskazują, że najbardziej dają się we znaki przejazdy samochodów w upalne dni.
11: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
12: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu, bo to później trzeba zerwać, żeby kopać rów, nie?
11: Kurz po prostu jest nie do zniesienia. Jak jest upalny dzień, sobota, niedziela, jak samochody jeżdżą, proszę pana, w jedną i w drugą stronę.
9: Jak zapewnił burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński, przygotowano już projekt remontu ulicy Łąkowej, jednak nie ma jeszcze na to pieniędzy.
6: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Tymczasem mieszkańcy ulicy Podrzecze w Sieradzu obawiają się o swoje bezpieczeństwo na drodze. Apelują o próg zwalniający. Ulica jest stroma, samochody szybko przyspieszają i to wszystko mimo istniejących tam przejść dla pieszych. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
13: Podrzecze to stosunkowo krótka ulica, ale mieszkańcy mówią, że zwłaszcza wieczorami nie czują się tutaj bezpiecznie. Jest tu wprawdzie jeden próg zwalniający, jednak znajduje się dopiero na dalszym, wypłaszczonym odcinku drogi. Jak wygląda codzienność na tej ulicy, o tym mówi jedna z mieszkanek.
14: Tutaj jeżdżą jak wariaci, tutaj to by się nawet fotoradar przydał. W godzinach popołudniowych, jakby pan tutaj stanął, to jest straszne niebezpieczeństwo. To drzewo tutaj drugie, dwa razy było przechylone, nawet jeszcze jest chyba naciągnięte pasem. Dwa razy auto w to uderzyło i to jest przed samym przejściem dla pieszych.
13: Interpelacja w sprawie budowy progu zwalniającego trafiła już do prezydenta Sieradza. Według propozycji ma on powstać na skrzyżowaniu ulic Podrzecze i Podwale. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: A to właśnie na tym newralgicznym skrzyżowaniu są trzy przejścia dla pieszych. Co drugi komentarz o Ukraińcach jest negatywny. Jest nowa analiza polskiego internetu. Co drugi komentarz dotyczący Ukraińców w polskich mediach społecznościowych ma dziś charakter wrogi lub negatywny. Wynika to z analizy Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Autorzy monitoringu przeanalizowali w lipcu polską debatę internetową dotyczącą Ukrainy i Ukraińców. Michał Fedorowicz z Res Futura zaznacza, że ta niechęć nie jest już zjawiskiem marginalnym, tylko trwałym trendem.
15: Obserwujemy wzrost nastrojów antyukraińskich, który jest już stały. Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny. To, co jest z naszej perspektywy kluczowe, to bardzo duże nasycenie treści wideo, jeśli chodzi o przekazy antyukraińskie. Na pewno lipiec był zdominowany przez przemoc wobec Ukraińców.
9: W obronie Ukraińców najczęściej stają dziś konta osób powyżej 45 roku życia o poglądach proeuropejskich. Zdaniem analityka, od 3 miesięcy w polskich mediach społecznościowych praktycznie nie pojawia się już temat samej wojny na Ukrainie. Dyskusja skupia się niemal wyłącznie na relacjach polsko-ukraińskich i mniejszości ukraińskiej w Polsce. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 15.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Czeka nas piękne, spokojne popołudnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą dzisiaj do 23 stopni, aktualnie 19 stopni, choć tutaj proszę zwrócić uwagę, że temperatura odczuwalna jest nieco niższa, więc warto nieco cieplej się ubrać. Wiatr będzie umiarkowany, ale pod wieczór zacznie przyjemnie słabnąć, wiejąc z zachodu i północnego zachodu. W nocy pogodnie, niemal bezchmurne niebo, zrobi się jednak dość chłodno. Temperatura spadnie do 8-11 stopni. Wiatr osłabnie, będzie zmienny głównie z kierunków północnych.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Najdłuższa fala relaksu we wtorek 11 sierpnia. Na zegarze mamy już 6 minut po godzinie 14. Patryk Lewy i Rafał Tyluś. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego popołudniowego spotkania. Program do godziny 16, a na początek tej godziny Kasia Sienkiewicz i T-Love z utworem Pochodnia.

teraz w Radiu Ucie powiem Państwu trochę więcej, co znajdzie się w naszym programie w tej godzinie. My już za kilka minut na pewno sprawdzimy, czym żyje Łódź i region. W naszym studiu pojawi się wydawca popołudniówki. Sprawdzimy, czym zajmują się reporterki i reporterzy Radia Łódź. A już teraz mogę Państwu zdradzić, że naprawdę sporo się dzieje. Po godzinie 14.40 w najdłuższej fali relaksu także nasza stała pozycja programowa, czyli program Nawiasem Mówiąc. Dzisiaj Małgorzata Warzecha porozmawia z dr Izabelą Różycką o, myślę, dość istotnym temacie, bo oczywiście ważne jest to, by zwracać uwagę na to, jak się wypowiadamy i nad stylem, sposobem mówienia pracować, ale czasami dochodzi też do takiego zjawiska, jakim jest hiperpoprawność. I właśnie o hiperpoprawności i o tym, jak jej unikać, o 14.40 na pewno w Radiu Łódź powiemy, a w międzyczasie dużo dobrej muzyki. Już za chwilę m.in. Castle on the Hill czy utwór Ostatni dzień lata. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 17 minut po godzinie 14. Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu. Oprócz dobrej muzyki, my także informujemy o tym, co dzieje się w Łodzi i regionie. A w naszym studiu teraz Maciej Trojanowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wydawca dzisiejszej popołudniówki. Powiedzmy zatem, jakich tematów podjęli się dzisiaj reporterki i reporterzy Radia Łódź?
1: Oczywiście interesujących i ważnych. Zaczniemy od tego, że w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi będą remontowane amerykańskie Apache. To specjalne śmigłowce, szturmowe śmigłowce. Polskiej armii do tej pory brakowało takich śmigłowców. One zostaną dostarczone i właśnie Łódź między innymi będzie miejscem, gdzie one będą remontowane. Jak to będzie wyglądało? Ile tych remontów będzie? Czy to wiąże się na przykład z miejscami pracy? Proszę posłuchać, czy będziemy bezpieczniejsi także. Proszę posłuchać po godzinie 16. O tym wszystkim opowiemy. Ale zejdziemy też na ziemię. Nie będziemy tylko latać śmigłowcem w przestworzach. Pojedziemy do Zgierza. Tam na Malince w Zgierzu w jednym ze stawów pojawiły się śnięte ryby. To w związku oczywiście z upałami, to oczywiście w związku z tak zwaną przeduchą, czyli małą ilością powietrza, małą ilością tlenu w wodzie. Dopiero teraz ujrzała ta sprawa światło dzienne. Pytanie, dlaczego tak późno? Pytanie, czy jest się czym niepokoić? Czy jest się czym martwić? Oczywiście takimi katastrofami ekologicznymi jest, można martwić się, trzeba martwić się zawsze. Ale czy może dochodzić do kolejnych, czy też udało się tą sprawę rozwiązać? Proszę też posłuchać po godzinie 16. Będziemy też w Żgowie, tam mieszkańcy ulicy Łąkowej od 50 lat, proszę sobie wyobrazić, nie mogą doczekać się asfaltu. Kurz, jeżdżące auta, oczywiście to bardzo przeszkadza. Myślę, że ci, którzy na przykład w Łodzi mieszkają przy gruntówkach, wiedzą, o czym mieszkańcy Żgowa mówią. Burmistrz Łęczycy odpowiada, że jest już projekt wykonania tej ulicy, ale nie wiadomo, czy znajdą się pieniądze. No to czy się znajdą? Zobaczymy po godzinie 16. Zasadniczo posłuchamy. Będziemy też w Gorzkowicach. W powiecie piotrkowskim tam charakterystyczne drzewa mają zniknąć z rynku. To znowu efekt ostatniej pogody, bo po ostatnich burzach wierzby straciły konary, a gmina mówi wprost o zagrożeniu dla mieszkańców. O tym więcej po godzinie 16. Jeszcze tylko zaproszę też tradycyjnie słuchaczy z okolic Sieradza i Zduńskiej Woli do Radia Łódź nad Wartą po godzinie 16. Będziemy między innymi tam mówić o mieszkańcach ulicy Podrzeża w Sieradzu, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo na drodze i apelują o próg zwalniający. A każdy, kto wie, tam wie, że to jest taki spadek, aż miło rozpędzić się autem, z czego wielu kierowców korzysta. I ten próg znacząco by zdaniem mieszkańców pomógł rozwiązać tą sytuację. To wszystko, nad tym wszystkim dzisiaj pracują reporterzy Radia Łódź.
0: To w programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, a wszystkie newsy na bieżąco także na radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
5: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: A w naszym programie już teraz utwór Just Another Nervous Wreck.

I tak muzycznie przyjemnie upływa nam to wspólne popołudnie w Radiu Łódź. Tu najdłuższa fala relaksu. Za 25 minut będzie godzina 15, przed 15. Tak jak już wcześniej Państwu zapowiadałem, pojawi się właściwie już za kilka minut nasza stała pozycja programowa, czyli nawiasem mówiąc. Dzisiaj niekoniecznie o błędach językowych, o ortografii, czy o tym, czego unikać, bo ten medal ma też drugą stronę, jak to w życiu bywa. Jest hiperpoprawność, czyli zjawisko, gdzie aż zanadto tym językiem się przejmujemy i chcąc być bardzo poprawnymi właśnie w mowie, okazuje się, że popełniamy kolejne błędy. O tym więcej już za chwilę. Doktor Izabela Różycka będzie gościem Małgorzaty Warzechy.

0: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha, witamy pięknie. Pani doktor, co to takiego jest hiperpoprawność? Co to za pojęcie, czego dotyczy?
1: Hiperpoprawność polega na przesadnej staranności, czyli zastępowaniu form zgodnych z normą językową formami, które z jakiegoś powodu mówiący uważa za lepsze, za bardziej staranne, a w efekcie popełnia błąd językowy. Próba literalnego odczytania wyrazów, w których w jednej sylabie występują obok siebie litery au i eu, czyli wymowa typu aut, aula, aureola, autobus, autor czy Europa, też prowadzi do tego samego błędu, ponieważ w takim położeniu litera u oznacza głoskę ły. I tak powinniśmy to czytać, czyli Europa, autor, autobus. Jeżeli na przykład słyszymy, że forma wiater jest niepoprawna, możemy w sposób nieuprawniony rozszerzyć tę wiedzę i unikać wyrazu sweter.
0: Tak jest. Mówiąc, i tu pojawia się ten słynny swetr.
1: Tak jest, która jest oczywiście niepoprawna. Utrwalenie sobie w pamięci...
0: Broń Boże, swetr, proszę
1: Boże,
0: Państwa.
1: Broń
0: sweter.
1: Boże.
0: Ale swetra.
1: Utrwalenie sobie w pamięci reguły mówiącej, że wyrazy obce zakończone na ika, yka są akcentowane na trzecią sylabę od końca, czyli matematyka, informatyka, logika, Afryka, może prowadzić do zastosowania takiego akcentu w wyrazach o podobnym zakończeniu, ale rodzimych, polskich, typu wymowa pojawia się wtedy bijatyka albo pijatyka. A skoro są to polskie wyrazy, akcent powinien być na drugą sylabę od końca. Podobnie, kto zapamięta, że forma czasownika umią i rozumią jest niepoprawna, może zmienić poprawną formę lubią na no to, lubieją,
0: tak
1: na wzór umieją i rozumieją. Przykładów tego typu błędów można znaleźć znacznie więcej. Zapamiętajmy więc, że przesadna staranność w języku prowadzić może do takich samych skutków, jak i brak staranności, czyli do błędów językowych. A przenoszenie reguł poprawnościowych odnoszących się do określonych przykładów na takie, wobec których ich stosowanie jest nieuprawnione, no także może nas niestety zaprowadzić na poprawnościowe manowce.
0: I tu jeszcze mam na koniec dwa przykłady, pani doktor, czyli słynny tramwaj i jabłko. Powiedziałam specjalnie, nie przesadzając w wymowie literowej tych dwóch słów.
1: Tam, gdzie jest grupa samogłoska ustna, spółgłoska nosowa, w wymowie może pojawić się tak zwana wtórna samogłoska nosowa. Mówimy na przykład sens, prawda? Więc i tramwaj jest także dopuszczalna.
0: Dziękujemy pięknie, doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
2: A poprzednie odcinki programu, nawiasem mówiąc, jak również wiele, wiele innych podcastów, to wszystko na radiolotce.pl i w naszej aplikacji.

Za 10 minut będzie godzina 15. Przed momentem w Radiu Łódź utwór Islands polsko-francuskiego zespołu Be My i w klimacie podróżniczym, wakacyjnym trochę pozostaniemy, bo już za chwilę Lukas Flint w Radiu Łódź i utwór Bałtyk, ale od razu powiem, że nawet jeżeli są Państwo w Łodzi czy w regionie i jeszcze nie na wakacjach, to po 15 powiem, jak można cieszyć się takim wakacyjnym klimatem jeszcze u nas w mieście.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Najlepsze niedziele to te spędzone z rodziną we wspólnym domu. A dla kibiców ŁKS-u dom ma jeden adres. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 14.30 ŁKS zmierzy się na Stadionie Króla z Brookbet Termaliką Nieciecza. Bilety na bilety.lkslots.pl lub w oficjalnym sklepie klubowym U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
2: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 15. W Radiu Łódź wiadomości Beata Janowska.
7: Dzień dobry, a we wiadomościach śledztwo w sprawie wybuchu gazu i pożaru w Tomaszowie Mazowieckim. Aktywność wulkanu Etna powodem tego, że około 200 Polaków utknęło na lotniskach na Sycylii. Śnięte ryby ze zbiornika na Malince w Zgierzu zostały już uprzątnięte. Do wieczora będzie pogodnie, porywisty wiatr stopniowo zacznie słabnąć. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wybuchu gazu i pożaru domu w Tomaszowie Mazowieckim. Poszkodowana została jedna osoba. Do groźnego zdarzenia przy ulicy Zawadzkiej doszło 30 lipca. O prokuratorskim postępowaniu więcej wie reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
8: Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim. Według ustaleń śledczych gazociąg został rozszczelniony podczas prac ziemnych związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego do prywatnej posesji. Wówczas doszło do wybuchu, a ogień objął pobliski dom jednorodzinny. Jak informuje Dorota Mrówczyńska z prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, został powołany biegły z zakresu pożarnictwa.
9: W celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zdarzenia oraz oceny, czy powstały w wyniku rozszczelnienia gazociągu wybuch oraz pożar, stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia znacznej wartości.
8: Za czyn objęty postępowaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: 80-letnia kobieta poszkodowana w pożarze została przewieziona do szpitala.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Około 200 polskich obywateli utknęło na lotnisku w Katanii. Pracę największego sycylijskiego lotniska zakłóca aktywność wulkanu Etna. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór mówił w TVP Info, że Polacy, którzy mają problemy z wylotem, powinni kontaktować się ze swoimi przewoźnikami.
11: Wiem, że lokalne służby próbują rozładować tą sytuację, ale tak jak mówię, na koniec dnia to przewoźnik odpowiada za swoich klientów, obojętnie czy to jest kwestia w tym przypadku wybuchu wulkanu. Więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem.
7: Maciej Wewiór dodał, że polski konsul w miarę swoich możliwości wspiera Polaków w tym kontakcie. Etna intensywnie wyrzuca popiół i lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu w rejonie Valle del Bove otworzył się nowy otwór erupcyjny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym z Sycylii bieżące sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio na stronie lub w aplikacji przewoźnika przed udaniem się na lotnisko oraz kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podróży. Posłowie koalicji rządzącej mówią, że jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. O szczegółach Michał Fabisiak.
12: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
13: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
12: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpił w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
14: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
12: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
15: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
12: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Obowiązki Macieja Berka przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Ryby w zbiorniku na Zgierskiej Malince nie wytrzymały upałów. Kilka dni temu pojawiły się informacje o wielu śniętych rybach w jednym ze zbiorników miały dryfować w wodzie tuż przy brzegu. Prawdopodobnie przyczyną była fala upałów, która nawiedziła nasz region w ostatnich tygodniach, mówił w Radiu Łódź radny powiatu zgierskiego Dominik Gabrysiak.
16: Myślę, że to jest spowodowane wysoką temperaturą i po prostu tym rybom brakuje tlenu, ale to jest do wyjaśnienia absolutnie. I rozumiem, że dobrze też, że ktoś te ryby pozbierał po prostu, żeby one tam w tej wodzie nie były i nie zagrażały mieszkańcom.
7: Śnięte ryby znaleziono na drugim zbiorniku na Malince. Nie wolno się w nim kąpać. Z akwenu korzystają głównie rybacy i osoby pływające na kajakach i rowerach wodnych. Po padłych rybach nie ma już śladu, akwen został uprzątnięty. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: W Łodzi i regionie na ten moment 19 stopni na termometrach. Dzisiaj jeszcze ta temperatura może wzrosnąć do 22-23 stopni. Popołudnie i wieczór te będą pogodne, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Warto jednak zwrócić uwagę na temperaturę tą odczuwalną, bo ta nieco niższa przez umiarkowany wiatr ten wieczorem osłabnie i będzie przyjemniej. Mniej przyjemnie za to w nocy, choć bezchmurnie, bo temperatura od 8 do 11 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: To rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego popołudniowego spotkania. Do godziny 16 są z Państwem Patryk Lewy i Rafał Tyluś, a w tej godzinie oczywiście najważniejsze wiadomości. Zajrzymy także na drogi, ale będzie konkurs, w nim do wygrania bilety do kina. A na początek Natalia Przybysz i Ciepły wiatr.

13 minut po godzinie 15, tu Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu. Teraz czas na konkurs, w nim do wygrania dwuosobowe zaproszenie do kina. I dzisiaj taki nietypowy konkurs. Ja za chwilę podam Państwu kilka liter, a z nich wszystkich należy ułożyć pewne słowo. Ja od razu dodam, że będzie to hasło na czasie, związane z jutrzejszym dniem, to tak w ramach podpowiedzi. Czas zatem na wspomniane litery. Mam nadzieję, że są Państwo przygotowani, a te litery to ci, a, z, i, m, e, n, i, e. studio@radiolot.pl. Tutaj proszę napisać hasło konkursowe i oczywiście podać swoje imię i nazwisko. Jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył zanotować, to ja przypomnę: ci, a, z, i, m, e, n, i, e. studio@radiolot.pl. Tutaj proszę napisać, o jakie hasło chodzi.

0: promocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
7: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Zabetonowali cały.
9: Czego tu brakuje?
8: Rozumu.
9: Tylko rozumu.
10: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
11: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
12: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
14: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
15: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
16: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
17: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
16: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
18: W naszym studiu Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: I pierwszy popołudniowy raport z dróg.
19: Wtorkowe popołudnie na drogach w Łódzkiem zapowiada się całkiem spokojnie, przynajmniej tak jest na razie. Jeśli chodzi o stolicę województwa i miejsca, w których kierowcy muszą zwolnić, to na pewno należy powiedzieć o Alei Włókniarzy między Drewnowską a Limanowskiego w obu kierunkach, a także o samej Limanowskiego między dworcem Żabieniec a wspomnianą Włókniarzy. Coraz ciaśniej też na Kopcińskiego przy rondzie Solidarności i skrzyżowaniu Marszałków oraz na Pabianickiej. I na koniec jeszcze Zgierz zwolniła Łódzka między Chełmską a 1 maja w obie strony. Teraz to tyle. Kolejny raport z dróg minutę przed 16.
18: Tu Radio Łódź, jest 15.30. Wiadomości w skrócie, Beata Janowska.
20: W Łodzi powstanie Centrum Serwisowe Śmigłowców Apacz. Podpisano dwie umowy między łódzkimi wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym i amerykańską firmą Boeing Company. Centrum serwisowe, które powstanie w Łodzi, ma być największym w Europie. Będzie mogło obsłużyć ponad 90 śmigłowców. Dla regionu łódzkiego oznacza to setki miejsc pracy i nowe technologie. Tramwaje nieprędko wrócą na Plac Wolności w Łodzi. Od początku wakacji trwa naprawa torowiska w tym ważnym punkcie przesiadkowym. Sprawiająca kłopoty kostka brukowa już zniknęła, zastąpi ją beton, prace potrwają do września. Ale tramwaje wrócą na Plac Wolności dopiero w październiku. Mieszkańcy ulicy Podrzecze w Sieradzu apelują o próg zwalniający. Na stromym odcinku drogi są trzy przejścia dla pieszych. Wielu kierowców ignoruje pasy, niektórzy przekraczają prędkość. Tymczasem przez ulicę często przechodzą uczniowie pobliskiej szkoły i rodzice z dziećmi z przedszkola. Jeden z radnych złożył interpelację do prezydenta Sieradza, który zdecyduje, czy próg zwalniający zostanie położony na skrzyżowaniu ulic Podrzecze i Podwale. Rząd decyduje w sprawie zaległości sprzed lat. Przyjął projekt ustawy w sprawie długów płatników wobec ZUS-u, które powstały przed 1999 rokiem. Te zaległości mają być umorzone, a ma je ponad 7 tysięcy płatników. Rząd tłumaczy, że celem tej decyzji jest unikanie przewlekłych i kosztownych postępowań. Radom traci międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku impreza się nie odbędzie. Było to największe wydarzenie lotnicze w Europie, organizowane od ponad 25 lat. Ostatnie, ubiegłoroczne, odwołano po tragicznym wypadku majora Macieja Slap-Krakowiana, pilotującego samolot F-16, uważanego za jednego z najlepszych polskich pilotów. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
18: Przed nami przyjemna i spokojna pogodowo końcówka dnia z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Termometry jeszcze dziś mogą pokazać do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, ale z każdą godziną będzie słabnąć. Noc pogodna, choć dosyć rześka jak na lato. Temperatura od 8 do 11 stopni. Natomiast jutro ta prognoza będzie podobna jak dziś i pogoda. Choć będzie... Więcej słońca, tak, to chciałem powiedzieć. Mniejsze zachmurzenie, więcej słońca, a temperatura do 23 stopni.
8: Najdłuższa fala relaksu.
18: Nasze popołudniowe spotkanie jeszcze do godziny 16. Sting i You Still Touch Me to już za chwilę w Radiu Łódź, a za kilka minut także rozstrzygnięcie naszego konkursu i powiem nieco więcej o tym, co warto robić jutro wieczorem.

0: To zdecydowanie jeden z tych utworów, przy których można się zrelaksować. Love is all around i wet, wet, wet.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Obiecałem Państwu, że rozstrzygniemy nasz popołudniowy konkurs. W nim do wygrania było dwuosobowe zaproszenie do kina Helios na dowolnie wybrany spektakl. Kilkanaście minut temu powiedziałem i wymieniłem Państwu pewne litery. Z tych liter należało ułożyć słowo i dodałem, że jest to słowo na czasie. Czas zatem na rozwiązanie. Chodziło o zaćmienie. A jako pierwszy z prawidłowym rozwiązaniem zgłosił się do nas pan Grzegorz. Gratuluję serdecznie. Dwuosobowe zaproszenie wędruje właśnie w pana ręce. Zapraszam do Radia Łódź po jego odbiór. A to zaćmienie słońca i nocy spadających gwiazd już jutro. Gdzie warto to obserwować? O której to nastąpi? O tym powiem więcej w Radiu Łódź za kilka chwil.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Za 11 minut będzie godzina 16 w najdłuższej fali relaksu. Teraz propozycja właśnie na relaks. Ten relaks dokładnie jutro wieczorem, bo przed nami dwa bardzo interesujące zjawiska. Między innymi zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd. Jak czytam na radioloc.pl, ten wieczór będzie naprawdę wyjątkowy i będzie to też gratka dla miłośników astronomii. Te zjawiska będzie można obserwować już po godzinie 19, kiedy to z Polski będzie widać właśnie częściowe zaćmienie słońca. Jak się przygotować? Na pewno należy mieć ze sobą specjalne filtry słoneczne albo dedykowane temu okulary, żeby bezpiecznie obserwować to zjawisko. Dodajmy, że kolejna taka okazja czeka nas dopiero na początku sierpnia, ale przyszłego roku, więc jeżeli zawsze mieli Państwo ochotę te zjawiska oglądać, to warto jutro ten wieczór środowy na to poświęcić, a później także noc spadających gwiazd. I wedle szacunków, jak czytam na radioloce.pl, możemy wtedy liczyć na około 100 zjawisk na godzinę, a żeby najlepiej to zjawisko zaobserwować, warto spoglądać w niebo z miejsc oddalonych od źródeł światła. Gdzie najlepiej oglądać te zjawiska? O tym więcej piszemy na radioloc.pl.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kapitanie! Przed nami wyspa! Widzę zatokę i na piasku duże skrzynie z napisem Galeria Łódzka!
3: Załogo! Kurs na zatokę! To prawdziwa wyspa skarbów! Przeżyj niezwykłą przygodę na bezludnej wyspie w Galerii Łódzkiej. Zrób zakupy za minimum 100 zł na jednym paragonie, odnajdź ukryte skarby w interaktywnej piaskownicy i zdobądź atrakcyjne nagrody. Między 1 a 14 sierpnia odwiedź Galerię Łódzką.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
4: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
6: Za minutę będzie 16 w Radiu Łódź. Ponownie monitorujemy sytuację na drogach. Kuba Jędrzejewski.
7: Na początek zaglądamy na Krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu dużo aut w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, głównie jadąc od Łodzi, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Przenosimy się na drogę S8 między Wolborzem a Tomaszowem Mazowieckim. Trwa tu remont, przez co jedzie się wolniej. Zaglądamy teraz na Krajową 12, która zaczyna się zapełniać między Piotrkowem a Sulejowem. W szczególności nogę z gazu trzeba zdjąć przed Przygłowem. A w Łodzi spory ruch na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej i dojeżdżając do Włókniarzy. Tutaj sytuacja niestety wcale nie lepsza, wręcz przeciwnie, niełatwo przejechać między Kozinami a Żubardziem w obu kierunkach. Teraz to wszystko. Z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
6: Jest 16. Wiadomości Radia Łódź, Beata Janowska.
8: W Łodzi powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apacz. Mieszkańcy Żgowa od lat domagają się remontu ulicy Łąkowej, ale nie wiadomo, czy będą na to pieniądze. W wiadomościach także polityczne transfery na prawicy. Mateusz Morawiecki tworzy struktury lokalne. W regionie częściowe zachmurzenie, chwilami dość silnie wieje, noc ma być pogodna. Łódź zyska setki miejsc pracy i nowe technologie. To efekt umów podpisanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 z Boeingiem w ramach offsetu do zakupu przez Polskę 96 śmigłowców Apache. Kupiono je 2 lata temu, a dzisiaj początek kolejnego etapu. Łódzkie zakłady mają stać się największym w Europie centrum serwisowania tych maszyn. O szczegółach reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
9: Mają być nowe miejsca pracy i nowe technologie. Według zapowiedzi rządu zatrudnienie w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi ma zostać podwojone. Łódzkie zakłady będą szkolić pracowników i zdobywać kompetencje potrzebne do obsługi oraz naprawy zaawansowanych systemów Apache. W praktyce oznacza to, że część serwisowania tak zaawansowanego sprzętu będzie odbywać się w Polsce zamiast za granicą. To może skrócić czas napraw i zwiększyć gotowość obronną, tłumaczy wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
10: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
9: Rząd podkreślał, że dzisiejsze umowy offsetowe są największe w historii polskiego wojska od lat. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
8: Na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i Dęblinie rząd chce przeznaczyć w sumie $500 milionów. Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Żgowie od pół wieku czekają na drogę asfaltową. Mają dość kurzu i wybojów. Sytuację na miejscu sprawdza nasz reporter Adam Łużyński. Adamie, w jakim stanie jest ulica Łąkowa?
11: Jestem właśnie na ulicy Łąkowej i rzeczywiście przejazd samochodem nie jest łatwy. Denerwujące są także kurz i błoto po deszczu, szczególnie gdy niedawno nasz samochód był na myjni. Droga ma około kilometra długości. Na jej końcu jakiś czas temu otwarto winiarnię. To spowodowało, że częściej jeżdżą tu auta dostawcze, na co również skarżyli się mieszkańcy.
8: Burmistrz Rzygowa Mateusz Kamiński zapewnił mieszkańców, że projekt przebudowy jest, ale nie wiadomo, czy w przyszłym roku znajdą się na ten cel pieniądze. Więcej na ten temat w tej godzinie programu w magazynie Słuchasz i Wiesz.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Kolejne transfery w Łódzkiem z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki tworzy struktury lokalne. Do stowarzyszenia byłego premiera dołączyli samorządowcy z Łodzi, powiatu Zgierskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Sieradza. Politycznym transferom przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
13: Największa partia opozycyjna, czyli Prawo i Sprawiedliwość, podzieliła się na PiS Jarosława Kaczyńskiego i PiS Mateusza Morawieckiego. Były premier założył stowarzyszenie Rozwój Plus, w którym jest około 40 parlamentarzystów i wielu samorządowców, jak na przykład były wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak.
14: Jeżeli będzie partia, to będę wspierał ją.
13: W stowarzyszeniu są też prezydenci Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko i Paweł Osiewała z Sieradza, który w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że Rozwój Plus to alternatywa dla osób o poglądach centrowych i niezadowolonych z obecnego rządu.
15: I takich prezydentów, burmistrzów czy wójtów miast bezpartyjnych, którzy poszukują swojego miejsca.
13: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: Nieoficjalnie prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski także może dołączyć do Rozwoju Plus, jak jednak przekazał Radiu Łódź dziś, ani tego nie rozważa, ani nie otrzymał propozycji. Przed nami spektakularne zjawiska astronomiczne. Jutro w Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie słońca, a po nim nastąpi noc spadających gwiazd. W województwie łódzkim ponad 80% tarczy słonecznej zostanie zasłonięte przez księżyc około 20.06. Zjawisko potrwa nieco ponad 2 minuty. W tym czasie tuż przed zachodem słońce będzie dość nisko nad horyzontem. Dlatego warto zadbać o dobry punkt do obserwacji. Paweł Walczak z Koluszkowskiej Stacji Kosmicznej zaprasza do Stamirowic.
16: Będziemy mieć ze sobą teleskopy wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie. Będziemy mieć okulary, przez które można własnymi oczami oglądać Słońce.
8: Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu Koluszkowskiej Stacji Kosmicznej w Łodzi. Dobrymi miejscami do obserwacji będą Górka Rogowska, Górka Spoterska przy ulicy Lotniczej i Górka przy ulicy Krajowej. Przypominamy, na Słońce nawet podczas zaćmienia nie można patrzeć gołym okiem ani przez teleskopy i lornetki pozbawione specjalistycznych filtrów, bo może to prowadzić do utraty wzroku. Kolejne wiadomości o 16.30.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Termometry na radiostacji pokazują aktualnie 20 stopni i podobnie będzie w kolejnych godzinach. Wieczór za to nieco chłodniejszy z temperaturą około 15 stopni, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wiatr umiarkowany, ale pod wieczór osłabnie. Noc pogodna i bez opadów, za to z dość niską temperaturą od 8 do 11 stopni. Jutro natomiast dużo, dużo słońca, a w najcieplejszym momencie dnia do 23 stopni na termometrach.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Już prawie 6 minut po godzinie 16 w studiu Radia Łódź Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
6: A zatem rozpocznie się program Słuchasz i Wiesz, magazyn reporterów. Patryk Lewy, dziękuję za wspólne popołudnie. Do usłyszenia.
19: Słuchasz i wiesz.
18: A do godziny 17 w naszym programie. No, o tym, że w wojskowych zakładach lotniczych numer 1 w Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców. A patrz, będzie mogło obsłużyć co najmniej 96 maszyn, a więc wszystkie zamówione w tej chwili przez Polskę.
20: To są najnowsze śmigłowce na świecie.
21: Mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach.
20: Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy.
18: No, a podpisane dzisiaj umowy dotyczą transferu technologii i know-how, a także kompetencji w wykonywaniu przeglądów, napraw i remontów śmigłowców. Wartość tych umów na dziś to około 440 milionów złotych. Podpisy złożyli dzisiaj przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych numer 1, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego i oczywiście firmy Boeing. A my z Łodzi przeniesiemy się do Gorzkowic, tamtejsze charakterystyczne wierzby z rynku w tym mieście w powiecie piotrkowskim mają zostać usunięte. Drzewa są bowiem w bardzo złym stanie, no i mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców. O konieczności ich wycinki przesądziła specjalistyczna ekspertyza. Problem ponownie ujawnił się podczas ostatniej gwałtownej burzy, kiedy to silny wiatr uszkodził drzewa i doprowadził do złamania kolejnych konarów.
2: Konieczność usunięcia czterech wierzb wynika po prostu z tego, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców.
3: Wycinka będzie najprawdopodobniej do końca września już tutaj musi się odbyć.
22: Z 50 lat albo lepiej te drzewa mają. Nie, więcej, co ja mówię.
23: Zieleń, wszędzie zieleń, a ja lubię zieleń.
18: No a w miejsce usuniętych drzew, czyli wierzb, mają pojawić się nowe nasadzenia, dzięki którym centrum Gorzkowic zachowa swój zielony charakter. No i z Gorzkowic do Żgowa zajrzymy, a dokładnie na ulicę Łąkową. Mieszkańcy tejże mają dość kurzu wyboistej nawierzchni na drodze, przy której mieszkają. Od 50 lat okazuje się walczą o remont drogi i nie mogą doczekać się asfaltowej nawierzchni.
24: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
25: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu.
26: W tym roku nie należy się spodziewać prac na ulicy Łąkowej.
18: Chociaż jest projekt remontu, ale no wiadomo, cała rzecz w pieniądzach, a na razie nie wiadomo, czy będą właśnie pieniądze na położenie asfaltu na ulicy Łąkowej w Żgowie. No i zajrzymy także do kompleksu Malinka w Zgierzu, bowiem kilka dni temu pojawiły się informacje o dużej liczbie ściętych ryb w jednym ze zbiorników wodnych. Ryby miały dryfować tuż przy brzegu. Obecnie już nie ma po nich śladu, ale Zgierski Miejski Ośrodek Eksportu i Rekreacji potwierdza ten fakt. Akwen został już uprzątnięty, a przyczyną śnięcia ryb mogła być przyducha, czyli gwałtowny spadek ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie, prowadzący do uduszenia i masowego śnięcia ryb, a także innych organizmów wodnych. Wszystko tak naprawdę okazuje się, że prawdopodobnie przez panujące upały. No ale na Malinkę do Zgierza zajrzymy przed godziną 17. A dodam jeszcze, że wydawcą naszego programu jest Maciej Trojanowski.

0: To Micro Music w naszym popołudniowym programie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No tak jak wspominałem, że dzisiaj podpisano bardzo ważną umowę dla Łodzi. To już jest pewne. W Łodzi będą bowiem remontowane i serwisowane nowoczesne amerykańskie śmigłowce Apache. Będą zajmować się tym wojskowe zakłady lotnicze numer 1. Dziś przedstawiciele zakładów i rządu podpisały z Boeingiem umowy, które otwierają drogę do utworzenia w mieście autoryzowanego centrum serwisowego. To kolejny etap realizacji jednego z najważniejszych programów modernizacyjnych polskiej armii. A więcej o tej inwestycji opowie Weronika Skibińska.
2: Dzisiaj w wojskowych zakładach lotniczych numer 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe z amerykańskim Boeingiem. Mają one umożliwić budowę centrum serwisowego dla śmigłowców Apache. To będzie największe centrum serwisowe w Europie, przekonywał premier Donald Tusk.
3: Warto sobie zdać sprawę z tego, że mówimy nie tylko o największym kontrakcie w historii, ale mówimy także o tym, co powstaje właśnie dzisiaj na naszych oczach, czyli największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie.
2: Maszyny w 2024 roku zakupił rząd za 10 miliardów dolarów w ilości 96 sztuk.
3: A flota, te 96 Apache'ów, jeden z nich tutaj stoi za nami, to największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
4: Polska zdecydowała się na zakup śmigłowców Apache w najnowszej konfiguracji E.
2: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: To są najnowsze śmigłowce na świecie o największej sile uderzeniowej, które będą dumą Wojska Polskiego przez wiele, wiele lat. Dzisiaj jesteśmy w procesie, który będzie trwał jeszcze długi czas, w procesie zakupu, w procesie modernizacji.
2: Taki zakład ma pozwolić uniezależnić się od zagranicznych serwisów. Oznacza to skrócony czas naprawy i większą gotowość obronną. Na zakłady zbrojeniowe w Łodzi i Dęblinie rząd chce przeznaczyć $500 milionów, a to tylko niewielka część kosztów, które są planowane.
4: Polska wydała w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich lat 65 miliardów dolarów. W ciągu najbliższych lat wydamy przynajmniej drugie tyle na utrzymanie sprzętu i na zawieranie nowych kontraktów dla Wojska Polskiego.
2: Rząd przekonuje, że te umowy to także zwiększenie miejsc pracy.
4: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też to, o czym mówił pan premier, czyli dwukrotny wzrost zatrudnienia. I tak powinna wyglądać dobra umowa. Bo nie sztuką jest po prostu kupić, sztuką jest kupić mądrze. Sztuką jest kupić w taki sposób, żeby za tym szła technologia, żeby za tym szły miejsca pracy, żeby ten zakup był kompletny.
2: Na wydarzeniu nie zabrakło także ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Tom Ross podkreślił znaczenie Polski w NATO.
5: Nasze partnerstwo rośnie, tak samo jak nasza siła. Mogę mieć pewną wiadomość, która pewnie wpędzi mnie w kłopoty u 31 innych sojuszników. Ale uważam, że to właśnie Polska jest naszym najważniejszym sojusznikiem w NATO.
0: A śmigłowce będą pozostawały w służbie, mowa o Apachach, przez najbliższe dziesięciolecia, więc takie centrum jest niezbędne do ich funkcjonowania. Podczas uroczystości podkreślono także, że powstające w Łodzi centrum serwisowe będzie służyło nie tylko Polsce, choć Polsce przede wszystkim. Być może w kolejnych latach także będą remontowane helikoptery Apache kupione przez inne kraje.

0: To Krzysztof Zaleski i jego utwór Tak, tak.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z obietnicą, a także zgodnie z planem naszym na dziś, zaglądamy teraz do Gorzkowic. Tamtejszy rynek prawdopodobnie zostanie pozbawiony charakterystycznych wierzb. Gorzkowice to miasto w powiecie piotrkowskim. Powodem usunięcia drzew jest ich zły stan, a także zagrożenie dla mieszkańców. Drzewa bowiem po raz kolejny mocno ucierpiały podczas gwałtownej burzy w minionym tygodniu. No i władze gminy podjęły decyzję, aby 4 wierzby usunąć.
2: Wszyscy walczymy z betonozą, a tutaj w Gorzkowicach, w centrum rynku, zamiast iść w tym kierunku, to wychodzi na to, że idziemy w odwrotnym. Alojzy Włodaczyk, wójt gminy Gorzkowice. Absolutnie tak nie jest. Ja chcę powiedzieć, że ta konieczność usunięcia 4 wierzb wynika po prostu z tego, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców. Po każdej wichurze, po każdym większym wietrze leżą konary. No i cóż, okazało się, że to absolutna ostateczność i po wyczerpaniu innych możliwości niestety będziemy musieli 4 drzewa usunąć. Mamy już 2 decyzje. Próbowaliśmy jeszcze ekspertyzę dodatkową zrobić, no ale nie istnieją żadne dostępne zabiegi pielęgnacyjne ani ratunkowe, które pozwoliłyby zatrzymać postępującą chorobę. Zostały po prostu zaatakowane przez grzyby i stanowią, tak jak powiedziałem, duże zagrożenie.
3: To już są stare drzewa. Ładnie jest z nimi, no ale jak jeżeli bezpieczeństwo mogą przewrócić się na kogoś, to lepiej usunąć. Trzeba jednak usunąć, no bo bezpieczeństwo ludzi, nie?
4: Drzewa, które są tutaj, to powinny zostać, tylko gałęzie, które są już obumarte, powinny być przeczyszczone, prześwietlone i skrócone, reszta powinna zostać. Moje zdanie jest takie.
5: Które stare zagrażają, to wycinać te suche, nie? No ale młode pędy, to niech se będą, nie? No to już kupę lat, ile to ma, to będzie już z 50 lat, albo lepiej te drzewa mają. Nie, więcej, co ja mówię.
6: Wycinka będzie najprawdopodobniej do końca września już tutaj musi się odbyć. Filip Szemski zajmie się tutaj terenami zielonymi, wycinkami drzew. Będą nasadzenia drzew. No już czekamy teraz, żebyśmy mogli tutaj posadzić jak największe drzewa, żeby ta zieleń była tutaj jakoś zagospodarowana.
7: A czy wiadomo, jakie drzewa mogłyby zastąpić wierzby w rynku w Gorzkowicach?
6: Tak, jednym z tych drzew to jest tulipanowiec, a drugim jest to platan. Drzewo jest okazałe tutaj pod względem estetycznym, generalnie pod względem też wielkościowym. Chodzi o wygląd liścia, żeby wizualnie też to wyglądało, żeby też zacienienie było odpowiednie. Także tutaj brane były pod tym względem różne aspekty, żeby to drzewo jak najbardziej tutaj pasowało tutaj w nasz krajobraz i wygląd tego rynku.
8: Może nowe posadzą?
9: No tak jest plan. No ale właśnie no, zmieni się trochę ten krajobraz. Tak przyzwyczaili się chyba mieszkańcy Gorzkowicy.
8: Oczywiście, tego. No na pewno, wiesz, bo już kupę lat mają, nie?
10: Gorąc jest, a gdzie ludzie się schowają?
11: Tyle, że tak, tutaj siedzą sobie w cieniu. Jakieś inne niech posadzą, no tak. No z tymi burzami jest różnie, no nie?
12: Ale bez tych drzew to łyso będzie.
9: No będą nowe nasadzenia na szczęście, także będą uzupełnione te wycięte.
12: A jak uzupełnione, no to można by, chociaż szkoda, bez tych drzew to jakby to wyglądało, lotnisko. Przecież można drzewa sadzić, tamto niech rosną, a potem te wyciąć chyba, nie? Bo przecież jak posadzić, to od razu nie będą duże, takie jak te, a to jest eleganckie. Zieleń, wszędzie zieleń, a ja lubię zieleń.
9: No podczas ostatniej wichury, w ubiegłym tygodniu dosyć mocno ucierpiały tutaj konary, spadały na
11: tak,
9: rynek,
11: było,
9: na jezdnię.
11: Tu leżały, tu, tak, tu leżały, było tak, no.
13: No przydały się, ale drzewa młode, świeże, ładne.
2: Mnie jeszcze martwi co innego. Pozostałe wierzby też nie są w najlepszym stanie i gdy zapadną decyzje, że zagrażają bezpieczeństwu, będziemy pewnie musieli w przyszłości i kolejne tutaj usunąć. No miejmy nadzieję, że uda nam się to w miarę bezboleśnie wymienić szybko, że nowe drzewa, które zasadzimy, także będą atrakcyjne i będą na tyle duże, że tego szoku nie przeżyjemy tutaj wszyscy.
0: A wójt Gorzkowic Alojzy Włodarczyk dodaje, że decyzja o usunięciu drzew była trudna, ale konieczna i odpowiedzialna. Jednocześnie zaznacza, że dzięki nowym nasadzeniom rynek w Gorzkowicach zachowa swój zielony charakter. A Gorzkowice odwiedził dzisiaj nasz reporter Radia Łódź, Paweł Kwiatkowski.

0: No i zaglądamy teraz na drogi Łódzkiego, a zagląda i patrzy, co tam się wydarza, co się wydarzy Kuba Jędrzejewski.
1: Uwaga, kierowcy, autostrada A1 zablokowana na 328 km w kierunku Gdańska. W rejonie miejscowości Tuszyn są utrudnienia, ma to związek z wypadkiem z udziałem motocyklisty i działaniami służb. Aby ominąć to zdarzenie, należy zjechać z autostrady na węźle Tuszyn na drogę krajową numer 12, dalej w Żgowie zjechać na S8 i dojechać do węzła Łódź Południe, gdzie wjedziemy ponownie na A1. Kierowcy na tej objazdowej trasie powinni uzbroić się w cierpliwość, bo przekierowany ruch za jedynki może powodować duże korki, a co za tym idzie, trzeba liczyć się z opóźnieniem. A w stolicy województwa warto omijać Konstantynowską, Kopcińskiego, Włókniarzy i Pabianicką. Na kolejny raport z dróg tuż przed 17.
0: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 16.30. W naszym programie skrót najważniejszych wiadomości, a przedstawi go Beata Janowska.
2: Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnego zabójstwa bezdomnego mężczyzny w Dobroniu w powiecie pabianickim. W październiku 2024 roku mężczyzna został skatowany przez chłopców w wieku od 15 do 18 lat. Zmarł w szpitalu. Jak stwierdzono, niejednokrotnie w ciągu kilku miesięcy był przez sprawców bity, dręczony i pozbawiany wolności, a nastolatkowie swoje czyny nagrywali telefonami komórkowymi. Dziś wszyscy są już pełnoletni. Prokuratura oskarża o zabójstwo 2 mężczyzn, na wszystkich 4 o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 i zgodnie z założeniami w przyszłości ma również obsługiwać innych sojuszników operujących tymi maszynami. Dla regionu łódzkiego oznacza to setki miejsc pracy i nowe technologie. Pełną funkcjonalność centrum obsługi ma osiągnąć najpóźniej do 2036 roku. Liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego trzęsienia ziemi w Kolumbii wzrosła do 224. Kilkaset osób zostało rannych. Polski MSZ informuje, że nie ma wiadomości o poszkodowanych w kataklizmie Polakach. W systemie Odyseusz zarejestrowanych jest w Kolumbii około 40 osób. W wyniku wczorajszych wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki. Pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem ma przebiegać także przez województwo łódzkie. Pozwoli to na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych regionu. Trasa zwana EU Route 66 połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Zostanie wyznaczona na już istniejących szlakach turystycznych. W Polsce będzie przebiegała przez 7 województw. Organizatorzy mają nadzieję, że do końca roku uda się wytyczyć dokładną trasę. Senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w województwie łódzkim już powołano zespół, który zajmuje się przygotowaniem projektu. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
0: Dwadzieścia stopni Celsjusza na naszych termometrach. Trochę się zachmurzyło nad Łodzią i regionem, a po południu i wieczorem też będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna może osiągnąć 22 stopnie, wiatr umiarkowany, ale wieczorem słabszy, zachodni i północno-zachodni.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, program Słuchasz i Wiesz. Już za kilka minut zajrzymy do kompleksu Malinka w Zgierzu. Powiem, pojawiły się informacje o dużej liczbie śniętych ryb w jednym ze zbiorników. Miały te ryby dryfować w wodzie tuż przy brzegu. Nie ma już po nich śladu. Zgierski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji potwierdza jednak ten fakt i potwierdza też, że akwen został uprzątnięty, a przyczyną śnięcia ryb mogła być przyducha. A to jest gwałtowny spadek ilości trenów rozpuszczonej w wodzie. Prowadzi to uduszenia masowego śnięcia ryb, a także innych organizmów wodnych. To głównie jest podczas upałów.
1: Czym większa temperatura wody, ta woda ma mniej tlenu w sobie. Ekstremalne mamy temperatury. Dopływy wód są bardzo liche. Nikt nas nie raczył powiadomić. Prowadzimy racjonalną gospodarkę rybacką na tych zbiornikach, na tych wodach.
2: Dobrze też, że ktoś te ryby pozbierał po prostu, żeby one tam w tej wodzie nie były i nie zagrażały mieszkańcom.
0: No, a dodam, że te śnięte ryby odkryto w zbiorniku, w którym nie wolno się kąpać i korzystają z niego głównie rybacy i osoby pływające na kajakach i rowerach wodnych, co nie zmienia faktu, że szkoda rzeczywiście, że do takiego wydarzenia doszło w kompleksie Malinka w Zgierzu. Ale wcześniej będziemy w Żgowie, bo tam mieszkańcy ulicy Łąkowej od wielu, wielu lat walczą o remont tejże ulicy. Nie mogą się doczekać asfaltowej nawierzchni i mają już po prostu dość kurzu i wyboistej nawierzchni na drodze. Jest możliwość, że ten remont będzie wykonany. Jest gotowy projekt. Chyba tylko na razie brakuje pieniędzy, ale o szczegółach już w naszym programie za kilka minut.

0: To Piotr Doszewski, z obu stron ta piosenka nosiła taki tytuł, a my zgodnie z obietnicą zajrzymy sobie teraz do Żgowa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bowiem mieszkańcy tamtejszej ulicy Łąkowej od pół wieku czekają na drogę asfaltową, jakkolwiek to brzmi dziwnie. Mają już dość kurzu i wybojów, nie dziwię się. Ostatnio sprawa trafiła na sesję Rady Gminy, niedawno pojawiło się jednak światełko w tunelu. Powstał nawet projekt przebudowy drogi, ale problem jest już jeden tylko, ale bardzo poważny, czyli brak pieniędzy. A przyglądał się tej całej sytuacji nasz reporter Adam Murzyński.
2: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
3: Najgorzej to się kurzy, jak jest upały, nie? Bo to wiadomo, piasek taki...
4: Jak jest sucho i ciepło.
3: Jak jest sucho i ciepło, to jak samochód przejedzie, to się kurzy. No.
2: Motocykle, wie pan, układy, wszystko jeździ.
5: Ryszard Sikorski, przedstawiciel mieszkańców, który opowiedział o problemie podczas ostatniej sesji Rady Gminy.
6: Walczymy już tu od 50 lat, bo mamy tak, albo potężne błoto, albo potężne dziury, albo wszechobecny w tej chwili kurz. Z tego co wiem, jest już sporządzony projekt tej drogi. Jak ta sprawa, co tu powiedzieć mieszkańcom? Panie burmistrzu.
5: Burmistrz Żgowa, Mateusz Kamiński.
7: Nasz referat inwestycji i projektant przygotował projekt tej drogi, czyli już jest w stosunku do poprzednich lat zdecydowany postęp. Natomiast to, jakie drogi będą realizowane, to zależy od projektu przyszłego budżetu.
3: Chodzili, mierzyli, tu wymierzali. Mhm.
4: Czyli tak, już jakieś działania naprawdę,
3: działania
4: to co pan burmistrz mówi?
3: Tak, już tu geodeci chodzili, robili rysunki. Także do skrzyżowania tylko. Tu dalej już nie.
4: Czyli u pana nie będzie?
3: Nie.
2: Naszą zmorą największą na ten moment, proszę pana, to jest sobota i niedziela i winnica. I jadą samochody po jakiejś autostradzie.
4: Mieszkańcy starają się o to, żeby położyć tutaj asfalt.
8: Ja uważam, że nie powinni.
4: Nie?
8: Bo my to mamy taką namiastkę wsi tutaj. Jedyne miejsce tak naprawdę.
4: Widzę, że spacerują tu państwo, pewnie już nie raz.
9: I? No dla nas jest dobrze, no bo sam chodzimy, więc
8: jest
9: okej.
8: Jest okazja, nie? Żeby z pieskiem, bo to jest jedyne miejsce właściwie takie jeszcze polne, że można z psem pójść.
3: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu, bo to później trzeba zerwać, żeby kopać rów, nie?
6: W tym roku prawdopodobnie nic z tego chyba nie będzie. Pieniędzy nie ma, no bo tam coś wyskoczyły, jakieś różne rzeczy. Czy to nie będzie tak działało, że to co roku będziemy tak spychać to?
7: Trzeba przejrzeć, jakie będą projekty na rok przyszły i wtedy będziemy projektować budżet. Na dzisiaj nie powiem ani tak, ani nie, czy to się znajdzie w projekcie budżetu.
5: Wygląda na to, że władze Żgowa o problemie wiedzą i mają projekt przebudowy ulicy. W tym roku jednak remontu nie będzie.
0: A ja dodam, że ulica Łąkowa w Żgowie ma około kilometra długości, ale wyremontowana ma być tylko w części, początkowy, tylko kilkusetmetrowy odcinek ma mieć asfalt. Też nie wiadomo kiedy, ale niewykluczone, że w kolejnych latach mieszkańcy będą jednak mogli przejechać po wyczekiwanej od pół roku nawierzchni asfaltowej, co w trzeciej dekadzie XXI wieku brzmi co najmniej dziwnie. A Żgów odwiedził dzisiaj reporter Radia Łódź Adam Murzyński.

0: Temperatura. Sytuacja została jednak szybko opanowana, zbiornik oczyszczono, ale sprawa budzi wiele niejasności. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera Miłosza Warszawskiego.
1: Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb na Malince były ekstremalnie wysokie temperatury, mówił poranny gość Radia Łódź, radny powiatu zgierskiego Dominik Gabrysiak.
2: Myślę, że to jest spowodowane wysoką temperaturą i po prostu tym rybom brakuje tlenu, ale to jest do wyjaśnienia absolutnie. I rozumiem, że dobrze też, że ktoś te ryby pozbierał po prostu, żeby one tam w tej wodzie nie były i nie zagrażały mieszkańcom.
1: Odwiedziłem zgierską Malinkę, aby sprawdzić, jak dzisiaj wygląda sytuacja na tamtejszych zbiornikach wodnych. Incydent miał miejsce na drugim akwenie. Obowiązuje tam zakaz kąpieli. Korzystają z niego głównie rybacy i osoby pływające na kajakach i rowerkach wodnych. Po śniętych rybach nie ma już śladu. Akwen został uprzątnięty. Jednak jak kilka dni temu informował portal Tu Zgierz, przy brzegu zbiornika miała dryfować spora ilość martwych ryb, a w pobliżu wody dało się wyczuć nieprzyjemny zapach. Zgierski Mosir, który zarządza tym obiektem, potwierdza, że doszło do śnięcia ryb. Zbiornikiem zajmuje się też Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie w Stryku, ale nie trafiła do nich informacja o tym incydencie.
3: Prowadzimy racjonalną gospodarkę rybacką na tych zbiornikach, na tych wodach. Maciej Piaskowski, jestem prezesem Stowarzyszenia Ekologiczno-Wędkarskiego w Strykowie. Wiem na ten temat od godziny 11.50 dzisiaj, gdzie na maila stowarzyszenia dostaliśmy suchego maila, że na Malince chyba 6 nastąpiło śnięcie ryb, tak zwana przyducha, według nie wiem czyjś to informacji, kto to stwierdził i mamy natleniać wodę.
1: Czyli jak rozumiem, wcześniej o samym incydencie nie wiedzieli państwo?
3: Nie, nikt nas nie raczył powiadomić. Wiadomo, jakie mamy ekstremalne temperatury. Dopływy wód są bardzo liche, bardzo mało natleniona woda. Czym większa temperatura wody, ta woda ma mniej tlenu w sobie. I następuje przyducha. My monitorujemy wszystkie nasze zbiorniki. Tam zaglądamy nawet raz na kontrolę wędkarzy, ale uważałem, że jeżeli tam jest Mosir, tak jak w Strykowie, to Mosir trzyma pieczę nad tą wodą. I nie robiliśmy tego tak często. 4 lata temu czy 5 było badanie rzeki Moszczenicy, między innymi pod względem tlenowości. Zbiornik Malinka był najlepiej nasyconym zbiornikiem tlenowo. A co się wydarzyło teraz, trudno mi powiedzieć. Współpraca ogólnie z Mosirem w Zgierzu układała się do tej pory nawet wzorowo, bym powiedział. Tym razem nie wiem, co zawiodło.
1: Jak przekazał mi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, Eryk Rawicki, były to głównie młode, bardzo małe ryby. Sprawa nie została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku. Natomiast jak udało mi się ustalić, Wody Polskie nie zajmują się zbiornikami z wodą stojącą. Dlatego również tutaj nie trafiło zgłoszenie w tej sprawie.
0: Tyle nasz reporter Miłosz Warszawski. Ja dodam, że władze miejskiego, Zgierskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapewniają, że sytuacja została opanowana, jednak kolejne upały mogą prowadzić do takich sytuacji, jeżeli woda nie będzie napowietrzana. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, na zalewie w Strykowie pracują specjalne pompy napowietrzające wody. Dzięki temu udało się uniknąć ścięcia ryb na tamtym akwenie. Nie udało się na Malince w Zgierzu, ale miejmy nadzieję, że jak mówił zresztą jeden z naszych rozmówców, będą czynione starania, aby tę wodę tam na Malince w Zgierzu napowietrzać.
4: Słuchasz i wiesz.

0: to promocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
13: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
0: Po reklamie.
15: Oto wracamy na nasze drogi, na nasze ulice. A jaka jest tam sytuacja, sprawdza Kuba Jędrzejewski.
16: Na początek dobra informacja. Nie ma już utrudnień na autostradzie A1 w kierunku Gdańska po wypadku, do którego doszło w okolicach Tuszyna.
17: 50-letni mężczyzna, kierując pojazdem marki Honda, zderzył się z pojazdem ciężarowym, a następnie uderzył w bariery energochłonne. Ruch w tym miejscu odbywa się już bez utrudnień.
16: Przekazał Radiu Łódź młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W stolicy województwa warto omijać Włókniarzy i Pabianicką, a w Zgierzu Aleksandrowską. Ciasno jest tu jadąc od S14 w kierunku centrum. Korkują się także Łódzka przy Kolejowej ze względu na trwającą budowę ronda. A zatem dużo cierpliwości dla wszystkich stojących w korkach.
15: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 17. No to jak to zwykle o 17 w naszym programie Wiadomości, a przedstawi je Beata Janowska.
18: A we wiadomościach ważna dla polskiego przemysłu zbrojeniowego umowa między WZL nr 1 w Łodzi i amerykańskim Boeingiem. Zatrzymanie w sprawie wczorajszego pożaru w Topoli Królewskiej pod Łęczycą i przyjęty przez rząd projekt ustawy o pomocy poszkodowanym przez oszustów w programie Czyste Powietrze. Noc będzie pogodna, ale chłodna. Temperatura miejscami spadnie do 8 stopni. W Łodzi powstanie Centrum Serwisowe Śmigłowców Apacz. Podpisano dwie umowy między łódzkimi wojskowymi zakładami lotniczymi nr 1, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym i amerykańską firmą Boeing. Podczas swojego wystąpienia w Łodzi premier Donald Tusk mówił, że przyszłe centrum serwisowe to skok w bezpieczną przyszłość Polski i całej Europy.
19: My nabywamy dzisiaj kompetencje warte XXI wieku, ale te kompetencje będą także pracowały i będą mnożyły to, co w tej chwili zaczynamy w przyszłości i będą mnożyły nasze możliwości właśnie technologiczne, naukowe, a na koniec będzie się to przekładało właśnie w polskie bezpieczeństwo.
18: Centrum serwisowe, które powstanie w Łodzi, ma być największym w Europie, będzie mogło obsłużyć ponad 90 śmigłowców. Przyczyną pożaru w Topoli Królewskiej pod Łęczycą mogło być podpalenie. Pożar nieużytkowanego drewnianego budynku wybuchł wczoraj. Z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej. Z powodu akcji czasowo zablokowano skrzyżowanie ważnych dróg krajowych nr 91 i 60. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podpalenie budynku, przekazała Radiu Łódź młodszy aspirant Emilia Augustyniak z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.
20: Zatrzymaliśmy w tej sprawie 35-letniego mężczyznę, który według relacji świadków mógł mieć coś wspólnego ze zdarzeniem. Dzisiaj były przeprowadzone oględziny przez biegłego w zakresie pożarnictwa. Jutro będzie posiedzenie w prokuraturze i o dalszych losach decyduje sąd.
18: Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów, trwa śledztwo.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Pomoc ma być skierowana do osób, którym przyznano dotacje na mocy programu wdrożonego w 2022 roku bez odpowiednich zabezpieczeń. Wówczas to nie beneficjent, a wykonawca dostawał środki z programu Czyste Powietrze i pełnomocnictwo. Oszuści po otrzymaniu pieniędzy znikali bez przeprowadzenia prac, a beneficjenci zostawali z długami. Szacuje się, że poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców jest 8 000 rodzin. Proponowane przez rząd przepisy pozwolą przede wszystkim zawiesić spłatę długu, który powstał na skutek oszustwa, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
22: Ustawa tak naprawdę dopiero wprowadza podstawę do tego, by w pierwszym kroku wstrzymać dochodzenie nierozliczonych dotacji, nierozliczonych należności, a w drugim kroku zawiesić spłatę należności, egzekucję tych należności od rodzin, które padły ofiarami oszustwa.
18: Oprócz tego państwo wesprze poszkodowanych w ściganiu sprawców, a po prawomocnym skazaniu oszustów spłata dotacji przejdzie na nich. Charakterystyczne wierzby z rynku w Gorzkowicach w powiecie w Piotrkowskim zostaną usunięte. Powodem jest ich bardzo zły stan i zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Drzewa po raz kolejny mocno ucierpiały podczas gwałtownej burzy w minionym tygodniu. Władze gminy podjęły decyzję o konieczności usunięcia 4 wierzb. Wcześniej przeprowadzono oględziny, przeprowadzono też ekspertyzę przyrodniczą, mówi wójt gminy Gorzkowice Alojzy Włodarczyk.
23: Ta konieczność usunięcia 4 wierzb wynika po prostu z tego, że zagrażają one bezpieczeństwo mieszkańców. Po każdej wichurze, po każdym większym wietrze leżą konary.
24: To już są stare drzewa, ładnie jest z nimi, no ale jak jeżeli bezpieczeństwo mogą przewrócić się na kogoś, to lepiej usunąć.
25: Bez tych drzew to jakby to wyglądało? Lotnisko.
26: No przydały się, ale drzewa młode, świeże, ładne.
18: Dodają mieszkańcy Gorzkowic. Wycinka drzew ma być przeprowadzona we wrześniu, wtedy też zostaną posadzone nowe, prawdopodobnie tulipanowce albo platany. Przez województwo łódzkie będzie przebiegał europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Europejska droga turystyczna nr 66 połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. W naszym kraju będzie przebiegać przez 7 województw, w tym łódzkie. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że pozwoli to na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych łódzkiego.
27: Turystyka to jest jedna z najsilniejszych gałęzi gospodarczych. Województwo łódzkie do tej pory nie zawsze i nie wszystkim kojarzy się z województwem, które ma najszerszą ofertę turystyczną. Mamy szansę pokazać to, co jest piękne w naszym województwie.
18: Europejska trasa 66 zostanie wyznaczona na już istniejących szlakach turystycznych. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się wytyczyć jej dokładny przebieg do końca roku. Kolejne wiadomości o 17.30.
28: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: No dzisiaj to takie umiarkowane lato. W tej chwili 20 stopni w Łodzi i w okolicach. Umiarkowane zachmurzenie. A ma być wieczorem małe i umiarkowane. W nocy natomiast małe lub wręcz bezchmurnie, ale temperatura spadnie do 8-11 stopni Celsjusza, będzie wiał słaby lub zmienny wiatr z przewagą kierunków północnych.
28: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A na naszym zegarze już prawie 6 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Rafał Tyluś realizuje audycję. Bartosz Florczak przed mikrofonem do 19.

0: There is a light that never goes out. Troszeczkę we mnie wciąż jeszcze gra ten koncert Johna Gomara z Off-Festiwalu w niedzielę o godzinie 19, no z minutami 19.20. Johnny Marr, legendarny gitarzysta zespołu The Smiths między innymi, ale też przecież grał w innych fantastycznych zespołach. Grał z Hansem Zimmerem. Rozpoczął swój koncert w Katowicach na Off-Festiwalu. No i nie zabrakło tych szlagierów zespołu The Smiths. Tym nagraniem zakończył swój koncert Johnny Marr. A efektem specjalnym, jaki towarzyszył temu koncertowi, na pewno niezamierzonym, był przelot samolotu właściwie nad samą sceną i to w dodatku samolotu, który zostawił za sobą taką łunę. No, wyglądało to, jakby wypuścił specjalnie jakiś dym. Sam Johnny Marr się rozejrzał i spojrzał, czy wszystko jest okej. Było okej i to zrobiło niesamowite dodatkowe wrażenie. No i publiczność churalnie śpiewała tekst tego utworu i nie tylko tego. Fantastyczny koncert. Jeden z wielu zresztą podczas tegorocznej edycji Off Festiwalu. O, mam wielką nadzieję, że będzie możliwość zobaczyć jeszcze Johnny'ego Marra w takim pełnowymiarowym koncercie gdzieś klubowym, bo pewnie no, frekwencja jaka podczas takiego koncertu no, by się udała, to kilka tysięcy widzów jednak. Johnny Marr to nie Morrissey, natomiast Johnny ma jedną przewagę, jeżeli już ogłasza swój koncert, to do tego koncertu dochodzi i ten koncert jest w całości odegrany, co nie zawsze ma miejsce w przypadku Morrisseya. Jeżeli chodzi o łódzkie akcenty tegorocznego OFA, no to fantastyczny też koncert współgłosów Marcela Balińskiego i jego niesamowitej muzycznej ekipy. Zapowiedziano także już drugą płytę zespołu, która ukaże się niebawem, no ale my słuchamy utworu, który dotarł do nas już jakiś czas temu, też zwiastujący tę drugą płytę. Oto nagranie pod tytułem Usta.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Współgłosy i Błażej Król w nagraniu pod tytułem Usta. Naprawdę znakomity koncert współgłosów na tej dużej scenie na festiwalu. Wszyscy, którzy trafili na ten występ, byli zachwyceni, zauroczeni. Natomiast kto był na naszym koncercie radiowym tutaj w studiu imienia Henryka Debicha, współgłosów, przeżył coś magicznego, niesamowitego, czego nie da się z niczym innym porównać. To tak mogę tylko dodać. Ale jeszcze mnóstwo tych koncertów, mam nadzieję, przed nami. Yard Act, a za chwilkę historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Andy Williams był bardzo popularnym wokalistą w latach 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych. Zaśpiewał kilka standardów, chociażby Moon River, Love Story czy Days of Wine and Roses. Do dzisiaj pamiętany jest także z piosenki Music to Watch Girls By. Jej początki nie miały nic wspólnego z wielką muzyczną sceną. Powstała na potrzeby reklamy napoju gazowanego. Wszystko zaczęło się w 1966 roku, kiedy amerykański kompozytor Sidney Rumin otrzymał zlecenie od koncernu spożywczego. Miał stworzyć chwytliwy dżingiel do nowej kampanii telewizyjnej niskokalorycznego napoju. Kampania nosiła tytuł Girls Watchers, obserwatorzy dziewczyn, i pokazywała ludzi podziwiających ładne dziewczyny spacerujące między innymi po Waszyngtonie. Ostatnie ujęcie jednej z reklam pokazuje nawet ruszającą się zasłonę w oknie Białego Domu. Rumin napisał dynamiczną, instrumentalną melodię opartą na brzmieniu organów. Krótka, zaledwie kilkudziesięciosekundowa muzyka z reklamy natychmiast wpadła ludziom w ucho. Wersję demo reklamy usłyszał Bob Cruie, legendarny amerykański producent i kompozytor. Zachwycony potencjałem melodii, postanowił przekształcić krótki dżingiel w pełen utwór. Cruie nagrał piosenkę pod szyldem swojego projektu Generation. Była to wciąż wersja instrumentalna, łącząca styl big bandowy ze szpiegowskim klimatem niczym z filmu o Jamesie Bondzie. Kompozycja stała się ogromnym hitem w USA na początku 67 roku i dotarła do 15 miejsca listy Billboardu. W marcu 1967 roku wytwórnia Columbia wydała już wersję śpiewaną. Andy Williams, będący u szczytu popularności, nagrał ją z właściwym sobie eleganckim luzem. Jego wykonanie radziło sobie dobrze, ale początkowo nie pobiło sukcesu instrumentalnej wersji. Renesans piosenki nastąpił dopiero pod koniec lat 90., kiedy to brytyjski oddział włoskiego koncernu samochodowego wykorzystał właśnie wersję Williamsa w swojej reklamie. Utwór stał się znowu bardzo popularny, dotarł do drugiego miejsca listy w Wielkiej Brytanii. Później pojawił się także w innych reklamach różnych firm i produktów. Posłuchajmy o to Andy Williams i Music to Watch Girls By.

Andy Williams, Music to Watch Girls By. Tak dzisiaj sobie przypomniałem, zobaczyłem, bo nigdy wcześniej nie widziałem tej oryginalnej reklamy, jak ona została skonstruowana, wymyślona właśnie w latach 60. No dzisiaj powiem Państwu, że taka reklama by nie przeszła. Nie ma szans. Jeszcze Bella zaśpiewa Egzotyczne Wyspy, a za chwilkę w radiu skrót wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź. Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe. Sztuczna inteligencja pisze wiersz według wytycznych Andrzeja Poniedzielskiego.
3: Jeździec, konny jeździec, mężczyzna, przemierza bezbrzeżny step. Wiemy o nim tylko tyle, że jego pochodzenie jest tajskie.
4: Oto propozycja. Jeździec na koniu ze stepu. Tajlandia w sercu zmierza w niebo.
3: Za dużo słów według mnie. Moje zdanie na ten temat jest takie, że ten wiersz byłby takim. Patataj, patataj.
2: Całości mogą Państwo wysłuchać podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 17.30. U nas czas na skrót wiadomości. Beata Janowska.
8: Służby podejrzewają, że przyczyną pożaru w Topoli Królewskiej pod Łęczycą było podpalenie. Pożar nieużytkowanego drewnianego budynku wybuchł wczoraj. Z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej. Z powodu akcji czasowo zablokowano skrzyżowanie dróg nr 91 i 60. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja zatrzymała 35-latka podejrzewanego o podpalenie budynku. Nadal jednak trwa ustalanie, jak doszło do pożaru i jaka była rola zatrzymanego. Tramwaje nie wrócą na Plac Wolności w Łodzi z początkiem roku szkolnego. Od początku wakacji trwa naprawa torowiska w tym ważnym punkcie przesiadkowym. Sprawiająca kłopoty kostka brukowa już została zdjęta, zastąpi ją beton. Prace potrwają do września, ale tramwaje wrócą na Plac Wolności dopiero w październiku. Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Żgowie od pół wieku czekają na drogę asfaltową. Mają dość kurzu i wybojów. Ulica Łąkowa na obrzeżach Żgowa to droga gruntowa. Od niedawna coraz częściej jeżdżą tędy samochody dostawcze, co jeszcze zwiększyło uciążliwość. Mieszkańcy domagali się remontu ulicy podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żgów. Burmistrz Mateusz Kamiński zapewnił, że projekt przebudowy jest, ale nie wiadomo, czy w przyszłym roku znajdą się na ten cel pieniądze. Polscy turyści usiłują wydostać się z Sycylii po erupcji Etny. Aktywność wulkanu sparaliżowało lotnisko w Katanii, które zawiesiło przyloty i odloty co najmniej do jutrzejszego przedpołudnia. Turyści próbują przedostać się na inne sycylijskie lotniska. Według medialnych doniesień płacą nawet kilkaset euro za przewiezienie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega poprzez system Odyseusz, że aktywność Etny może również wpływać na funkcjonowanie innych portów lotniczych w regionie. Była kultowa kawiarnia, a jest nowoczesny żłobek. Przy ulicy Narutowicza w Łodzi otwarto nową placówkę dla kilkudziesięciu maluchów. W latach 70. w kawiarni Irena spotykali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Lokal znany jest także z serialu Daleko od szosy, a dzisiaj to miejsce odmłodniało i stało się żłobkiem nazwanym Irenka. Zdjęcia Irenki po metamorfozie można znaleźć na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 18.00.
7: A w Łodzi regionie teraz na termometrach 20-21 stopni, chociaż temperatura ze względu na wiatr ta odczuwalna jest nieco niższa. Wiatr pod wieczór będzie słabszy, wiejący z zachodu i z północnego zachodu. W nocy zachmurzenie będzie małe lub w ogóle będzie bezchmurnie, chłodno. 8 stopni to jest ta najniższa temperatura do 11. Jutro z kolei zachmurzenie będzie także małe, okresami umiarkowane. Temperatura od 20 do 23 stopni bez deszczu.

0: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.
1: Na naszym zegarze 33 minuty po godzinie 17. Teraz zespół The Bull's Eyes.

The Bullseyes z Polski, żeby nie było wątpliwości, w nagraniu This is Wild. 24 minuty pozostały nam do godziny 18, tu Radio Łódź. Zerknąłem sobie na naszą stronę radiolódź.pl, jak wygląda ta dawna restauracja, kawiarnia właściwie, Irenka. Dzisiaj to jest, jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, już żłobek po prostu. Tych miejsc związanych z serialem Daleko od Szosy jest więcej przecież przy ulicy Narodowicza. Tam wystarczy przejść na drugą stronę ulicy od właśnie Irenki i mamy dom Ani Góreckiej, a kawałek dalej jeszcze miejsce, gdzie studiowała, zdaje się, biologię, o ile dobrze pamiętam. Tam też te zdjęcia były kręcone. No, mnóstwo jest tych ciekawych, plenerowych zdjęć w serialu Daleko od Szosy, zrobionych w Łodzi i w okolicach. Nie wiem, czy jest taki spacer turystyczny szlakami Leszka Góreckiego. To może nie jest najgorszy pomysł.

Zespół Mlecze, któremu kibicujemy tutaj w Radiu Łódź, też wystąpili na festiwalu na dużej scenie i też dali radę, udźwignęli, co by nie mówić, ten ciężar tej największej sceny. Album Niebieski to jest druga płyta tego zespołu. Jak nic się nie zmieni, jak nie pojawi się jakaś wybitna płyta w ciągu kilku dni, o której chciałbym Państwu powiedzieć, no to pewnie od poniedziałku to będzie nasza płyta tygodnia. Jordan Raquet teraz w nagraniu Enemies, a potem przypomnimy sobie nagranie zespołu Rycerzyki.

Rycerzyki, Jakub Ziółek w nagraniu pod tytułem Przestrzeń. Do godziny 18 mamy 13 minut, tu Radio Łódź. Państwo pytają mnie, czy to już po urlopie, no po takim króciutkim naprawdę, w tym roku jakoś tak to się układa, że są to kilkudniowe takie wypady, ale może jeszcze we wrześniu trochę dłuższy uda się gdzieś zorganizować. A tymczasem pojawia się Sam Fender, człowiek z Newcastle, człowiek bardzo silnie identyfikujący się z zespołem klubowym właśnie z tego miasta, z północy Anglii, do tego stopnia, że zawsze właściwie pojawia się w bluzkach, w koszulkach meczowych zespołu Newcastle, czy też herb tego klubu gdzieś umieszczony jest na wzmacniaczach, na perkusji, tak aby wszyscy widzieli, kto do nich przyjechał. Do Łodzi na razie chyba Newcastle United nie wybiera się, bo to jest poziom Ligi Mistrzów, ale może kiedyś sam Fender.

Jak było słychać, są następcy Bruce'a Springsteena. Sam Fender w nagraniu The Treadmill. Do godziny 18 pozostało nam jeszcze 8,5 minuty w serwisie informacyjnym. Między innymi o problemie mieszkańców ulicy Łąkowej w Rzgowie, którzy od pół wieku czekają na drogę asfaltową.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest 18.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: A w kalendarzu wtorek, 11 dzień sierpnia. U nas czas na wiadomości, Beata Janowska.
10: A we wiadomościach akt oskarżenia przeciwko młodym sprawcom zabójstwa bezdomnego w Dobroniu, apele mieszkańców ulicy Łąkowej w Żgowie, którzy domagają się przebudowy gruntówki i otwarcie nowego żłobka w Łodzi. Kiedyś w tym miejscu mieściła się kultowa kawiarnia. Noc w regionie będzie chłodna, temperatura spadnie do 8 stopni, jutro termometry pokażą maksymalnie 23. Dwóch młodych mieszkańców gminy Dobroń odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, kolejni dwaj za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i ciężkie pobicie. Do zbrodni w Dobroniu doszło w październiku 2024 roku. Bezdomny 43-latek został znaleziony z ciężkimi obrażeniami. Lekarzom nie udało się go uratować. Sieradzka Prokuratura Okręgowa skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. O szczegółach nasza reporterka Weronika Skibińska.
11: Śledztwo wykazało, że przemoc wobec mężczyzny miała trwać przez kilka miesięcy. Od maja do października 2024 roku. Czterech oskarżonych miało między innymi wielokrotnie go bić, pozbawiać wolności i poniżać. Prokuratura zarzuca też trzem z nich przestępstwo o charakterze seksualnym. Część zdarzeń miała być nagrywana telefonami. W chwili popełnienia zarzucanych czynów oskarżeni mieli od 15 do 18 lat. Dziś wszyscy są już pełnoletni. Trzech przebywa w areszcie tymczasowym, wobec czwartego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zabójstwo ze względu na wiek oskarżonych grozi im do 25 lat więzienia. O ich odpowiedzialności i karze zadecyduje teraz sąd. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: W śledztwie oskarżeni, składając wyjaśnienia, przedstawiali wersję zdarzeń, maksymalnie umniejszając swój udział. Wcześniej byli niekarani. Sędzia ze Szczecina z zarzutem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie go do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Sędzia szczecińskiego Sądu Okręgowego został zatrzymany przedwczoraj, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
12: Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę wieczorem w Gryfinie. Świadek zawiadomił policję o podejrzeniu, że autem może kierować ktoś pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali wskazane BMW. Od kierowcy rzeczywiście było czuć woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile. Szczecińskiemu sędziemu grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
10: Sędzia przyznał się do kierowania autem pod wpływem alkoholu, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd Najwyższy zawiesił go w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania. Mężczyzna stracił też prawo jazdy. Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Żgowie od 50 lat czekają na asfaltową nawierzchnię. Gmina wprawdzie planuje remont ulicy, ale na razie nie ma na to pieniędzy. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
13: Mieszkańcy narzekają na kurz i wyboje. Walczymy od 50 lat. Mówi pan Ryszard Sikorski, przedstawiciel mieszkańców.
14: Bo mamy tak, albo potężne błoto, albo potężne dziury, albo wszechobecny w tej chwili kurz. Co tu powiedzieć mieszkańcom, panie burmistrzu?
13: Burmistrz Żgowa, Mateusz Kamiński.
15: Nasz referat inwestycji, projektant przygotował projekt tej drogi, czyli już jest w stosunku do poprzednich lat zdecydowany postęp.
13: Wygląda na to, że władze Żgowa o problemie wiedzą i mają projekt przebudowy. Jak na razie gmina nie ma na ten cel środków finansowych.
10: Burmistrz wyjaśnił, że pieniędzy na ulicę Łąkową nie ma, bo jej remontu w tegorocznym budżecie gminy nie planowano. Dodał, że przebudowa będzie możliwa w przyszłych latach.
6: Więcej na radiołódź.pl.
10: Była kultowa kawiarnia, a jest nowoczesny żłobek. Przy Narutowicza w Łodzi otwarto nową placówkę dla kilkudziesięciu maluchów. W latach 70. w kawiarni Irena spotykali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Lokal znany jest także z serialu Daleko od szosy, a dzisiaj to miejsce odmłodniało i stało się żłobkiem nazwanym Irenka. Są sale dla dzieci, zaplecze kuchenne i pomieszczenia dla opiekunów, mówi dyrektor Aleksandra Turczyńska z Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
16: Tutaj będą 3 oddziały, 3 niewielkie tak naprawdę grupy, bo łącznie będzie 70 dzieci.
17: Historia zatoczyła koło, czyli tu, gdzie kiedyś młodość i ta energia i fajne rozmowy, teraz może z rozmowami jeszcze chwilę poczekać trzeba, ale maluszki znajdą przede wszystkim bezpieczną przystań, fantastyczne miejsce, żeby tu spędzać czas.
10: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Zdjęcia odnowionej Irenki można znaleźć na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 19.00.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Delikatnie ochłodziło się przez godzinę. Teraz na termometrach w Łodzi regionie 19-20 stopni, ciśnienie 1000 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie, chłodno od 8 do 11 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie także małe, okresami umiarkowane, z temperaturą od 20 do 23 stopni. Wiatr będzie słaby.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie naszego popołudniowego muzycznego spotkania. A to trochę pod to ochłodzenie na zachętę od Rogera Taylora, Come on Summer.

We Love the Sunshine, We Love the Sun, zaśpiewał Roger Taylor, oczywiście perkusista zespołu Queen. Jeżeli chodzi o słońce, to kochamy słońce, chociaż wczoraj po godzinie 15 to kochałem je trochę mniej, no ale jak się schowa za chmurami, to kocham je bardziej. No dzisiaj chyba taka idealna pogoda, może 2-3 stopnie jeszcze do góry byłoby jeszcze lepiej. A wracając do Rogera Taylora, to ta piosenka brzmi jak te eksperymenty Rogera w latach 80. z różnymi automatami perkusyjnymi. Tak powstał też utwór Radio Gaga. Jeżeli chodzi o zespół Queen, to 9 sierpnia minęło 40 lat od ostatniego koncertu Queen z Freddie Mercurym. Ten występ miał miejsce na festiwalu Nebworth, oczywiście w Wielkiej Brytanii, 9 sierpnia 1986 roku. Kiedy czasami dziś przypominane są takie archiwalne zdjęcia z tamtej trasy Magic Tour, to właśnie zazwyczaj to są dziś przebitki z właśnie Nebworth, gdzie w szczerym polu na dobrą sprawę zgromadziło się ponad 90 tysięcy fanów i wygląda to naprawdę imponująco. No to przypomnijmy sobie, jak Roger Taylor potrafi korzystać z perkusji akustycznej.

Queen One Vision, rok 1986, 40 lat, 9 sierpnia minęło do ostatniego koncertu Queen z Freddie Mercury. Zespół, właściwie Brian May, Roger Taylor, a więc ci muzycy, którzy opiekują się tym dziedzictwem zespołu Queen, przygotowują już najlepszą, jaka jest możliwa, wersję wizyjną i audio koncertu z Budapesztu, który został nagrany podczas tamtej trasy na słynnym NEP stadionie. Ale to za jakiś czas premiera jesienią. Alabama Shakes teraz pojawią się w nowym nagraniu, a za chwilkę Piotr Bielawski zaprasza na płytę tygodnia.

0: Gazeta Tygodnia.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Słuchamy w tym tygodniu Błażeja Króla i jego albumu Łączy Nas. To płyta, która została wydana w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Takie płyty ukazują się co roku właśnie we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Błażej Król zdecydował się, choć już wcześniej otrzymał taką propozycję, w tym roku zaprezentować album, który ma być z jednej strony wspomnieniem, z drugiej odnosić się do naszej rzeczywistości. Płyta Łączy Nas to spotkanie historii ze współczesnością, sam tak opowiada. Na album składa się 12 utworów, które w sposób naprawdę przejmujący przypominają czasy roku 1944. Ale odwołując się do wydarzeń z tamtego czasu, Błażej Król opowiada o emocjach, które towarzyszą człowiekowi dzisiaj, w dobie konfliktów zbrojnych, niepokoju, co będzie dalej. Zabiera słuchacza w takie epicentrum wydarzeń, sprawdza, jak rzeczywiście my odczuwamy to zagrożenie, jak my pojmujemy to zagrożenie i jak odnosimy się do tego zagrożenia. To płyta, która mówi: bez względu na wszystko, jesteś człowiekiem, pamiętaj o tym. Łączy Nas nie emanuje przesadnym patriotyzmem, nie gloryfikuje powstańców ani tragicznego zrywu. Skupia się w tej perspektywie na losach człowieka, próbującego zachować swoją normalność w obliczu zagłady. A że Błażej Król jest niezależnym artystą, to też i w sposób specyficzny ukazuje tego człowieka, właściwie wyciągając z niego pewnego rodzaju emocje. O to chyba chodzi w tych piosenkach, byśmy odczuwali swoje emocje.
2: Ja tak kręcę się trochę, może dlatego ciągle tyłkiem jestem wciąż w tej alternatywie, bo cały czas to trochę za smutne te piosenki, trochę enigmatyczne, za psychodeliczne, może niezbyt dosłownie, ale ten niepokój, strach, ta codzienna walka, no gdzieś tam pojawia się w tych moich piosenkach, no i ten album czyta się, jak słucha się, jak mój album. Nie wiem, czy to plus, czy to minus, ale ja to odbieram jako plus.
1: Odnosząc się oczywiście do tamtych zdarzeń z Powstania Warszawskiego, to sobie myślę, jeszcze jedna trudna inspiracja do niego w ten sposób dotarła. Trudna też narracja, prawda, opowieści o ludziach, uczuciach tak, i tak, tak dalej. Tak. Że sobie narzuciłeś jeszcze więcej jakby takiej presji, nie? Że, że trzeba się przed czymś chować, przed czymś uciekać, przed czymś bronić.
2: Też budowałem na takich prostych emocjach ten album. No jeżeli pojawia się jakaś sytuacja stresogenna i tutaj wyobraziłem sobie w utworze Berek taką postać jakiegoś młodzieńca, który budzi się nagle w gruzach. Zostaje wyrwany z sytuacji wczorajszej, gdzie grał w piłkę, albo spotykał się z kimś po prostu. Tak. No i nagle jest opcja: albo walczysz, albo uciekasz.
1: O tym jest piosenka Berek. Historia opowiadana na płycie Łączy Nas to właśnie spotkanie człowieka z przeszłości z nami, współczesnymi. Jakbyśmy stali dokładnie w tym samym momencie i mieli takie same wybory. To Berek dzisiaj do posłuchania.

0: to promocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
10: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażlucki.pl.
11: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl.
0: Po reklamie.
12: Popołudnie bez pośpiechu z Radiem Łódź.
13: Do godziny 19 to nasze muzyczne spotkanie. Teraz pojawi się zespół The Arcs, który przedstawi utwór Stay in My Corner, który został skomponowany przez Dana Auerbacha, znanego też dobrze chyba z zespołu The Black Keys, przy okazji walki stulecia, walki pomiędzy Floydem Mayweatherem i Manem Pacquiao. Tych walk stulecia w stuleciu jest więcej niż 100, więc to jest oczywiście zabieg marketingowy, natomiast w tamtym czasie, kiedy ten utwór powstawał około 2015 roku, to naprawdę mnóstwo mówiło się o tej walce Floyda Mayweathera i Manny'ego Pacquiao do tego stopnia, że no właśnie, nawet powstała piosenka. Piękny utwór, nawiasem mówiąc, posłuchajmy.

Jak już rozpocząłem historię tej walki stulecia, no to wypadałoby ją zakończyć. Ona miała miejsce 2 maja 2015 roku w Las Vegas. Zwyciężył Floyd Mayweather Jr. Jednogłośną decyzją sędziów. Pojedynek tytułowany jako walka stulecia na pewno był wówczas, jeżeli chodzi o ten walor komercyjny i nagrody, rekordowy, bo zwycięzca za swoje osiągnięcie otrzymał 180 milionów dolarów, czyli gigantyczne pieniądze. Tak jak powiedziałem, tych walk stulecia było mnóstwo. No jest kilkanaście, o których mówi się po wielu latach. I to jest jedna z tych walk, jeszcze utrwalona w pewien sposób piosenką zespołu The Arcs pod tytułem Stay in My Corner. 33 minuty po godzinie 18. Tu Radio Łódź. Teraz posłuchamy zespołu The Frills i utworu Big Sur.

Są piosenki poświęcone bokserom, są piosenki poświęcone pięknym miejscom, Big Sur, czyli przepiękny region u wybrzeż Kalifornii, oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie z oceanu wyrastają góry. No i to robi przepiękne, kolosalne wrażenie. Wielu artystów, muzyków, pisarzy tam zamieszkało, szukając inspiracji. Między innymi też bitnicy w latach 60. podążali w tamtą stronę, a muzycy to właściwie cała ta śmietanka plejada lat 60. Gdzieś w okolicach Big Sur stacjonowała i to przez wiele lat. Zupełnie inna muzyka teraz, polska. Art Budyń i Chango w utworze Kiedyś.

Kiedyś Art Budyń i Czangal to jest znakomita płyta, już niestety zapomniana, ukryte do wiadomości. Nieodżałowany Jacek Budyń, Szymkiewicz oczywiście w rolach głównych. Patrzymy do kalendarza muzycznego. Dzisiaj urodziny Joe Jacksona. Wszystkiego dobrego.

Stepping Out to chyba jest największy przebój Joe Jacksona, zresztą ze świetnym teledyskiem, kwintesencja lat 80. Polecam Państwu. Kiedy Joe Jackson obchodził drugie urodziny, to Elvis Presley wydał tę płytę.

Don't Be Cruel to była właściwie podwójna strona A tego małego singla, bo po drugiej stronie utwór Hound Dog, czyli dwa wielkie szlagiery Elvisa Presleya. Liczę, 70 lat minęło od wydania tych płyt, one wciąż mają swoich zwolenników i wciąż na całym świecie są ludzie, którzy chcą słuchać tej muzyki, która też inspiruje do tego, aby tworzyć. Podobnie pewnie będzie za kilkadziesiąt lat z nagraniami zespołu The Smiths. Johnny Marr odwiedził Off Festival w Katowicach, zagrał fantastyczny koncert, ale to była taka godzinka z zegarkiem w ręku. No i pewnie gdyby pojawił się na takim regularnym koncercie, to byłby on może dwa razy dłuższy. No tych wielkich przebojów, wielkich nagrań The Smiths, które powinny się pojawić podczas tego koncertu, jest tak wiele, że on musiałby trwać 5-6 godzin, ale takie nagranie, jakby się pojawiło, byłoby pięknie. The Smiths, The Headmaster Ritual.

Zespół The Smiths prawie na koniec dzisiejszego naszego spotkania. Do godziny 19 pozostało już tylko 6 minut, ale program Radia Łódź oczywiście po serwisie informacyjnym będzie trwać. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania wieczoru samorządowego. Dzisiaj gospodarzem będzie Paweł Kwiatkowski. Po godzinie 20 Dariusz Postolski. Porozmawiajmy o sporcie. Jest o czym rozmawiać. Najlepsza liga na świecie już gra, ale nie tylko pewnie o piłce nożnej. Dariusz Postolski będzie rozmawiał. Adam Kołaciński, 21 z minutami, oczywiście kołatanie przedsionków. Zapraszam już teraz w imieniu Adama. No i po godzinie 23 Iza Berkowska, mocne, nocne woda, nie tylko święcona. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Niepokalanów jako nowoczesna, samowystarczalna fabryka. Zachęcamy do słuchania. A kończąc muzycznie dzisiaj jeszcze raz pojawi się Johnny Marr, tym razem zagra na gitarze i na harmonijce ustnej. Jak rozmawialiśmy po koncercie w sporym gronie fanów Johnny'ego Marra w Katowicach, to pewnie wielu tych zespołów, które tam pojawiły się przez lata, nie byłoby, gdyby nie The Smiths, gdyby nie Johnny Marr. Trzeba o tym pamiętać i doceniać, bo to wielka postać.

wielki kompozytor muzyki popularnej, chociaż może nie popularny we wszystkich kręgach. Na sam koniec zespół DD. Ja Państwu dziękuję. Usłyszymy się jutro po godzinie 21 w audycji Muzyka jest najlepsza. Bartosz Florczak, do usłyszenia. When you...

0: Reklama.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
2: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
3: I tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich Łódź, największym europejskim centrum obsługi dla śmigłowców Apache, projekt pomocy dla poszkodowanych przez oszustów, beneficjentów programu Czyste Powietrze i problem ściętych ryb na Malince w Zgierzu. Zbiornik już został oczyszczony. Noc będzie pogodna, jutro w regionie sporo słońca. W Łodzi powstanie autoryzowane Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podpisały umowy w tej sprawie z amerykańskim Boeingiem. Nowoczesny ośrodek będzie działał w ramach WZL nr 1. Zgodnie z założeniami w przyszłości ma również obsługiwać Apache nie tylko polskie, ale też sojusznicze. W ramach offsetu polski przemysł ma uzyskać dostęp do amerykańskich technologii, wiedzy i kompetencji niezbędnych do utrzymania nowoczesnych maszyn. Oznacza to nie tylko nowe kompetencje dla polskiego przemysłu obronnego, ale także nowe miejsca pracy w łódzkich zakładach, mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Te umowy, które dzisiaj podpisujemy, umowy offsetowe z Boeingiem, umowy z innymi partnerami, gwarantują zatrudnienie na kilkadziesiąt lat w wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi i w Dęblinie, ale gwarantują też to, o czym mówił pan premier, czyli dwukrotny wzrost zatrudnienia.
6: W obliczu jakich wyzwań stają teraz łódzkie wojskowe zakłady lotnicze numer 1? O tym porozmawiamy jutro rano z naszym gościem. Będzie nim po godzinie 8 prezes zarządu WZL numer 1 w Łodzi, dr inżynier Jacek Andrzej Gruszczyński. Będzie pomoc dla poszkodowanych beneficjentów programu Czyste Powietrze. Chodzi o osoby, które zostały oszukane przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu, ale nie przeprowadzających prac. Dzisiaj rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska powiedziała, że nowe przepisy pozwolą wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej wstrzymać dochodzenia należności za nierozliczone dotacje.
8: Będzie to możliwe potem, jak formalnie osoba taka pokrzywdzona, rodzina pokrzywdzona złoży zawiadomienie do prokuratury, do organów ścigania i rozpocznie się proceder ścigania sprawcy wyłudzenia.
6: A gdy rozpocznie się postępowanie karne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie mógł zawiesić spłatę należności. Kiedy nierzetelni wykonawcy zostaną skazani prawomocnym wyrokiem, to wtedy na nich przejdzie obowiązek spłacania zadłużenia wobec funduszu. Według szacunków resortu klimatu poszkodowanych przy realizacji programu Czyste Powietrze może być 8 tysięcy rodzin. Projekt ustawy trafi teraz do prac w Sejmie. Samorządowcy z Łódzkiego dołączają do Rozwoju Plus. Do byłego premiera Mateusza Morawieckiego dołączają prezydenci dwóch dużych miast regionu. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dociera do struktur lokalnych i powiatowych, a przygląda się temu nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się na partię Jarosława Kaczyńskiego i stowarzyszenie, a wkrótce także partię Mateusza Morawieckiego. Do Rozwoju Plus byłego premiera dołączyli prezydenci Marcin Witko z Tomaszowa Mazowieckiego oraz Paweł Osiewała z Sieradza.
10: Stowarzyszenie taki akt proces zgłosiłem, a co do struktury partyjnej, to jeszcze takiej decyzji nie podjąłem.
9: Mówi Radiu Łódź prezydent Paweł Osiewała. Mateusza Morawieckiego w Łódzkiem popierają także parlamentarzyści. Europoseł Waldemar Buda ma odpowiadać za tworzenie struktur nowej partii w województwie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Za Morawieckim w regionie stanęli też posłowie Włodzimierz Tomaszewski z Łodzi i Paweł Rychlik z Wielunia.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Ryby w zbiorniku na Zgierskiej Malince nie wytrzymały upałów. Kilka dni temu pojawiły się informacje o wielu śniętych rybach w jednym ze zbiorników. Miały dryfować w wodzie tuż przy brzegu. Zbiornik już oczyszczono. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
12: Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb na Malince były ekstremalnie wysokie temperatury, mówi Maciej Piaskowski, prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Wędkarskiego w Strykowie, które zajmuje się zbiornikiem na Malince.
13: Ekstremalne mamy temperatury, dopływy wód są bardzo liche, bardzo mało natleniona woda. Czym większa temperatura wody, tym ta woda ma mniej tlenu w sobie.
12: Do śnięcia ryb doszło kilka dni temu. Zgierski MOSiR o całej sytuacji poinformował stowarzyszenie z dużym opóźnieniem.
13: Nikt nas nie raczył powiadomić. Dostaliśmy suchego maila, że na Malince chyba 6 nastąpiło śnięcie ryb, tak zwana przyducha.
12: Zbiornik na Malince nie posiada systemu napowietrzania wody, który mógłby zapobiec takim incydentom. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
6: Po śniętych rybach nie ma już śladu. Sprawy nie zgłoszono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku. Kolejne wiadomości o 20:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Przed nami pogodna i chłodna noc. Temperatura spadnie do 10, miejscami 8 stopni. Jutro sporo słońca, chwilami umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Wiatr ma być słaby, zmienny.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: 5 minut po godzinie 19:00 przed mikrofonem Paweł Kwiatkowski. Kłaniam się nisko. Jak w każdy wtorek o tej porze zapraszamy na wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dzisiaj audycja dotyczyć będzie dwóch gmin miejsko-wiejskich z powiatu piotrkowskiego, czyli Sulejowa i Rozprzy. Zaczynamy już za kilka minut.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, dobry wieczór. Raz jeszcze zaczynamy Wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dziś przeniesiemy się w ramach tej audycji do powiatu piotrkowskiego, bo zaproszenie na dzisiejszą audycję przyjęli Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I burmistrz Rozprze Paweł Kowalczyk.
3: Dobry wieczór Państwu.
1: Zaczniemy moim zdaniem od najpoważniejszego problemu, z którym mierzą się teraz samorządy. Susza, i to w rozmaitym kontekście. Susza w rolnictwie, susza hydrologiczna. Tak naprawdę w przypadku obu gmin ważna w kontekście także turystycznym, bo wiemy, że zarówno w gminie Sulejów Zalew Sulejowski, w gminie Rozprza Zalew Cieszanowicki. Zaczniemy od Sulejowa. Jak wiemy, ta sytuacja, szczególnie w Barkowicach, wygląda naprawdę nieciekawie.
2: Jest rzeczywiście dramatycznie niski stan wody w Zalewie Sulejowskim. Woda cofnęła się już do głównego nurtu rzeki tak naprawdę, więc nie ma już takich rozlewisk Zalewu Sulejowskiego, jakie znamy, jakie pamiętamy. To jest sytuacja, z którą mierzymy się już od kilku tygodni, właściwie to od miesięcy. I rzeczywiście skutkuje ona nie tylko tym, że nie można w tym momencie żeglować po Zalewie Sulejowskim, ale również tym, że nasi przedsiębiorcy z branży turystycznej mają poważne przeciwności, które nie pozwalają im tej działalności gospodarczej prowadzić. Na ten moment monitorujemy tę sytuację. Wiemy, że Wody Polskie regulują przepływ nienaruszalny po obydwu stronach tamy i tak jakby ten przepływ nienaruszalny biologiczny muszą utrzymać na poziomie z decyzji środowiskowej, więc tutaj staramy się o to, żeby nie było tego odpływu większego niż ten zapewniający przepływ biologiczny, ale i tak warunki pogodowe i zbyt niskie opady skutkują rzeczywiście dramatycznie niskim poziomem wody w Zalewie Sulejowskim.
1: 2-3 centymetry na dobę tej wody ubywa według ostatnich informacji. A jak wygląda sytuacja, panie burmistrzu, na Zalewie Cieszanowickim?
3: Bardzo podobnie. Rzeczywiście poziom wody w Zalewie Cieszanowickim jest dramatycznie niski. Można było sobie dużo obiecywać po dosyć dużych opadach w zimie. Czasami teraz też te opady były też takie bardziej intensywne, ale to nic nie wpłynęło na poprawę tej ilości wody. Cały czas obserwujemy spadek. Ta cała niecka zalewu jest coraz niżej.
1: No właśnie, słyszeliśmy wielokrotnie, że mroźna i taka sroga zima pomoże rozwiązać problem suszy w danym sezonie. No okazuje się, że niekoniecznie. Mamy dowód w tym roku, że wcale nie jest wesoło, jeśli chodzi o poziom wody na tych zbiornikach.
3: Tak, zgadza się. Właśnie można było się spodziewać, że troszkę się to poprawi, ale niestety nie.
2: Od wielu lat znamy już badania ekohydrologów, którzy wskazują nam na to, że szczególnie nasze obszary, właśnie obszary gminy Sulejów, w ogóle województwo łódzkie, jest zagrożone pustynnieniem. Więc ta pogłębiająca się susza, która już w tym momencie tak naprawdę czerpie z zasobów wód podziemnych, jest takim sygnałem ostrzegawczym. My już drugi rok z kolei prowadzimy taką akcję informacyjną Woda niesie życie, żeby uświadamiać, jak ważne jest mądre gospodarowanie wodą. To są bardzo trudne tematy. Nie jesteśmy na nie gotowi jako samorząd, bo to są zadania związane z całymi systemami retencji wody i reagowania na suszę. Ale trzeba o tym mówić, żeby brać odpowiedzialność za tą sytuację na kolejne lata.
1: No, w ubiegłym tygodniu odwiedziłem Barkowice. Tam rzeczywiście Zalew Sulejowski bardziej przypomina wijącą się rzekę niż zbiornik, który znamy z przeszłości.
2: Ale proszę przyznać, ma to swój urok.
1: Ma, ale raczej w takim też smutnym niestety wydźwięku, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy.
2: Trochę marsjański pejzaż, bo rzeczywiście nieznany nam. Wolimy spokojną toń wody, czego sobie życzymy, żeby wrócił ten stan rzeczy. Ale póki co nie widzimy, żeby sytuacja się poprawiała pomimo opadów deszczu.
1: A na przykład lokalni przedsiębiorcy zwracają się, jakieś sygnały napływają od nich do samorządu sulejowskiego?
2: Tak, to są sygnały szczególnie firm, które zajmują się wypożyczaniem łódek, wypożyczaniem rowerów wodnych, kajaków, bo rzeczywiście po zalewie coraz trudniej jest pływać, więc te firmy mają bardzo poważne problemy. Po prostu właściwie nie mogą prowadzić swojej działalności w miejscu, w których do tej pory miały swoje przystanie. Niewiele możemy na to poradzić. To jest taka sytuacja, z którą, no tak jak wspomniałam na początku, my możemy monitorować, zwracać się do Wód Polskich o to, żeby te odpływy wody z zalewu były na tym poziomie minimalnego przepływu, nienaruszalnego, ale problem rzeczywiście zauważamy.
1: A ta argumentacja Wód Polskich, że to wynika tak naprawdę z racjonalnego gospodarowania wodą, że trzeba dbać o ten poziom wody na Pilicy, bo wtedy mielibyśmy katastrofę ekologiczną. Tego typu argumentacja jest dla pani przekonywująca?
2: Nie mogę uznać, że nie jest formalnie prawidłowa, bo jest. Wynika to z pozwolenia wodnoprawnego, z instrukcji gospodarowania wodą i samej pracy tamy w Smardzewicach, więc wiarygodność tych argumentów jest właściwie stuprocentowa. To rzeczywiście trzeba przyznać, że takie są przepisy. Ja nie znam dokładnych zrzutów, jakie były z tamy. Nie analizowałam tego. Ale same instrukcje są wytycznymi, co do których nadzory wodne muszą się stosować.
1: A jak wygląda sytuacja nad Zalewem Cieszanowickim? Bo wiemy, że to również to miejsce jest chętnie wybierane przez turystów z regionu. Wypoczywających tam również w tym sezonie nie brakuje.
3: Oczywiście, że tak. To jest, ta sytuacja powtarza się co roku. My nie jesteśmy w tym... Ten zalew nie jest tak turystycznie rozwinięty, jak tutaj jak w Sulejowie, ale podjęliśmy kroki do tego, żeby właśnie ten potencjał, który w naszym zbiorniku drzemie, wykorzystać. Jesteśmy tutaj... prace są bardzo posunięte, jeżeli chodzi o lasy państwowe, bo gmina jako urząd, jako nie dysponuje żadnym gruntem w obszarze tego zalewu, ale chcemy dojść do porozumienia z lasami państwowymi i tak, żeby gmina, tam mówimy o obszarze trochę ponad hektar, mieć przy samym zalewie i byśmy chcieli to turystycznie uatrakcyjnić miejsce. No, mamy też ten duży problem, jeżeli chodzi o odpady przy tym zbiorniku. I mam nadzieję, że te plany, które chcemy już wdrożyć na kolejny sezon, bo wiadomo, w tym jeszcze to się już nie uda, już mamy końcówkę lata, ale w przyszłym roku chcielibyśmy to jakoś uporządkować, żeby to miejsce jeszcze było ładniejsze, bo jest urokliwe, no ale niestety te odpady, śmieci zostawione przez turystów, licznych turystów, no nie wyglądają zbyt dobrze. I
1: to jest problem, który tak naprawdę co sezon powraca, tak. I nie pomagają liczne apele, bo tak. Doskonale pamiętam, jak to rok
3: ja
1: w rok się powtarza.
3: Ja jestem wdzięczny na przykład u nas tym kołom wędkarskim. Oni bardzo chętnie sami sprzątają ten okolice tego zbiornika. Są robione różne takie akcje, które porządkują te odpady. No ale to jest problem, który jak się nie uporządkuje właśnie tak jakimiś, nie wiem, dodatkowymi kontenerami na odpady, to będzie wracał i tego się nie da
1: pomóc. Tak dopytam jeszcze, bo wspominał pan o uatrakcyjnieniu tego miejsca. Jakie są tak ogólnie rzecz biorąc pomysły na to miejsce?
3: Tak, na pewno nie myślimy o tym, żeby tam zrobić jakieś kąpielisko, bo to... Nie wiem, czy nawet pod kątem prawnym, bo mogłoby być tam funkcjonować, ale ten obszar, który bezpośrednio przylega, tam jest tak zwanym przydębie, prawda, u nas, chcielibyśmy zrobić, żeby to nie były jakieś takie budki typu przyczepa kempingowa, tylko chcielibyśmy zrobić takie bary, jakieś strefy, żeby to jakoś funkcjonowało, żeby tam ewentualnie jacyś przedsiębiorcy lokalni mieli jakąś taką strefę uporządkowaną i żeby tam się miło ten czas spędzało.
1: I rozmawiamy właśnie o problemach związanych z suszą. Mówiliśmy o tym, że zbiorniki wysychają w regionie, ale też kwestia tego, że samorządy w ogóle w całym województwie apelują o racjonalne korzystanie z wody, bo jak wiemy, w sezonie letnim z ciśnieniem tutaj w sieci jest różnie. Czy na przykład w gminie Sulejów tego typu problemy też występują?
2: Mamy jedną z miejscowości, w której ten problem wystąpił. Jest to miejscowość Koło, ale to tutaj przyczyną ściśle jest sieć przesyłowa, która ma zbyt mały przekrój i po prostu zbyt mało wody tam do niej jest dostarczane, a rozbiory są, wiadomo, w okresie upału bardzo duże. Ale tutaj jesteśmy właściwie przed przetargiem na wykonanie takiej spinki pomiędzy ujęciem wody w Uszczenie a miejscowością Koło, która pozwoli zupełnie zmienić tutaj sposób dostarczania wody do miejscowości Koło. Ale rzeczywiście podejście do rozbudowy sieci wodociągowych pomimo tutaj suszy, no musi być w samorządzie, bo jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dostarczyć wodę do gospodarstw, no nie tylko domowych, ale generalnie do użytkowników. A to racjonalne gospodarowanie wodą to również jej retencjonowanie. My w ubiegłym roku zrealizowaliśmy inwestycje w 2 duże zbiorniki retencyjne, które utrzymywały spory stan wody w roku ubiegłym. No w tym roku ze względu na suszę nie zauważamy niestety możliwości retencyjnych tych zbiorników, ale sprzyjamy takim zamierzeniom i na pewno będziemy tutaj w naszej polityce inwestycyjnej patrzyli również na możliwości retencji wody.
1: A w przypadku gminy Rozprza?
3: Było bardzo ciężko. My tutaj mierzyliśmy się naprawdę z dużymi brakami wody w tym okresie najgorszych upałów. I tak naprawdę wyczekiwana inwestycja już przez lata dobiega końca. Ta sytuacja w gminie Rozprza powinna się już poprawić diametralnie z tego względu, że jesteśmy już na końcowym etapie budowy nowego ujęcia wody z bardzo dużym potencjałem, jeżeli chodzi o zasób tej wody. To wiadomo, że to wzmocni nam mocno sieć, tej wody będzie dużo więcej i jeszcze w tym budżecie na ten rok właśnie jak widzieliśmy ogromne te braki w tej wody, myślimy o wprowadzeniu w niektórych miejscach, gdzie to ciśnienie jest najniższe, ale to już od lat jest najniższe, wprowadzić przepompownie, które by poprawiły ciśnienie w domostwach, domów jednorodzinnych. U nas nawet w samej miejscowości Rozprza, w mieście Rozprza występują w takim nowym osiedlu, występują takie problemy, to jest dosyć, no nie może tak się, to jest niedopuszczalna rzecz, takie rzeczy nie powinny się wydarzyć i myślę, że jestem przekonany, że ta nowe ujęcie wody, które ruszyło z inwestycją dosyć mocno, bo to jest ponad 5 milionów złotych inwestycja, ruszyło z pracami dosyć mocno. Uda nam się ten temat zamknąć do końca tego roku i kolejny sezon w przyszłym roku już będziemy zabezpieczeni w wodę, a instalacje, które te ciśnienie dostarczają nie w wystarczającym poziomie, będziemy po prostu dokładać właśnie te przepompownie i będziemy w ten sposób przeciwdziałać.
1: Jeżeli rozmawiamy o suszy, nie możemy też zapominać o rolnictwie, także tutaj też liczne straty wśród rolników w regionie piotrkowskim. Wiemy też, że te wysokie temperatury dawały się we znaki i na przykład w gminie Rozprza już trwa zbiórka wniosków w związku z takimi stratami, prawda?
3: Znaczy to jest tak, to też się sytuacja też powtarza. Tak naprawdę za chwilę kończymy żniwa, tak naprawdę będziemy wiedzieli, jakie są różnice w zbiorach, no ale wiemy, że są te straty i rolnicy na ten brak wody narzekają, prawda? Z jednej strony mamy brak wody, później mamy pogodę, mamy ulewę, która też niszczy te plony, więc takich okoliczności, gdzie najbardziej cierpią rolnicy, jest wiele.
1: A w przypadku gminy Sulejów, bo jak wiemy, zarówno Rozprza, jak i Sulejów, gminy miejsko-wiejskie, czy również z powodu wysokich temperatur, z powodu suszy też straty rolnicze w tym
2: sezonie? Tak, są na bieżąco też zbierane wnioski suszowe, ale też trzeba zauważyć, o czym mówią już też instytucje wspierające rolników. Mówią o tym, że znacząco zmniejszają się plony z hektara w tym roku. Właśnie jest to spowodowane wprost bardzo dużą, wysoką temperaturą, która zniszczyła po prostu te plony.
1: Jak wiemy, ta sytuacja podejrzewam, że z roku na rok robi się coraz bardziej, nie chcę mówić dramatyczna, ale poważna. Czy na przykład, panie burmistrzu, zauważa pan, że tych wniosków z roku na rok jest więcej?
3: No, my mam taki dosyć trudny obraz, żeby sprawdzić sobie te wnioski, bo my nie tak dawno, jak państwo wiecie, mieliśmy ogromne straty w rolnictwie po dużym gradobiciu. Tak naprawdę pod koniec tego roku będziemy analizować, czy ta tendencja jest wzrostowa, ale w ciemno można zaryzykować, że niestety tak.
1: Czy również w przypadku gminy Sulejów też zauważalna jest taka tendencja wzrostowa?
2: Zauważamy oczywiście tę tendencję. Rolnicy bardzo czekali też na te wnioski suszowe, żeby móc już udowadniać i dokumentować swoje straty, ale też plantatorzy, szczególnie owoców jagodowych, oni wprost mówią, że w zasadzie 10% swoich zbiorów tak naprawdę tylko zebrali, sprzedali, reszta po prostu zaschła na krzewach. Także to są naprawdę duże problemy w tym roku i trzeba z uwagą patrzeć na rolnictwo, dawać wsparcie rolnikom. I cieszy mnie to, że już ruszyły te wnioski suszowe, a myślę, że jeszcze będziemy dyskutowali na ten temat wielokrotnie, jak wesprzeć rolników po tak trudnym okresie.
1: Mówimy o suszy, mówimy o pogodzie, o tym, że są wysokie temperatury, a co za tym idzie, też mamy często do czynienia z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Wspominał pan o zeszłorocznym gradobiciu.
3: Dokładnie.
1: W maju ubiegłego roku.
3: Dwukrotnym. Bo było jedno takie dosyć obfite, które nam bardzo dużo szkód zrobiło. My tutaj rolnikom i mieszkańcom staraliśmy się pomóc narzędziami, które mamy. Tam korzystaliśmy z ulg podatkowych, prawda? Teraz liczymy na to, że jeszcze w tym roku już tak dramatyczne zjawiska atmosferyczne nie będą u nas występowały. Na to liczymy, ale no, tutaj też staramy się nie zostawić tych osób poszkodowanych bez pomocy.
1: No właśnie w minionym tygodniu dosyć gwałtowna wichura nawiedziła gminę Rozprza. Miejscowość Straszów najbardziej ucierpiała. Wiem, że był pan na miejscu.
3: Byłem
1: jak tam sytuacja
3: wygląda?
1: Byłem
3: na miejscu, bo mnie zaniepokoiła sytuacja. Wychodząc z domu, dostając sygnał od moich druhów, że no, doszło do zerwania dachu, byłem zaskoczony, bo w Rozprzy świeciło piękne słońce. Nic nie zapowiadało się, że jest takie zjawisko wystąpiło. Kierując się tutaj w stronę Uchyńska i ten... Słońce pięknie świeciło. W końcu dojeżdżając już do samego Straszowa, no ja jeszcze najechałem, jeszcze ta końcówka była tej rzeczywiście wichury i przeszedł tak mocny, bo mamy tutaj materiał też taki filmowy, ponagrywany z kamer, no że naprawdę zrobiło bardzo dużo szkód. Ja się tam trochę martwię tą sytuacją, bo mam bardzo duży drzewostan, który jest objęty przez konserwatora zabytków przy szkole w Straszowie i te drzewa już stanowią zagrożenie, jak do tego podejść, bo tutaj rzeczywiście drzewa są ogromne i przy takim, jak właśnie na materiałach, które przeglądałem, widziałem, jak te drzewa się zachowywały podczas tej wichury, to no, zagrażały one poważnie i te zjawiska są takie nagłe, miejscowe, krótkotrwające, ale bardzo no, niosące za sobą duże straty.
1: No, z drzewami, jak wiemy, są rozmaite sprawy. Dzisiaj informowaliśmy w Radiu Łódź o sytuacji w Gorzkowicach. Też powiat piotrkowski, po sąsiedzku w zasadzie, od gminy Rozprza, gdzie z rynku znikną 4 wierzby ze względu na stan ich po prostu zdrowotny, zaatakowany przez grzyby. Po prostu przy każdej możliwej wichurze tracą konary. Stąd decyzja o wycince. Szczęśliwie gmina Sulejów w tym roku chyba nie miała do czynienia z tak gwałtownymi zjawiskami
2: atmosferycznymi. I niechże tak zostanie, bo rzeczywiście w tym roku nic nas jeszcze nie podtopiło. To a propos tematu pogody. I niechże tak zostanie. Ale rzeczywiście te ekstremalne zjawiska zawsze budzą największy niepokój i one są nagłe i bardzo, bardzo dynamiczne, więc no, ta pogoda ciągle nas zaskakuje.
3: Tak, tej zieleni trzeba jak najwięcej, ale często spotykamy się w tych nawet ścisłej zabudowie z dużymi drzewostanami i tu trzeba tak bardzo, tak żeby nie, z takim ubytkiem estetycznym tego nie wyglądało, ale trzeba myśleć, planować, żeby myśleć o jakichś mniejszych roślinach, niższych roślinach, no bo bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze.
1: Mamy w zasadzie już za półmetkiem wakacji jesteśmy. Wiemy, że w szkołach tych wakacji nie ma, bo przygotowywane są te placówki na nowy rok szkolny. Jak to wygląda w gminie Sulejów? Też pytam w kontekście powracającego do życia liceum ogólnokształcącego.
2: Tak, jeżeli chodzi o liceum, to przygotowujemy już zapowiadaną wcześniej siłownię. W tej chwili właściwie prace remontowe wchodzą w taki już finał i będziemy niedługo mogli już instalować urządzenia. I to w sumie taka największa zmiana, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, ale oczywiście wszystkie nasze szkoły podstawowe i przedszkola są poddawane takiemu wakacyjnemu liftingowi. Często wykonują te prace sami konserwatorzy i duży szacunek rzeczywiście, bo potrafią pewne rzeczy zrobić sami i to świetnie wychodzi. Ale też mierzymy się z dużymi inwestycjami, które są wynikiem zużycia szczególnie piecy do centralnego ogrzewania i tutaj rzeczywiście mamy taki moment, w którym mierzymy się z takim problemem właściwie w 4 szkołach, więc w tym roku przystępujemy do wymiany kotła w szkole podstawowej na Podklasztorzu. Przygotowujemy dokumentację projektową dla szkoły w Łęcznie. No i oczywiście planujemy też te pozostałe wymiany, bo one będą niezbędne.
1: Jeszcze dopytam w kontekście liceum ogólnokształcącego, jak wyniki naboru do tej placówki?
2: Otworzymy pierwszą klasę. Wyniki naboru nie są imponujące. Jest tam klasa taka do 10 osób, więc myślę, że ta klasa sportowa się otworzy. Ale ten pierwszy rok wiedzieliśmy, że będzie trudny. Wiedzieliśmy, że musimy zacząć te prace od początku. Szczęśliwie my tam mamy również inne działalności, czyli mamy szkoły branżowe i mamy kwalifikowane kursy zawodowe, które też ekonomicznie pomagają nam spiąć szkołę, ale liceum rusza. Bardzo się z tego cieszę. Będziemy mocno wspierali tą pierwszą klasę, żeby ten przyszłoroczny nabór był bardziej zachęcający i żeby rzeczywiście szkoła sportowa średnia w Sulejowie miała rację bytu.
1: Co ciekawe, ja rozmawiałem z mieszkańcami Sulejowa, którzy naprawdę miło wspominają to liceum ogólnokształcące, które istniało wcześniej, które przez coś około 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, było nie zamknięte, zlikwidowane.
2: Tak.
1: I nie kryli radości, że ta placówka wraca w nowej odsłonie.
2: Ja myślę, że rzeczywiście sentymentalne powroty są bardzo miłe, bo to są lata młodości bardzo wielu Sulejowian. No ale realia demograficzne w obecnym czasie są jakie są, więc tak jakby z konkurencją dużą się mierzymy. Byliśmy tylko świadomi, zaczynając tę pracę, więc tak jak wspomniałam wcześniej, to, że podjęliśmy się tego zadania, wynika z faktu, że tak jakby rachunek ekonomiczny pozwala nam zachować pozostałą działalność szkoły.
1: Jeżeli chodzi o gminę Rozprza, tutaj też wakacji w szkołach nie ma,
3: nie
1: bo
3: ma,
1: praca
3: nie ma. Raz w tym roku dzieje się w szkołach wyjątkowo dużo. Z tego względu, że wiadomo, że te prace takie konserwacyjne zawsze muszą w okresie wakacyjnym przejść, żeby odmalować te pomieszczenia, wyremontować. Ale u nas te wakacje to też jest okres, który przebiegają bardzo duże inwestycje. Wiadomo, że demografia jest słaba, jeżeli chodzi o te miejscowości. Borykaliśmy się z tym w przedszkolu w Niechcicach. Mieliśmy dosyć niewielki nabór do przedszkola, ale w tym roku od 1 września otwieramy klubik. Chcemy wykorzystać bardzo ładne przedszkole, które jest odnowione i będzie pierwszy nabór do klubiku. Zainteresowaniem się to cieszy. Staramy się go rozpromować. To będzie też nasz pierwszy rok. No i długo wyczekiwana inwestycja. Tutaj jestem bardzo zadowolony z wykonawcy, który dotrzymuje wszystkich terminów. Bardzo zależało mi na rozbudowie szkoły w Milejowie. Ta rozbudowa tak naprawdę ruszyła z kopyta. Dzisiaj to już jest budynek stoi tak naprawdę. Z 1 września będziemy mieli plac budowy zabezpieczony. Będą tylko czekały prace wykończeniowe, bo w odróżnieniu do pozostałych szkół tych dzieci w Milejowie, bo to jest taki obważanek Piotrkowa, u nas bardzo dużo przybywa. Ta szkoła cieszy się bardzo dobrymi wynikami zawsze w nauce i tam na brak uczniów w tej szkole nie narzekamy i oby tak było dalej. I teraz powstaną dodatkowe 4 klasy plus gabinety. Naprawdę szkoła może nawet zaryzykować, że praktycznie się powiększy dwukrotnie. Tego zaplecza będzie naprawdę bardzo dużo. To był taki apel i dyrekcji, i apel mieszkańców, apel uczniów, rodziców, żeby coś w tej szkole robić. Część zajęć musiała się odbywać na korytarzach z tego względu, że po prostu się nie mieściły te dzieci. A teraz planujemy już te nowe skrzydło oddać po pierwszym semestrze. czyli po feriach, a z wykonawcą jesteśmy umówieni do końca roku, że będzie też skrzydło oddane, więc to jest takie dosyć duże przedsięwzięcie. I my jeszcze w szkołach, te szkoły otwieramy też po godzinach. Szkoły otwieramy też po godzinach, staramy się zaplecze szkół, bo cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o wynajmy, korzystanie, bo my to nie wynajmujemy, tylko staramy się udostępnić, czy to klubom, czy mieszkańcom, te nasze obiekty sportowe. I tak jak tutaj słyszę koleżanka o siłowni, my zaadaptowaliśmy takie pomieszczenia, w której mogliśmy tam też taki obiekt robić, i bardzo nowoczesna siłownia będzie od 1 września funkcjonowała w gminie Rozprza. W szkole od godziny 8 do 16 będzie wykorzystywana przez szkołę, od godziny 16 do godziny 20 albo do 21 jeszcze planujemy, będzie nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców gminy Rozprza. I więc te szkoły, raz przygotowujemy się na odbiory, te wszystkie, które teraz my jako burmistrzowie będziemy musieli przejść po tych szkołach, zobaczyć, co się tam wydarzyło, i wielką zawsze przyjemnością się to ogląda, bo każdy z dyrektorów się stara tą szkołę dla tych uczniów na 1 września przygotować. To naprawdę ta szkoła zawsze są ładnie odświeżone. A tutaj u nas poza tym odświeżeniem też są poważne inwestycje, które w tym roku się zakończą.
1: Tutaj ja tak jeszcze chciałbym skupić się na szkołach podstawowych. Wspominał pan o demografii. Na przykład, czy były na terenie gminy Rozprza jakieś przymiarki, żeby jakąś placówkę po prostu zlikwidować? Bo wiemy, że po sąsiedzku takie sytuacje w sąsiednich gminach się dzieją.
3: Ja powiem panu tak, że ja jestem ogromnym przeciwnikiem takiego czegoś. Jeżeli jest w jakiejś miejscowości szkoła, to jest to tak jednak naprawdę serce tej miejscowości. Trzeba robić wszystko. Tak, ja będę podejmował takie działania, tak na przykład jak było w przedszkolu, że żeby temu przeciwdziałać i broń Boże nie ograniczać jakiegoś zatrudnienia. Będziemy szukali takich rozwiązań właśnie jak tutaj klubik. U mnie ja bardzo źle się na te takie głosy zapatrywałem. Myślano o jednej szkole, żeby a po co ona jest, a ja wręcz odwrotnie. Chodzi o placówkę w Nowej Wsi. Teraz zrobiliśmy projekt na budowę hali sportowej. Będziemy chcieli pozyskać, wiadomo, środki zewnętrzne na wręcz też rozbudowę i uatrakcyjnienie tej placówki, po to, żeby nikomu może za ileś lat do głowy nie przyszło, żeby tej placówki zlikwidować. Więc ja moją taką politykę, którą wprowadziłem, i dzięki Bogu, że radni też są tego zdania, prawda? My chcemy tą szkołę rozwijać. A broń Boże, nie myślimy o jakimś zamykaniu. Z demografią wiadomo, że nie mamy wpływu na demografię, ale jest możliwość wykorzystania tych placówek, wprowadzenie czegoś nowego i żeby te szkoły się utrzymywały. Ja, dopóki jestem burmistrzem, będę walczył, żeby żadna placówka oświatowa się u mnie w gminie nie zamknęła.
1: A jeśli chodzi o gminę Sulejów, czy ta demografia faktycznie daje się we znaki, na przykład
2: jest zauważalna. Jest zauważalna, bo mieliśmy w szkołach podstawowych czasami po dwie klasy pierwsze. W tym roku mamy po jednej. W jednej ze szkół również klasa pierwsza będzie bardzo mało liczna, ale otwieramy tę klasę pierwszą. Uważam podobnie jak pan burmistrz, że rzeczywiście szkoła to nie tylko edukacja, to również miejsce społecznie niezwykle ważne. My mamy na terenie naszej gminy również jedną szkołę prywatną, ale z kolei wypełniającą ogromną lukę w społecznościach z obszaru pomiędzy Białą, Bielską Wolą, Dorotowem, gdzie szkoły nie ma, która z takiej szkoły, czy takiej właściwie takiego podmiotu, który by pełnił taką funkcję społeczną. I taką funkcję społeczną pełni również ta szkoła, za co ja ją bardzo szanuję, zawsze w pełni współpracuję. Chciałabym też powiedzieć, że staramy się również nasze jednostki oświatowe wyposażać tak, żeby one dawały możliwość rozwoju i korzystania, tak jak wspomniał pan burmistrz, po godzinach. Chciałabym się pochwalić tym, że 28 sierpnia będziemy otwierali nową halę sportową przy Szkole Podstawowej w Uszczynie. Bardzo wyczekiwane zadanie, bardzo wyczekiwana inwestycja przez, można powiedzieć, dziesięciolecia, monitorowana przez społeczność. Będzie oddana, a wraz z tą inwestycją myśmy równolegle wykonywali żłobek i przedszkole w jednym kompleksie, czyli będziemy mieli szkołę, żłobek i przedszkole razem z halą sportową w jednym kompleksie i wszystkie te wszystkie te działania będziemy uruchamiali już od 28 sierpnia, także też wielkie święto dla tej społeczności lokalnej, ale nie tylko, bo samorząd po to jest, żeby realizować potrzeby mieszkańców i dla mnie to też ogromna satysfakcja.
1: Jeżeli chodzi o jeszcze tegoroczne plany inwestycyjne, no najbardziej, jak zawsze, uwagę przyciągają drogi. W kontekście miasta i gminy Sulejów, jakie inwestycje drogowe jeszcze w tym roku będą realizowane?
2: My jesteśmy w tej chwili w toku dwóch bardzo ważnych inwestycji drogowych. Obydwie są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jedna to jest ciąg drogi Witów-Kłudzice. To jest ta droga, która stanowi taki objazd drogi krajowej w stronę Łęczna. I tutaj jesteśmy na etapie zridu i na etapie tak naprawdę przedrealizacyjnym. I w tym roku no, spodziewamy się, że jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, to będziemy realizowali jeszcze tą inwestycję w tym roku. Fizycznie w terenie oczywiście. I druga to jest ulica Błonie w Sulejowie. To jest też bardzo no, tak jakby ciężka inwestycja, bo jest też tam obiekt mostowy. Właściwie to duży przepust, ale wygląda jak most. I wymaga kompleksowej przebudowy. Pozyskaliśmy część środków. Jesteśmy już na etapie dokumentacji projektowej. Jeżeli udałoby się jeszcze tą dokumentację zakończyć w tym roku, to zaraz z początkiem roku ruszamy z realizacją. To są takie dwie kluczowe inwestycje drogowe w gminie Sulejów.
1: Jeżeli chodzi o Sulejów, też ważna inwestycja, którą będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizować. Mówimy o budowie mostu na Pilicy. Co nowego w tej sprawie? Bo to będzie nie lada wyzwanie też dla samych mieszkańców, aby przez ten czas tutaj przebrnąć.
2: To będzie niewątpliwie trudny czas dla nas wszystkich. Upatrujemy pewnych udogodnień w tym, że zaplanowano tak jakby wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenu miasta Sulejowa, czyli przez ten most dzisiaj przyjeżdża powiedzmy około tam 20 kilku tysięcy pojazdów każdego dnia. W momencie przebudowy, w momencie mostu tymczasowego i przebudowy ma być cały ruch tranzytowy, który my szacujemy na 2/3 całego obciążenia ruchem, ma zostać wyprowadzony z miasta, więc ta 1/3 będzie przepuszczona przez most tymczasowy, co powinno nam no, pozwolić funkcjonować. A w tej sprawie mogę powiedzieć tyle, że prace się zgodnie z harmonogramem toczą i no, spodziewam się, że w 2027 roku pewne kroki będą już inwestycyjnie realizowane.
1: Mówimy tu bardziej o budowie tymczasowego?
2: Tymczasowego, tak, mostu.
1: A jeśli chodzi o gminę Rozprza, tutaj też wiele inwestycji drogowych, które też będzie realizować Generalna Dyrekcja, ale też wiem, że samorząd wspólnie z powiatem piotrkowskim
3: my zawsze wspólnie z powiatem i tutaj ja się bardzo cieszę i dziękuję tutaj powiatowi, że na te drogi powiatowe, które leżą na terenie naszej gminy, zwrócił szczególną uwagę i tutaj mamy takie fajne porozumienie, które radni bardzo chętnie zawsze wchodzą, bo tak jak to się mówi, to mieszkańcy nie rozróżniają, czy to droga wojewódzka, krajowa, czy powiatowa. Ważne, żeby była dobra droga i tych rzeczywiście powiat tych inwestycji na naszej gminie zaplanował wiele, za co bardzo dziękujemy. To są w ogóle takie kompleksowe budowy dróg, to są robienie nakładek, więc my tą pracę widzimy i bardzo doceniamy i bardzo chętnie w tym wszystkim, jeżeli jest taka nić, a zawsze staramy się porozumieć i współfinansować te inwestycje, wiele się zgadzamy i naprawdę ja to doceniam, mieszkańcy to doceniają, jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, ale też robimy drogi gminne i też bardzo duże inwestycje, taki duży odcinek drogi Polnej, ulicy Polnej w Rozprzy jest robiony. Tam było troszkę zamieszania, jeżeli chodziło o podziały, ale tam już jest to wszystko na dobrej drodze. To inwestor ruszył z tymi formalnościami tak jak trzeba, prawda? I to będzie taka dosyć duża przebudowa, bo tam będą chodniki, oświetlenie, ścieżki, plus wymiana całej nawierzchni, więc to jest duża inwestycja. Mamy też drogę, gdzie wykonawca nam wejdzie jeszcze w tym miesiącu, a najpóźniej na początku września, to w miejscowości Janówka. Ale niestety ta zima wymusiła na nas, może stety, a może niestety, wymusiła na nas dodatkowe inwestycje, które już w ramach własnego budżetu, bo te dwie drogi, czy ulica Polna, czy Janówka, to jest wsparta dofinansowaniem, robimy w ramach własnego budżetu i musieliśmy wygospodarować w budżecie środki i planujemy w tych miejscowościach takich trochę skrajnych naszej, na skrajach naszej gminy, zrobić odcinki taką nakładką. No i u mnie bardzo duża miejscowość, jak jest Stara Wieś, no była nawierzchnia popękana. Teraz ta zima, taka ciężka zima po prostu zniszczyła tą drogę całkowicie i chcemy przed tym okresem zimowym, czyli to jest tak naprawdę mamy bardzo mało czasu, też zrobić nakładkę asfaltową w miejscowości Stara Wieś, więc takich odcinków drogowych jeszcze w Nowej Wsi to jest w tym roku jeszcze mam nadzieję, że będzie około 5-4 na pewno wykonanych.
1: Samorządy też nie zapominają o wsparciu seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Właśnie w przypadku gminy Sulejów tutaj wsparcie dla seniorów. Mam na myśli projekt Asystent Osoby Starszej. Poprosiłbym o szczegóły, na czym on będzie polegać.
2: To są usługi asystenckie, szczególnie tak zwane usługi sąsiedzkie. Bardzo u nas sprawdzona forma wspierania osób starszych, a tak naprawdę osób samotnych, bo mocno wyręczająca samorząd w realizacji podstawowych zadań, jakim jest niesienie wsparcia mieszkańcom. Usługi sąsiedzkie polegają na tym, że zawiera się umowę z sąsiadem, jak nazwa wskazuje, na określoną formę opieki nad osobą wymagającą tej opieki. Każdorocznie mamy duży nabór do tego projektu. W tym roku również był tak duży, że musieliśmy poprosić o środki dodatkowe i je otrzymaliśmy. Także chyba z dwóch źródeł będziemy mieli finansowanie tych usług wspierających, ale również usługi asystenckie ponownie robimy i oczywiście występujemy o wsparcie w zakresie wsparcia seniorów powyżej 75 roku życia i tam mamy wtedy opaski telemedyczne i monitoring na odległość. Także to są bardzo ważne zadania, do których ja zawsze bardzo chętnie wracam i motywuję pracowników, żeby wnioskowali o te pieniądze.
1: Jeśli chodzi na przykład o te teleopaski, jakie jest zainteresowanie?
2: Właściwie można powiedzieć, że z każdym rokiem coraz większe. Na początku było 45, potem 50, teraz już chyba dobrze ponad 100, także coraz większe i staramy się odpowiedzieć na każdy wniosek.
3: W moim przypadku bardzo dobrze funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej. Tutaj bym chciał panią bardzo podziękować. Czasami z nimi rozmawiam na temat pracy, jaką one wykonują. I powiem szczerze, że naprawdę chylę czoła. Nawet zaplanowaliśmy w tym budżecie zakup im auta do pracy w terenie, z tego względu, że jeżdżą naprawdę starym samochodzikiem, prawda, i chcemy, radni jednogłośnie takie środki zabezpieczyli. Ta praca, którą wykonują na co dzień panie z ośrodka pomocy społecznej, naprawdę jest godna uznania i jest bardzo potrzebna, bo tych osób starszych, potrzebujących pomocy jest dużo i wiemy, że będzie ich coraz więcej. I tutaj również, jeżeli są jakieś dotacje na dodatkowe programy, panie śledzą to na bieżąco z programów, w jakie można, to korzystają i ja naprawdę chylę czoła i jedną i drugą ręką zawsze będę wspierał ich działania. Ten ośrodek pomocy społecznej robi naprawdę kawał dobrej roboty.
1: Jeżeli już właśnie wspomniał pan o OPS-ie w Rozprze. No, ruszył dodatkowy nabór do programu Asystent Osoby z Niepełnosprawnością. Także to wsparcie jest oferowane. Cały czas tutaj starania są prowadzone.
3: Tak, tak, tak. No mówię, no tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dobrej roboty robione. Ośrodek Pomocy Społecznej u nas naprawdę robi dużo ciężkiej pracy i bardzo takiej potrzebnej.
1: Jeżeli jeszcze moglibyśmy porozmawiać na tematy inwestycyjne, poza drogowymi tematami, jeśli chodzi o ten rok, w gminie Sulejów są jeszcze zaplanowane takie zadania takie najważniejsze, najpotężniejsze tutaj?
2: No, my cały czas się mierzymy z tymi zadaniami, tylko cały czas nad czym bardzo ubolewamy są to oczywiście zadania na etapie dokumentacyjnym, więc my projektujemy w tej chwili centrum przesiadkowe, o którym też już rozmawialiśmy na antenie radia, projektujemy salę OSP na Podklasztorzu razem ze świetlicą. W tym roku rozpoczęliśmy inwestycje polegające na wybudowaniu świetlicy wiejskiej, takiego centrum kulturalnego w miejscowości Dorotów. Jesteśmy na ukończeniu świetlicy w Nowej Wsi. Wspólnie z powiatem, ja też tutaj może ten temat wart jest wybrzmienia w tym momencie, ponieważ dzisiaj wpłynęła też do nas propozycja wspólnego finansowania bardzo ważnej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Zalesice, a tak jakby celem tej inwestycji jest szczególnie ochrona niechronionych uczestników ruchu, czyli piesi w Zalesicach i rowerzyści nie mają się gdzie podziać przy tak ogromnym natężeniu ruchu, jaki tam się odbywa. Chodnik kończy się przy ostatnich zabudowaniach, później w zasadzie nie ma pobocza, więc jest poważny problem z zachowaniem bezpieczeństwa. Zwróciliśmy się z prośbą o to, żeby rozważać realizację tego zadania. Powiat wprowadził

0: wszyscy czekają. Oraz budowa chodnika, też bardzo wyczekiwanego przy ulicy Górnej, przy Głowie. To wydawałoby się, że to nieduża inwestycja, ale niezwykle kluczowa dla bezpieczeństwa, bo gmina Sulejów ma to do siebie, że bardzo wielu kierowców chce ją obejrzeć, zachwycić się i wtedy przyjeżdżają do nas, ale powodują ogromne natężenie ruchu. I musimy też zadbać o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.
1: Jeśli chodzi o gminę Rozprza, jakie inwestycje jeszcze tutaj na horyzoncie w tym roku?
2: No, już kończymy inwestycję naprawdę ogromną. My to tak naprawdę przebudowaliśmy cały zakład nasz gospodarki komunalnej. Chcemy uruchomić nowoczesny, mogę, nie boję się tego użyć, PSZOK już w październiku. Dzisiaj odbywały się jeszcze szkolenia z nowego systemu pracowników, którzy będą to obsługiwali. No, robi to naprawdę duże wrażenie, jak ten obszar, który zagospodarowaliśmy wcześniej, był w opłakanym stanie. Sypiące się budynki i to gospodarowanie tymi odpadami było, pozostawało, tak powiem, żeby już tam nie dramatyzować, dużo do życzenia, ale teraz ta inwestycja, która będzie taka uruchomiona, mówię, na początku października, odbieramy ją w przyszłym tygodniu już od inwestora, od wykonawcy. To jest taka nasza największa inwestycja, która jeszcze w tym roku zostanie zakończona. Ja bardzo chciałbym podziękować tutaj radnym, bo dzisiaj widzimy efekty naszej decyzji, gdzie radni jednogłośnie byli za funduszem sołeckim. Tych inwestycji jest mnóstwo. Dzisiaj w tym paragrafie inwestycyjnym już przekraczamy ilość 100 inwestycji drobnych, tych większych, jak ujęcie wody, prawda, to jest taka najbardziej wyczekiwana też, która ma być zakończona w tym roku, to już wspominałem, ten PSZOK, to tak naprawdę, który będzie ze ścieżką edukacyjną, z warsztatem do napraw, gdzie będziemy dawali przedmiotom drugie życie, to jest naprawdę aspekt edukacyjny uruchomiony, no wygląda to imponująco, tam są zrobione nowe nasadzenia, ten obiekt, mamy taki materiał, zderzyli z obrazem, jaki był nie tak dawno, sprzed roku, to się zmieniło nasze otoczenie bardzo mocno. U mnie często żartowano, bo z racji tego, że tej, jak to się nazywa, kanalizacji mam bardzo mało w mojej gminie. Mam bardzo mało skanalizowaną gminę, więc często na drodze krajowej widać było te traktorki ciągnące te beczki z nieczystościami i tworzące się korki. To naprawdę irytowało niektóre osoby. No, kupiliśmy auto. To już widać na ulicach i ten komfort pracy i wydajność tej pracy zwiększył się. Ten zakład gospodarki komunalnej naprawdę to jest teraz tym, co nasza gmina może się pochwalić i cały czas myślimy o doskonalaniu. Chcemy teraz, zabezpieczyliśmy środki na zakup hakowca do obsługi tego PSZOK-u, więc to jest naprawdę dużo fajnej pracy zrobione w dosyć krótkim czasie.
1: Przyznam, że bardzo spodobało mi się ten kącik napraw, który zachęca, by dawać przedmiotom drugie życie, no, co niekoniecznie teraz jest modne, bo wolimy sięgać po nowe.
2: Powiem panu tak, w ramach tego PSZOK-u, to czym to się będzie różniło? PSZOK u nas funkcjonuje tylko w poniedziałki, prawda? Teraz będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty, bo wiadomo, że nie wszyscy mogą w tygodniu zrobić, będzie to suwak godzin i będzie tam zatrudniony człowiek, który będzie pomagał przy różnych naprawach.
1: A ja bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy. Przyznam, że ten czas poświęcony na naszą rozmowę bardzo szybko zleciał. Tak. Burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję. I burmistrz Rozprzy Paweł Kowalczyk.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia, a za dzisiejsze spotkanie w wieczorze samorządowym w Radiu Łódź dziękuję Paweł Kwiatkowski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich akt oskarżenia w sprawie zabójstwa bezdomnego mężczyzny w Dobroniu. Powrót tramwajów na Plac Wolności w Łodzi planowany na październik i apel mieszkańców ulicy Podrzecze w Sieradzu o próg zwalniający, który zapewni pieszym bezpieczeństwo. Jutro w regionie przeważnie będzie słonecznie, termometry pokażą do 23 stopni. Czterech nastolatków z gminy Dobroń miało znęcać się nad bezdomnym mężczyzną. Ich ofiara zmarła. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Według prokuratury do przemocy wobec 43-latka miało dochodzić od maja do października 2024 roku w opuszczonych pomieszczeniach na terenie gminy Dobroń. Mężczyzna miał być wielokrotnie bity, pozbawiany wolności i poniżany. Śledczy ustalili także, że część tych zdarzeń była nagrywana telefonami. Po ostatnim brutalnym pobiciu mężczyzna zmarł w szpitalu. Oskarżeni mieli wtedy od 15 do 18 lat, dziś wszyscy są pełnoletni. Dwóch z nich oskarżonych jest o zabójstwo, mówi prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.
11: Przestępstwa znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, ciężkiego pobicia zostały ogłoszone wszystkim oskarżonym. Zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało dwóch oskarżonych. Zarzut doprowadzenia do obcowania płciowego pokrzywdzonego usłyszało trzech oskarżonych.
10: Trzech oskarżonych przebywa w areszcie tymczasowym. Wobec czwartego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Ze względu na ich wiek w chwili popełnienia zarzucanych czynów oskarżonym o zabójstwo grozi do 5 lat więzienia. Ostateczną decyzję podejmie sąd.
12: Więcej na radiołódź.pl.
10: Koniec remontu bez powrotu tramwajów. Ruch szynowy wróci na Plac Wolności w Łodzi dopiero w październiku. Od początku wakacji trwa naprawa torowiska w tym ważnym punkcie przesiadkowym w centrum Łodzi. Kostka już zniknęła, ale tramwaje nie wrócą jeszcze przez 2 miesiące. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
13: Plac Wolności w Łodzi to jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych w stolicy regionu. Przejeżdża tamtędy wiele tramwajów i autobusów. Kilka lat temu po remoncie pojawiły się tam zieleń, plac zabaw, a asfalt został zastąpiony przez kostkę brukową. Ta niestety wielokrotnie wypadała z torowiska, dlatego konieczny był kolejny remont. Teraz kostkę zastąpi beton. Prace potrwają do września, ale konieczne są kolejne roboty na Nowomiejskiej i Legionów, dlatego tramwaje wrócą na Plac Wolności dopiero w październiku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Linie tramwajowe zazwyczaj kursujące przez Plac Wolności do października będą kierowane objazdem przez Północną. Mieszkańcy ulicy Podrzecze w Sieradzu apelują o próg zwalniający. Na stromym odcinku drogi są 3 przejścia dla pieszych. Wielu kierowców ignoruje pasy, niektórzy przekraczają prędkość, zwłaszcza popołudniami i wieczorami. Ostatnio jeden z samochodów wpadł na drzewo, mówią mieszkańcy.
14: wyścigi przykładowo robią, mieszkam przy ulicy, no to tragedia.
15: No chodzi o bezpieczeństwo ludzi.
16: No tam jest niedaleko szkoła.
15: Z przedszkola też chodzą, czy z pompona, czy chodzą na stadion tutaj, tędy.
17: Tą sprawę zgłaszali mi mieszkańcy, którzy mając też małe dzieci, wychodząc na spacer, obawiają się o swoje zdrowie i życie, stąd wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i złożenie takiej interpelacji, aby bezpieczeństwo w tym obszarze było troszkę na wyższym poziomie.
10: Mówi sieradzki radny Jakub Rozmarynowski, który złożył interpelację w tej sprawie. Do prezydenta miasta należy teraz decyzja, czy próg zwalniający na skrzyżowaniu ulic Podrzecze i Podwale zostanie położony. Radom traci międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w przyszłym roku impreza się nie odbędzie. Ale prezydent Radomia nie składa broni. Jego zdaniem impreza powinna się odbyć zgodnie z dwuletnim harmonogramem. O szczegółach Anna Orzeł.
18: Prezydent miasta Radosław Witkowski zamierza walczyć o nią do końca.
19: Dla mnie to jest jakiś tam dodatkowy argument do tego, żeby dynamicznie rozmawiać zarówno z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i również z innymi przedstawicielami polskiego rządu. Mam pewien plan w głowie.
18: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski widzi sens w organizowaniu lotniczych pokazów.
20: No moje zdanie osobiste jest takie, że uważam, że tego typu wydarzenia są ważne. One też wpływają na zdolności sił zbrojnych. Jedną z bardzo ważnych korzyści także jest propagowanie lotnictwa w Polsce.
18: Rok temu podczas treningu przed Airshow doszło do tragicznego wypadku F-16. Zginął pilot Maciej Slap-Krakowian. Anna Orzeł, Polskie Radio.
10: Airshow było największym wydarzeniem lotniczym w Polsce, jednym z większych w Europie, organizowanym od ponad 25 lat. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
21: We wtorkowej porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham awans do kolejnej rundy wywalczyło tylko dwóch z siedmiorga naszych reprezentantów. Damian Czykier awansował do półfinału w biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziejski do finału skoków wzwyż. Czykier wygrał pierwszą serię i był piąty w eliminacjach. W półfinale wystartuje 24 płotkarzy. 12 zawodników, w tym Jakub Szymański, nie musiało uczestniczyć w eliminacjach. Kołodziejski zaliczył wysokość 2,23 i zajął trzecie miejsce w eliminacjach. A we wtorkowej sesji wieczornej spośród Polaków największe szanse na medale mają Pia Skrzyszowska w biegu na 110 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem. O podium może powalczyć także Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów. A w półfinale biegu na 400 metrów wieczorem dzisiaj wystąpi zawodnik AZS Łódź Maksymilian Szwed. Iga Świątek pewnie pokonała Janę Schneider 6-2-6-1 w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Toronto. Spotkanie tak skomentował trener tenisa Radosław Nijaki.
22: Świątek od początku zaczęła bardzo agresywnie, dominowała wymiany. Choć Schneider nie jest łatwą rywalką, bo jest leworęczna i dość ostro podkręca piłki, myśli dużo na korcie, ale nie było wczoraj żadnych szans przeciwko Świątek dla tenisistki z Rosji. Od początku do końca narzuciła swój styl gry.
21: A w półfinale turnieju, do którego Polka awansowała po raz drugi w karierze, zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Pozostałe polskie tenisistki Maja Chwalińska, Magdalena Frenk i Magdalinet odpadły w Toronto w drugiej rundzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił we wtorkowym wpisie w sieci społecznościowej True Social, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej popełniłaby straszny błąd, gdyby z jakiegokolwiek powodu chociażby rozważała zastąpienie dotychczasowego szefa Gianniego Infantino. Dodał, że w przypadku odejścia Infantino Mistrzostwa Świata nigdy nie będą już tak udane. Infantino, który pracował przez 16 lat w Unii Europejskich Związków Piłkarskich, zanim został wybrany na prezydenta FIFA, znajduje się ostatnio pod ogromną presją międzynarodowego środowiska piłkarskiego, a to efekt m.in. zażyłych relacji z Trumpem, a przede wszystkim planów częściowej prywatyzacji zarządzania prawami do najważniejszych turniejów piłkarskich na świecie. Część akcji miałby nabyć fundusz związany pośrednio właśnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale po protestach UEFA, Piłkarskiej Konfederacji Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów oraz Azjatyckiej Konferencji Piłkarskiej Infantino poinformował o rezygnacji z tego projektu. Ale krytyka szefa FIFA na świecie jednak nie słabnie. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Noc będzie pogodna, temperatura teraz 17 stopni, spadnie do 10, miejscami nawet 8. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Wiatr ma być słaby, zmienny.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór Państwu, kłania się pięknie Dariusz Postolski. A dziś w naszym studiu będziemy rozmawiać o treningu mentalnym, o tym, co zrobić, żeby być lepszym sportowcem. Pomogą nam w tym Joanna Filipowicz-Wdówka, psycholog sportu i trener oraz dyplomowany pedagog tańca i choreograf. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Paweł Dróżek, specjalista od treningu mentalnego, psycholog piłki nożnej, ale przede wszystkim trener mentalny.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jak to jest? Powiedzcie mi Państwo, czy rzeczywiście sport w tej chwili potrzebuje psychologów? Bo wiem, że zgłaszają się naprawdę młodzi sportowcy do Was.
2: Myślę, że jak najbardziej potrzebuje. Wiadomo, że nie każdy sportowiec. I na pewno są tacy, którzy nie korzystają, a mają dobre wyniki. Natomiast ta dziedzina popularyzuje się w ostatnich latach coraz bardziej i uważam, że to dobrze, bo faktycznie głowa może w sporcie bardzo przeszkadzać, ale może też bardzo pomóc.
1: Właśnie, a na ile pani jest w stanie pomóc sportowcowi?
2: Na tyle, na ile sami są zmotywowani, żeby nad sobą pracować, bo to też nie jest tak, że ja przełączam magiczny przycisk w głowie i już potem wszystko działa, tylko jest to trening, jest to nabywanie umiejętności takie samo jak na treningach sportowych.
1: Panie Pawle, czy my czasami nie gloryfikujemy za bardzo pozycji psychologów?
3: To zależy pewnie indywidualnie od sytuacji, od sportowca. Są sportowcy, których obserwujemy przed telewizorami i widzimy, że sobie nie dają rady i laicko oceniamy, że potrzebny mu psycholog, trening mentalny, ale w ten sport i wynik w sporcie to nie tylko głowa, ale również przygotowanie fizyczne, motoryczne, świadomość taktyczna i techniczna, styl życia, regeneracja, dieta, także części składowych sukcesu tego sportowca jest tak wiele, że być może gloryfikacja psychologii sportu może mieć miejsce w dzisiejszych czasach. Na pewno jest to coś, co może bardzo poprawić wynik sportowy.
1: Czy potrafi pani czytać z zachowania sportowca, co się dzieje w jego duszy, tak to nazwijmy? Czy to jest tak, że potrafimy rozpoznać, gdzie tkwi jego słaby punkt?
2: Zawodnika, którego już znam gabinetowo, uważam, że jest to cenne, żeby go zobaczyć w akcji, bo wtedy różne rzeczy wskakują na miejsce czasami. Natomiast myślę, że też wielu psychologów sportowych by się ze mną zgodziło, że oglądając na przykład telewizję sportową, trochę inaczej patrzymy na tych zawodników niż przeciętny kibic, tak? Troszkę więcej, wydaje mi się, jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie, szczególnie u takich psychologów, zawodników, którzy właśnie pracują z psychologiem. Ja czasem widzę, że nawet przygotowanie do startu to już są jakieś techniki, tak?
1: Wiem, przygotowania do wysiłku, do sukcesu, tak byśmy to nazwali. Ja wiem, że trening mentalny to skomplikowana rzecz, ale równocześnie muszę zadać to pytanie, na ile dobrego lub złego zrobiła w ostatnim czasie pani Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek. No w końcu jest to osoba z waszego kręgu, jak mi powiedział, zawodowego. Czy ona pomogła, czy też przeszkodziła wam w dobrej pracy?
3: Jeśli chodzi o to, jak jest odbierany psycholog sportowy przez pryzmat współpracy Igi Świątek z Darią Abramowicz, ja uważam, że każdy sportowiec powinien się przekonać, jeżeli widzi chęć poprawy swojego funkcjonowania mentalnego na boisku i w życiu takim swoim codziennym, na własnej skórze. My często sobie wyrabiamy opinie na temat czegoś, słuchając innych ludzi, ktoś jest zachwycony jakimś filmem, jakimś zawodnikiem, jakąś potrawą, a jak my tego doświadczymy na własnej skórze, pójdziemy do kina i usłyszymy, że ten film był taki doskonały, a może on nie trafiać zupełnie w nasze gusta. Więc jesteśmy jako społeczeństwo pewnie zainteresowani tym, co się dzieje u naszych najbardziej wybitnych, popularnych dzisiaj sportowców, a Iga Świątek do takiego, do tych osób należy. I wydaje mi się, że to jest taki temat, który chyba jest zbyt często poruszany. Każdy powinien, może nie każdy, powinniśmy się skupić na własnym życiu bardziej. Powinniśmy się skupić na tym, co w naszym codziennym życiu, nie chodzi tylko o życie sportowca, funkcjonuje, co możemy poprawić, jak żyjemy my, a my tak często dotykamy rzeczy, o których tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. Więc ja uważam, że pani Daria Abramowicz, uważam, to jest moja subiektywna opinia, na pewno pomaga i ze Świątek i robi tam swoją robotę i gdyby było inaczej, to by ta współpraca przestała funkcjonować i by się te panie ze sobą rozeszły.
1: Pani Anno, czy jest pani też zdania, że psycholog powinien mieć najwięcej do powiedzenia w czasie zawodów sportowych? Czy całą pracę powinien wykonać wcześniej?
2: Zdecydowanie więcej psycholog ma do zrobienia wcześniej. Często jest tak, że zawodnik zwraca się do psychologa dopiero w momencie przed jakimiś ważnymi zawodami. To jest zdecydowanie za późno. Bezpośrednio przed zawodami możemy owszem podjąć pewne interwencje, ale to już jest za mało czasu, żeby faktycznie wypracować, tak jak mówiłam wcześniej. To jest praca, to jest nabywanie umiejętności, to jest również psychoedukacja. I najlepiej byłoby faktycznie robić to regularnie, przygotowując się do kolejnych i kolejnych zawodów, czy kolejnych startów. No a nie jest to praca na 15 minut przed, tak? Ani na dzień przed.
1: No właśnie. A proszę mi powiedzieć, czy pani uważa, że ktoś, kto rozpoczyna przygodę ze sportem, powinien mieć zrobione jakieś testy, które pokazywałyby, na ile jest do tego sportu przygotowany charakterologicznie, czy wytrzyma obciążenia, czy jest stabilny emocjonalnie? Bo o takich testach jakby słyszałem.
2: Ja pierwszy raz słyszę o tych testach od pana. Bardzo chętnie się dowiem potem więcej. Natomiast zdaje mi się, że jeżeli ktoś zupełnie nie ma predyspozycji, to prędzej czy później w toku treningu zostanie uwidocznione.
1: Ale wiele razy mieliśmy do czynienia z przypadkami, że dziecko jest tylko tym tworem, który jakby zaspokaja potrzeby rodziców, którym się nie udały kariery sportowe i nieszczęśliwie musi ten biedny chłopak, ta biedna dziewczynka, musi wytrzymać to wszystko, czego rodzice od niego oczekują.
3: Trochę przewrotnie powiem, to być może te testy powinniśmy zrobić rodzicom tych dzieci albo trenerom czasem tych dzieci, bo dziecko i wiek dziecka jest po to, żeby cieszyć się życiem, żeby żyć życiem beztroskim. Sport pełni bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka. Sprawia, że jest zdrowszy, że się lepiej rozwija, buduje relacje społeczne na tych treningach, uczy się radzić z trudnymi sytuacjami, z niepowodzeniami, również wyznaczania celu. Więc ten sport ma tak wiele pozytywnych aspektów, że nie wiem, nie chcę podawać jakiejś konkretnej granicy, ale przez pierwsze lata uprawiania sportu powinniśmy tak przygotować trenerów, tak edukować rodziców i tak pozwolić temu młodemu sportowcowi funkcjonować w tym obszarze sportowym, żeby on czerpał przede wszystkim radość i satysfakcję z udziału w treningu. Oczywiście to się nie kłóci z tym, żeby stawiać sobie wyższą poprzeczkę, żeby pobijać swoje rekordy życiowe, czy to personal best, czy to wyniki sportowe, ale jeżeli młody człowiek na etapie wchodzenia do tego sportu seniorskiego, jeżeli w ogóle dotrwa do tego momentu, straci radość z tego, że uczestniczy w sporcie, to on się po prostu zbyt wcześnie wypali. On sobie po prostu w tym sporcie seniorskim nie poradzi, bo tam zaczyna się presja wyniku, tam zaczynają się oczekiwania sponsorów, właścicieli drużyn i to pytanie, czy ktoś powinien pracować z psychologiem, czy nie, to też jest tak szeroki obszar, że ten młody człowiek może się nauczyć tego wszystkiego, bo dzisiaj Dzisiaj niestety dzieci wychowują się często patrząc w telefony, a sport jest mimo wszystko tylko jakimś wycinkiem funkcjonowania tego młodego człowieka. I na tych sesjach z tymi młodymi sportowcami uczymy się tego, czego być może kiedyś uczyło podwórko, czego uczył starszy kolega, czego uczyło zwyczajnie życie. Ja to wszystko tłumaczę na przykładach tych sportowców, którzy ci młodzi sportowcy podziwiają i oglądają w telewizji, że oni też mają trudne momenty niepowodzenia albo wystrzelili w którymś momencie, będąc przez wiele lat gdzieś słabszymi niż ich koledzy rówieśnicy.
1: A później wszystko nagle eksplodowało i właściwie można mówić, że talent się błyskawicznie rozwinął. Pani Anno, czy to jest czasami tak, że czuje się pani bezradna, posługując się, znaczy pracując z kimś i nagle dochodzi pani do wniosku, że wszystkie metody, które pani stosuje, są właściwie niczym i wtedy można się posłużyć krzykiem, czy raczej nie?
2: Ja się nie posługuję krzykiem, ale wiem, że są na przykład trenerzy, którzy krzykiem się posługują i ich zawodnicy twierdzą, że nie mają nic przeciwko. Dla mnie jest to kontrowersyjna metoda. Ja chyba najbardziej się czuję bezradna wtedy, kiedy w pracy z młodym zawodnikiem, no widzę, że właśnie nie ma tej motywacji, żeby pracować, tak? Gdzieś są jakieś oczekiwania, że coś się poprawi, ale wciąż jeszcze mam wrażenie, pokutuje takie przekonanie, że wystarczy chodzić do psychologa i wystarczą te spotkania w gabinecie i tam podczas nich coś zaskoczy. To zupełnie tak nie jest. Jest potrzebna praca własna.
1: No właśnie, jak ktoś nie chce pracować, to po prostu chyba nie nadaje się do sportu.
2: Uważam, że dużo rzeczy można wypracować. Tutaj właśnie rozmawialiśmy o tych predyspozycjach i o tym, czy powinny być w jakiś sposób testowane. Tak naprawdę bardzo dużo rzeczy da się wypracować, tak? Da się pracować nad motywacją. Da się pracować nad radzeniem sobie z trudnymi emocjami. Da się pracować nad koncentracją uwagi, tak? Bardzo dużo jest takich obszarów funkcjonowania psychologicznego, poznawczego w sporcie, nad którymi można pracować i poprawiać swoje umiejętności. Natomiast no faktycznie trzeba chcieć. U nastolatków jest to szczególnie trudne, bo to jest taki wiek, kiedy trochę się
1: w głowie zmienia.
2: Trochę się w głowie zmienia, dokładnie. I bardzo często no coś by się chciało, ale żeby się za dużo nie narobić.
1: Żeby nie za wszelką cenę, żeby się specjalnie nie spocić.
2: A jeszcze są różne rozpraszacze, tak? No, w postaci rówieśników. No i tych uprawiających sport, i tych nieuprawiających, i pierwszych miłości, no i jakieś tam nieporozumienia z rodzicami, tak? Więc jest dużo takich czynników, które odciągają uwagę od tego sportu, tak? I no, to też trzeba brać pod uwagę, że to są trudne momenty w rozwoju.
1: Pamiętam taki moment w polskim sporcie, kiedy różni sportowcy zakładali słuchawki na uszy i wzorem innych zawodników z innych krajów słuchali albo muzyki motywacyjnej, albo też piękny głos mu powtarzał: jesteś najlepszy, skoczysz najdalej, tylko się nie przejmuj. No rodzaj też motywacji, prawda?
3: To jest tak, że uczę też tych młodych ludzi i tych już zawodowych sportowców, że umysł nie znosi pustki, czyli nie możemy wyłączyć umysłu, kiedy funkcjonujemy. On działa cały czas, nawet kiedy śpimy, a kiedy przygotowujemy się do startu, on może nawet włączać taki tryb zbyt dużego myślenia, ten overthinking. I założenie słuchawek, o których pan tutaj redaktor wspomniał, może być sposobem na to, że uwaga, myśli przekierowują się na to, czego słuchamy. I to jest na pewno jakiś sposób, jakaś metoda. To jest pewnie indywidualna kwestia każdego sportowca, ale i moi pływacy to często bardzo stosują, i piłkarze w szatni czasem zakładają sobie słuchawki do uszu i słuchają swojej muzyki, więc to jest to jakiś sposób, ale no są znacznie skuteczniejsze metody i znacznie też również rzeczy, które tak pomimo dystraktorów pojawiających się przed startem, potrafią, że ten sportowiec przełączył uwagę na właściwe rzeczy. No i właśnie ku temu służy trening mentalny. To, co pani powiedziała wcześniej, to jest budowanie umiejętności mentalnych. To są kompetencje. Ja powtarzam swoim sportowcom na sesjach, że pewność siebie jest umiejętnością, że radzenie sobie ze stresem to jest coś, co można wytrenować. To się nie zadzieje samo. To można również zrobić przez lata doświadczeń, przez właściwego trenera, przez jakąś samoedukację. Ja nie twierdzę, że każdy sportowiec potrzebuje psychologa sportowego, trenera mentalnego, ale ta działka sportowca wymaga pracy systematycznej, konsekwentnej i na pewno nie jest tylko dla sportowców, którzy mają słabszy czas, którzy czują się słabsi. To powinno uderzyć do każdego sportowca, że jestem w szczytowym czasie swojej kariery sportowej. Wszystko mi idzie, mam powołanie do reprezentacji i zaczynam pracę z psychologiem sportowym, żeby to umocnić, żeby jeszcze czuć się w tym lepiej, bo do każdego sportowca prędzej czy później przyjdzie kryzys, a jak ma pewne rzeczy przepracowane z osobą, która mu w tym pomogła, to z tego kryzysu wyjdzie znacznie szybciej niż kiedy tego nie zrobił. Zawczasu.
1: Pani Janno, czy to jest tak, że pani przygotowuje do porażki, ale również przygotowuje do sukcesu, bo obydwie te sytuacje życiowe, sportowe niosą z sobą ogromne niebezpieczeństwo?
2: Tak. Przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Tak. I zarówno sukces, jak i porażka się wydarzają w życiu sportowca. Więc ja przede wszystkim uczę, że nie na wszystko mamy wpływ. Bo bardzo często jest tak, że sportowiec ponosząc tą porażkę przypisuje sobie całą winę, tak? A to nie zawsze tak jest. Czasem po prostu ktoś był lepszy, a czasem po prostu my mieliśmy słabszy dzień. A czasem nie zagrał sprzęt, a czasem jeszcze coś innego, tak? My mamy wpływ tylko na to, na ile dobrze wykonamy swoje zadanie. A druga perspektywa, która mi przyszła do głowy, jest taka, że większość ludzi mogłaby nie pomyśleć, że istnieje konieczność radzenia sobie z sukcesem, tak? Możemy uczyć radzenia sobie z porażką, tak? To wszyscy rozumiemy, że porażka jest trudnym momentem. Natomiast często radzenie sobie z sukcesem też jest trudne, bo nagle właśnie jesteśmy na świeczniku. W przypadku oczywiście tych bardziej popularnych sportów, tak? I dużych sukcesów. Ale nawet jeśli nie, to gdzieś pojawiają się oczekiwania, tak? Trener już oczekuje, że skoro jestem na poziomie mistrzowskim, to będę zdobywać kolejne puchary. Rodzice oczekują, tak? W przypadku młodego zawodnika, znajomi, tak? Jakby gdzieś ta presja się zwiększa i bardzo łatwo jest wtedy właśnie wpaść w kryzys.
1: Teraz porozmawiajmy o sytuacji, która jest bardzo często spotykana, mianowicie młody, obiecujący sportowiec, absolutnie nie ma tutaj nic wspólnego z piłką nożną, nagle osiąga sukces, pojawiają się pieniądze, pojawia się uznanie. No i co zrobić, żeby ta jego kariera, która jeszcze naprawdę jest w powijakach, gdzieś się po drodze nie załamała? Na co go przygotować?
3: Mam przyjemność rozmawiania kilkukrotnie z Michałem Micielskim, byłym menadżerem Marcina Gortata. I ten sport oczywiście jest tematem przewodnim naszych spotkań, jak się gdzieś widujemy na rodzinnych wydarzeniach. I Michał powiedział mi, ja go zapytałem o to, jak dużą rolę w NBA z jego perspektywy bycia tam, doświadczenia tego, jak dużą rolę odgrywają psychologowie sportowi. I on mi powiedział, pamiętam tą rozmowę doskonale, że nie, Paweł, wcale to nie jest takie popularne jak w Polsce. Tam większy nacisk psychologowie i trenerzy mentalni kładą nacisk na kształtowanie kompetencji u trenerów, czyli szkoli się trenerów, bo to oni są z tą drużyną cały czas. Oczywiście trenerzy mogą sobie pozwolić na wprowadzenie do drużyn psychologa, a powiedział, że corocznie mają wszyscy koszykarze NBA szkolenia właśnie z tego, jak zarządzać pieniędzmi, jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak unikać niebezpiecznych relacji, że jak się pojawiają duże pieniądze, to pojawiają się od razu w przypadku mężczyzn zarabiających duże pieniądze kobiety. Nie zawsze to jest kierowane uczuciem. To jest
1: często... Chciałbym powiedzieć modelki, influencerki.
3: Też.
1: Nie chcę tego utożsamiać z grupą tych osób,
3: ale chodzi po prostu o to, że ten sukces sportowy dzisiaj i prawie to wiadomo, że w tych najbardziej popularnych dyscyplinach taki 20-letni, niech będzie piłkarz, on zarabia nagle tak niewyobrażalne pieniądze i nagle sobie myśli, że on to już w cudzysłowie złapał Pana Boga za nogi i jego sytuacja bardzo łatwo zejść z tej drogi treningu, tego, co go do tego doprowadziło. Często ten sukces przecież sportowy wiąże się z wyjazdem z kraju. Mamy przykład Pietruszewskiego, który
1: tak
3: wyjechał...
1: Oskar Pietruszewski. Tak.
3: Oskara Pietruszewskiego, który wyjechał do FC Porto, wyjechała z nim mama. Mama się opiekuje, to opiekuje w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Pewnie dba o to, żeby odpowiednio się odżywiał, żeby miał przy sobie rodzica, a nie na odległość. To jest zmiana szatni, jak się języka nie zna, to jest trudno złapać dobre relacje z zawodnikami. Jest się gdzieś odsuniętym. Przykład Roberta Lewandowskiego, jego powtarzalności sukcesu, przechodzi do FC Barcelony, po pół roku udziela wywiadu w języku hiszpańskim. On pokazuje za każdym razem, że on jest przygotowany do sukcesu sportowego nie tylko pod względem sportowym, ale również pod względem mentalnym. I tak jak ludzie biznesu się przygotowują do tego, żeby zarządzać pieniędzmi, tak sportowiec również oprócz treningu mentalnego, diety, regeneracji, wtedy kiedy się pojawiają pieniądze, powinien mieć kogoś albo powinien się edukować, jak zarządzać pieniędzmi, bo kryzys finansowy dotyka psychiki i to jest tak, że zarabiamy dużo pieniędzy, jesteśmy daleko od kraju, idziemy do kasyna przykładowo, spotykamy się w miejscach, wydajemy dużo pieniędzy, wszyscy chcą, jesteśmy popularni, czyli mamy to wszystko, o czym w cudzysłowie teoretycznie marzymy, a wcale to nie jest takie piękne, że proste życie, spokojne życie, stała partnerka, stały partner, to są bardzo ważne elementy, które na tym poziomie mistrzowskim dają temu sportowcowi możliwość pójścia na trening kilka razy w tygodniu i zrobienia swojej roboty najlepiej. Kiedy nie ma stabilnej sytuacji życiowej, czyli kiedy pojawiają się osoby, które mieszają temu sportowcowi głowie, trudno jest skupić się na tym, żeby wykonywać swoją pracę, a są oczekiwania klubu w 100% i najlepiej jak się da.
1: Ja panu tylko wejdę w słowo i powiem, że z mamą Pietruszewskiego nie jest tak słodko, bo okazało się, że dojście do piłkarza znalazła jedna z wokalistek zespołu Modelki, czyli wie pan, tutaj okazuje się, że mama nie upilnuje, jak ktoś ma wielką chęć poznania innej osoby, to raczej to nie zawsze się kończy pozytywnie. Staramy się pokazać pracę psychologa jako człowieka, który naprawdę potrafi wiele zmienić. I wiele zależy od psychologa, ale wiele także, jak sama pani powiedziała, pani Anno, zależy przede wszystkim od sportowca. To on ma na swoich barkach tą chęć, żeby się zmienić, żeby się rozwinąć.
2: Tak.
1: Dokąd to może zaprowadzić?
2: Ja bym jeszcze chciała podkreślić, że to, że psycholog sportowy może pomóc, to nie znaczy, że za każdym razem, kiedy ktoś zaczął pracować z psychologiem sportu i zaczął osiągać sukcesy, to znaczy, że to jest tylko i wyłącznie zasługa tego psychologa, tak? Bardzo często jest tak, że właśnie wchodzi w jednym momencie cały sztab, tak? I pojawia się fizjoterapeuta, pojawia się jakiś trener rozwoju motorycznego, tak? I w momencie, kiedy jest to taka praca zbiorowa, no to trudno jest rozgraniczyć tak naprawdę, co, czy jest ten sukces. No, sukces jest sportowca, tak? Bo tak jak mówiłam, gdyby on nie miał chęci, on czy ona, gdyby nie mieli chęci podjęcia pracy nad sobą, to pewnie niewiele by się zmieniło. Natomiast no właśnie, na pewnym poziomie już taki sztab specjalistów jest, zdaje mi się, w dzisiejszym sporcie rzeczą nieodzowną, bo oczekiwania są coraz większe i też poziom jest coraz większy, tak?
1: Psycholog potrafi zbudować pewność siebie, taką, tak, żeby zawodnik nie miał tych zawirowań, zawahań.
2: Myślę, że zawirowania i zawahania zawsze się mogą zdarzać, bo to jest rzecz ludzka. Natomiast tak, można jak najbardziej z psychologiem pracować nad pewnością siebie.
1: I psycholog także może popracować tak ze swoim podopiecznym, aby on gładko wszedł w rutynę startową, prawda? Bo start to jest kolejne wydarzenie dla organizmu.
3: Zdecydowanie. Prowadzenie rutyn startowych, przedmeczowych, przed rzutem wolnym. Podam za przykład Cristiano Ronaldo, który przed wykonaniem rzutu wolnego, to nawet nie przed startem, w trakcie rywalizacji bierze swoje bardzo popularne, wszystkim znane 4 kroki do tyłu, 1 krok w bok i głęboki wdech i wydech, czyli robi czynność, którą ma wytrenowaną, to się śmieje, ale on to ma powtarzalne. I wtedy, kiedy to robi, wie, że to zrobi dobrze, rozluźnia się, bo oddech jest elementem w tym przypadku rozluźnienia i to mu pomaga po prostu przy całym tym natłoku tego wszystkiego, co się dzieje na tych stadionach, na których on rywalizuje, skupić się na jak najlepszym wykonaniu uderzenia. To już jest jakby element uderzenia. To tak jak tenisista albo koszykarz przed oddaniem rzutów osobistych, czyli przed tymi fragmentami rywalizacji, kiedy mamy chwilę dla siebie, to te rutyny po prostu wprowadzają spokój, wprowadzają, regulują również fizjologię, bo te oddechy są bardzo często wprowadzane i to wszystko po prostu jest bardzo cenne. Często sportowcy, prowadząc te rutyny, to też się wiąże z jakimś pochodzeniem. Picie herbaty, wielu popularnych piłkarzy z Ameryki Południowej to robi. Słynne owijanie owiki, takiej tasiemki przez Suarez, on zawsze grał z tą owiką. To są rzeczy, które albo Bastian Schweinsteiger grał w takich mokrych, wilgotnych getrach, bo kiedyś zagrał bardzo dobry mecz i stwierdził, że zawsze będzie moczył swoje getry. To są rzeczy, które...
1: Wyjście na boisko odpowiednią nogą jeszcze.
3: Dokładnie. To są
1: śmieszne podskakiwanie przed przekroczeniem linii boiska.
3: To... Bo w moim przeświadczeniu rutyna sportowa nie musi być poparta naukowo. Ona ma być sportowca. On po prostu ma czuć, że to, co zrobi, no jakie ma znaczenie wyjście
1: jak
3: lewą
1: działa,
3: nogą.
1: To się to powtarza. Ty siedzisz koło mnie, bo ty siedziałeś w poprzednim meczu koło mnie i wygraliśmy. Prawda? No to takie rzeczy, no to pozornie możemy nazywać to zabobonami, ale jeśli to działa, funkcjonuje, umacnia psychicznie, to dlaczego zabronić?
3: To taki czynnik trochę wiary, a wiara jest jakby stanem umysłu, wiara jest czymś, na co mamy wpływ i to uważam bardzo pomaga, niezależnie od tego, że może to wyglądać dla kogoś, no po co ten Ronaldo robi te kroki do tyłu, bo jemu to pomaga i to jest najważniejsze.
1: Tak, bo mu parę razy wyszło i to jest najlepsza metoda. Proszę mi powiedzieć, czy są takie dyscypliny, w których psychologowi jest łatwiej?
2: Myślę, że psychologowi jest łatwiej w takich dyscyplinach, na których się zna. Z reguły jest tak, że pracę z zawodnikiem zaczynamy od wywiadu, tak, w ogóle od tego, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonuje, dlaczego ten sport uprawia, jakie ma, co go motywuje, co go demotywuje, tak, no i jakie ma trudności. Natomiast tu na tym pierwszym etapie też bardzo często jest tak, że zawodnik wchodzi w rolę eksperta i wtajemnicza psychologa w arkana swojego sportu, tak? Ja się na piłce nożnej nie znam, natomiast zdarzyło mi się z sukcesami pracować z młodymi piłkarzami i oni mi tam tłumaczyli wszystko, tak? Co znaczą poszczególne pojęcia i co to znaczy, że on robi to czy tamto na boisku. po to, żebym mogła lepiej zrozumieć tę sytuację.
1: I pomóc.
2: I pomóc, dokładnie. Więc na pewno najłatwiej się pracuje w tych dyscyplinach, z którymi się samemu ma doświadczenie, bo wtedy już jakby nie są potrzebne dodatkowe informacje, tylko wchodzimy od razu w pracę.
1: Panie Pawle, lepiej pracować indywidualnie, face to face, czy też zdarzały się takie historie, że pracował pan z drużyną po prostu?
3: Gdzieś głęboko wierzę, że praca indywidualna jest najbardziej efektywna, ale pracą indywidualną nie rozwiąże się wszystkich kwestii w dyscyplinach zespołowych, tam gdzie jest zespół, tam gdzie na wynik pracuje kilkunastu zawodników w zależności od dyscypliny. Tam są inne mechanizmy. Dzisiaj się oczywiście mówi, powtarza często taki slogan, że nawet dyscyplina indywidualna to jest sport zespołowy, bo wchodzi szereg osób, trenerów, którzy tworzą potem ten wynik, no ale jednak ta zespołowość, czy to w koszykówce, w piłce siatkowej, czy w piłce nożnej, no w rugby, w każdej dyscyplinie, gdzie jest zespół, gdzie są role, gdzie odpowiedzialność się rozchodzi za wynik i za przegraną na jednostki, gdzie są specyficzne role na boisku, jak bramkarz. Bramkarz popełni jeden błąd, wszystkie oczy skierowane na bramkarza, napastnik czterech sytuacji nie wykorzystał i bramkarz w szatni ma trudniejszą sytuację niż ten napastnik, bo ten sport takimi prawami się sądzi. Więc w mojej opinii, i to powtarzam nawet teraz jako psycholog sportowy Zagłębia Lubin, powtarzam to sportowcom kilkukrotnie to powiedziałem, że mamy warsztaty i zajęcia grupowe, na których omawiamy rzeczy i robimy ćwiczenia, które powodują lepszą synergię, lepsze zrozumienie, komunikację trenujemy, ale pewnych rzeczy z wami nie przepracuję indywidualnie, bo są tutaj również trenerzy i nie każdy chce się otworzyć, nie każdy chce zabrać głos, zadaje pytania w trakcie tych wspólnych spotkań, a niektórzy są bardziej wycofani, czy to charakterologicznie, czy to są bardziej introwertykami i nie będą opowiadali o tym, co ich trapi, bo to słyszy każdy i to może być wykorzystane przeciwko niemu, więc wtedy lepiej. Mnie obowiązuje etyka zawodowa. Ja nie mogę nic zdradzić z tych sesji indywidualnych do sztabu, bo bym był stracił zaufanie. Ja chcę, żeby ci ludzie mi ufali i to zaufanie się buduje na tym, na tej intymności tego treningu indywidualnego i to jest jedyna droga do tego, żeby ci zawodnicy potem do mnie przychodzili i chcieli nad sobą pracować, bo jeżeli zawodnik na sesji indywidualnej powie coś psychologowi sportowemu, a potem zostanie to wykorzystane przeciwko niemu, to szatnia szybko sobie to przekaże i ten psycholog sportowy w tej szatni już się nie odnajdzie.
1: Bardzo mam do pana duży żal, bo proszę pana, przygotowałem sobie taką ładną zapowiedź, że pan został psychologiem Zagłębia Lubina, pan mi to wszystko zepsuł i powiedział wcześniej, ale nieważne. No cieszymy się, bo rozwija się pan zawodowo. Ale no, fakt jest faktem, że popsuł mi pan ładną, przygotowywaną w głowie zapowiedź. Żartuję oczywiście. Cieszę się, że może pan pracować z ekstraklasowym zespołem. Na pewno to jest jedno wielkie doświadczenie. Ale będzie pan miał do czynienia z piłkarzami, którzy no, są w miarę bogaci. Prawda? No, czy to będzie pomagało panu w pracy? To takie, czy nie będzie takiego dość, powiedziałbym, traktowania z góry pana osoby? Bo tam już chyba kilku psychologów było w Zagłębiu Lubin, w każdym zespole ligowym.
3: To chyba też ta mądrość osobista, no ten psycholog ma wyznaczać pewne standardy. Powinien odsuwać na bok to, ile piłkarz zarabia. Nikomu nie zaglądam w portfel, nikogo o to nie pytam. To jest, on sobie na to zapracował. Czy to jest wina sportów popularnych?
1: Pan go traktuje jako człowieka przede jako wszystkim. Człowieka. To jest najważniejsze.
3: Tak. To, czy jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w drużynie, czy słabiej, czy młodym, czy starym, czy to on ma przyjść do mnie i ma otrzymać wsparcie, ma otrzymać wskazówki, które pomogą mu być lepszym sportowcem, bo w ogóle ja wychodzę z założenia i mam taką filozofię pracy, że psycholog sportowy w pierwszej kolejności, to jest mój warsztat pracy, ma pomóc temu sportowcowi lepsze wyniki sportowe osiągać. Oczywiście w międzyczasie, jak relacja się zawęża, współpracujemy dłużej, to zdarza się, że i omawiamy inne kwestie, kwestie bardziej prywatne, kwestie co dalej po karierze, kwestie niezwiązane stricte z tym wyczynem sportowym, ale większość czasu poświęconego podczas sesji indywidualnych poświęcamy na to, żeby on po prostu potrafił pokazać najlepszą wersję siebie.
1: Pani Anno, pani oprócz tego, że jest psychologiem sportu, jest pani także trenerem oraz pedagogiem tańca i choreografem. To na pewno pomaga w tej dyscyplinie sportu, jak się ją zna od spodu.
2: Tak, zdecydowanie pomaga.
1: Nic więcej nam pani nie powie na ten temat? To jest jakaś tajemnica?
2: Nie, ja jak najbardziej mogę powiedzieć. Ja pracuję w pole dance jako trener i pracuję również jako psycholog z dziewczynami, które ten sport uprawiają. No i tak jak mówiłam wcześniej, to bardzo ułatwia, tak?
1: Daje się połączyć tą funkcję trenera i psychologa? Bo to się może przeplatać, prawda?
2: W pracy z jedną osobą, no raczej tego nie robimy, aczkolwiek wiedza psychologiczna też trenerowi bardzo pomaga. To jest myśl, którą też miałam tu wcześniej, jak pan Paweł mówił o pracy z drużyną, że najlepiej, jak można jeszcze pracować oprócz tego z trenerem, bo trenerom też ta wiedza psychologiczna się bardzo, bardzo przydaje. I ja to obserwuję również u siebie, że im więcej się doszkalam jako psycholog, tym też lepiej funkcjonuję jako trener.
1: Czy trenerzy, jak pani myśli, jak pani uważa, czy trenerzy dostrzegają tą potrzebę?
2: Zdaje mi się, że wciąż za rzadko. Mhm. Zdaje mi się,
1: że... Z czego to wynika?
2: Myślę, że w ogóle niestety jeszcze pokutuje w społeczeństwie mit o tym, że psycholog jest dla ludzi chorych psychicznie, dla ludzi z problemami, dla ludzi, którzy sobie nie radzą, są słabi. To nie jest tak. To nie jest tak. Można już być mocnym, a jeszcze chcieć nad sobą pracować. Tak jak w sporcie, można być na poziomie mistrzowskim i wciąż trenować, żeby być jeszcze lepszym. Tak samo jeśli chodzi o ten rozwój mentalny, to się może nigdy nie kończyć, tak?
1: No tak, bo to jest właściwie droga, gdzie nie widać końca, prawda? Nieustannie. Panie Pawle, w takim razie proszę powiedzieć, jak pan pracuje nad sobą? W jaki sposób się pan rozwija? No bo jednak psycholog spotyka nowe sytuacje, które dla niego również są próbą.
3: Tak. Moja praca polega przede wszystkim na nieustannym szukaniu dalszych inspiracji do współpracy z zawodnikami. Pracując w takim projekcie jak Zagłębie Lublin, tam są konkretne oczekiwania. Trener rzuca hasło, rzuca tematykę, czasem nawet proponuje, nie narzuca, proponuje formę tego, jak chciałbym, żebym poprowadził zajęcia grupowe. I to jest wyzwanie, żeby się do tego przygotować. Mam warsztat poparty edukacją akademicką, mam szereg wystąpień, uczestniczyłem w wielu konferencjach. Dzisiaj najbardziej skupiam się na czytaniu książek, i po polsku, i po angielsku, na słuchaniu w trasie, bo jeżdżę też w dalekie trasy do Dolnośląskie, na słuchaniu rozmów, wypowiedzi, podcastów. Oczywiście

0: wypowiedzi Bogdana Wenty, słynne 5 sekund i szybko to te narzędzie wyszukuje to, co mi gdzieś tam w głowie szumi, więc korzystam z takiego rozwoju osobistego i uważam, że to tak jak sportowiec, to jest nigdy nie kończąca się historia, przygoda rozwoju osobistego, tak żeby być w tym obiegu, a psychologów sportowych, trenerów mentalnych naprawdę jest bardzo wielu na rynku, to żeby naprawdę się tutaj odnajdywać, utrzymywać i robić cały czas na tym najwyższym poziomie, trzeba cały czas się dokształcać. No i to też jest taki dobry przykład dla tych osób, które sam uczę i które mówię, że oprócz tych spotkań, to ty możesz sam czytać. Sam polecam książki, polecam audiobooki, polecam... Mam tyle rzeczy, że przekazuję jakby tą esencję tego, co się sam dowiedziałem i uważam, że ta sama praca z psychologiem sportowym też nie doprowadzi sportowca do tej najlepszej mentalności. On musi wykonywać swoją pracę poza pracą ze mną.
1: No oczywiście. Pani Joanno, a jakie piękne chwile pani przeżyła w swoim zawodzie? No bo już pewne doświadczenie jest. Kiedy psycholog przeżywa najpiękniejsze chwile?
2: Myślę, że wtedy, kiedy dostaje pozytywną informację zwrotną, tak? Wtedy, kiedy słyszy, że mu się udało pomóc. Wiadomo, że to jest nasza praca i to jest niby normalna rzecz, ale mimo wszystko fajnie jest, bardzo miło jest słyszeć, że coś, nad czym wspólnie pracowaliśmy, przyniosło piękne owoce.
1: Że to działa, tak?
2: Dokładnie tak.
1: No właśnie, no bo przecież nie po to pracujemy, żeby nie zbierać owoców z tego, co robimy, prawda?
0: Tak, ale to, co powiedziała pani Joanna, być może paradoksalnie nie zawsze ta strzelna bramka, zwycięstwo jest tak satysfakcjonujące, jak to, że gdzieś tam w boku, w kuluarach zawodnik, trener powie: Pawko, zajebista robota, świetna robota. Albo piłkarz, koszykarz powie: dzięki, bardzo mi to pomogło. To są takie rzeczy, które sprawiają, niezależnie od tego, że mocno wierzę w to, co robię, że jest ta potrzeba takiego docenienia. Może to i trochę próżne, ale no chyba każdy lubi wiedzieć, że to, co robi, ma wpływ na drugiego człowieka. To są takie zawody, które są naprawdę bardzo budujące. To nie dość, że się rozwijamy, nie dość, że pomagamy drugiemu człowiekowi, to widzimy, że mamy wpływ na jego karierę, na jego życie i to są rzeczy najbardziej, które najbardziej cenię w swoim zawodzie.
1: No ale potrzebujemy też także pochwał, prawda? Nie tylko stawiając sobie poprzeczkę wysoko, oczekujemy, że coś się tylko uda, ale oczekujemy sukcesu od życia również.
0: No tak, no bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy sobie, sport, praca w sporcie, praca z zawodnikiem. Ten zawodnik młody, on chce wygrywać. Ta drużyna młoda, ona chce pokonać rywala. Wychodzi się na boisko po to, żeby pokazać swoją wyższość, więc wiadomo, że tych porażek jest u każdego sportowca więcej praktycznie niż tych zwycięstw, ale... I te sukcesy cieszą. To jest normalna sprawa, że się cieszymy, jak wygrywamy na rozpoczęcie Ekstraklasy, pokonujemy Piast Gliwice. To są pozytywne emocje. One trwają ten dzień, ale przychodzi kolejny dzień regeneracji i kolejny dzień i przygotowujemy się już do kolejnego meczu, do kolejnego rywala i trzeba jakby zostawić to, co było. Nawet kiedy była porażka na Łazienkowskiej z Legią 3-1 i skupić się na kolejnym dniu, bo życie sportowca to jest nieustanne kolejne wyzwanie i kolejne pokonywanie rywali i swoich wewnętrznych ograniczeń.
1: Pani Anno, sukces, ale nie za wszelką cenę.
2: Tak, i uważam, że sukcesem nie zawsze musi być złoto. Sukcesem czasem może być to, że się po prostu lepiej funkcjonuje, tak? Że ma się właśnie tą większą pewność siebie, że sobie lepiej radzimy z emocjami. Nie zawsze ten sukces psychologa sportowego, to musi być sukces sportowy taki na najwyższym poziomie, tak?
1: Nie, nie zawsze medal oznacza sukces psychologa, prawda?
2: Tak, i porażki też są wpisane w sport.
1: Właśnie, i tą myślą z Państwem się żegnamy. Joanna

0: Filipowicz Wydówka, psycholog sportowy, i Paweł Gruszek, również psycholog, trener mentalny, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Pijany mężczyzna w Tomaszowie groził, że wysadzi swoje mieszkanie. Ewakuowano pozostałych lokatorów bloku. Co najmniej 4 wierzby rosnące na rynku w Gorzkowicach zostaną wycięte. Zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. We wiadomościach także o tym, gdzie i jak najlepiej oglądać jutro częściowe zaćmienie słońca w naszym regionie. Noc będzie pogodna, jutro na ogół słonecznie i do 23 stopni na termometrach. 90 osób ewakuowano z bloku w Tomaszowie Mazowieckim. Na balkonie jednego z mieszkań przy ulicy Polnej stał mężczyzna, który mówił, że odkręcił w lokalu gaz i zamierza się wysadzić. Do zdarzenia doszło około 18. Mieszkańców ewakuowano, następnie policjanci przy pomocy strażaków weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali agresywnego 31-latka. Mężczyzna był pijany, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila. Został przewieziony do szpitala. Z informacji, jakie posiadali funkcjonariusze, wynikało, że mężczyzna odkręcił gaz, w związku z czym ewakuowano 90 osób.
9: Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. 31-latek po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Polski MSZ informuje, że nie ma wiadomości o poszkodowanych w kataklizmie naszych rodakach. W systemie Odyseusz zarejestrowanych jest w Kolumbii około 40 osób. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło wczoraj rano czasu lokalnego. Wstrząsy uszkodziły wielopiętrowe budynki w Pereirze i Cali, gdzie również zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z kryzysową sytuacją władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. Charakterystyczne wierzby z rynku w Gorzkowicach w powiecie piotrkowskim zostaną wycięte. Chodzi o 4 drzewa, które są w bardzo złym stanie i mogą zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Tak wykazała przeprowadzona analiza dendrologiczna. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
11: Problem pojawił się podczas ubiegłotygodniowej gwałtownej burzy. Silny wiatr uszkodził drzewa i doprowadził do złamania kolejnych konarów. To dlatego, że wierzby zostały zaatakowane przez grzyba pasożytniczego, który osłabił ich strukturę i stabilność. Wójt gminy Gorzkowice Alojzy Włodarczyk podkreśla, że decyzja o wycince nie była łatwa.
12: Temat trudny, temat, który budzi tutaj sporo kontrowersji, ale bezpieczeństwo mieszkańców wydaje mi się ponad wszystko.
11: Zdania mieszkańców Gorzkowic są podzielone.
13: Trzeba jednak usunąć, no bo bezpieczeństwo ludzi, nie?
14: Które stare zagrażają, to wycinać te.
15: Szkoda, bez tych drzew to jakby to wyglądało? Lotnisko.
11: Wycinka 4 wierzb ma zostać przeprowadzona we wrześniu. W ich miejscu planowane są nowe nasadzenia. Będą to tulipanowce albo platany. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Niewykluczone, że wycięte zostaną też pozostałe na gorzkowickim rynku wierzby, jeżeli tak, w ich miejsce będą posadzone nowe.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Jutro w Polsce można będzie zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Kulminacyjny moment nastąpi tuż przed zachodem. Informacje na temat przewidywanego przebiegu tego zjawiska zebrał reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
5: Aż ponad 80% tarczy Słońca zostanie zasłonięte przez Księżyc. Jak podkreśla Agnieszka Włodarczyk, zastępca kierownika planetarium EC1 Łódź, jeśli chcemy obserwować zaćmienie, trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
16: Patrzenie bezpośrednio w Słońce bez odpowiednich filtrów może spowodować całkowitą utratę wzroku. Nie polecamy żadnych tutaj okularów przeciwsłonecznych.
5: Jeśli chcemy oglądać zaćmienie Słońca, najłatwiej będzie kupić specjalne okulary z folią Badera. W Łodzi zaćmienie rozpocznie się około godziny 19.15, a maksymalna faza przypadnie na godzinę 26 i potrwa nieco ponad 2 minuty. Zaćmienie będzie miało miejsce tuż przed zachodem Słońca, dlatego będzie ono znajdowało się bardzo nisko nad horyzontem.
9: I dlatego do obserwacji warto wybrać wysoko położony punkt. W Łodzi może to być Górka Rogowska, Górka Spoterska przy ulicy Lotniczej czy Górka przy ulicy Krajowej. A po zachodzie Słońca zacznie się noc Perseidów, będziemy mogli oglądać spadające gwiazdy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22.00.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Przez całą noc będzie pogodnie. Na termometrach teraz 16 stopni. Temperatura spadnie do 10, a miejscami nawet 8. Jutro sporo słońca, chwilami umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą najwyżej 23 stopnie. Wiatr ma być słaby, zmienny.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Kołatanie przedsionków.
19: Siedzimy wygodnie? Zróbcie głośniej, by usłyszeć szum morskich fal.

Dziś zabieram was w podróż nad Polskie Morze do urokliwego, na przykład Jarosławca. Będzie szum fal, gorący piasek, gofry z bitą śmietaną, dym z wędzarni, rodzinne spacery i ta jedyna w swoim rodzaju morska bryza, która potrafi rozplątać nawet najbardziej poskręcane myśli. Dobry wieczór, Adam Kołaciński, Kołatanie Przedsionków. Zaczynamy naszą wakacyjną odyseję klasykiem od depeszy. Widzisz, ten koncert, tłum podnosi ręce i macha w rytm muzyki niczym fale morskie. Rozpoczynamy podróż. Samochód spakowany po sam dach. Parawany, dmuchane koła, rowerek i hulajnoga. Wyjeżdżamy, a w głośnikach pulsuje rytm, a właściwie pulsuje piosenka z kącika Tadzika. Nowość naszych ulubionych czereśni z nowej ich płyty.

Jesteśmy na miejscu. Dzieci słuchały czereśni, piszczą z radości. Rozpakowujemy się i pierwsze co robimy, to ruszamy na spacer w stronę Jarosławieckiej Latarni Morskiej. No i centrum. Dzieciaki wypatrują lokalnych maskotek i oczywiście proszą o lody. John Porter przypomni nam, że urlop to moment na refil, naładowanie baterii, spowolnienie tempa i uzupełnienie zapasów dobrej energii.

John Porter, Walijczyk z pochodzenia, ale od dekad absolutna legenda polskiej sceny rockowej. Mimo upływu lat wciąż brzmi świeżo i bezkompromisowo. Refil był z legendarnej pierwszej płyty Porter Bandu, lata 80. Helicopters, zremasterowana i wznowiona w ubiegłym roku. Robi się gorąco, czasu uzupełnić płyny. Siedzimy w małej smażalni przy klifach, znosimy do stołu kompot i zimną lemoniadę. W kinach Odyseja, w głowach Odyseja, w radiu Odyseja.

Każda wyprawa nad morze to taka mała rodzinna odyseja. Bela Koteluk zabrała nas, jak to ona, w podróż po emocjach, bo znana jest z wrażliwości mądrych tekstów. Schodzimy wreszcie na plażę. Rozkładamy kocyk, parawan stawia opór wiatrowi, a przed nami rozpościera się wielki, otwarty Bałtyk. Ktoś pyta, co robimy dalej? Odpowiedź brzmi, nic. Gdyby ktoś pytał, leżymy, patrzymy w niebo i nigdzie się nie spieszymy.

Natalia Grosiak, głos zespołu Micromusic. Zawsze mam miękkie kolana, kiedy słyszę jej głos i zawsze pięknie opowiada o codzienności. To jej solowa odsłona, prawdziwy miód na serce, gdyby ktoś pytał. Słońce zaczyna powoli opadać, a my przenosimy się myślami na spacer do pobliskiej Doliny Szarlotty albo na spacer po jarosłowieckim sztucznym cyplu, a polskim Dubaju. Klimat robi się baśniowy, lekki, romantyczny. Idealnie będzie powitać zakochanego bohatera miłosnych staroświeckich historii.

Japanese Breakfast, projekt Michelle Zauner, która jest nie tylko zdolną muzyczką, ale także autorką bestsellerowej książki. Zostajemy z Michelle jeszcze przez jedną pieśń. Maleństwo biegnie brzegiem, zbierając muszelki, szukając bursztynów wśród glonów. To właśnie te drobne, z pozoru niezauważalne chwile budują najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Little Girl w tle.

Słońce znika za horyzontem, niebo przybiera odcienie purpury i granatu. Na plaży robi się chłodniej, wiatr cichnie. Żegnamy Japanese Breakfast, wchodzimy w patowy moment dnia, kiedy dzień jeszcze się nie skończył, ale noc puka już do drzwi. Idealny klimat nostalgii i niepokoju.

pięknie na światowym poziomie, prawda? To grupa Snakes, Snakes, Snakes. To świetna i młoda formacja, do tego łódzka, która potrafi czarować. Spacer brzegiem morza, zostajemy tylko ty i ja, szum fal i chłód oceanicznego wiatru. I Snakes, Snakes, Snakes, którzy udowodnią w końcu, że są stąd.

Snakes. Nocne niebo nad Jarosławcem jest czyste, widać tysiące gwiazd. Siedzimy na tarasie, słuchając psychodelicznego szumu morza i muzyki, która działa niemal hipnotyzująco.

Panda Bear, członek kultowego Animal Collective, połączył tu siły z Sonic Boomem, założycielem Spaceman 3. Efekt? Prawdziwy muzyczny miks retro-popu i kosmicznych odjazdów. Nie może być inaczej. W kontrze coś, co wszyscy znają, ale kompletnie inaczej.

Urlop to przecież przepoczwarzanie się stresów, absolutny relaks. Francuski projekt Nouvelle Vogue zasłynął z przerabiania mrocznych, postpunkowych i nowofalowych klasyków na słoneczne, brzmiące jak kawiarniane piosenki nuty. Na koniec pierwszej części dzisiejszego kołatania chrzestna punk rocka, kapłanka poezji, Patti Smith. Podsumowuje ten wielopokoleniowy rodzinny dzień swoim surowym, akustycznym wykonaniem pewnego pokoleniowego hymnu nad hymny i leitmotiv, który nas nie opuści w godzinie drugiej.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nowe technologie i nowe miejsca pracy. W Łodzi będą serwisowane Apache. Kurz i wyboje na ulicy Łąkowej w Żgowie. Mieszkańcy od lat apelują o asfalt. W miejscu dawnej łódzkiej kultowej kawiarni powstał żłobek dla kilkudziesięciu maluchów. Na jutro zapowiadane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Będzie ciepło. Łódź zyska setki miejsc pracy i nowe technologie. To efekt umów podpisanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 z Boeingiem w ramach offsetu do zakupu przez Polskę 96 śmigłowców Apache. Łódzkie zakłady mają stać się największym w Europie centrum obsługi tych maszyn. O szczegółach reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska.
7: Mają być nowe miejsca pracy i nowe technologie. Według zapowiedzi rządu zatrudnienie w Wojskowych Zakładach Lotniczych w Łodzi ma zostać podwojone. Łódzkie zakłady będą szkolić pracowników i zdobywać kompetencje potrzebne do obsługi oraz naprawy zaawansowanych systemów Apache. W praktyce oznacza to, że część serwisowania tak zaawansowanego sprzętu będzie odbywać się w Polsce zamiast za granicą. To może skrócić czas napraw i zwiększyć gotowość obronną, tłumaczy wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
8: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
7: Rząd podkreślał, że dzisiejsze umowy offsetowe są największe w historii polskiego wojska od lat. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
6: Więcej o podpisanych dziś umowach i o nowych wyzwaniach przed łódzkimi wojskowymi zakładami lotniczymi można będzie usłyszeć jutro w porannym programie Radia Łódź. Naszym gościem po godzinie 8 będzie prezes WZL nr 1 w Łodzi, dr Jacek Andrzej Gruszczyński. Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Żgowie mają dość kurzu i wybojów na drodze, przy której mieszkają. Od 50 lat walczą o jej remont. Ulica Łąkowa to gruntówka położona na obrzeżach Żgowa, ma około kilometra długości. Mieszkańcy mówią, że najbardziej dają im się we znaki przejazdy samochodów w upalne dni.
9: Żyjemy w takim kurzu, że to po prostu nie da się wyjść na podwórko.
10: Dopóki kanalizacji nie będzie, to nie będą kłaść asfaltu, bo to później trzeba zerwać, żeby kopać równie.
9: Kurz po prostu jest nie do zniesienia. Jak jest upalny dzień, sobota, niedziela, jak samochody jeżdżą, proszę pana, w jedną i w drugą stronę.
6: Burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński poinformował, że projekt przebudowy ulicy Łąkowej jest przygotowany, ale nie wiadomo, czy pieniądze na ten cel znajdą się w przyszłym roku. Była kultowa kawiarnia, a jest nowoczesny żłobek. Przy Narutowicza w Łodzi otwarto nową placówkę dla kilkudziesięciu maluchów. W latach 70. w kawiarni Irena spotykali się studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Lokal znany jest również z serialu Daleko od szosy. Dzisiaj to miejsce odmłodniało i stało się żłobkiem nazwanym Irenka. Są sale dla dzieci, zaplecze kuchenne i pomieszczenia dla opiekunów, mówi Aleksandra Turczyńska, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
11: Tutaj będą trzy oddziały, trzy niewielkie tak naprawdę grupy, bo łącznie będzie 70 dzieci.
12: Historia zatoczyła koło, czyli tu, gdzie kiedyś młodość i ta energia i fajne rozmowy, teraz może z rozmowami jeszcze chwilę poczekać trzeba, ale maluszki znajdą przede wszystkim bezpieczną przystań i fantastyczne miejsce, żeby tu spędzać czas.
6: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Zdjęcia odmłodzonej Irenki można znaleźć na radiołódź.pl.
5: Więcej na radiołódź.pl.
6: W oknie życia w Białymstoku znaleziono 2-miesięczną dziewczynkę. Niemowlę było zadbane, przy nim była karteczka z imieniem i datą urodzenia, a także informacja o stanie zdrowia. Dzieckiem zajęli się pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, a teraz przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, mówi rzeczniczka placówki Aneta Łukowska.
13: Dziecko jest w dobrym stanie, dziecko było zadbane, oczywiście było przebadane, w tej chwili jest tutaj u nas na terenie jednej z klinik. Dziewczynka jest bardzo pogodna, spokojna, śliczna.
6: Zgodnie z procedurą rodzice pozostawionego w oknie życia dziecka mają 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie go z powrotem do domu. Jeżeli tego nie zrobią, urzędnicy będą mogli rozpocząć poszukiwania rodziny zastępczej. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
14: Maksymilian Szwed zajął 4. miejsce w półfinale biegu na 400 metrów. 45 sekund i 10 setnych to jego wynik, więc zawodnik AZS-u Łódź musi czekać na rezultaty z pozostałych dwóch biegów półfinałowych, aby awansować do finału. Paweł Fajdek zajął 5. miejsce w rzucie młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw Birmingham. Wygrał Węgier Bence Halasz. Wojciech Nowicki, Marcin Dwotyński i Dawid Piłat odpadli w eliminacjach. Fajdek w pierwszej serii rzucił 79 metrów i 13 centymetrów i nie poprawił już tego wyniku. 37-latek 3 razy stawał na podium Mistrzostw Europy. Triumfował w 2016 roku w Amsterdamie, a potem był drugi w Zurychu i w Berlinie. Po raz pierwszy od 2010 roku polscy młodzieżarze nie zdobyli medalu na Mistrzostwach Europy. Pia Skrzyszowska awansowała do finału biegu na 100 metrów przez płotki w Birmingham. Polka wygrała pierwszą serię. Klaudia Wójtunik odpadła w poniedziałkowych eliminacjach. Skrzyszowska 4 lata temu w Monachium została mistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 2 lata później w Rzymie zdobyła brązowy medal i 3 raz z rzędu może stanąć na podium zawodów tej rangi. A finałowy bieg na 110 metrów przez płotki zaplanowano na 22.30. Najgroźniejszymi rywalkami Skrzyszowskiej będą Holenderka Nadine Visser i Szwajcarka Gitaj Kambunci. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2-6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. A Adrian Chyliński nadal będzie trenerem zespołu siatkarek z Alei Unii, z którym w poprzednim sezonie wywalczył 5. miejsce w Mistrzostwach Polski. W ŁKS-ie podkreślają, że w poprzednim sezonie Chyliński musiał łączyć funkcję trenera i dyrektora zarządzającego, a w tym będzie mógł w pełni skupić się na prowadzeniu zespołu. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po godzinie 7.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Do rana będzie pogodnie, ale nie za ciepło. Teraz jest 13 stopni, temperatura spadnie do 10, miejscami 8. Na jutro zapowiadane jest małe, chwilami umiarkowane zachmurzenie, a termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Kołatanie przedsionku.

Kołatanie przedsionków powraca. Skoro Patti Smith wywołała tego ducha, wróciliśmy do źródła. Noc w Jarosławcu nabiera rumieńców. Dzieciaki po pięćdziesiątce przy plażowych ogniskach wyśpiewują utwory, które zmieniły historię muzyki. Jak to brzmi? Nadal świeżo, choć ma 35 lat. Wtedy wywrócił muzyczny świat do góry nogami, choć Kurt przyznawał, że po prostu próbował napisać piosenkę w stylu Pixies. By the way, Pixies za tydzień u nas. A Kurt i Nirvana jeszcze trochę z nami pobędą dziś.

Przy ogniu na plaży atmosfera coraz bardziej kameralna. Akustyczna gitara, surowy głos. Poli to przypomnienie o mroczniejszych zakamarkach ludzkiej natury, ale też dowód na niesamowitą wrażliwość autora. Zostajemy z Nirwaną w jej najpiękniejszym akustycznym wydaniu z kultowego koncertu MTV Unplugged in New York.

The Man Who Sold the World, napisany przez Davida Bowiego w wykonaniu Kurta, stał się dla wielu wersją ostateczną. Sam Bowie przyznawał później, że był zachwycony tą interpretacją, choć denerwowało go, gdy fani myśleli, że to on coveruje Nirwanę. Nocne niebo nad morzem skłania do refleksji nad przemijaniem.

Jak szybko mija ten urlop, jak szybko rosną dzieci. Art Budyń, Jacek Szymkiewicz, nieodżałowany lider zespołu Pogodno, śpiewał tu o czasie w sposób niezwykły. Był zresztą jednym z najbardziej barwnych i nieprzewidywalnych artystów polskiej sceny alternatywnej, którego słowne wariacje do dziś zachwycają.

obdarte jak pończocha, z twoich oczu leje się, zrób to. W życiu ciągle słowa, co nawet nie próbą, są tylko podróbką. Mamy tylko te kilka sekund, bo w oka mgnieniu wszystko się zmieni. A więc ręce, więc dotykam cię w oknach twoich

jesion i huskalni w słońcu, my w otwartych sercach, ach, i widzę wersa, i widzę wersa.

I kolejna opowieść od Budynia. Dzieci już dawno śpią i śnią o morskich potworach i tajemniczych smokach ukrytych w głębinach Bałtyku. Szczypta surrealizmu na nocne godziny. Wkraczamy do krainy czystego, jazzowego spokoju i improwizacji.

Słuchamy nowości od Zo Amby. To młoda saksofonistka i kompozytorka z Tennessee, która podbija nowojorską scenę awangard jazzu, łącząc duchowość z surową energią. A wiatr nad brzegiem morza brzmi niemal jak symfonia.

Zespół Other Lives przynosi nam kinowy orkiestrowy indie rock. Piosenka Versalis brzmi tak, jakby była tłem do filmu o samotnym spacerze po pustej plaży w samym środku nocy. A jeśli morze nocą ma swój dźwięk, to jest to brzmienie Cigarettes After Sex.

prawda? Tak brzmi morze nocą. Cigarettes After Sex, zwolniony rytm, rozmarzony wokal Grega Gonzaleza i absolutny ambientowy spokój. Idealny podkład, by patrzeć w morski horyzont i zapomnieć o całym świecie. Taka kraina wiecznych słów, niekoniecznie wypowiedziana.

Polskie akcenty w niesamowitym klimatycznym wydaniu. Duet Wasilewski i Wish Lake zabrał nas do tytułowej krainy. Słowa stają się cichsze, a dźwięki pianina i melancholijnego wokalu wypełniają nocne powietrze nad Jarosławcem.

Oświecenie przynosi spokój serca. Moment, w którym człowiek rozumie, że do szczęścia naprawdę wystarczy tylko szumfal, bliskość drugiego człowieka i chwila oddechu. Wasilewski i Wishlake czekali na tę chwilę w kołataniu. To ostatnia prosta tego wieczoru.

Patti Smith zagadała. Tori Amos spowolniła ten numer do granic możliwości, zamieniając krzyk pokolenia X w cichą, fortepianową modlitwę. Sam Kurt Cobain powiedział, że wersja Tori była jedną z niewielu interpretacji jego muzyki, które naprawdę go poruszyły i zachwyciły. Tutaj, blisko 11 wieczorem, w naszej podróży oczami wyobraźni, nad Jarosławcem powoli zaczyna świtać, niebo jaśnieje, a morska woda nabiera srebrzystego odcienia. Zostajemy z cichym, akustycznym otwarciem kultowego albumu A Door Smashing Pumpkins. Dziękuję za dziś. Pamiętajcie, by łapać te chwile relaksu, gdziekolwiek jesteście. Dobranoc.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Tomaszowie Mazowieckim, zapowiadany drugi etap prac w rejonie Placu Wolności w Łodzi i polityczne transfery na prawicy w samorządach regionu. Jutro w województwie łódzkim sporo słońca, termometry pokażą do 23 stopni. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wybuchu gazu w Tomaszowie Mazowieckim. Chodzi o zdarzenie z 30 lipca. Podczas prac ziemnych przy zakładaniu przyłącza wodociągowego rozszczelnił się gazociąg, doszło do wybuchu, a następnie do pożaru domu jednorodzinnego. Poszkodowana została starsza kobieta, przewieziono ją do szpitala, mówi prokurator Dorota Mrówczyńska z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie.
1: W toku postępowania dopuszczono dowód z opinii biegłego z zakresu pożarnictwa w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zdarzenia oraz oceny, czy powstały w wyniku rozszczelnienia gazociągu wybuch oraz pożar stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia znacznej wartości.
0: Prowadzone postępowanie dotyczy czynu zagrożonego karą do 10 lat więzienia. Tramwaje wrócą na Plac Wolności w Łodzi dopiero w październiku, mimo że wymiana nawierzchni zakończy się wcześniej. Wypadająca z nawierzchni placu kostka została już zdjęta, zastąpi ją beton. Ten etap prac ma się zakończyć na początku września, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta.
2: W kolejnych etapach prowadzone będą prace na ulicy Nowomiejskiej i Legionów. Ze względu na konieczność obsługi posesji przy ulicy Nowomiejskiej oraz zapewnienie dojazdu do Straży Pożarnej na Legionów, nie mogliśmy tutaj jednocześnie z Placem Wolności prowadzić prac.
0: Właśnie z powodu prac na Nowomiejskiej i Legionów linie tramwajowe kursujące zazwyczaj przez Plac Wolności będą do października kierowane objazdem przez ulicę Północną.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Kolejne transfery polityczne w Łódzkiem. Z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus. Mateusz Morawiecki tworzy struktury lokalne. Do stowarzyszenia byłego premiera dołączyli samorządowcy z Łodzi, powiatu Zgierskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Sieradza. Według prezydenta Sieradza Pawła Osiewały jest to alternatywa.
4: Dla tych wszystkich, którzy niekoniecznie muszą być zadowoleni z tego, co dzieje się dzisiaj po stronie rządzących, dla tych wszystkich, którzy są gdzieś blisko środka, ale również i takich prezydentów, burmistrzów czy wójtów miast bezpartyjnych, którzy z niechęcią by zaangażowali się chociażby w projekt taki jak Polska Jednej Prędkości.
0: Do Rozwoju Plus dołączył także prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko i były wicestarosta Zgierski, obecnie radny powiatowy Dominik Gabrysiak. Premier zabiera głos w sprawie afery w Karkonoszach. Chodzi o możliwe nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy dla powodzian. Według medialnych doniesień pomoc miały otrzymać trzy firmy z Dziwiszowa, które nie zostały przez powódź poszkodowane. Między innymi firma męża działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Donald Tusk zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zostaną rozliczone, a sprawa będzie w pełni wyjaśniona. Szef rządu dodał, że przy skali pomocy, która w sumie wyniosła 8 miliardów złotych, ryzyko nadużyć mogło się pojawić.
5: Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
0: Sprawę bada prokuratura, działania prowadzi też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agnieszka Konieczyńska została zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Odwołana ją także ze stanowiska wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przez województwo łódzkie będzie przebiegał europejski szlak turystyczny łączący Morze Bałtyckie z Adriatykiem. Europejska droga nr 66 połączy Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację, a w naszym kraju poprowadzi przez 7 województw, w tym łódzkie. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że pozwoli to na promocję atrakcji turystyczno-krajoznawczych regionu.
6: Turystyka to jest jedna z najsilniejszych gałęzi gospodarczych. Województwo łódzkie do tej pory nie zawsze i nie wszystkim kojarzy się z województwem, które ma najszerszą ofertę turystyczną. Mamy szansę pokazać to, co jest piękne w naszym województwie.
0: Europejska trasa 66 zostanie wyznaczona na już istniejących drogach. Organizatorzy mają nadzieję, że do końca roku uda się wytyczyć jej dokładny przebieg. Ma również powstać aplikacja mobilna i przewodnik, dzięki którym turyści będą wiedzieli, co warto odwiedzić po drodze. Polecam stronę radiołódź.pl, gdzie można stale znaleźć informacje z naszego regionu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Już 12 stopni pokazują termometry w Łodzi. Temperatura spadnie do 10, a miejscami w województwie do 8 stopni. Noc będzie pogodna. Jutro sporo słońca, tylko chwilami pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Wiatr będzie słaby, zmienny.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź. A dziś przed nami
8: postępowy wizjoner i wynalazca, charyzmatyczny zakonnik, uznany przy wielu towarzyszących temu kontrowersjach za chrześcijańskiego męczennika. Kim był święty Maksymilian Maria Kolbe? Dlaczego zarzucano mu antysemityzm? Czy udało mu się zaszczepić katolicyzm w Japonii? I dlaczego właściwie nie został sklepikarzem? Iza Berkowska, zapraszam na opowieść o niezwykłym duchownym.
3: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
8: Maksymilian Maria Kolbe to jest nie tylko wyjątkowy duchowny, który oddał życie za innego więźnia w Auschwitz. To jest także człowiek pełen takich niezwykłych inicjatyw, wielu talentów. Także dzisiaj będzie okazja poznać lepiej pierwszego polskiego męczennika okresu II wojny światowej, a pomoże nam Katarzyna Helik z Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Dobry moment pewnie, żeby wspomnieć świętego, bo zbliża się 85. rocznica jego śmierci męczeńskiej. I to jest pewnie ten najbardziej znany wątek z jego życia, ale myślę, że warto by było zacząć od początku, czyli mniej więcej od tego etapu, w którym on przychodzi na świat, bo to się też wiąże mocno z naszym regionem, z regionem łódzkim. Właściwie z Duńska Wola na początek.
9: Rzeczywiście ojciec Maksymilian Kolbe, a właściwie Rajmund Kolbe, bo takie imię na chrzcie otrzymał przyszły święty, zapisał się na kartach historii jako męczennik, który oddał życie za drugiego człowieka, ale w jego życiu było wiele ważnych wydarzeń, które warto poruszyć. I choć żył tylko 47 lat, to jego życiorysem można by obdzielić kilka osób. Rajmund Kolbe przyszedł na świat w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 roku w rodzinie religijnej, katolickiej, bo Marianna Kolbe z domu Dąbrowska, czyli mama przyszłego świętego, i Juliusz Kolbe byli bardzo religijni. Ze wspomnień samej Marianny wynika, że chciała poświęcić się Bogu poprzez życie zakonne, ale wtedy nie mogła tego zrobić z powodu kasaty klasztorów przez carskiego zaborcę, więc postanowiła wyjść za Juliusza Kolbego, ale zastrzegła, że chce założyć rodzinę opartą o wartości chrześcijańskie. Dla Juliusza to nie był problem, bo te wartości również były mu bliskie. I rodzina mieszkała w Zduńskiej Woli. Wobec takiej niezwykłej pobożności, skromności, pracowitości nawet przyjaciele i rodzina postrzegali ich jako święte małżeństwo. Juliusza i Mariannę. I mieli oni 5 dzieci, synów. Niestety 2 zmarło w dzieciństwie, więc ostatecznie przyszły święty Rajmund Kolbe miał starszego brata Franciszka i młodszego Józefa. I rodzina rzeczywiście z powodu trudnej sytuacji materialnej opuściła Zduńską Wolę. W 1895 roku przeprowadziła się do Łodzi, a około 2 lat później do Pabianic. I Rajmund, jeszcze wtedy Rajmund, biorąc przykład z rodziców, właściwie jego bracia również, Franciszek i Józef, angażowali się w życie pabianickich parafii. Parafii pod wezwaniem świętego Mateusza i świętego Wawrzyńca oraz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Z przekazu matki ojca Maksymiliana Kolbego już po jego śmierci wiemy, że miał doświadczyć w kościele w Pabianicach, w kościele świętego Mateusza i świętego Wawrzyńca objawienia maryjnego. Miała mu się ukazać Matka Boża trzymająca dwie korony, białą i czerwoną, symbolizujące czystość i męczeństwo. Pamiętajmy jednak, że ojciec Kolbe nigdy o tym objawieniu sam nie mówił.
8: Mhm. Czyli wiemy to z informacji jego matki.
9: Mamy, już po śmierci ojca Maksymiliana Kolbego.
8: Mhm. Bo wiemy, że jego ojciec ginie. Nie wiem, jaka jest historia jego braci, ale rozumiem, że mama przeżywa wojnę.
9: Tak? Tak, mama umiera w 1946 roku. Nie wiemy dokładnie, nie znamy dokładnie losów ojca, Juliusza Kolbego. Na pewno był legionistą i najprawdopodobniej zginął na początku I wojny światowej w 1914 roku koło Olkusza. Walczył
8: gdzieś
9: po stronie...
8: Tam można doczytać, że został powieszony chyba.
9: Tak, takie mamy informacje. I walczył po stronie Austrii, ale kiedy ojciec Kolbe, już ojciec Kolbe powrócił do Polski ze studiów w Rzymie w 1919 roku, poszukiwał swojego ojca w Częstochowie, bo ten prowadził sklep przed wybuchem I wojny światowej, sklep między innymi z materiałami piśmienniczymy. Wiemy też, jakie są losy braci Franciszka i Alfonsa. To wiemy na pewno, bo starszy brat Franciszek razem z ojcem Maksymilianem początkowo wstąpił do seminarium duchownego, małego seminarium duchownego, niższego seminarium duchownego we Lwowie, bo ojciec, jeszcze wtedy Rajmund i Franciszek uczestniczyli w naukach misyjnych jako nastolatkowie, prowadzonych w pabianickiej parafii przez ojców franciszkanów z Lwowa i to stało się inspiracją do wstąpienia właśnie braci do tego seminarium. I ojciec Kolbe, jeszcze wtedy Rajmund, w 1910 roku wraz z rozpoczęciem nowicjatu właśnie przyjął imię Maksymilian i dwa lata później rozpoczął studia w Krakowie, skąd wysłano go kilka miesięcy później do Rzymu i tam, kiedy złożył śluby wieczyste w 1914 roku, obrał imię Maria. Stąd te właśnie wydarzenia przyczyniły się do wybierania właśnie tych imion. I także tam w Rzymie ukończył ojciec Maksymilian Kolbe studia, początkowo doktoryzując się z filozofii, następnie z teologii. Tam też przyjął święcenia kapłańskie w Wiecznym Mieście w 1918 roku. A natomiast, bo zmierzam do losów Franciszka Kolbego, ostatecznie Franciszek Kolbe nie związał swojego życia z życiem zakonnym, bo zrezygnował w 1914 roku. Wstąpił do Legionów Polskich, bo pamiętajmy, że rodzice wychowywali swoich synów również w duchu patriotyzmu, więc chciał walczyć o niepodległość Polski, a po zakończeniu I wojny światowej już nie powrócił do życia zakonnego, założył rodzinę, miał córkę i w latach II wojny światowej był zaangażowany w konspirację i w 1943 roku został za to aresztowany, był więziony w KL Auschwitz, a ostatecznie zmarł z wycieńczenia w KL Mittelbau, czyli w obozie w środkowych Niemczech w styczniu 1945 roku. Natomiast...
8: Tragiczna w zasadzie rodzinna historia.
9: Tak. I niestety losy ojca Alfonsa, czyli młodszego brata ojca Maksymiliana Kolbego, Józefa, bo Józef Kolbe został również zakonnikiem. Jego prymicje odbyły się w 1921 roku i współpracował, pomagał ojcu Maksymilianowi Kolbemu. Często zapominamy o tym, że ojciec Alfons, czyli młodszy brat ojca Maksymiliana, był współtwórcą polskiego Niepokalanowa w okolicach Sochaczewa, w majątku Teresin. Ojciec Alfons był świetnym, doskonałym również organizatorem, wychowawcą młodych, utalentowanym dziennikarzem. I o tej postaci też warto pamiętać. Niestety zmarł przedwcześnie, dlatego mówię, że ta historia również nie zakończyła się dobrze, bo na początku grudnia 1930 roku, mając 34 lata.
8: No to tak wygląda ta historia rodzinna. Myśmy nie wspomniały o tym, że matka wprawdzie była Polką, ale ojciec miał takie etniczne niemieckie pochodzenie.
9: Właściwie
8: z tych trzech braci, o których wspomniałyśmy.
9: To nazwisko sugeruje, takie, pochodzi z języka staroniemieckiego rzeczywiście, ale te pierwsze wzmianki, jakie pojawiają się o rodzinie Kolbów i o których możemy powiedzieć na pewno, bo to jest udokumentowane, to przybycie pradziadka przyszłego świętego Wawrzyńca Kolbego i pradziadka, czyli Pawła Kolbego, na ziemię polskie w pierwszej połowie XIX wieku z Królestwa Czech.
8: Aha.
9: Tak. I szacujemy, że oni przybyli pomiędzy latami 20 a 40, ale pierwsze udokumentowane wydarzenie dotyczące rodziny Kolbów to ślub Pawła Kolbego i Teresy Nisig, również czeskiej imigrantki, czyli pradziadków przyszłego świętego, w 1846 roku w Korczewie, czyli w okolicach Zduńskiej Woli, bo rodzina Kolbów po przybyciu na ziemię polskie osiedliła się w okolicach Zduńskiej Woli, czyli w miejscu, gdzie rozwijał się wówczas przemysł tkacki, włókienniczy, i rodzina w przyszłości, rodzina Kolbów również była związana z tkactwem, chociaż rzeczywiście wobec przyszłego świętego, wobec Rajmunda Kolbego były takie plany, żeby objął po rodzicach sklep, ale jednocześnie rodzice, czyli Marianna i Juliusz, byli zwolennikami, aby ich synowie zdobyli wykształcenie. A jeżeli to miało się łączyć z wiarą, z religią, no to już było rzeczywiście idealnie według myśli rodziców.
8: To wróćmy do tego Maksymiliana. Tak jak pani powiedziała, on się doktoryzuje w Rzymie. No i wtedy też okazuje się, że on ma wiele talentów, również do przedmiotów ścisłych. I że sam przedstawia takie projekty, między innymi rakiety międzyplanetarnej.
9: Tak, rzeczywiście interesował się nauką, matematyką, fizyką i w czasach studenckich w Rzymie w 1918 roku przygotował projekt maszyny do lotów międzyplanetarnych. I tutaj taką zasadą poruszania się tego wynalazku miał być odrzut, czyli odejście od wcześniejszych sposobów poruszania się przy pomocy koła czy też śmigła. Ale ostatecznie to pozostało w sferze planów, szkiców, notatek przyszłego świętego. Chociaż myślę, że te umiejętności, to zamiłowanie też do nauk ścisłych, taka bycie wizjonerem, jak to się później okazało, czyli takie zamiłowanie też do nowoczesności, do nowych technologii, do rozwijania, do nowinek, bo przecież obserwował...
8: To się przejawia w,
9: tak, w jego działalności, bo przecież też obserwował pierwsze emisje telewizyjne w Berlinie w 1935 roku. Planował w Niepokalanowie powstanie telewizji. Zabiegał o pozwolenie na powstanie radia, którego siedzibę wybudowano na terenie Niepokalanowa. Odbyły się dwie emisje próbne radia w Niepokalanowie. Pierwsza taka próbna emisja została nadana 8 grudnia 1938 roku. Stawiał na rozwój, na nowatorstwo, ale wszystko to, z biografii Kolbego wynika, że wszystko to było swego rodzaju metodami, sposobami do szerzenia wiedzy o, właściwie do szerzenia kultu idei rycerstwa niepokalanej, kultu niepokalanej Matki Bożej. Bo no to tak. Wszystko temu służyło.
8: No jasne, bo tam powstaje też rycerz niepokalanej, miesięcznik. Tak, miała, tak jak pani powiedziała, powstać telewizja, uruchomił elektrownię, wprowadził dalekopis, ja to wszystko sprawdzam. W planach było studio filmowe, a nawet lotnisko.
9: Rzeczywiście, to były plany w latach 30. XX wieku po powrocie
8: z misji
9: w Japonii. Mhm. Ale może właśnie zatrzymajmy się na tym rycerstwie niepokalanej i rycerzu niepokalanej, o którym pani redaktor wspomniała. Ta idea zrodziła się właśnie w Rzymie. Ojciec, jeszcze wtedy student, obserwował wystąpienia przeciwko papieżowi, czyli obserwował taką ateizację społeczeństw Europy. I postanowił w 1917 roku założyć organizację misyjną o zasięgu międzynarodowym, krzewiącą właśnie kult maryjny, którą nazwał Rycerstwo Niepokalanej. Należeli do niej początkowo duchowni, następnie również osoby świeckie, które właśnie ten kult maryjny chciały szerzyć. I przede wszystkim to rycerstwo niepokalanej ojciec Maksymilian rozwijał po powrocie do Polski. Powrócił z Rzymu w lipcu 1919 roku i w tym pomagał mu właśnie wspomniany już ojciec Alfons. Ojciec Kolbe uważał, że dobrym rozwiązaniem na pozyskanie nowych członków rycerstwa niepokalanej będzie założenie pisma. Miesięcznika, więc musiał zdobyć środki na ten cel. Odwołał się oczywiście do ofiarności przychylnych duchownych, wiernych, ale przede wszystkim przechodniów krakowskich ulic. I kiedy zdołał zdobyć pieniądze, potrzebną sumę, okazało się, że ze względu na inflację koszty druku podwoiły się. Więc przygnębiony chwilowo, tylko chwilowo, ojciec Maksymilian zawierzył tę sprawę Matce Bożej i siebie i niebawem modląc się zauważył na ołtarzu leżącą kopertę z napisem dla niepokalanej. I ojciec Kolbe wielokrotnie modlił się za człowieka, który złożył tę anonimową ofiarę. I pierwszy numer Rycerza Niepokalanej ukazał się już w styczniu 1922 roku, czyli 5 lat po utworzeniu tej organizacji Rycerstwa Niepokalanej. To bardzo szybko. Początkowo nakład wynosił 5000 egzemplarzy. 5 lat później już 60 tysięcy. To też bardzo szybko. I redakcję tego pisma w październiku 1922 roku przeniesiono z Krakowa do Grodna. Wtedy ojciec Kolbe tworzył to wydawnictwo od podstaw. Nie dysponowano niczym. Pierwszą używaną maszynę drukarską od sióstr Nazaretanek w Krakowie zakupił dla tego wydawnictwa i podarował ojciec Kornel Czupryk, czyli prowincjał franciszkanów w Polsce, który wierzył w ideę, w misję ojca Maksymiliana Kolbego i stopniowo ojciec Maksymilian i jego współbracia, współpracownicy tworzyli to wydawnictwo, ale jednocześnie ojciec Kolbe nie chciał ograniczać swojej życiowej misji do Grodna. Uważał, że no tutaj lokalizacja nie jest najlepsza i poszukiwał innego miejsca, najlepiej w okolicy stacji kolejowej. I najprawdopodobniej te okolice Warszawy zaproponował ojciec Alfons, czyli młodszy brat ojca Kolbego, ale wtedy ojciec Kolbe był sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Myślał o Nieszawie. Ale kiedy dowiedział się, że książę Jan Drucki-Lubecki będzie parcelował swój majątek, majątek Teresin, niedaleko Sochaczewa, to postanowił spotkać się z księciem, bo to dobra lokalizacja właśnie w okolicach stacji kolejowej. I okazało się, że te tereny bardzo spodobały się ojcu Maksymilianowi i jedynie w zamian za darowaną ziemię franciszkanie mieliby sprawować 26 mszy świętych rocznie w intencji wskazanych przez fundatora. ale kapituła prowincjonalna franciszkanów, chociaż te warunki były niewygórowane, po prostu ich nie przyjęła. Z obawy o to, że skoro wydawnictwo powstało tak bardzo szybko, to może się okazać efemerydą, może się okazać nietrwałe, że za chwilę może zostać zamknięte, albo w ogóle nie dojdzie do powstania tego wydawnictwa, a przede wszystkim nowej placówki franciszkańskiej. Jednocześnie, mimo tych ustaleń między kapitułą prowincjonalną franciszkanów, a właśnie księciem Janem Druckim Lubeckim, ojciec Kolbe postawił figurę niepokalanej na terenie wyznaczonym pod budowę klasztoru. Więc jeszcze zanim zapadły te decyzje. I kiedy okazało się, że decyzja przełożonych jest odmowna, to ojciec Kolbe spotkał się z księciem Janem Druckim Lubeckim na początku października 1927 roku. Podziękował za ofiarność, ale niestety powiedział, że decyzja jest odmowna. Więc to jest bardzo ciekawa historia, bo książę zapytał, co ma zrobić z tą figurą niepokalanej. Więc ojciec Kolbe powiedział, że no, ta ziemia została ofiarowana niepokalanej, a ziemia należy do księcia, to książę powinien zdecydować, co z figurą uczynić. Więc książę zastanowił się i powiedział, że bez żadnych warunków, z żadnych zobowiązań ze strony klasztoru przekazuje tę ziemię pod budowę nowego wydawnictwa i nowego klasztoru franciszkańskiego. I od tego czasu ojciec Kolbe zaczął tworzyć niepokalanów. Pomagał mu w tym ojciec właśnie Alfons, a już w listopadzie 1927 roku franciszkanie osiedlili się w Niepokalanowie. Dokładnie 18 braci zakonnych, ojciec Kolbe, Maksymilian Kolbe i ojciec Alfons Kolbe. I w bardzo, bardzo skromnych warunkach, bo w Rycerzu Niepokalanej w 1928 roku ojciec Alfons o postępach w pracach pisał, że budujemy sami, wszystko robimy sami. Więc tutaj problemem w tym czasie była przede wszystkim niewystarczająca liczba osób do pracy. Niemniej jednak już na początku grudnia 1927 roku, dokładnie 8 grudnia, ojciec Kornel Czupryk, czyli wspomniany prowincjał franciszkanów w Polsce, poświęcił nowy klasztor niepokalanów, a tak naprawdę wtedy pierwszą niepokalanowską kaplicę. I klasztor zaczął działać.
8: Ta historia z Niepokalanowa to jest ciąg dalszy, bo wcześniej to były jeszcze misje. My o tych misjach specjalnie wiele nie wspomniałyśmy, bo gdzieś ta historia rzymska się pojawiła, no ale przecież klasztory zakładane przez Maksymiliana Kolbego, to jest również Japonia, to są również Indie.
9: Rzeczywiście. Ojciec Kolbe, Polski Niepokalanów, rzeczywiście w 1927 roku utworzył, ale 3 lata później postanowił wyjechać na misję na Daleki Wschód. A w Polskim Niepokalanowie pozostawił przede wszystkim wspomnianego swojego brata, ojca Alfonsa, który sprawował pieczę do śmierci, do początku grudnia 1930 roku. Ojciec Kolbe z różnych powodów. Te powody wyjazdu na misję są złożone. Bo to też nie jest tak, że akurat na Daleki Wschód postanowił, że pojedzie na misję i stworzy, ale była taka idea, tendencja w kościele katolickim wówczas, w latach 20. i 30. XX wieku. To znaczy, po pierwsze, takiego ducha misyjności rozbudzali papieże. Początkowo papież Benedykt XV w liście apostolskim zatytułowanym To doniosłe zadanie, a następnie papież Pius XI w encyklice o misji katolickich. Ponadto ojciec Kolbe i ojciec Alfons uczestniczyli w 1927 roku w Międzynarodowym Kongresie Misyjnym. To było takie wydarzenie, które dało znaczący impuls w kościele, w polskim kościele, do wysyłania misjonarzy w różne części świata. Po trzecie, możemy powiedzieć, że generał zakonu franciszkanów, ojciec Domenico Taviani, wystosował, wyszedł z apelem wzywającym do większej działalności misjonarzy katolickich. I dodatkowo wówczas Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, to taki już zniesiony urząd kurii rzymskiej zajmujący się działalnością misyjną, zaproponował właśnie na miejsce misji Daleki Wschód. I następca ojca Domenika Tawienniego, czyli ojciec Alfons Orlich, właśnie generał zakonu franciszkanów w latach 1926-1930, również był zwolennikiem większej działalności misyjnej. I właśnie w tym czasie, w czasie, kiedy generałem zakonu franciszkanów był ojciec Alfons Orlich, ojciec Kolbe zdecydował się na wyjazd na misję, na podjęcie misji, bo tę propozycję swojemu bezpośredniemu przełożonemu, czyli ojcu Czuprykowi, prowincjonałowi w Polsce, franciszkanów w Polsce, on ten wyjazd zaproponował w 1928 roku, ale ostateczną pozytywną odpowiedź otrzymał w styczniu 1930 roku i po załatwieniu wszelkich formalności w Rzymie, już w kwietniu 1930 roku wraz z czterema franciszkanami, współbraćmi, przybył do Chin, do Szanghaju. Ale tam niestety sprawdziły się jego obawy, z jakimi wyruszał z Polski, czyli ta misja była utrudniona nie ze strony pogan nawet, jak sam w liście do ojca Alfonsa Orlicha pisał, ale ze względu na pewne podziały strukturalne tamtejszego kościoła, więc tam ostatecznie tylko wyrażono zgodę na kolportowanie pisma japońskiego Rycerza Niepokalanej, więc ojciec Kolbe postanowił, że zostawi tam dwóch współbraci, a z dwoma, dokładnie z bratem Zenonem Żebrowskim i bratem Hilarym Łysakowskim, wyjedzie do Japonii. I tam będzie wydawał Rycerza Niepokalanej w języku chińskim i japońskim i tego w języku chińskim tylko rozpowszechniał w Chinach na mocy porozumienia w Szanghaju. Ojciec Kolbe po latach tłumaczył, że dobrze się stało, że ta misja, że właściwie widocznie Niepokalana tak chciała, że nie doszła do skutku ta misja w Chinach, a my z punktu widzenia historycznego możemy powiedzieć, że rzeczywiście tam ta misja, właściwie klasztor, różnie mogłoby być z nim, ponieważ w latach 30. XX wieku doszło do starć chińsko-japońskich, zwłaszcza rok 1932 i rok 1937, czyli bitwa o Szanghaj. Jedna z największych bitew japońsko-chińskich, więc nie wiemy, czy ten klasztor przetrwałby. I ojciec Kolbe postanowił założyć japoński Niepokalanów, tak zwany Ogród Niepokalanej w Nagasaki w Japonii, czyli w południowo-zachodniej części Japonii. I rzeczywiście bardzo szybko zdołał to uczynić, a też miał swego rodzaju szczęście, widocznie tak miało być, bo gdy przybył do Nagasaki, to okazało się, że miejscowy biskup poszukiwał nauczyciela, wykładowcy do tamtejszego seminarium, nauczyciela filozofii. A już wiemy, że ojciec Kolbe miał takie wykształcenie, ukończył studia w Rzymie, doktoryzując się właśnie z filozofii teologii. Ojciec Kolbe nie znał języka japońskiego, ani współbracia, z którymi przybył do Japonii, ale znał język łaciński, język włoski, więc wykłady prowadził w języku łacińskim. To miejsce, miasto Nagasaki w Japonii, to było bardzo dobre miejsce do założenia misji, bo tam była żywa tradycja katolicka. Pod koniec XIX wieku miasto Nagasaki było jednym z czterech największych ośrodków katolicyzmu w Japonii, więc to było rzeczywiście dobre miejsce do pozyskiwania kandydatów na braci zakonnych oraz uczniów do małego seminarium misyjnego. I już miesiąc po przybyciu do Japonii, do Nagasaki, ojciec Kolbe i jego współpracownicy, czyli w maju 1930 roku, udało im się wydać pierwszy numer japońskiego Rycerza Niepokalanej. początkowo w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy, później to było w kolejnych latach 70 tysięcy egzemplarzy. Teksty rzeczywiście tworzono w języku japońskim, miejscowi duchowni tłumaczyli na, w języku łacińskim oczywiście, a miejscowi duchowni tłumaczyli na język japoński. Również ojciec Kolbe pisał artykuły w języku włoskim, a tamtejszy miejscowy wykładowca, profesor tłumaczył, dokonywał przekładu na język japoński i to pismo kolportowano wraz z pismem diecezjalnym, a także bezpłatnie rozdawano na ulicach Japonii. I nawet to warto podkreślić, że nawet prasa niechrześcijańska japońska wypowiadała się z uznaniem o działalności wydawniczej polskich misjonarzy, ojca Kolbego i jego współpracowników. I ta misja w Japonii była wówczas w latach 1930-36 utrzymywana przez Polski Niepokalanów. Tam regularnie przesyłano pieniądze, które oczywiście wystarczały tylko na bardzo skromne utrzymanie mieszkańców klasztoru i prowadzenie wydawnictwa, ale już po kilku miesiącach od wydawania japońskiego rycerza Niepokalanej to czytelnicy przesyłali pieniądze i to też bardzo pomogło polskim misjonarzom. A systematycznie od roku 1931, czyli od utworzenia Ogrodu Niepokalanej do Nagasaki przybywali polscy misjonarze. Oczywiście część z nich po czasowej pracy duszpasterskiej, bardzo wymagającej, jak to na misji, powracali do kraju albo wyjeżdżali do Włoch. I ojciec Kolbe, będąc w Japonii, wyjeżdżał także na kapituły, na takie spotkania przełożonych klasztorów i w 1933 roku powrócił z nowym gwardianem japońskiego niepokalanowa i to był jego zaprzyjaźniony, już wspomniany ojciec Kornel Czupryk. A w 1936 roku ojciec Kolbe wyjechał kolejny raz na taką kapitułę prowincjonalną i tam ojcowie zobaczyli, że ojciec Kolbe jest bardzo wyczerpany, osłabiony, że nasiliły się u niego objawy gruźlicy, na którą cierpiał od czasów studenckich, bo zaraził się właśnie we Włoszech. I ojcowie, jego przełożeni, postanowili, że jeżeli jeszcze raz wyjedzie do Japonii i tak będzie wyczerpująco pracował, że to może się skończyć dla jego zdrowia i życia bardzo źle. Podjęli decyzję, że pozostanie w Polsce i powtórnie zostanie gwardianem Niepokalanowa.
8: No a ten klasztor w Nagasaki, co też warto odnotować, przetrwał zrzucenie bomby atomowej.
9: Oczywiście tak. Decyzja ojca Kolbego o wybudowaniu japońskiego Niepokalanowa na zboczu wzgórza uratowała ten klasztor przed zniszczeniem 9 sierpnia 1945 roku, gdy lotnictwo amerykańskie zrzuciło bombę atomową. Ale właśnie te ataki bombowe na Nagasaki, a wcześniej na Hiroshimę 6 sierpnia 1945 roku doprowadziły do wytworzenia się, do wykształcenia się jeszcze jednego bardzo ważnego rodzaju działalności polskich misjonarzy, czyli tych, których przywiózł do Japonii ojciec Kolbe. Przede wszystkim brata Zenona Żebrowskiego i później ojca Mieczysława Mirochny, bo po właśnie tych atakach bombowych misjonarze, polscy misjonarze zaczęli zajmować się osieroconymi dziećmi, osobami chorymi, okaleczonymi, bezdomnymi. Bezdomnymi, czyli tymi, którzy stracili domy w wyniku działań wojennych. I na tym polu zasłużył się brat Zenon Żebrowski, w Japonii znany, nawet współcześnie, bo on zmarł w Tokio w 1982 roku. W Japonii nazywany był bratem Zeno, od japońskiego określenia Zeno, czyli wszechmoc. I tak Japończycy postrzegali brata Zenona Żebrowskiego, Japońskiego jako zakonnika wszechmocnego. On założył w Japonii po 1945 roku kilkadziesiąt domów dla osieroconych dzieci, wtedy powiedzielibyśmy sierocińców. Zakładał także osiedla dla tych właśnie ludzi, którzy stracili w wyniku działań wojennych domy, tak zwane miasta mrówek, i tam mieszkańcy zajmowali się zbieraniem i selekcją surowców wtórnych. Tak właśnie pomagali polscy misjonarze i też ojciec Mieczysław Mirochna na tym polu wiele pomógł w Japonii. On był dodatkowo od 1940 roku gwardianem japońskiego Niepokalanowa, a w 1949 roku, pamiętając prośby i inspiracje ojca Kolbego, założył zgromadzenie sióstr franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Czyli ta misja ojca Kolbego zapoczątkowana w Japonii była kontynuowana przez jego współpracowników. I co warto też podkreślić przy okazji japońskiego Niepokalanowa, że współcześnie ten klasztor działa. I tam też można zwiedzać Muzeum Izbę Pamięci ojca Maksymiliana Kolbego, gdzie znajdują się pamiątki po tym założycielu i misjonarzu, gdzie znajduje się między innymi zabytkowa maszyna drukarska, jest tam kaplica świętego Maksymiliana, jest cela, w której mieszkał i pracował, jest także w ogrodzie przyklasztornym figura ojca Maksymiliana jako założyciela, i to dzieło ojca Kolbego, japońskie dzieło, kontynuowane jest także poprzez wydawanie japońskiego Rycerza Niepokalanej, czyli to pismo jest nadal tam publikowane.
8: No to wróćmy do polskiego Niepokalanowa i do czasów II wojny światowej, no bo tutaj sytuacja zaczyna się zmieniać, jeśli chodzi o klasztor.
9: Tak, rzeczywiście, kiedy ojciec Kolbe wraca do Polski z misji w 1936 roku i zostaje powtórnie gwardianem Niepokalanowa, to dąży do dalszego rozwoju tego miejsca. Miał jednak świadomość, że podczas jego nieobecności nastąpił znaczący postęp, ale pamięta o tym, że za ten postęp odpowiedzialny jest ojciec Alfons, a po jego śmierci ojciec Florian Koziura, również z Niepokalanowem związany od samego początku. Ale już w 5 września 1939 roku, w związku z decyzją władz zakonnych, klasztor opuszcza większość braci. Wysyłani są oni w rodzinne strony, by między innymi służyć w szeregach Polskiego Czerwonego Krzyża, a w klasztorze pozostaje ojciec Kolbe, ojciec Ludwik Pius Bartosik i 34 braci, a 12 września 1939 roku do Niepokalanowa wkraczają wojska niemieckie i ojca Maksymiliana, ojca Ludwika Piusa Bartosika i wspomnianych kilkudziesięciu braci zostaje aresztowanych, trafiają do niemieckich obozów przejściowych. Początkowo do obozu Lambsdorff w Łambinowicach, dwa dni później wraz z innymi więźniami, z grupą kilkuset więźniów, zostają przewiezieni do obozu Amtitz w Gębicach i tuż po przewiezieniu zakonników do Amtitz rozpowszechniono wśród niemieckich strażników informację, że są polskimi bandytami ukrywającymi się pod habitami oraz że strzelali do niemieckich żołnierzy. Więc nie dziwi fakt, że stosowano tam wobec nich przemoc, że permanentnie głodowali, spali w skrajnym ubóstwie. Ale ojciec Kolbe przekonywał swoich braci, że ten pobyt w obozie należy traktować jak świętą misję, apostolat, czas, by służyć innym. Przekonywał, że gdyby sami chcieli pojechać na misję, taką właśnie, to władze zakonne zapewne przełożeni nie pozwoliliby i to łączyłoby się z wieloma staraniami. A tutaj mogą przyjechać i mogą taką misję pełnić. I 9 listopada 1939 roku zakonników przewieziono do kolejnego obozu przejściowego w Ostrzeszowie, czyli w Wielkopolsce. Obóz ten został został przez Niemców zorganizowany w piwnicach szkoły salezjańskiej i pierwsze wydarzenie mające tam miejsce sugerowało najbardziej prawdopodobny charakter traktowania polskich zakonników. To znaczy, jeden z niemieckich oficerów, zobaczywszy, że ojciec Kolbe opiera się na lasce, wyrwał mu ją i uderzył go z całej siły. Ale wbrew temu sytuacja w tym obozie zmieniła się kilka dni później, bardzo szybko i diametralnie zmieniła się, ponieważ nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta obozu. Został nim porucznik Hans Mulzer w cywilu, ewangelicki pastor. Więc ostatecznie czas spędzony w Ostrzeszowie był znacznie spokojniejszy, chociaż rzeczywiście tam też borykano się z bardzo trudnymi warunkami bytowymi. Spano na podłodze, bez koców, a posiłki były niewystarczające. Ale warto też tutaj wspomnieć, jeżeli mówimy o pastorze Hansie Mulzerze, że w latach 60. XX wieku Franciszkanie zwrócili się do tego pastora z prośbą o złożenie zeznań do oświadczenia do procesu beatyfikacyjnego ojca Maksymiliana Kolbego i rzeczywiście pastor takie oświadczenie złożył, wskazując, że ojciec Kolbe i jego współbracia podczas przetrzymywania ich w obozie w Ostrzeszowie nigdy na nic się nie skarżyli i z cierpliwością znosili swój los. I 8 grudnia 1939 roku zakonnicy zostali zwolnieni z tego obozu przejściowego w Ostrzeszowie. Współbracia przekonywali ojca Kolbego, żeby na jakiś czas ukrył się, zanim oni sprawdzą, jaka sytuacja panuje w obozie, bo po prostu obawiali się ponownego aresztowania swojego mentora. Ale ojciec Kolbe odrzucił tę propozycję i powrócono do zrabowanego przez Niemców Niepokalanowa, bo okupanci część zabudowań rzeczywiście zrabowali, część zabudowań klasztornych zajęli. Wywieziono przede wszystkim te wartościowe sprzęty techniczne, jak maszyny drukarskie. Ojciec Kolbe po powrocie do Niepokalanowa z tego obozu przejściowego także pomagał przymusowym wysiedleńcom z Pomorza, dla których Niemcy zorganizowali na terenie klasztoru obóz. I takie altruistyczne nastawienie zgodnie z nauką Kościoła, z fundamentem Niepokalanowa, ojciec Kolbe w latach II wojny światowej ujawniał nawet do okupantów. To znaczy pomagał chorym niemieckim żołnierzom stacjonującym na terenie Niepokalanowa, a także przychylił się do prośby niemieckiego oficera Wehrmachtu o namalowanie obrazu Matki Bożej przez jednego z utalentowanych niepokalanowskich braci, bo ten oficer przedstawił się jako katolik, jako absolwent szkoły zakonnej i chciał podarować obraz swojej matce mieszkającej w Bawarii, na co ojciec Kolbe zgodził się. I kiedy ten niemiecki oficer wyjeżdżał z Niepokalanowa, to poprosił ojca Kolbego, aby ten zrobił sobie z nim zdjęcie na pamiątkę, bo uważał ojca Kolbego za dobrego człowieka. I kiedy franciszkanie już po ostatecznym aresztowaniu ojca Kolbego wysłali to zdjęcie wspomnianemu oficerowi Wehrmachtu i napisali, że ojciec Kolbe został ostatecznie przez gestapo aresztowany, to ten oficer odpowiedział w kwietniu 1941 roku, dziękując za tę fotografię i był bardzo zaskoczony, że ojciec Kolbe, taki dobry człowiek, został aresztowany. I kiedy bracia wysłali ten obraz matce temu oficerowi do Bawarii, to już żadna odpowiedź nie przyszła ani od tej matki, ani od oficera. Pamiętajmy, że gdyby ujawniono te kontakty pomiędzy polskimi duchownymi zakonnikami, a niemieckim oficerem, to taki oficer poniósłby ogromne konsekwencje.
8: No to tutaj mówimy o niemieckim oficerze, ale warto wspomnieć o wątkach żydowskich również, o ukrywaniu Żydów w klasztorze. Około 2000, zdaje się, Żydów było ukrywanych w klasztorze, a tymczasem jednocześnie Maksymiliana Kolbe oskarża się w jakiś sposób o antysemityzm.
9: Tak, o antysemityzm rzeczywiście są takie oskarżenia. Myślę, że to przede wszystkim wynika z tych...
8: Zniechęci do masonów, zdaje się, prawda?
9: Tak, tak, też. I z tych artykułów, które pojawiały się przede wszystkim w małym dzienniku. Ale musimy też pamiętać, że to pismo zaczęło być wydawane od 1935 roku. Informacyjno-publicystyczne, wtedy kiedy ojciec Kolbe przebywał na misjach. I te oskarżenia to były również takie wyciągane z kontekstu twierdzenia. Więc jeżeli wyciągamy jakieś informacje pozbawione kontekstu, to zawsze możemy coś komuś zarzucić. I właśnie, bo nie wspomniałyśmy o bardzo ważnym aspekcie, czyli o tej działalności wydawniczej Niepokalanowa, bo rzeczywiście Niepokalanów z czasem stał się istotnym ośrodkiem wydawniczym prasy. Od 1935 roku ukazywał się ten mały dziennik o wyraźnym profilu antyliberalnym i antylewicowym. To szybko zyskujące popularność pismo w zamierzeniu twórców miało być ważnym głosem w dyskusji społecznej i opiniotwórczym ośrodkiem. Prasa niepokalanowska, którą sytuować można wśród czasopism społeczno-religijnych w latach 30. XX wieku, była bardzo poczytna. Chociażby miesięcznik Rycerz Niepokalanej w roku 1938, dokładnie w grudniu, osiągnął jednorazowo nakład 1 000 000 egzemplarzy. I ojciec Kolbe chciał wykorzystać wszelkie możliwości ewangelizacyjne i też właśnie próbował utworzyć wspomniane radio w Niepokalanowie. I rzeczywiście te wydarzenia i te zarzuty o antysemityzm wynikają z tych wyciągniętych z kontekstu treści. Też musimy zwrócić uwagę, że to ostateczne aresztowanie ojca Maksymiliana Kolbego, ostateczne aresztowanie 17 lutego 1941 roku wynikało pośrednio również z działalności wydawniczej, bo ojciec Maksymilian był postacią nadaktywną, niewygodną dla strony niemieckiej. Przecież Niepokalanów był wspólnotą religijną, która oddziaływała na polskie społeczeństwo. Świadczy o tym aresztowanie nie tylko ojca Kolbego, ale również w tym czasie również jego najbliższych współpracowników. Ojca Justyna Nazima, ojca Ludwika Piusa Bartosika, ojca Antoniego Bajewskiego, czyli między innymi redaktorów Rycerza Niepokalanej. Więc rzeczywiście i pamiętajmy, że do Gestapo docierały donosy dotyczące działalności klasztoru, działalności ojca Maksymiliana Kolbego. A kiedy ojciec Kolbe na początku roku 1940 rozpoczął liczne starania celem wznowienia Rycerza Niepokalanej i udało mu się wydać jeden numer tylko na przełomie lat 1940-41 i to tylko na okręg warszawski, to tam zamieścił artykuł na temat prawdy. Choć jednoznacznie nie odniósł się do kwestii wojny i okupacji, to pozwolił wyciągnąć czytelnikowi wniosek, że prawda jest jedna, niepodważalna i żadne działania niemieckie nie są w stanie tego naruszyć. I kolejne wnioski o wydanie numeru pisma spotkały się z kategorycznie odmowną odpowiedzią. I ojca Kolbego aresztowano 17 lutego 1941 roku. Sformułowano oficjalny zarzut prowadzenia tajnego seminarium duchownego, a z relacji, ze wspomnień naocznych świadków aresztowania ojca Maksymiliana wiemy, że nie był zaskoczony tym faktem. On miał świadomość, że te donosy do Gestapo na niego docierało. I trafił do więzienia na Pawiaku, więzienia Gestapo w Warszawie. I tam zeznań jednego z więźniów, który był kilka dni więziony z ojcem Maksymilianem na początku marca 1941 roku, wiemy, że został dotkliwie pobity przy

0: która znalazła się w czasach II wojny światowej w generalnym gubernatorstwie, czyli tam aresztowano przede wszystkim duchownych, którzy byli niewygodni dla strony niemieckiej, byli nadaktywnymi kapłanami. I ojciec Kolbe został z więzienia na Pawiaku w Warszawie przewieziony do KL Auschwitz 29 lipca 1941 roku. Tego dnia nastąpiła rejestracja w KL Auschwitz i do tego obozu przybył wraz z grupą kilkuset więźniów i znalazło się wśród nich 12 duchownych, przede wszystkim z Warszawy i Ołtarzewa, bo to był przede wszystkim transport więźniów politycznych. Transport, który został, duży transport masowy sformowany w tym więzieniu i trafił do KL Auschwitz, bo też od końca 1940 roku to jednak KL Dachau był miejscem koncentracji aresztowanych duchownych różnych wyznań z Niemiec i państw okupowanych, ale przede wszystkim polskich kapłanów, ale ten nakaz koncentracji duchownych w KL Dachau działał dwutorowo. To znaczy, jeżeli masowo zatrzymywano kapłanów, zwłaszcza w kraju Warty, czyli w archidiecezjach gnieźnieńskiej, poznańskiej oraz ówczesnych diecezjach łódzkiej, włocławskiej i częstochowskiej, to po czasowym przetrzymywaniu w ośrodkach odosobnienia, czyli przede wszystkim obozach przejściowych, to wysyłano, przewożono w masowych transportach kapłanów do KL Dachau. Ale jeżeli to zatrzymywanie następowało w generalnym gubernatorstwie, to więziono takich kapłanów w właśnie tymczasowych miejscach odosobnienia, jak więzienie gestapo na Pawiaku, a potem wysyłano do obozów w najbliższych okolicach. I tak właśnie ojciec Kolbe trafił w takim masowym transporcie do KL Auschwitz.
1: No i teraz mamy tę historię, chyba najbardziej znaną z udziałem świętego Maksymiliana Kolbe. Czyli zaczyna się od historii ucieczki jednego z więźniów. No i za tą ucieczkę 10 innych więźniów ma ponieść konsekwencje.
0: Tak, rzeczywiście wobec tego, iż jeden z więźniów zbiegł z KL Auschwitz, podczas karnego apelu zastępca komendanta obozu Karl Fritsch, stosując odpowiedzialność zbiorową, wytypował 10 więźniów, którzy mieli umrzeć śmiercią głodową. I za jednego z nich, niespełna 40-letniego żołnierza, podoficera Wojska Polskiego, męża, ojca, za Franciszka Gajowniczka, do KL zgłosił się ojciec Maksymilian Kolbe. To wywołało konsternację wśród wszystkich tam obecnych, nawet słynącego z okrucieństwa Karla Fritscha, ale Fritsch rzeczywiście zgodził się na tę zmianę i ojciec Maksymilian Kolbe trafił wraz z 9 innymi więźniami do bunkru głodowego. W zeznaniach byłych więźniów KL Auschwitz, czyli w zeznaniach osób, więźniów, którzy uczestniczyli w tym apelu, między innymi Mieczysława Kościelniaka, wynika, że ojciec Kolbe w celi głodowej spowiadał pozostałych 9 współwięźniów, podtrzymywał ich na duchu, przygotowywał na śmierć. Ojciec Kolbe w bunkrze głodowym w bardzo złym stanie zdrowia, mimo tego złego stanu zdrowia, żył ponad 2 tygodnie. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem fenolu. Więc bardzo często my ten heroiczny akt ograniczamy współcześnie do oddania życia za drugiego człowieka, a zapominamy, że drugim takim przejawem tego heroicznego aktu jest to, że on nie opuścił swoich 9 współwięźniów, że on mimo złego stanu zdrowia był w stanie przeżyć, że wspierał ich do ostatnich dni i że to on zmarł jako ostatni. Wspomniałam o Mieczysławie Kościelniaku, bo to jest też bardzo ciekawa historia, że był więźniem KL Auschwitz i on tworzył potajemnie rysunki dokumentujące życie codzienne więźniów KL Auschwitz. I te rysunki

0: Wizerunki były potajemnie przemycane w transportach brudnych ubrań, wysyłanych do zewnętrznych pralni i tam pracownicy zaangażowani w konspirację, poszczególni pracownicy, przemycali te rysunki. I ojciec Kolbe przed śmiercią w czerwcu 1941 roku poprosił Mieczysława Kościelniaka, żeby namalował mu dwa obrazki formatu nieco większego od znaczka pocztowego z wizerunkiem Chrystusa i Matki Bożej. I ojciec Kolbe te rysunki potajemnie nosił przy sobie. A Mieczysław Kościelniak tworzył te rysunki, bo pracował w KL Auschwitz w tak zwanych komandach pod dachem, między innymi w obozowej drukarni. On też działał w strukturach konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej w KL Auschwitz. Był właśnie osobą odpowiedzialną za dokumentowanie poprzez rysunki, bo przecież był wykształconym, utalentowanym malarzem, za udokumentowanie okrucieństwa i losów więźniów KL Auschwitz, a także, jak wiedząc Niemcy, wiedzieli, że on jest wykształconym i utalentowanym malarzem, wykorzystywali go do poszczególnych prac i tam miał dostęp w ten sposób do papieru, czy materiałów piśmienniczych, czy też malarskich. I ojciec Kolbe w Auschwitz, on początkowo, tuż po trafieniu do Auschwitz, pracował przy budowie parkanu, przy obozowym krematorium, następnie przy wyrębie drzew w komandzie Babice, gdzie szczególnie nad nim i fizycznie, i psychicznie znęcał się kapo, Heinrich Krott, nazywany przez więźniów KL Auschwitz krwiożercą. I ojciec Kolbe mimo tego napawał współwięźniów nadzieją na przeżycie. On potajemnie realizował praktyki religijne, ale niestety w wyniku dotkliwego pobicia przez właśnie kapo Krota, ojciec Kolbe przecież borykał się z gruźlicą, prawda, od czasów studenckich, więc takie pobicie pogorszyło jego stan, zachorował na zapalenie oskrzeli, następnie trafił do tak zwanego komando pod dachem, czyli do obozowej kuchni i tam więźniowie zajmowali się obieraniem jarzyn. Mówię też o tym, że on w Auschwitz doświadczył wiele złego, doświadczył i fizycznej, i psychicznej przemocy. Mimo to zdecydował się na oddanie życia za drugiego człowieka, ale przecież w roku 1920 jako 26-letni zakonnik odbył w Krakowie takie prywatne rekolekcje, których owocem był regulamin życia i pierwszym punktem z 12 punktów tego regulaminu był zapis, że musi stać się świętym jak największym i że musi przez całe życie, na każdych etapach egzystencji oddawać się niepokalanej. I został tym świętym w takim wymiarze i Kościoła katolickiego poprzez kanonizację i w wymiarze duchowym, bo oddał życie za drugiego człowieka. Mhm.
1: No właśnie, ale uznanie Kolbego za chrześcijańskiego męczennika to wywołało jednak trochę kontrowersji nawet w samym Kościele katolickim, bo zaczęto się zastanawiać, czy to jest rzeczywiście chrześcijański męczennik.
0: Tak, to prawda, ale myślę, że oddanie życia za drugiego człowieka nie powinno budzić jednak żadnych kontrowersji. Musimy też pamiętać, że ten kult ojca Maksymiliana Kolbego, on był szerzony, on się rozpowszechnił od samego początku, bo ta informacja o jego bohaterstwie, ona się rozeszła wśród więźniów KL Auschwitz, a z częścią z nich dotarła do KL Dachau, bo tak jak już mówiłam wcześniej, ci duchowni byli też wywożeni z poszczególnych obozów koncentracyjnych do tego miejsca koncentracji kapłanów, do Dachau. I ona była szerzona po zakończeniu II wojny światowej. No przede wszystkim tutaj te informacje i problemem beatyfikacja, później kanonizacja i te informacje o bohaterstwie ojca Kolbego były problemem przede wszystkim dla władz komunistycznych, dla władz PRL, bo ten kult stopniowo właśnie ta pamięć o ojcu Kolbe stopniowo przeradzała się w kult i władze komunistyczne podejmowały działania mające właśnie tak unicestwić, zniszczyć z pamięci narodu wartości przekazane przez ojca Kolbego wskutek czcicieli, wskutek osób, które kontynuowały dzieło ojca Maksymiliana. Podejmowano sprawy operacyjne, przecież ścisłej obserwacji, represjom poddawano nie tylko Niepokalanów, który wówczas rozwijał się na chwałę swojego założyciela. 15 października 1971 roku, czyli dwa dni przed beatyfikacją ojca Maksymiliana Kolbego, władze lokalne w całym kraju otrzymały szyfrogram od dyrektora Departamentu 4 MSW z poleceniem obserwowania przygotowań do dnia beatyfikacji i przesłania meldunków do północy, do 17 października 1971 roku, właśnie do dnia beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego w Rzymie przez papieża Pawła VI. I w zasobach archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się liczne dokumenty dotyczące właśnie przebiegu samej stricte beatyfikacji w Rzymie, a następnie przebiegu uroczystości związanych z beatyfikacją, czyli tych uroczystości, które zostały zorganizowane w miejscach, z którymi szczególnie ojciec Kolbe był związany i w miejscach ważnych dla Polski, czyli przede wszystkim mam tutaj na myśli Niepokalanów i Jasną Górę. I tam odnotowywano w tych dokumentach, kto sprawował mszę świętą, uroczystą mszę świętą związaną z beatyfikacją ojca Kolbego. Jaki charakter miały kazania wygłaszane przez poszczególnych biskupów. Jaki był wystrój, jakie obrazy znajdowały się w tych kościołach. Więc tutaj te wszystkie działania czcicieli były śledzone, kontrolowane. I przedsięwzięcia związane z kanonizacją również podlegały zabezpieczeniu operacyjnemu. Bo 11 lat później, a dokładnie 10 października 1982 roku ojciec Kolbe został kanonizowany już przez papieża Jana Pawła II. W Urzędzie do Spraw Wyznań zastanawiano się, jak wykorzystać tę sprawę. Postulowano, aby okoliczności śmierci ojca Kolbego przedstawiać w doniesieniach medialnych, w artykułach prasowych, w kontekście, przez pryzmat okrucieństwa niemieckiego, działań wojennych, a nie ofiary, jaką złożył za drugiego człowieka. I jeszcze władze komunistyczne też, bo to warto podkreślić, że one na każdym etapie dokonywały kontroli i ingerowały. To znaczy, organizując wyjazdy na kanonizację, na beatyfikację ojca Maksymiliana Kolbego do Rzymu, władze PRL nie udzielały zgody na wyjazd, albo uprzedzały inicjatywy oddolne, inicjatywy społeczeństwa. To znaczy, na przykład przekazywały środki na utworzenie, przygotowanie przedmiotów o charakterze patriotycznym oraz dewocjonaliów, tak aby zapobiec powstaniu emblematów solidarnościowych, czyli wszystko po to, żeby te uroczystości, zwłaszcza kanonizacyjne, uroczystości kościelne, nie stały się jednocześnie manifestacjami patriotycznymi. I wśród wielu inwigilowanych kapłanów był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Podczas jednej z mszy świętych sprawowanych w intencji ojczyzny w 1982 roku nazwał ojca Maksymiliana Kolbego patronem Polski udręczonej. Podkreślał, że przecież żaden inny święty nie mógłby się bardziej upominać o swój zniewolony naród. I wtedy, w czasach kanonizacji, w czasach PRL, ojciec Maksymilian Kolbe stał się symbolem walki o prawa człowieka, a w kontynuacji jego dzieł nie przeszkodziły nawet represje władz komunistycznych.
1: Pani Katarzyno, tutaj musimy postawić kropkę. Dodajmy tylko, że ciało Kolbego zostało skremowane, prochy rozrzucone, zachowały się relikwie, to są relikwie z włosami i to zachowane przez fryzjera zakonnego, który gdzieś przechował w kopertach.
0: Tak, to są włosy z brody. Ojciec Maksymilian na początku września 1939 roku zgolił brodę, a przezorny fryzjer zachował te włosy.
1: Jeszcze tylko słowo o zaproszeniu na wystawę. Zaprosimy na wystawę.
0: Serdecznie zapraszamy Państwa na wystawę, biograficzną wystawę Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, która obecnie prezentowana jest przy parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi, przy ulicy Żgowskiej. Ta ekspozycja prezentowana będzie do 23 sierpnia.
1: Zapraszamy. Zapraszała Katarzyna Helik z Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór Państwu, kłania się pięknie Dariusz Postolski. A dziś w naszym studiu będziemy rozmawiać o treningu mentalnym, o tym, co zrobić, żeby być lepszym sportowcem. Pomogą nam w tym Joanna Filipowicz-Wdówka, psycholog sportu i trener oraz dyplomowany pedagog tańca i choreograf. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Paweł Dróżek, specjalista od treningu mentalnego, psycholog piłki nożnej, ale przede wszystkim trener mentalny.

0: Witalny.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jak to jest? Powiedzcie mi państwo, czy rzeczywiście sport w tej chwili potrzebuje psychologów? Bo wiem, że zgłaszają się naprawdę młodzi sportowcy do was.
2: Myślę, że jak najbardziej potrzebuje. Wiadomo, że nie każdy sportowiec. I na pewno są tacy, którzy nie korzystają, a mają dobre wyniki. Natomiast ta dziedzina popularyzuje się w ostatnich latach coraz bardziej i uważam, że to dobrze, bo faktycznie głowa może w sporcie bardzo przeszkadzać, ale może też bardzo pomóc.
0: Właśnie, a na ile pani jest w stanie pomóc sportowcowi?
2: Na tyle, na ile sami są zmotywowani, żeby nad sobą pracować, bo to też nie jest tak, że ja przełączam magiczny przycisk w głowie i już potem wszystko działa, tylko jest to trening, jest to nabywanie umiejętności takie samo jak na treningach sportowych.
0: Panie Pawle, czy my czasami nie gloryfikujemy za bardzo pozycji psychologów?
1: To zależy pewnie indywidualnie od sytuacji, od sportowca. Są sportowcy, których obserwujemy przed telewizorami i widzimy, że sobie nie dają rady i laicko oceniamy, że potrzebny mu psycholog, trening mentalny, ale w ten sport i wynik w sporcie to nie tylko głowa, ale również przygotowanie fizyczne, motoryczne, świadomość taktyczna i techniczna, styl życia, regeneracja, dieta, także części składowych sukcesu tego sportowca jest tak wiele, że być może gloryfikacja psychologii sportu może mieć miejsce w dzisiejszych czasach. Na pewno jest to coś, co może bardzo poprawić wynik sportowy.
0: Czy potrafi pani czytać z zachowania sportowca, co się dzieje w jego duszy, tak to nazwijmy? Czy to jest tak, że potrafimy rozpoznać, gdzie tkwi jego słaby punkt?
2: Zawodnika, którego już znam gabinetowo, uważam, że jest to cenne, żeby go zobaczyć w akcji, bo wtedy różne rzeczy wskakują na miejsce czasami. Natomiast myślę, że też wielu psychologów sportowych by się ze mną zgodziło, że oglądając na przykład telewizję sportową, trochę inaczej patrzymy na tych zawodników niż przeciętny kibic, tak? Troszkę więcej, wydaje mi się, jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie, szczególnie u takich psychologów, u takich, przepraszam, zawodników, którzy właśnie pracują z psychologiem. Ja czasem widzę, że nawet przygotowanie do startu to już są jakieś techniki, tak?
0: Nie, przygotowanie do wysiłku, do sukcesu, tak byśmy to nazwali. Ja wiem, że trening mentalny to skomplikowana rzecz, ale równocześnie muszę zadać to pytanie, na ile dobrego lub złego zrobiła w ostatnim czasie pani Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek. No w końcu jest to osoba z waszego kręgu, jak bym powiedział, zawodowego. Czy ona pomogła, czy też przeszkodziła wam w dobrej pracy?
1: Jeśli chodzi o to, jak jest odbierany psycholog sportowy przez pryzmat współpracy Igi Świątek z Darią Abramowicz, ja uważam, że każdy sportowiec powinien się przekonać, jeżeli widzi chęć poprawy swojego funkcjonowania mentalnego na boisku i w życiu takim swoim codziennym, na własnej skórze. My często sobie wyrabiamy opinie na temat czegoś, słuchając innych ludzi, ktoś jest zachwycony jakimś filmem, jakimś zawodnikiem, jakąś potrawą, a jak my tego doświadczymy na własnej skórze, pójdziemy do kina i usłyszymy, że ten film był taki doskonały, a może on nie trafiać zupełnie w nasze gusta, więc jesteśmy jako społeczeństwo pewnie zainteresowani tym, co się dzieje u naszych najbardziej wybitnych, popularnych dzisiaj sportowców, a Iga Świątek do tych osób należy i wydaje mi się, że to jest taki temat, który chyba jest zbyt często poruszany. Każdy powinien, może nie każdy, powinniśmy się skupić na własnym życiu bardziej. Powinniśmy się skupić na tym, co w naszym codziennym życiu nie chodzi, tylko życie sportowca funkcjonuje, co możemy poprawić.